Wybrzmiał koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową Andrzeja Panufnika. Jako solistka wystąpiła Dorota Anderszewska. Towarzyszyła jej orkiestra kameralna miasta Tychy Aukso, grająca pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu 3-4 – Konteksty, kontrasty, konfrontacje, który odbył się w 2022 roku. Marcin Stańczyk w wielu swoich utworach próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest środowisko, w jakim rozbrzmiewają dźwięki muzyki. Chodzi o środowisko w bardziej ogólnym sensie, ale także o środowisko akustyczne. Oto jedna z prób odpowiedzi. Utwór Sir Sounds na kwartet smyczkowy, kwintet dęty i elektronikę. Wykonawcy Lutosławski Quartet w składzie Bartosz Woroch pierwsze skrzypce, Marcin Markowicz drugie skrzypce, Artur Rozmysłowicz altówka i Maciej Młodawski wiolonczela. Członkowie Lutos Air Quintet to Jan Krzeszowiec flet i flet altowy, Wojciech Merena obój i rożek angielski, Maciej Dobosz klarnet, Alicja Kieruzalska fagot i Mateusz Feliński waltornia. Dyryguje Maciej Koczur.

To był utwór Marcina Stańczyka Sounds na kwartet smyczkowy, kwintet dęte i elektronikę. Wykonawcami byli muzycy z zespołów Lutosławski Quartet oraz Lutos Air Quintet. Dyrygował Maciej Koczur. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Musica Polonica Nova, który odbył się we Wrocławiu w 2018 roku. Usłyszymy teraz utwór Aleksandra Tansmana Musica a Cinque na kwintet fortepianowy z 1955 roku. Z niewiadomych powodów ten znakomity, pełen niebanalnych pomysłów i zaskakujących kontrastów utwór był do tej pory rzadko wykonywany. Kwintet składa się z następujących części: preludium, toccata, elegia, divertimento, finał. Grają pianistka Julia Kociuban i członkowie Messages Quartet w składzie Małgorzata Wasiucionek-Potera – skrzypce, Oriana Masternak – skrzypce, Maria Szeti – altówka i Beata Urbanek-Kalinowska – wiolonczela.

Musica A Cinque. Taki jest tytuł kwintetu fortepianowego Aleksandra Tansmana z 1955 roku. Usłyszeliśmy ten utwór w wykonaniu pianistki Julii Kociuban oraz artystek tworzących Messages Quartet, Małgorzaty Wasiucionek-Potery, skrzypce, Oriany Masternak, skrzypce, Marii Szety, altówka i Beaty Urbanek-Kalinowskiej, wiolonczela. Posłuchajmy teraz utworu Dariusza Przybylskiego Canti d'amore e di morte na dwa flety, organy i orkiestrę. Utwór powstał w 2022 roku. Składa się z kilku instrumentalnych pieśni, które często wydają się bliższe rozmyślaniom o śmierci niż o miłości. Grają Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz – flety, Roman Perucki – organy, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Dyryguje Mirosław Jacek Błaszczyk.

To był utwór Dariusza Przybylskiego Canti de Amore e di Morte na dwa flety, organy i orkiestrę. Przypominamy wykonawców. Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz flety, Roman Perucki organy, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku. Dyrygował Mirosław Jacek Błaszczyk. Muzyka lustrzana na fortepian i elektronikę Stanisława Bromboszcza to utwór, w którym tradycyjnie brzmiący fortepian przegląda się jak w lustrze w swojej elektronicznie przetworzonej postaci. Na fortepianie gra kompozytor Stanisław Bromboszcz.

To była muzyka lustrzana na fortepian i elektronikę Stanisława Brąboszcza. Na fortepianie grał kompozytor Stanisław Brąboszcz. Realizacja warstwy elektronicznej to dzieło Jarosława Mamczarskiego. Józef Świder, kompozytor i pedagog, niezwykle ceniony zwłaszcza w środowisku śląskim, po śmierci w 2014 roku był niemal nieobecny w programach koncertowych. W ostatnich latach młodzi muzycy coraz częściej sięgają do jego utworów. Oto mini quintetto na flet, obój, klarnet, fagot i róg Józefa Świdra, utwór z 1975 roku. Części: Studio Sentimentale, Intrada e Fugato, Cantabile Imitazione, Polonaise, Finale Scherzo. Gra Lutos R. Quintet w składzie Jan Krzeszowiec flet, Mateusz Żurawski obój, Maciej Dobosz klarnet, Alicja Kieruzalska fagot i Mateusz Feliński róg. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się 8 marca 2025 roku we Wrocławiu w ramach obchodów 80-lecia istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

To było mini quintetto na flet, obój, klarnet, fagot i róg Józefa Świdra. Grał Lutos Air Quintet, a słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się 8 marca 2025 roku we Wrocławiu w ramach obchodów 80-lecia istnienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Sonata Kujawska na altówkę i fortepian op. 56 Sławomira Czarneckiego powstała z inicjatywy altowiolisty Leszka Bałabana i jemu jest dedykowana. W trzyczęściowym utworze pojawiają się wątki melodyczne zaczerpnięte z rejonu Kujaw. Kompozytor czuje się związany z tą okolicą poprzez długoletnią pracę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Części utworu: Moderato Espressivo, Lento, Allegretto Marcato. Grają Lech Bałaban, altówka, i Krzysztof Sowiński, fortepian.

Sonata Kujawska na altówkę i fortepian, opus 56, Sławomira Czarneckiego. Grali Lech Bałaba na altówka i Krzysztof Sowiński fortepian. Posłuchajmy teraz Czterech Mazurków, opus 4, na fortepian na cztery ręce Juliusza Zaremskiego. Grają Tamara Granat i Rafał Łuszczewski.

Cztery mazurki, opus czwarte, na fortepian na cztery ręce Juliusza Zaremskiego grali Tamara Granat i Rafał Łuszczewski. Wracamy do twórczości dzisiejszego jubilata, kompozytora, kontrabasisty, organizatora życia muzycznego. Tadeusz Wielecki kończy dziś 72 lata. Cały mój utwór jest jakimś trylem chyba. Tak Tadeusz Wielecki rozpoczyna komentarz do swojego utworu Szmer półtonów na kontrabas i zespół. Twórca sam wykonuje partię tego instrumentu, którą trudno nazwać partią solową, bo jest nietypowa i całkowicie wtopiona w delikatną tkankę utworu. Tadeuszowi Wieleckiemu towarzyszy Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy nagrania z pierwszego festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2005 roku.

To był utwór Tadeusza Wieleckiego Szmer półtonów na kontrabas i zespół. Na kontrabasie grał kompozytor, towarzyszyła mu Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchaliśmy nagrania z pierwszego festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2005 roku. Przed nami ćwiczenia z Antygony na baryton, perkusję i organy Hammonda Tadeusza Wieleckiego do tekstu kompozytora napisanego według dramatu Sofoklesa. Kompozytor skupił się na dramatycznej rozmowie Kreona z Hajmonem dotyczącej Antygony, która wbrew rozkazowi dokonała pochówku swojego brata uważanego za zdrajcę. Kreon skazał ją za to na śmierć. Hajmon, jej narzeczony, próbuje jej bronić. W utworze Wieleckiego partię Hajmona kreuje baryton. Emocje Kreona ukryte są w perkusji. Partia organów przypisana jest przodownikowi chóru. Oto wykonawcy. Maciej Bogumił Nerkowski baryton, Leszek Lorent perkusja, Dariusz Przybylski organy Hammonda.

Antigone, ale nie mam cię za... Chcę szanować twoją wolę, abyś słusznie radził moim roami. Wtedy więc to bo, a nie inna.

To, co mówisz, jest słuszne. Jednak, że ojcze, największym darem bogów jest dla człowieka rozum. Przyznaj więc, że inni mogą mieć rację.

0: że za jakże szlachetny czyn
1: niesie haniebną śmierć. Zasłużyła raczej na najwyższy.

prawego i mądrzejszego od innych. Często okazuje się osobą niejaką i próżnią.

korzeniami przewraca te stawiające opór. Ustają się te, które się uginają. Naprężonych żagli wywróci statek wśród trochę dzikszych porywów wiatru. Ustąp więc i wyzbądź się gniewu. Jeśli mnie młodszemu wolno mieć twój sąd, to wiedziałbym, że byłoby najlepiej, gdyby od urodzenia miał człowiek pełnię rozumu. To jednak rzadkość. Dlatego warto nie lekceważyć.

Młody, nie wiek jest ważny, lecz to, czy mam rację. Przecież nie zabiegam o to, aby pochwalać złoczyńców. No cóż, mieszkańcy Temp uważają, że nie

Tyno? O, chodzi mi o ciebie. Tak, będę ci się sprzeciwiał, bo wchodzisz na drogę bezprawia. Mylisz się. Nie strzeżesz godności władzy, jeśli tak traktujesz prawa bogów. Gorszy od obiety? Więc... niż lasz mnie?

Tak, to co mówię, służy jej obronie. Ale przede wszystkim bronie większej sprawy twojej, mojej i ziemnych bogów. W takim razie bądź pewien, życie straci też to inny. Nie groź, bo wykaz.

wiedzieć, że mój ojciec stracił rozum. Tylko byś chciał mówić, słucha, nie trafisz. O nie, nic nie wyjdzie z tych najdzikszych chęci. Nie zgładzi jeszcze mnie, bo już mnie nie ujrzysz. Szalej sobą samym i hałastrą. Ta iwa czczy.

To były ćwiczenia z Antygony na baryton, perkusję i organy Hammonda Tadeusza Wieleckiego do tekstu kompozytora będącego parafrazą Antygony Sofoklesa. Przypominamy wykonawców. Maciej Bogumił-Nerkowski baryton, Leszek Lorent perkusja, Dariusz Przybylski organy Hammonda. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne z 2018 roku. Po mrocznych przeżyciach związanych ze znakomitą muzyką Tadeusza Wieleckiego, dzisiejszego jubilata, pora teraz na pogodny kwintet dęty Michała Spisaka. Część utworu Allegro Moderato, Andante, Andante Allegro. Gra Gruppo di Tempera w składzie Agata Igras-Flet, Sebastian Aleksandrowicz Obój, Adrian Janda Klarnet, Artur Kacperek Fagot i Tomasz Binkowski Róg.

To był kwintet dęty Michała Spisaka. Grał zespół Gruppo di Tempera w składzie Agata Igras-Flet, Sebastian Aleksandrowicz-Obój, Adrian Janda-Klarnet, Artur Kasperek-Fagot i Tomasz Binkowski-Róg. Niektóre z utworów Witolda Lutosławskiego, przeznaczone na głos i orkiestrę, doczekały się opracowań na głos i fortepian. Autorami tych opracowań są kompozytorzy młodsi od Lutosławskiego o pokolenie. Postanowili oni, nie naruszając tkanki muzycznej oryginału, umożliwić wykonania niektórych utworów na koncertach kameralnych. Oto pochodzący z 1951 roku tryptyk śląski Witolda Lutosławskiego do słów ludowych, opracowany przez Jerzego Kornowicza na sopran i fortepian. Części: Oj mi się owiesek wysypywa, ach w tej studni źródło bije, kukułeczka kuka. Śpiewa Agnieszka Pias, sopran, towarzyszy jej na fortepianie Robert Morawski. Słuchamy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego, który odbył się w 2009 roku.

To był tryptyk śląski Witolda Lutosławskiego do słów ludowych, opracowany przez Jerzego Kornowicza na sopran i fortepian. Śpiewała Agnieszka Pias, sopran, towarzyszył jej na fortepianie Robert Morawski. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego, który odbył się w 2009 roku. Taniec z Osmołody na orkiestrę Romana Palestra to wspomnienie młodzieńczych wypraw w dzikie rejony górskiego pasma Gorganów. Kompozytor nie cytuje melodii ludowych, stara się tylko oddać klimat wiejskich zabaw, którym towarzyszyły pełne zapamiętania tańce. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Wojciech Michniewski.

To był taniec z Osmołody na orkiestrę Romana Palestra. Grała Polska Orkiestra Radiowa, dyrygował Wojciech Michniewski. Słuchaliśmy nagrania z jubileuszowego koncertu Związku Kompozytorów Polskich, który odbył się w 2005 roku. Posłuchajmy teraz 5 spośród 12 pieśni kurpiowskich do słów ludowych na głos i fortepian op. 58 Karola Szymanowskiego w transkrypcji Grzegorza Fittelberga na głos i orkiestrę. Usłyszymy następujące utwory: Uwoz Mamo, Ściani Dumbek, A pod Borem Siwe Kunie, Leć Głosie Porosie, Lecioły Zurazie. Śpiewa Iwona Sobotka-Sopran, towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda.

Usłyszeliśmy 5 spośród 12 pieśni kurpiowskich do słów ludowych na głos i fortepian op. 58 Karola Szymanowskiego w transkrypcji Grzegorza Fittelberga na głos i orkiestrę. Śpiewała Iwona Sobotka-Sopran, towarzyszyła jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Kazimierza Korda. Rok 1948 był dla twórczości Grażyny Bacewicz rokiem szczęśliwym. Powstał wtedy najsłynniejszy utwór kompozytorki, koncert na orkiestrę smyczkową, grany przez zespoły smyczkowe na całym świecie. Ale w tym samym czasie artystka skomponowała swój trzeci koncert skrzypcowy, nazywany niekiedy góralskim. Istotnie, sama Grażyna Bacewicz przyznała, że wykorzystała w utworze folklor podhalański. Oto części koncertu. Allegro molto moderato, andante, vivo. W partii solowej usłyszymy Joannę Kurkowicz. Towarzyszy jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

To był trzeci koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz. W partii solowej wystąpiła Joanna Kurkowicz. Towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. I jeszcze chwila z muzyką Grażyny Bacewicz. Posłuchajmy nokturnu na orkiestrę. Jest to autorska wersja drugiej części piątej sonaty na skrzypce i fortepian. Gra Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Monika Wolińska.

Polska Orkiestra Radiowa pod kierunkiem Moniki Wolińskiej wykonała nokturn na orkiestrę Grażyny Bacewicz, autorską wersję drugiej części piątej sonaty na skrzypce i fortepian. Spośród trzech braci Maklakiewiczów największą sławę zdobył Jan Adam. Znana jest także twórczość i ceniona działalność Tadeusza Wojciecha. W cieniu ich sławy ukrywa się dorobek Franciszka Maklakiewicza. Urodzony w 1915 roku kompozytor, zmarł w 1939 roku w wyniku ran odniesionych podczas jednej z akcji kampanii wrześniowej. Przyszedł czas, aby przypomnieć sobie także o tym z braci. W 2023 roku podczas festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje zabrzmiały cztery pieśni Franciszka Maklakiewicza w wykonaniu Olgi Pasiecznik sopran i Macieja Piszka fortepian. Oto tytuły. Zawód, do słów Kazimierza Przerwy Detmajera, Szumy, do słów Edwarda Słońskiego, Zdajesz mi się jakąś cichą pieśnią, do słów Leopolda Staffa oraz Na próżno, do słów Barbary Bąkowskiej.

Olga Pasiecznik, sopran, i Maciej Piszek, fortepian, wykonali cztery pieśni Franciszka Maklakiewicza do Słów Poetów Polskich. To było nagranie z festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w Warszawie w 2023 roku. Na zakończenie fantazji usłyszymy tryptyk góralski Artura Malawskiego w wersji orkiestrowej powstałej w 1950 roku. Części utworu Andante, Allegro con Brio, Andante Vivo. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Maciej Żółtowski.

To był tryptyk góralski Artura Malewskiego w wersji orkiestrowej. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Maciej Żółtowski. I tym utworem kończymy niedzielną Fantazję Polską. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Kramer.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła siódma. Słuchają nas Państwo w niedzielę, to piąty dzień lipca. Dzień dobry, witamy za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Ta dzisiejsza niedziela to 186 dzień roku, do końca zostało nam jeszcze 179 dni, do końca astronomicznego lata 79. Słońce w znaku Raka wzeszło o 4:22, zajdzie o 20:59. Dzień trwa 16 godzin 36 minut, jest krótszy od najdłuższego o 11 minut. Imieniny obchodzą dziś Antoni, Filomena, Jakub, Karolina i Maria. Składamy solenizantom najlepsze życzenia. Niedzielny poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych. Czeka na Państwa Monika Kopcik.
1: Dzień dobry. Dziś rozpocznie się 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. Cykl startuje z dwumiesięcznym opóźnieniem. Od ubiegłego roku wokół pomnika trwały bowiem remonty. Zarówno niecka, jak i cokół pomnika wraz z tarasami i schodami oraz wybrane elementy zieleni przeszły prace konserwatorskie. W tym roku przypada setna rocznica odsłonięcia pomnika autorstwa Wacława Szymanowskiego, dlatego na otwarcie sezonu zaplanowano wyjątkowy koncert.
2: Ta inauguracja będzie szczególna, no bo zwykle koncerty mają taką formułę, że to są recitale fortepianowe. Jeżeli jest rocznica, no to koncert z orkiestrą, a tutaj właśnie takie wydarzenie. Aleksandra Kurzak wykona 4 pieśni Fryderyka Chopina, Życzenie, Śliczny Chłopiec, Piosnkę Litewską i Leciliście z drzewa z akompaniamentem Piotra Aleksewicza. Usłyszymy też poezję Leopolda Staffa,

0: interpretacji Krzysztofa Gosztyły. I jeszcze usłyszymy młodego pianistę Pawła Pieczkę, ale no, główną częścią tej inauguracji będzie oczywiście recital Piotra Aleksewicza.
1: Mówiła na antenie Dwójki Ewa Sławińska-Dalik z Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina. Koncert inauguracyjny rozpocznie się dziś o godzinie 12, a o godzinie 16 recital zagra Jakub Kuszlik, laureat czwartej nagrody na 18. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina oraz Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Około 100 filmów będzie można zobaczyć podczas Sopot Film Festiwalu. W programie ambitne kino z całego świata, międzynarodowe pasma konkursowe, pokazy przedpremierowe, spotkania i dyskusje z gośćmi. Filmy będzie można oglądać w kilku miejscach w kurorcie, nie tylko w kinach, lecz także na plaży czy hipodromie, mówią organizatorzy Anna Kądziela-Grubman i Michał Grubman.
2: Sopot Film Festival to tradycyjnie około 100 filmów w różnych kilkunastu pasmach programowych. Trzy najważniejsze, czyli konkursy, dwa konkursy międzynarodowe, jeden dla pełnych metraży, drugi dla filmów krótkometrażowych. Konkurs polskich filmów dokumentalnych, ale również kino skandynawskie. Oczywiście pokazy przedpremierowe.
3: Zapraszamy nie tylko do sal kinowych, ale oprócz tego kino plenerowe na hipodromie, na zadoszonej historycznej trybunie głównej, gdzie zaprezentujemy kultowe klasyki, jak chociażby Piknik pod wiszącą skałą. Będziemy również na plaży, obejrzymy Wielki Błękit z morzem na ekranie i z morzem w tle.
1: Sopot Film Festival odbywa się już 26 raz. Będzie to ostatnia impreza w zamkniętym już na co dzień multikinie. Przegląd potrwa do 12 lipca. A w Wałbrzychu powstaje teledysk z okazji 600-lecia miasta. Występują w nim Wałbrzyszanie, zdjęcia kręcone są w starej kopalni. Mieszkańcy miasta tańczą i śpiewają do piosenki I Ciebie też bardzo, Dawida Podsiadło, Darii Zawiałow i Vito Bambino.
4: Myślę, że ludzie w Wałbrzychu bardzo potrzebują takich artystycznych działań. Sama prowadzę taneczne warsztaty i widzę, jak ludzie potrzebują się wyrażać tutaj i chcielibyśmy więcej takich wydarzeń.
5: Dokładnie.
4: Śpiewanie, tańczenie, to jest coś najwspanialszego.
5: Tak. Na pewno trzeba uaktywnić mieszkańców, na pewno.
6: Lubiałem, no i śpiewam w dalszym ciągu, chociaż już nie tak jak kiedyś.
1: Na planie teledysku pojawiła się ponad setka Wałbrzyszan, przekrój wiekowy od kilku lat do ponad 70. W nagraniach biorą udział tancerze z zespołu pieśni i tańca Wałbrzych, a teledysk będzie można zobaczyć we wrześniu podczas Dni Miasta. Wczoraj w Stanach Zjednoczonych świętowano 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Główne uroczystości w Waszyngtonie odbywały się pomimo rekordowych upałów. Organizatorzy nakazali także ewakuację parku National Mall w Waszyngtonie z powodu zagrożenia burzą. Opóźnione zostały najważniejsze wydarzenia, w tym przemówienie prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział w mediach społecznościowych, że wygłosi je bez względu na wszystko. Świętujemy wolność, zwycięstwo nad uciskiem oraz trwałe zwycięstwo amerykańskiego ducha. Od 4 lipca 1776 roku aż po 4 lipca 2026. To ważne daty. Dziś Ameryka jest silniejsza, bardziej wolna, bezpieczniejsza i bardziej dumna niż kiedykolwiek wcześniej. Po wystąpieniu Donalda Trumpa odbył się największy w historii kraju pokaz sztucznych ogni. Wystrzelono 800 tysięcy fajerwerków. To były wiadomości kulturalne, kolejny serwis o godzinie 9, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
7: Pogoda.
8: Dziś będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami też burze, ale to krótko. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum do 23 stopni Celsjusza na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany nad morzem, także dość silny w porywach do 65 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni.
7: Autopromocja.
9: Moim gościem w Cafe Muza będzie Paweł Przytocki, dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, wykładowca akademicki. Paweł Przytocki to artysta obdarzony wielką wyobraźnią i erudycją w dziedzinie budowania programów i odnajdywania nieoczywistych wątków repertuarowych. Spotykamy się dziś o 10:00. Zapraszam. A Andrzej Suk.

0: work.
1: Autopromocja.
2: I tym samym wiedzą już Państwo, co będzie, gdy niedzielny poranek, który rozpoczniemy muzycznie za chwilę kompozycją Bacha, będzie dobiegał końca o godzinie 10. Ja będę czekać oczywiście na Państwa telefony, możliwość rozmowy z gościem Andrzeja Słuka, Pawłem Przytockim. Jak zawsze w niedzielne przedpołudnie gościem Kafe Muza do Państwa dyspozycji telefonicznej. 7 minut po 7:00, niech ten Bach zabrzmi.

Allegro Assai, finał koncertu F-dur w katalogu Bacha numer 1057, nagranie Concerto Copenhagen i Lars Ulrik Mortensen przy klawesynie, od klawesynu orkiestrę prowadził. Ten Bach na początek to jednocześnie zaproszenie na jutrzejsze spotkanie w koncertach w Pożelanczu o godzinie 14. Słuchać będziemy koncertowych wykonań tych właśnie muzyków. To kompozycje Händla, ale także Johanna Adolfa Scheiba i Józefa Haydna. No i będzie oczywiście płyta na lato jaka, o tym jeszcze dziś Państwu wspomnę. To oczywiste, bo zawsze w niedzielnym poranku dwójki, oprócz nowości płytowych, mamy czas, by zapraszać Państwa na spotkanie i audycje w ramach naszych propozycji weekendowych i na dni kolejne. Wiedzą już Państwo, kto będzie gościem dziś w Cafe Muza o 10:00, Paweł Przytocki. Dziś jeszcze pod jego batutą nagrań posłuchamy, przypominając Państwu możliwości rozmowy z gościem Andrzeja Sułka. W ramach niedzielnego poranka nabożeństwo Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego o 8:00, a wcześniej o 7:30 magazyn Lumen. Tematem audycji będzie książka Świat nie jest na niby. To jest książka rozmowa przyjaciół Cezarego Gawrysia i Damiana Jankowskiego. Rozmowa o rozmowie, która może służyć wspólnemu poszukiwaniu prawdy. To jeszcze od razu powiem Państwu, co dziś w Kwodlibecie dwójki. Tematem będzie muzyka na czułe struny, na cymbały, harfę, lutnię i gitarę, ale znajdzie się także w audycji dwugodzinnej w letniej ramówce Kwodlibet, to od 12 do 14, miejsce na interpretację skrzypka, którego nagrania za chwilę posłuchamy. Frank Peter Zimmermann, Michał Dębski, będzie proponować Państwu jego nagranie Rapsodii na skrzypce i orkiestrę Bartoka z Bambergen Symphoniker pod batutą Jakuba Chruszy, a ja proponuję coś kameralnego.

Sonata skrzypcowa Es-dur op. 12, numer 3, właściwie sonata na fortepian i skrzypce Ludwika van Beethovena i nagranie z udziałem skrzypka Franka Petera Zimmermana, także świetnego kameralisty, to seria sonat beethovenowskich, których interpretację zarejestrował z Martinem Helmsenem. Album zawierający akurat tę sonatę to rok beethovenowski 2020. Op. 12, bardzo ciekawy, jeszcze taki zbuntowany Beethoven w pomyśle na te kameralne ujęcie duetu fortepian i skrzypce. Ten wykonawca, czyli Frank Peter Zimmerman, dziś pojawi się w Kwadlibecie Dwójki. Zapraszam w imieniu Michała Dębskiego o godzinie 12. A teraz muzyczny suplement do zaproszenia, które słyszeli Państwo. Andrzej Sułek dziś o 10 będzie gościć w Cafe Muza dyrygenta Pawła Przytockiego, jednego z najbardziej cenionych polskich kapelmistrzów od 2017 roku. Dyrektora artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, pedagoga. My mamy w archiwum jego nagrania jeszcze wówczas z Polską Orkiestrą Radiową, dziś z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie i takie nagranie teraz przed Państwem.

Paweł Przytocki poprowadził Polską Orkiestrę Radiową, nagranie z naszego archiwum z 2011 roku. Pierwsza część koncertu na orkiestrę kameralną Stefana Kisielewskiego i zaproszenie do udziału w audycji, w której państwa i Andrzeja Sułkiem gościem będzie właśnie ten dyrygent. Niedzielny poranek dwójki, 25 minut po siódmej, to wybiegnę jeszcze nieco w przyszłość, we wtorek w letnim festiwalu muzycznym, transmisja z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej we Fryburgu. Gościmy tam od lat, to są świetne koncerty muzyki dawnej. Klaudia Baranowska będzie z państwem słuchać występu zespołu Grand de la Voix Bjørna Schmelzera.

0: oniryczny puls, ale też współbrzmienia i sam sposób tej muzycznej narracji odrywający nas całkowicie od teraźniejszości, wyrywający z rzeczywistości tu i teraz. Ja teraz Państwa do niej chcę przywrócić, mówiąc, że to muzyka. Słuchaliśmy transmisji ze Świdnicy, z festiwalu bachowskiego Jeana Anel i znakomite nagranie utrwalone 10 lat temu zespołu Grand de la Voix Bjorna Schmelzera. To w niedzielnym poranku dwójki z płyty, a na żywo z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej we Fryburgu. Transmisja ich koncertu we wtorek o 20:00. Zapraszam w imieniu Klaudii Baranowskiej. Niedzielny poranek dwójki trwa 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Dzisiaj coraz trudniej o prawdziwą rozmowę. Zamiast wspólnie szukać prawdy, częściej bronimy swoich racji, przekonujemy, odpytujemy albo po prostu się przekrzykujemy. Świat nie jest na niby autorstwa Cezarego Gawrysia i Damiana Jankowskiego. To zapis takiego właśnie dialogu. A kim są bohaterowie tej książki, którzy potraktowali rozmowę jako wspólne szukanie prawdy? Mówi redaktor Katarzyna Jabłońska, autorka słowa otwierającego książkę.
3: Książka Czarka Gawrysia i Damiana Jankowskiego, moich redakcyjnych kolegów, Świat nie jest na niby, jest najprawdziwszą rozmową. Jest rozmową dwóch przyjaciół na dodatek, co dodaje tej książce wyjątkowości. Przyjaciół, których dzieli 45 lat, więc w istocie Damian Jankowski mógłby być wnukiem Czarka Gawrysia. Natomiast w tej rozmowie nie ma nic z paternalizmu. Obaj panowie, ponieważ rzeczywiście łączy ich bardzo głęboka relacja, ponieważ łączy ich podobna wrażliwość, ponieważ łączą ich podobne zainteresowania, razem oglądają filmy, chodzą do teatru, wymieniają się uwagami na temat

swoich wierszy, które piszą, są pierwszymi czytelnikami swoich wierszy, często bardzo krytycznymi, są partnerami. To jest rozmowa niezwykle partnerska, ale to nie byłoby może niczym wyjątkowym, natomiast jest to rozmowa niezwykle szczera, głęboka, bo obaj panowie, i Czarek, i Damian, nie tylko mają bardzo wiele do powiedzenia, ale potrafią, bez czego nie może dojść do prawdziwej, głębokiej rozmowy, potrafią słuchać. Słuchać siebie nawzajem. Mają ogromne zaufanie do siebie, w związku z tym w tej książce rozmawiają o sprawach najważniejszych,

0: intymnych.
1: Co ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy rozmawiają na temat wiary, to, że obaj chcieli zostać w młodości duchownymi.
0: No właśnie, myślę, że to też w jakiś sposób mogło ich połączyć. Czarek szybciej odkrył, że jednak to nie jest jego droga. Damian próbował kilkakrotnie. Wszystkich państwa, którzy chcieliby poznać tę historię, bo to jest historia bardzo bolesna, historia odrzucenia Damiana z drogi zakonnej. To bardzo serdecznie odsyłam do jego niezwykłego, bardzo osobistego tekstu Perła wytrącona z ręki, który można przeczytać na stronie www.więź.pl. My tutaj dzisiaj w więzi śmiejemy się, że jesteśmy bardzo wdzięczni władzom zakonnym, zarówno jezuitów, jak i redemptorystów, jak i chyba jeszcze dominikanów, o ile dobrze pamiętam, że ostatecznie zrezygnowali z Damiana, ponieważ jest naszym redakcyjnym kolegą, którego bardzo cenimy, który ogromnie wiele do naszej więziowej społeczności wnosi. Natomiast na pewno sprawy wiary i sprawy związane z relacją z Bogiem dla obu z nich są bardzo ważne i to w książce wybrzmiewa bardzo mocno.
1: Ta książka wymyka się prostym kategoriom. Nie jest to wywiad rzeka, ale też nie jest to w pełni symetryczna rozmowa dwóch partnerów. Ciężar z natury rzeczy będzie się przechylać w kierunku starszego rozmówcy.
0: Rzeczywiście książka skonstruowana jest w taki sposób, który na pierwszy rzut oka mógłby przypominać wywiad rzekę, bo to najczęściej Damian jest tym, który inicjuje rozmowę, inicjuje wątki tej rozmowy. Natomiast Czarek jest również bardzo dobrym słuchaczem, nie tylko znakomitym rozmówcą. W związku z tym jest ogromnie ciekawy perspektywy Damiana. Nie tylko jest ciekawy jego perspektywy na temat, nie wiem, spraw, o których rozmawiają, spraw życia i śmierci, sensu życia, ale też radości życia. Ale Czarek też lubi pytać, jest bardzo dociekliwy. W związku z tym nie jest to na pewno klasyczny wywiad rzeka, ale ma pan rację, że pewnie i z racji wieku i doświadczeń, wiek może tutaj pełni najmniejszą rolę, pewnie raczej z racji doświadczeń życiowych, Damian jest tym, który ma takie poczucie, że on chciałby nam, czytelnikom, jak najwięcej o Czarku opowiedzieć.
1: A jednocześnie widzimy spotykanie się dwóch zupełnie różnych światów właśnie, różniących się o te 45 lat. Inne skojarzenia kulturowe, inne odniesienia, inne doświadczenia, ale to wszystko buduje tak naprawdę jedną opowieść.
0: Ma pan rację, że rzeczywiście Damian będzie, nie wiem, wspominał Ralfa Kamińskiego, Czarek raczej będzie pewnie wspominał Beatlesów, ale to jest bardzo ciekawe, że Czarkowi spodobał się bardzo Ralf Kamiński, a równocześnie Damian jest wielkim wielbicielem Beatlesów. I ja w ogóle uwielbiam też czasem przysłuchiwać się ich rozmowom w redakcji, ponieważ widzę, a w książce jest to można powiedzieć w takiej skondensowanej formie, widać jak oni są ciekawi siebie nawzajem. To jest, myślę, jeden z kluczy przyjaźni, ale w ogóle relacji z drugim człowiekiem, czyli to, żebyśmy byli ciekawi siebie nawzajem. Nie wiem, zrażali się tym, że na pierwszy rzut oka jesteśmy jakby z dwóch zupełnie innych galaktyk, tylko żebyśmy rzeczywiście siebie posłuchali. Potem okazuje się, że więcej nas łączy niż nas dzieli, a dodatkowo jeszcze możemy sobie nawzajem bardzo dużo podarować.
1: Jednym z najciekawszych wątków książki jest obraz Boga, jaki się wyłania z rozmowy obu panów.
0: Tak, rzeczywiście obaj panowie mówią o Bogu, który jest kimś bardzo bliskim, który jest kimś bardzo zainteresowanym człowiekiem, kimś, komu można byłoby powiedzieć, ja chyba od Czarka właśnie mam to zdanie wzięte z kolei, które Czarek wziął chyba od świętego Ireneusza, że Bóg raduje się szczęśliwym człowiekiem. Tak często się napinamy w tych relacjach z Panem Bogiem. Jesteśmy wobec siebie niesłychanie restrykcyjni, krytyczni. Nie chodzi mi o to, żeby być pobłażliwym. Natomiast obraz Boga, który wyłania się z tej rozmowy, to jest taka opowieść o Bogu, który stworzył świat piękny świat, dobry świat. Myśmy go popsuli w dużej mierze, no ale Pan Bóg

0: Bóg chciał, żebyśmy go nie psuli, dobrze używali, ale stworzył go dla nas i stworzył go nie przeciwko nam. I to piękno stworzył nie po to, żeby ono nas kusiło, a my żebyśmy mówili nie, nie możemy tutaj cieszyć się tym pięknem, bo tutaj wszędzie czekają na nas jakieś niebezpieczeństwa. Nie. To piękno jest dla nas. To życie, w które zostaliśmy włożeni w tym konkretnym momencie, jest życiem, które mamy celebrować. Mamy świętować swoje życie, mamy świętować siebie nawzajem i w tym świętowaniu wielbić Boga. I taki obraz Pana Boga wyłania się z tej rozmowy. I to jest obraz, powiedziałabym, myślę, że dla wielu niesłychanie pociągający, zwłaszcza dla tych, którzy przez lata jakoś czuli się przez Pana Boga, nie wiem, kontrolowani, niewysłuchani, nielubiani. Nie. Czarek i Damian opowiadają o zupełnie innym doświadczeniu Boga, takim, za którym chyba każdy z nas tęskni.
1: Przywołują taki bardzo mocno brzmiący cytat, że Bóg nie umarł, ale odszedł po to, żebyśmy mogli sami odpowiedzialnie żyć.
0: No tak, bo my czasem z jednej strony napinamy się, a z drugiej strony chcielibyśmy w dużej mierze, wydaje nam się, być może wynika to również z pewnego takiego nurtu katechezy w Kościele, że wszystko należy z Panem Bogiem konsultować. Tutaj człowiek jest taką istotą przez wiatr i losy rzucaną na morzu albo z jednej burty na drugą burtę w tej łodzi życia. Natomiast rzeczywiście tutaj Czarek i Damian opowiadają o tym, że człowiek jest istotą wolną i ma sumienie. I to sumienie jest tym miejscem spotkania z Bogiem, ale Bóg nam po to dał wolność i po to odpowiedzialność i po to sumienie, żebyśmy o sobie decydowali. I żebyśmy się nie bali o sobie decydować, że Bóg nie jest jakimś, nie wiem, księgowym, który będzie nam tutaj właśnie stawiał krzyżyki i minusy, co zrobiliśmy dobrze, a co zrobiliśmy źle. No jest kimś, kto raduje się szczęśliwym człowiekiem.
1: A jednocześnie Bóg nie jest od rozwiązywania naszych bolączek i tu się pojawia zarzut pod adresem bardzo wielu form pobożności, gdzie z Boga się robi z jednej strony protezę, a z drugiej strony pewnego rodzaju zapchaj dziurę, kiedy sobie próbujemy pewne rzeczy, pewne problemy w życiu wyjaśniać.
0: No tak, panowie rzeczywiście są tacy dosyć radykalni w swoich pewnych osądach, niektórych form religijności, choć z drugiej strony też cenią takie proste formy, ale myślę, że ta ich taka ostrość widzenia pewnych rzeczy wynika z tego, że oni rzeczywiście wiarę traktują serio i Pana Boga traktują bardzo poważnie.
1: Taki obraz Boga, który przedstawiają rozmówcy, każe także inaczej patrzeć na innego człowieka, warunkuje pewne podejście do człowieka. Bardzo dobrze to widać na przykładzie homoseksualistów, którym pan Cezary Gawryś towarzyszył przez bardzo, bardzo wiele lat i właśnie starał się na nich patrzeć nie przez pryzmat teorii moralnych, nie przez pryzmat dogmatów, ale przez pryzmat właśnie miłości ewangelicznej.
0: To prawda, Czarek w swoim życiu robił bardzo wiele ciekawych rzeczy, był katechetą, przez wiele lat też, oprócz tego, że był redaktorem naczelnym Więzi, reportażystą. Ta biografia jest niezwykle bogata, ale był też taki czas i do tej pory zresztą ma w gronie przyjaciół osoby homoseksualne. To jest tak, że myśmy razem z Cezarym dzięki Więzi najpierw zajęli się tak zwanym tematem osób homoseksualnych w Kościele, no ale żeby zająć się tematem trzeba było spotkać człowieka, no bo nie można pisać o kimś bez poznania człowieka. I zarówno dla Czarka, jak i dla mnie to poznanie człowieka było taką wielką drogą, którą oboje przechodziliśmy w naszym spojrzeniu na osoby homoseksualne. Od takiej, powiedziałabym, bardzo ortodoksyjnej postawy do postawy ludzi, którzy no po prostu spotkali osoby homoseksualne, które są często bardzo wartościowymi ludźmi. Są często bardzo głęboko wierzącymi ludźmi. Osoby, które mają swoje radości i swoje smutki. I te spotkania pozwoliły nam zobaczyć to, że patrzenie na inność z perspektywy wyłącznie grzechu, z perspektywy wyłącznie jakiejś nienormatywności jest to niezwykle krzywdzące. i

0: oboje myślę, że Czarek tutaj się zgodzi ze mną, doszliśmy do wniosku, że to jest nieewangeliczne. Oczywiście znamy oboje nauczanie Kościoła katolickiego na ten temat, natomiast wydaje nam się, że osoby homoseksualne są dziećmi tego samego Boga i są równie mocno kochane jak osoby heteroseksualne.
1: Czyli generalnie w takim podejściu do drugiego człowieka dominuje tu przekonanie, że mamy do czynienia bardziej ze skrępowanym aniołem niż z dziką bestią, którą trzeba okiełznać. Nie mówię tutaj tego w kontekście osób homoseksualnych, tylko w ogóle w kontekście podejścia do drugiego człowieka, jakie się wyłania z tej rozmowy.
0: Rzeczywiście tak pan nawiązuje tutaj do słów znakomitego psychiatry Viktora Frankla, twórcy logoterapii, czyli leczenia sensem, tak można byłoby to kolokwialnie powiedzieć. Zdecydowanie tak, no to wynika ze spojrzenia na świat. Tytuł książki o tym mówi, świat nie jest na niby, człowiek nie jest na niby. To świat nie jest na niby, jak można by powiedzieć, jest takim przynagleniem. Bądźcie tu i teraz, bo ten świat to nie są dekoracje, to nie jest próba generalna, czy też jedna z prób, tylko spektakl się toczy, nasze życie się toczy. A z drugiej strony wydaje się, że sposób, w jaki Chrystus w Ewangelii patrzył na człowieka, sposób, w jaki nauczał i to, w jaki sposób dzisiaj mówimy o Bogu, mówimy o tym, jak papież Franciszek mówił o Bogu, tutaj papież Franciszek przywoływany jest w tej książce wielokrotnie, czyli o Bogu, który jest czuły, o Jezusie, który jest najlepszym lekarzem, który idzie na peryferię, który puka z kościoła, żeby go wypuścić, bo tam są inni, do których trzeba pójść. Więc można by powiedzieć, że ani Bóg, Jezus Chrystus, ani my chrześcijanie nie powinniśmy się bać tego, co ludzkie, jednym słowem. Nie powinniśmy się bać drugiego człowieka. Powinniśmy raczej, ja nie mówię o naiwności, tylko mówię o tym, że człowiek z natury, ja mam takie przekonanie i wydaje mi się, że to wzięłam to nie tylko od Camille, ale też z Ewangelii, no, że człowiek jest raczej dobry niż zły i trzeba mu dać szansę.
1: O książce autorstwa Cezarego Gawrysia i Damiana Jankowskiego Świat nie jest na niby mówiła redaktor Katarzyna Jabłońska. Za uwagę dziękuję Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Niedzielny poranek dwójki trwa. Kwadrans pozostał do nabożeństwa, czyli do godziny ósmej, bo to ta właśnie będzie pora. To przypomnę dziś nabożeństwo Kościoła ewangelicko-metodystycznego. A do tego czasu ciąg dalszy zaproszeń także dźwiękowych do zostania z nami przez cały dzień. Pamiętają państwo, jaki temat dziś Michał Dębski proponować będzie w Kwodlibecie? Dwugodzinnym, bo wakacyjne wydanie to od 12 do 14. Czułe struny, muzyka na cymbały, harfę, lutnie i gitarę. Cymbały i to w muzyce Vivaldiego, teraz przed państwem, i w dialogu z organami.

bardzo uroczyście, ale też właśnie tak czule, że to słowo czułość dziś powraca w naszym spotkaniu, brzmi ten zestaw instrumentów. Organy i cymbały, bo też na nich grał Komala Akak po Pseuterium, na organach Martin Jester, Martin Jester właściwie, bo albo francuska, albo niemiecka wymowa, wybieram francuską. Tu także zespół Arte Dei Suonatori, ich wspólne nagranie ukazało się w 2014 roku. Za nami Allegro z koncertu podwójnego C-dur w katalogu Vivaldiego numer 774 i to jest zaproszenie do spotkania z Michałem Dębskim i słuchania czułych strun muzyki na cymbały, harfę, lutnię i gitarę w nagraniach wybranych między innymi Komala Akak, po właśnie Martin Jester w duecie znów powrócą. Jeszcze będzie im towarzyszył Tomasz Pokrzywiński. O tym opowie już Michał Dębski w samo południe, początek Quodlibetu. Niedzielny poranek dwójki, nowości płytowe. Wracam do albumu, który jest rzeczywiście lekturą na wiele spotkań, bo to komplet symfonii Bohuslava Martinu w świetnej interpretacji. To nagranie ukazało się całkiem niedawno. To nagranie prowadzi Jakub Rusza. Bamberska symfonia ma szczególne miejsce w swoich dokonaniach. Może też właśnie uwagę na muzykę czeską, czym już Państwu kiedyś opowiadałam i tłumaczyłam dlaczego. No a Jakub Rusza, czeski kapelmistrz, zaproponował interpretację kompletu symfonii Martinu w znakomitym rzeczywiście ujęciu.

Trzecia część drugiej symfonii Bohusława Martinu z nowego nagrania, niedawno publikowanego kompletu symfonii czeskiego twórcy, symfonii pisanych już w Ameryce na emigracji. I to świetna interpretacja orkiestry symfonicznej w Bambergu, prowadzonej przez swojego dyrektora Jakuba Chruszę, czeskiego kapelmistrza. Nowości płytowe i zaproszenia na spotkania w audycjach dwójkowych w najbliższych dniach, to ponawiam je na jutrzejszy dzień o 14 w Pożelanczu. Słuchać będziemy koncertowych interpretacji orkiestry, której teraz znów słuchamy z płyty. To Concerto Copenhagen, tym razem Carl Philipp Emanuel Bach i fragment koncertu wiolonczelowego. Tu solistą będzie Andreas Brantelid. Jutro koncert Haydna wiolonczelowy w wykonaniu tych muzyków. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Pojawiają się pośród traumy, straty, katastrofy, upadku porządku. Mają przywrócić ład, ale ich działania często potęgują chaos. Są wyrazem amerykańskiej wiary w to, że jednostka jest w stanie przekroczyć własne ograniczenia, a odpowiedź na kryzys rodzi się nie we wspólnocie, lecz w samotnej decyzji. W jaki sposób moment narodzin wpływa na ich sposób działania? O genezie superbohaterów porozmawiamy w pierwszym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum. Zapraszam dziś o 14:30. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: Minęła ósma, słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy do wysłuchania nabożeństwa z Wieczerzą Pańską z parafii ewangelicko-metodystycznej w Gliwicach. Nabożeństwo prowadzi ksiądz Henryk Szatkowski, pastor parafii. Kazanie wygłosi kaznodzieja Grażyna Dziadkowiec.

W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam na nabożeństwie w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Gliwicach. Witam obecnych w naszym domu modlitwy, a także słuchaczy drugiego programu Polskiego Radia. Wszystkim życzę błogosławieństwa Bożego, płynącego z uczestnictwa w tym nabożeństwie. Dzielę się z wami hasłem biblijnym dzisiejszej niedzieli. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dzielę się też wersetem wstępnym z Księgi Ezechiela. Przyjmę was

łaskawie, jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. Wtedy poznacie, że ja jestem Pan. Amen. Zaśpiewajcie.

0: Módlmy się teraz wspólnie słowami psalmu 45. Moje serce przepełnia dobre słowo. Opowiem swe czyny królowi. Niech język mój będzie jak rylec biegłego pisarza.
1: Jesteś najpiękniejszy spośród ludzi. Dzień rozwa się na twoich wargach, więc Bóg pobłogosławi cię na wieki.
0: Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swoją lubę i ozdobę.
1: Niech ci się szczęście, ruszaj na rytanie w imię prawdy, sprawiedliwej łagodności. Niech twoja prawica dokona wielkich czynów.
0: Twoje strzały są ostre, narody padają do twoich stóp, wrogowie króla upadają na duchu.
1: Twój tron, Boże, trwa na wieki, wyrzeczą sprawiedliwe jest wyrzeczą twojego królestwa.
0: Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości, hojniej niż twoich towarzyszy.
1: Chcę upamiętnić twoje imię we wszystkich pokoleniach. Dlatego ludy będą cię wzbawiały po wieki wieków.
0: Chwała niech ci będzie, Boże, w Trójcy Świętej jedyny. Jesteś Stworzycielem, Zbawicielem i Nauczycielem zbawiennej prawdy. Ty objawiasz nam siebie w twoim słowie, które rozważamy. To, co wiemy o tobie, jest wystarczające do tego, by uwierzyć, a poprzez wiarę mieć pewność zbawienia. Gdy nasza doczesna pielgrzymka dobiegnie końca, wówczas spotkamy ciebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego, witającego nas w wiecznym Królestwie. To jest nasze największe pragnienie.

Dziękujemy, że dajesz nam szansę powrotu, gdy przez nasze grzechy oddalamy się od Ciebie. Wówczas wyznajemy grzechy, prosząc o ich odpuszczenie przez doskonałą ofiarę Zbawiciela. Nasza pokutna modlitwa dociera do Ciebie przez Ducha Świętego, będącego naszym pocieszycielem. I tak, jedyny Boże, mamy społeczność z Tobą, za którą dziękujemy, prosząc o Twą nieustanną obecność w życiu naszym każdego dnia. Jak do tej pory byłeś, tak bądź nadal, wspierając nas, pocieszając i nauczając. Za dzisiejszy dzień Ci dziękujemy i za słowo, które rozważane będzie. Amen. Zaśpiewajmy.

0: A teraz słuchajmy Bożego Słowa. Lekcja starotestamentowa przeczytana zostanie z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 24, tam wersety od 34 do 49 i werset 58.
1: Na to on rzekł: jestem sługą Abrahama. Pan udzielił Panu mojemu obfitego błogosławieństwa, także stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona Pana mojego, urodziła już

0: sędziwym wieku Panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I zaprzysiągł mnie Pan mój, mówiąc, nie weźmiesz żony dla syna mego z córek Kananejczyków, w których kraju mieszkam, ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego. Wtedy rzekłem do Pana mojego, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną? A on mi odpowiedział, Pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z Tobą i poszczęści drodze Twojej. I weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić drodze mojej, po której kroczę, to niechaj, gdy stanę u źródła wód, dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem, daj mi proszę napić się trochę wody z Twojego dzbana, a ona mi powie, napij się, a również dla wielbłądów Twoich naczerpię wody, będzie żoną, którą przeznaczyłeś dla syna Pana mojego. Zanim przestałem się modlić w sercu swym, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka i zeszła do źródła i naczerpała wody. A ja rzekłem do niej, daj mi proszę napić się. Ona śpiesznie zdjęła swój dzban z siebie i rzekła, pij i wielbłądy twoje też napoję. I napiłem się, a ona napoiła także wielbłądy. Wtedy zapytałem jej i rzekłem, czyją córką jesteś? A ona odpowiedziała, jestem córką Betuela, syna Nachora, którego mu urodziła Milka. Wtedy włożyłem kolczyk w jej nozdrza i na ramienniki na jej ręce. Potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu. I błogosławiłem Panu, Bogu Pana mojego Abrahama, który mnie prowadził drogą właściwą, abym wziął córkę brata Pana mojego dla syna jego. Jeśli więc teraz chcecie wyświadczyć łaskę i wierność Panu mojemu, powiedzcie mi, a jeśli nie, to też mi powiedzcie, abym zwrócił się na prawo albo w lewo. Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej, czy chcesz pójść z tym mężem? A ona odpowiedziała, pójdę. Bogu niech będzie chwała.
1: Amen. Lekcja nowotestamentowa przeczytana będzie z listu apostoła Pawła do Rzymian z rozdziału 7, wersety od 14 do 25.
2: Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, co to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bogu niech będzie chwała.
1: Amen.

0: Starcie drodzy, aby wysłuchać słów Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, wersety 16 do 19 i 25 do 30.
1: Z kim porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demon go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Oto cała ich mądrość. Wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn postanowi to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Jarzmo moje bowiem jest miłe, a moje brzemię lekkie. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Dzisiejsze kazanie zatytułowałam Dzban, który musisz zostawić, o pragnieniu, które gasi tylko Bóg. Kiedyś doszło do niezwykłego spotkania przy studni. On powiedział, daj mi pić. Potem wręczył jej wielki dar i ona pobiegła do miasta. Znacie tę historię? Być może w myślach wielu z was pojawia się w tej chwili spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką opisane w Ewangelii według świętego Jana.

Jednak każdy, kto uważnie słuchał dzisiejszych czytań, mógł zauważyć, że do takiego spotkania doszło też dawniej. Było to opisane już w pierwszej księdze Starego Testamentu, spotkanie wiernego sługi Abrahama z Rebeką, córką Nachora, przyszłą żoną Izaaka. Obydwa biblijne spotkania przy studni pokazują nam coś ważnego, bo każdy z nas ma w swoim życiu taką studnię, do której przychodzi codziennie. Studnia w świecie biblijnym to nie tylko źródło wody, to centrum życia, miejsce spotkań, ale też symbol codziennego trudu. Idzie się do niej z powodu ważnej potrzeby, jaką jest woda. Idzie się więc do niej często z przymusu, z obowiązku, z życiowej konieczności. To nasza praca, nasze codzienne obowiązki, nasza troska o dom, wizyta u lekarza, ale też nasze ludzkie, rozpaczliwe próby zaspokojenia głębszych tęsknot, miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, które też symbolizuje ta woda. Idziemy tam często zmęczeni, często w samo południe naszego życia, w pełnym słońcu problemów, wypalenia, rutyny, często lęku. Nosimy ze sobą ciężkie dzbany naszych trosk, naszego bólu, naszych oczekiwań. Słowo Boże stawia więc przed nami dwa wielkie, kontrastujące ze sobą obrazy, które opowiadają jednak tę samą historię. Historię Boga, który zniża się do ludzkiego trudu i wychodzi naprzeciw naszemu pragnieniu. Spójrzmy najpierw w zamierzchłą przeszłość, na karty Księgi Rodzaju. Sługa Abrahama wyrusza w daleką, niebezpieczną podróż przez pustynię. Jego misja wydaje się po ludzku niemożliwa. Ma znaleźć żonę dla Izaaka, syna obietnicy, w obcym kraju, wśród ludzi, których nie zna. Kim jest ten sługa? To człowiek niesamowitej wierności. On nie szuka własnej chwały, on nie realizuje swoich planów. On całkowicie ufa Panu Bogu. I gdy zmęczony dociera do studni w Haranie, nie polega na własnym sprycie, lecz zwraca się do Boga z absolutnym zaufaniem, prosząc o konkretny, wręcz niewiarygodny znak. Prosi: spraw, aby ta dziewczyna, która wyjdzie, żeby zaczerpnąć wody i do której powiem: daj mi się napić trochę wody z twego dzbana, a ona mi odpowie: napij się, naczerpię też wody dla twoich wielbłądów. Niech ona okaże się żoną, którą Pan przeznaczył dla syna mojego Pana. To nie była prośba o magię. To była prośba o objawienie Bożego charakteru, miłości i gościnności w sercu drugiego człowieka. I wtedy pojawiła się Rebeka. Pismo Święte mówi, że była piękna, ale jej prawdziwy blask objawia się w jej czynach. Gdy sługa prosi o łyk wody, ona nie tylko spiesznie podaje mu swój dzban, ale poi też stado 10 spragnionych wielbłądów. Trzeba wiedzieć, że jeden wielbłąd po długiej drodze potrafi wypić nawet 100 litrów wody. A nawet więcej. Więc napojenie 10 wielbłądów oznaczało dla Rebeki konieczność wielokrotnego napełniania ciężkiego dzbana i wylewania go do koryta. To był tytaniczny wysiłek, wylewany w pocie czoła dla zupełnie obcego przybysza. Dlaczego znak sługi Abrahama się spełnił? On się spełnił, ponieważ Pan Bóg odpowiedział na jego absolutne zawierzenie. Sługa Abrahama uczy nas, czym jest modlitwa.

Modlitwa pełna ufności. Ta modlitwa pełna ufności to oddanie sterów Panu Bogu w sytuacji, która nas przerasta. Z kolei Rebeka. Rebeka to ikona człowieka czystego serca. Ona nie miała pojęcia, że ten zmęczony podróżny niesie ze sobą złote bransolety i misję, która zmieni jej życie. Ona zeszła do studni jako zwykła dziewczyna z dzbanem, a przez swoją wielkoduszność i wierność sługi wróciła jako oblubienica patriarchy, włączona w wielki plan zbawienia. A teraz przenieśmy się kilkanaście wieków później do Sychar, do studni Jakuba. Przychodzi tam Pan Jezus, zmęczony drogą, w samo południe i spotyka Samarytankę. Jakże kontrastujące jest. Jakże uderzający jest kontrast między tymi scenami. Sługa Abrahama działał w pełnym zaufaniu i modlitwie. Samarytanka działała w ukryciu i samotności. Rebeka była szanowana i otoczona rodziną. Samarytanka przychodzi powodem w południe. W godzinie, w której nikt rozsądny nie chodził do studni, a to z powodu zabójczego upału. Dlaczego więc ona poszła? Bo może uciekała przed ludzkim wzrokiem, przed szeptami, przed potępieniem. Miała 5 mężów, a ten, z którym żyła teraz, nie był jej mężem. Podczas gdy sługa Abrahama i Rebeka wnoszą w historię zbawienia siłę wiary, zaufania i obfitości, Samarytanka wnosi w nią ludzkie pofragmentowanie, ból i grzech. Ta kobieta z Sychar to żywa ikona tego, co święty Paweł opisał w czytanym dzisiaj fragmencie z Listu do Rzymian. Słyszeliśmy tam dramatyczne, pełne bezsilności słowa. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale dokonuję zła, którego nie chcę. Samarytanka doskonale znała ten stan wewnętrznego rozdarcia. Chciała miłości, a znajdowała kolejne rozczarowania. Chciała czystego życia, a tkwiła w grzechu. Była utrudzona i obciążona nie tylko fizycznym ciężarem dzbana jak Rebeka, ale przede wszystkim duchowym brzemieniem własnej winy, wstydu i odrzucenia. 5 razy próbowała zbudować swoje szczęście na ludzkich układach i 5 razy poniosła porażkę. Jej dzban był pęknięty. Cokolwiek do niego wlała, uciekało, zostawiając ją z jeszcze większym pragnieniem. Jak na takie sytuacje reaguje świat? Świat potrafi tylko szufladkować i narzekać. Ludzie z czasów Pana Jezusa są jak kapryśne dzieci na rynku. Gdy Jan Chrzciciel pościł, mówili, że ma złego ducha. Gdy Pan Jezus przyszedł, jadł i pił z ludźmi, mówili, ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I świat oceniał Samarytankę przez pryzmat jej upadków. I dzisiaj świat też tak ocenia ludzi. Świat gardzi tymi, którzy upadli, ale też szydzi z tych, którzy są jak sługa Abrahama, którzy proszą Boga o cud i całkowicie Jemu zawierzają. Ale Bóg patrzy inaczej. Pan Jezus modlił się, wysławiam Ciebie, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a odsłoniłeś je tym, którzy są jak małe dzieci. Bóg wybiera na świadków swoich największych tajemnic, prostych i ufnych jak dzieci. Wybiera nie możnych, potężnych i znaczących w oczach świata. On wybiera wiernego sługę Abrahama,
prostą, pracowitą Rebekę,

i kobietę, która wychodzi, gdy nie ma ludzi na ulicy. Samarytankę, kobietę z marginesu, poranioną przez życie. Bo Bóg nie potrzebuje naszych ludzkich kalkulacji. Pan Bóg szuka serca, które potrafi zaufać tak jak sługa, kochać tak jak Rebeka, nosić

0: prześladowcą chrześcijan, ale gdy mu się objawił, to zrzucił łuski z jego oczu, aby uwolnić go z tej duchowej ślepoty i przywrócić mu wzrok i życie z nim, ponieważ on jest miłosierny i działa z łaską. Te sceny przy studni uwolniły bohaterów od ich własnych ciężarów. Sługa Abrahama zrzuca z siebie ciężar niepewności i lęku o przyszłość, bo widzi, że Bóg już wszystko przygotował. Rebeka spiesznie nachyla swój dzban, uwalniając się od własnych planów, by służyć drugiemu. Samarytanka zostawia swój dzban przy studni i biegnie do miasta, wolna od wstydu, który nosiła przez lata. Co to oznacza dla nas? Zostawić dzban to wejść na drogę nowego życia. Może jesteś dziś jak sługa Abrahama przed trudnym zadaniem. Stoisz przed decyzją, która cię przerasta i nie wiesz, w którą stronę iść. Może jesteś jak Rebeka. Ciężko pracujesz, służysz innym, odczuwasz przemęczenie. A może czujesz się dziś jak święty Paweł, który czuł się uwięziony w schematach grzechu, albo jak Samarytanka, zmęczona ukrywaniem się przed światem. W każdym razie wiedz, że Bóg czeka na ciebie przy twojej studni. On zna twoją przeszłość, zna twoje zmęczenie i twoje tajemnice, zna twoje pragnienia. Zna wszystkie twoje potrzeby. On powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. On zaprasza każdego potrzebującego, utrudzonego, cierpiącego. Przestań polegać tylko na sobie. Przestań szarpać się ze swoim grzechem w pojedynkę. Zostaw ten ciężki dzban swoich ludzkich zabezpieczeń, lęków i ciężarów tutaj, u moich stóp. Zaufaj mi, a dam ci źródło wody żywej, która nigdy nie wysycha. Zakończę słowami z Księgi Izajasza, z rozdziału 55. I niech to będzie wezwanie dla nas wszystkich. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Amen.
1: Na usłyszane Słowo Boże odpowiedzmy teraz apostolskim wyznaniem wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Zaśpiewajmy.

Gdy przez uwielbienie Boga przystępujemy do społeczności z Nim, to odczuwamy oczywistą potrzebę wyznania swoich przewinień. Umiłowani, Pismo Święte skłania nas do uznania naszych grzechów i wyznania ich przed Bogiem Wszechmogącym, naszym Ojcem, co powinniśmy uczynić sercem pokornym, miłującym, pokutującym i posłusznym, abyśmy dostąpili odpuszczenia dzięki Jego nieskończonej dobroci i miłosierdziu. Dlatego każdy, kto prawdziwie i szczerze żałuje za swoje grzechy, pragnie i postanawia z pomocą Bożą prowadzić nowe, podobające się Jemu życie i podążać Jego świętymi drogami, niech uczyni w ciszy przed Wszechmogącym wyznanie swoich grzechów.

0: Wszechmogący Boże, Ojcze nasz w niebie, który w swej wielkiej dobroci obiecałeś przebaczenie grzechów tym, którzy ze szczerą skruchą i prawdziwą wiarą zwrócą się do Ciebie, zmiłuj się nad nami. Przebacz i odpuść wszystkie nasze winy, utwierdź i wzmocnij nas w pobożności. Udziel nam swego Ducha Świętego, abyśmy się od zła odwrócili i doprowadź nas do wiecznego Królestwa swego. Amen.
1: Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. On mówi: ja Cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Jako sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa, na Jego polecenie i w Jego imieniu zwiastuję łaskę Bożą, przez którą sam Bóg odpuszcza wszystkie grzechy, jeśli za nie szczerze żałujemy i wyrażamy skruchę. Czynię to w imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest to bardzo stosowny, właściwy i ważny dla nas

0: obowiązek, abyśmy zawsze i na każdym miejscu oddawali Ci cześć należną i dziękowali za wszystko, o Panie nasz w niebiesie, Wszechmogący i wiekuisty Boże. Dlatego dziękujemy Ci, Ojcze, za dar chleba i wina, owoce pracy ludzkich rąk, które uczyniłeś znakiem męki, śmierci i zmartwychwstania Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którego przyjścia w chwale oczekujemy, wraz z aniołami i archaniołami i całym zastępem niebiańskim wielbimy i czcimy Twe boskie imię, powtarzając:
1: Święty, święty, święty, Panu zastępów, niebo i ziemia pełne są Twej chwały, o Panie Najwyższy. Amen.
0: Wszechmogący Boże, Ojcze nasz w niebiesie, który w swym wielkim miłosierdziu ofiarowałeś dla naszego zbawienia na mękę i śmierć krzyżową jedynego Syna swego, Jezusa Chrystusa, który przez ofiarowanie samego siebie uczynił tę ofiarę zupełnym, doskonałym i wystarczającym poświęceniem i zadośćuczynieniem za grzechy całego świata, oraz ustanowił i w swej świętej Ewangelii nakazał nam obchodzić pamiątkę swej męki i śmierci, aż przyjdzie, wysłuchaj nas dziś, o Ojcze miłosierny, błagamy Cię o to najpokorniej i spraw, abyśmy przyjmując ten chleb i wino, zgodnie z postanowieniem Jezusa Chrystusa, mogli stać się mocą Ducha Świętego, uczestnikami Jego najświętszego ciała i krwi. Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Wysławiamy Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, za to, co objawiłeś, dlatego wołamy do Ciebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zbliżając się do stołu Twego, o Boże miłosierny, ufamy nie we własne zasługi, ale jedynie w Twe wielokrotne i wielkie miłosierdzie. Wiemy, że nie jesteśmy godni nawet okruchów spod Twego stołu, ale Ty jedynie masz moc zawsze nam przebaczyć. Pozwól nam teraz, o najłaskawszy Panie, tak spożyć ciało i krew Syna Twego, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli zamieszkać w Nim na wieki, a On w nas. Amen. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, daj nam Twój pokój. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało.

Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tak mówi Pan. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dlatego pójdźcie, bo już wszystko gotowe. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u Niego szuka schronienia. Pójdźcie, bo już wszystko gotowe. Chrystus zaprasza.

ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa. Ciało i krew Chrystusa.

0: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Idźcie w pokoju i starajcie się nie grzeszyć, a Pan będzie z wami. Boże, Ojcze nasz, oto my, dzieci Twoje, błagamy Cię, abyś w Twojej ojcowskiej dobroci raczył łaskawie przyjąć nasze uwielbienie i dziękczynienie. Oto teraz ofiarujemy Ci, Panie, nasze dusze i nasze ciała, jako świętą, żywą ofiarę, pokornie błagając, aby wszyscy uczestnicy tej świętej wieczerzy zostali napełnieni łaską Twą i błogosławieństwem. Wysłuchaj nas, Panie, nie dla naszych zasług, ale dla zasług Jezusa Chrystusa, Pana naszego, przez którego i w którym w jedności Ducha Świętego wszystka cześć i chwała niech będzie Tobie, o Ojcze Wszechmocny, Boże wiekuisty. Amen. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na wieki. Amen.
1: Zaśpiewajmy.

Wysłuchali Państwo nabożeństwa z parafii ewangelicko-metodystycznej w Gliwicach, które prowadził ksiądz Henryk Szatkowski, pastor parafii. Kazanie wygłosiła kaznodzieja Grażyna Dziadkowiec.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jarosław Gajewski.
1: A słuchają nas Państwo w niedzielę, to 5 dzień lipca, właśnie minęła 9, za konsoletą niezmiennie Elżbieta Malinowska. Ja mówię ponownie dzień dobry, Magdalena Łoś. Dziś 186 dzień roku, do końca jeszcze 179 dni, a do końca astronomicznego lata dni 79. Słońce w znaku Raka wzeszło o 4:22, zajdzie o 20:59. Dzień trwa 16 godzin 36 minut i jest krótszy od najdłuższego o minut 11. Imieniny obchodzą Antoni, Filomena, Jakub, Karolina i Maria. Solenizantom składamy najlepsze życzenia. Czas na wiadomości kulturalne. Czeka już na Państwa Monika Kopcik.
2: Witam ponownie, a serwis rozpoczynamy od gratulacji dla Jakuba Przybycienia. 31-letni dyrygent zdobył drugą nagrodę w 8. Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim imienia Gustawa Malera w Bambergu. Jury zdecydowało o nieprzyznaniu pierwszej nagrody. Dwoje pozostałych finalistów, Siewa Borcak z Włoch i Simon Closet z Francji, zdobyli trzecią nagrodę ex aequo. Polski dyrygent został uhonorowany również Nagrodą Publiczności, przyznaną w międzynarodowym głosowaniu internetowym. Maestro Jakub Chrusza, dyrektor artystyczny Bamberger Symphoniker i członek jury, wyjaśnił, że Jakub Przybycień przez cały konkurs był na podium opanowany, świetnie komunikował się z orkiestrą i z łatwością omawiał szczegóły wykonawcze, na przykład to, jakich tłumików powinni użyć trębacze. Po raz pierwszy w 22-letniej historii konkursu imienia Gustawa Malera Polak zaszedł tak wysoko. Jeszcze raz gratulujemy. Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło program wydarzeń organizowanych z okazji 82. rocznicy wybuchu walk powstańczych. Wśród uroczystości zaplanowanych na 1 sierpnia muzeum zapowiada koncert na Placu Piłsudskiego, akcję Wolność Łączy oraz spotkanie z powstańcami w godzinę W w Parku Wolności. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski, zapowiada, że jak co roku mieszkańcy stolicy i turyści będą mogli wziąć udział w akcji muzycznej Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki.
3: Ta największa impreza, największe spotkanie, największa uroczystość obchodów Powstania Warszawskiego odbędzie się po raz 20. I pokaże, że są takie obszary, są takie miejsca, gdzie wszyscy Polacy mogą być razem. To są ludzie, może być różnych profesji, różnych poglądów, różnego stosunku do świata, ale tego wieczoru wszyscy są razem, żeby oddać hołd powstańcom.
2: Koncert na Placu Piłsudskiego to nie jedyne przedsięwzięcie muzyczne zorganizowane z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. 25 lipca w Parku Wolności muzyk i kompozytor Błażej Król premierowo zaprezentuje album zatytułowany Łączy nas.
3: To opowieść o lęku przed wojną, to opowieść o

0: wojnie, która zabiera dzieciom dzieciństwo, młodzieży, młodość. Błażej Król zaproponował jakąś taką artystyczną platformę porozmawiania o tym, że dzisiejsi młodzi ludzie, rówieśnicy powstańców warszawskich, obawiają się wojny, obawiają się tego, co może ich spotkać. To taka próba rozmowy, bardzo ciekawa, trochę inna niż do tej pory. Jesteśmy ciekawi tego, jak ten koncert zostanie odebrany.
1: Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego potrwają przez 63 dni i zakończą się w dniu kapitulacji Powstania 2 października. Wyruszamy teraz nad Wisłę, bo dziś po raz pierwszy odbędą się w Warszawie manewry tradycyjnych łodzi wiślanych. Pokazy będzie można oglądać na wysokości pawilonu tańca, niedaleko Centrum Nauki Kopernik. Organizator wydarzenia, kapitan Andrzej Stański, wyjaśnia, że sternicy łodzi pasażerskich pływających po Wiśle wykonają kilka skomplikowanych układów.
2: Odbywa się sygnał, a potem robimy kilka figur. Najprawdopodobniej pierwszą figurą, jaką zaprezentujemy, będzie tak zwana mijanka, czyli dwa lub trzy statki będą płynęły z góry rzeki i dwa lub trzy statki będą płynęły z dołu. Mijamy się lewą burtą bądź prawą. Kolejny szyk to będzie tak zwana formacja rzymska. Kolejną figurą będzie śmigło, to jest znowu wszystkie statki bez lin łączą się razem i te cztery czy sześć statków wiruje jakby po rzece. To jest umiejętność przytulenia się do siebie i utrzymania odpowiedniej prędkości.
1: Kapitan jednego ze statków, Piotr Skrzyniarz, dodaje, że manewry będą niezwykle widowiskowe.
3: Wisła jest ostatnią wielką, dziką rzeką Europy. Samo prowadzenie jednostki w nurcie rzeki jest wyzwaniem. Dołożenie do tego jeszcze zaawansowanych figur, stworzenie z tej żeglugi widowiska. Tu emocji na pewno nie zabraknie. Sam fakt dołożenia muzyki i tego równomiernego, zaplanowanego prowadzenia wielu jednostek w takt na 6/8, to będzie widowisko, które wzbudzi na pewno wiele emocji.
1: Początek manewrów tradycyjnych łodzi wiślanych zaplanowano dziś na godzinę 17, a pokazy będą odbywać się w każdą niedzielę wakacji. Podczas 60. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach nagroda prezydenta festiwalu została wręczona aktorowi, scenarzyście, reżyserowi i producentowi Jessiemu Eisenbergowi. Artysta zapowiedział podczas festiwalu, że wkrótce odbierze polskie obywatelstwo.
4: Jesse Eisenberg podkreślił, że chce spędzać więcej czasu w Europie Środkowej, skąd pochodzą jego przodkowie. Pracowałem tu już kilka razy, kręciłem filmy w Bośni, Chorwacji, Czechach i oczywiście w Polsce. Czuję się tutaj jak w domu. Moja rodzina żyła w tej części świata o wiele dłużej niż w Ameryce. W pewnym sensie jestem bardziej Czechem lub Polakiem niż Amerykaninem. Odbierając nagrodę na festiwalu, aktor poinformował, że dokładnie za tydzień odbierze polskie obywatelstwo. Podczas spotkania z widzami wspominał, że początkowo słyszał, iż bez znajomości języka i związków zawodowych z Polską na obywatelstwo nie ma szans. Zażartował, że wszystko zmieniło się dopiero wtedy, gdy o swojej chęci uzyskania polskiego obywatelstwa zaczął otwarcie mówić w mediach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: I ten polsko-czesko-amerykański akcent kończy dzisiejszy serwis. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
5: Pogoda.
6: Miły letni dzień przed nami. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne deszcz, opady możliwe, także miejscami burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, około 21 w centrum, do 23 stopni na południu i zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany nad morzem, także dość silny w porywach do 65 km. To zachodni i północno-zachodni wiatr dziś nas czeka. Reklama.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: W te wakacje możesz podróżować z Operą Krakowską. Spotkajmy się w górach, w Krynicy Zdroju, na Tosce i Zemście Nietoperza. Odwiedzimy także Busko-Zdrój i Gładyszów. Nad morzem zajrzymy do Gdańska na wyjątkowy koncert Muzeum Człowieka Penderecki in Memoriam. Wybierzmy się razem za granicę.

0: Bułgarii, pokażemy Bone Sforze, a z Nabucco odbędziemy nawet podróż w czasie dzięki niezwykłej scenerii antycznego teatru w Płowie. Wszystko to w ramach 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. Partnerem medialnym festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: Moim gościem w Cafe Muza będzie Paweł Przytocki, dyrygent, dyrektor artystyczny Filharmonii Łódzkiej, wykładowca akademicki. Paweł Przytocki to artysta obdarzony wielką wyobraźnią i erudycją w dziedzinie budowania programów i odnajdywania nieoczywistych wątków repertuarowych. Spotykamy się dziś o 10:00. Zapraszam, Andrzej Sułek.
5: Autopromocja.
6: Paweł Przytocki będzie Państwa również gościem do dyspozycji telefonicznej w audycji, która rozpocznie się już za 50 minut. Zapraszam. No a teraz zapraszam do poznawania kolejnych nowości. To jest gorąca, wydana przedwczoraj w piątek nowość, jak wszystkie płyty pod batutą Johna Wilsona, Symphony of London, natychmiast trafają do Państwa za naszym pośrednictwem. Tym razem bohaterem jest saksofon i szanlone lata 20. Oczywiście XX wieku, gdy saksofon, już będący od wielu dekad członkiem orkiestr wojskowych, francuskich i brytyjskich, wybił się na niepodległość i popularność zyskał w amerykańskich zespołach woodevillowych i ragtime'owych. Proszę posłuchać, cóż to za atrakcyjne, idealne na lato nagranie.

Dwie kompozycje z najnowszej płyty zatytułowanej Saksofobia i to celebrowanie, świętowanie szalonych lat 20. ubiegłego stulecia, gdy saksofon na scenie wodewilowej, ragtime'owej w Ameryce zyskał wielką popularność. No i repertuar na ten instrument prezentuje na najnowszej wydanej przedwczoraj płycie zespół Symphony of London John Wilson. No i oczywiście saksofonista to Chad Smith. Obydwa utwory, które zabrzmiały przed chwilą, łączy także to, że autorem jest Rudy Widoft, to amerykański wirtuoz saksofonu, który właśnie tworzył wielki repertuar na ten instrument, czy właściwie swoją wirtuozerią sprawił, że instrument ów, jego instrument zyskał taką popularność. Będziemy Państwu opowiadać o tym nagraniu, prezentując większe fragmenty nowej płyty Johna Wilsona Symphony of London, gdzie solistą jest Chad Smith. To teraz proponuję Państwu kolejną gorącą nowość. To niewątpliwie rok Karola Marii Webera. 200. rocznica śmierci przypadła w czerwcu. Kompozytor jest na naszej antenie dobrze obecny, także w Polskim Radiu Chopin. Cały cykl audycji poświęconych temu twórcy prezentuje Marcin Majchrowski. No i oczywiście nie

Odłącznie wolny strzelec musi się pojawiać w różnych interpretacjach, w tym i takim opracowaniu, który teraz przed Państwem. Powiem tyle, album ukazał się przedwczoraj, a to brzmienie niecodzienne to jedna z wersji istnienia tej muzyki, także poza sceną operową.

Wolny strzelec i muzyka Karola Marii Webera. 200. rocznica śmierci przypadła w ubiegłym miesiącu, dokładnie miesiąc temu. Od prapremiery w czerwcu 1821 roku Wolny strzelec to opera, która nie tylko stała się modelem niemieckiej opery romantycznej, ale po prostu była niezwykle popularna i dokonano wielu transkrypcji, w tym i na zespół Harmonii Music, czyli zespół instrumentów dętych, i taka wersja Karla Flasza, wydana w 1825 roku, rok przed śmiercią,

autora muzyki, ukazała się teraz w nagraniu zespołu instrumentów dętych belgijskiej grupy Wolf, którą prowadzi Jean-Philippe Poncin. Uwertura, bo nagrane zostały opracowane te najważniejsze, najbardziej popularne momenty opery. Nawet arie, to jasne, ale uwertura jako punkt obowiązkowy. Także dziś dla Państwa, dwa dni po premierze nowego nagrania. Niedzielny poranek dwójki i zaproszenia na koncerty. Uwaga, w przyszłym sezonie będzie dobiegał końca konkurs imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, a kto lubi barokowe skrzypce, może 22 października słuchać dróg do Bacha, którymi wieść nas będą Rachel Podger i Marcin Świątkiewicz. Bach i nagranie zespołu Podger to teraz fragment jako zaproszenie. Proszę notować już w kalendarzach.

Rachel Potter i Brecon Baroki, opracowanie wariacji goldbergowskich na skład takiego właśnie zespołu. To zapowiedź koncertowego spotkania z artystką brytyjską, skrzypaczką barokową. W duecie z Marcinem Świątkiewiczem wykonywać będzie program zatytułowany Drogi do Bacha 22 października w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Niedzielny poranek dwójki, 9:31, czas na stały punkt poranka, a jest nim audycja Aleksandry Łapkiewicz.

0: Kunstkamera.
1: Fotografia ankietowa to jest takie określenie, które nie jest moje. Ja znalazłam je na rewersie odbitek oryginalnych, tych odbitek z 1936 roku. I bardzo mi się to określenie spodobało, bo ono bardzo dobrze oddaje funkcję tych zdjęć. To znaczy, to były fotografie takie dowodowe, można powiedzieć. One miały taką funkcję, jak pytania zadawane w ankiecie.
2: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Pracując nad przygotowaniem wystawy Aleksandra Minorskiego, Karolina Puchała-Rojek, historyczka fotografii, odkryła niezwykłą historię zespołu zdjęć z 1936 roku. Ujęcia dokumentujące dramatyczne warunki mieszkaniowe warszawskich robotników związane są z wyjątkowym projektem osiedla na Kole. Historia zrekonstruowana jest na wystawie Aleksander Minorski – Fotografia to interwencja, którą można oglądać w Muzeum Warszawy. Ale już po jej otwarciu nowy obiekt trafił w ręce kuratorki.
1: No więc w ręku trzymam zupełnie wyjątkową pracę. To jest praca dyplomowa pani Solskiej. Niestety jeszcze nie wiem, jak miała na imię dokładnie, ale była słuchaczką studium pracy społeczno-oświatowej Wydziału Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej. I to jest praca dyplomowa dotykająca tematu utrzymania ładu na osiedlu WSM i TOR. I to jest niesamowity maszynopis, którego jeszcze muzeum nie jest właścicielem, ale jesteśmy w procesie akcesji, a ten obiekt przyniosła do muzeum pani Zuzanna Guzel, która jest wnuczką Antoniego Dudy-Dziewierza. No i

przechodzimy tutaj odrobinę już do historii związanej z Taurem Własemem i krok po kroku, aż myślę, że ta niteczka prowadzi do Aleksandra Minorskiego. I Zuzanna Guzel właśnie w swoim domowym archiwum, w archiwum swojego dziadka, związanego z Taurem, społecznika, później wieloletniego dyrektora Muzeum na Zamku w Łańcucie, wyjątkowo ciekawej postaci,

0: Zwykła praca dyplomowa, ale przyniosła ją tutaj z wyjątkowego powodu, bo do tego maszynopisu wklejone są fotografie, które nie są co prawda podpisane, ale dzięki porównaniu wiadomo, że są to fotografie Aleksandra Minorskiego, które wykonał w różnych miejscach, ale właśnie również w takich bardzo zaniedbanych i biednych mieszkaniach robotniczych na kole. I dopiero właściwie pokazuję tobie pierwszej tę wyjątkową pracę. Tutaj są fotografie, oryginalne odbitki z 1937 roku, które częściowo, nawet nie wszystkie w ogóle mamy w zbiorach Muzeum Warszawy, więc tutaj akurat tę jedną pokazuję, to widok na takie bardzo zaniedbane mieszkanie, na pewno bardzo niewielkie, gdzie właśnie jest pełno przedmiotów, garnków, jakiś szmat, czuć ten ścisk i pewnie możemy się domyślać, że był też tam okropny zapach. To zdjęcie w muzeum, mamy je tylko w takiej odbitce już powojennej. Zresztą jest na wystawie, ale no to niezwykłe, że możemy zobaczyć je tutaj w oryginale, że przetrwało właśnie w takim kontekście.
1: I przetrwało w świetnej kondycji, prawda? Te zdjęcia wyglądają, jakby były wczoraj wywołane.
0: Tak, tak, to prawda. To jest niezwykłe, bo wiemy oczywiście, że fotografie są bardzo wymagające pod względem konserwatorskim, że musimy dbać o to, w jakich warunkach je przechowujemy, a tutaj widać ten klimat maszynopisu wcale im nie zaszkodził i rzeczywiście są w świetnym stanie.
1: Chyba od osiedla trzeba zacząć tę historię, chociaż też jest droga od Aleksandra Minorskiego. Jakoś to można połączyć? Bo chcemy opowiedzieć o fotografiach ankietowych, zupełnie wyjątkowym przedsięwzięciu. I te fotografie związane są właśnie z Towarzystwem Osiedli Robotniczych.
0: Tak, rzeczywiście Towarzystwo Osiedli Robotniczych to była taka spółka właściwie, która powstała z takiego założenia, że brakuje w Warszawie mieszkań tanich, małych, dostępnych, możliwych do utrzymania dla robotników. I postanowiono założyć tę instytucję, żeby właśnie wybudować takie tanie mieszkania. I taką pierwszą inwestycją, którą rozpoczęto, to była właśnie budowa osiedla Tor na Kole przy ulicy Obozowej, osiedle, które funkcjonuje do dziś. No więc kiedy budowano to osiedle, to na jego budowie zatrudnił się Aleksander Minorski, wówczas młody, pełen ideałów, fotograf, pisarz, dziennikarz, który marzył wówczas o tym, żeby być filmowcem. No i Minorski, no właśnie, bardzo pełen tych ambicji, niemożliwych dla niego do zrealizowania, głównie ze względów takich finansowych, materialnych. Bardzo trudno mu było spełniać te jego pasje, no więc podejmował się różnych prac i podjął się też pracy po prostu fizycznej. Był robotnikiem, brał udział w budowie tego osiedla, ale wówczas Zygmunt Belicki, taki inżynier, który kierował tą budową, kiedy dowiedział się, że Minorski jest fotografem, to pomyślał, że może znaleźć dla niego po prostu inne zadanie, które będzie bardziej odpowiadało właśnie jego ambicjom po prostu. I skontaktował go prawdopodobnie, choć być może Aleksander Minorski ze Stanisławem Rzemisem znali się już wcześniej, bo to środowisko, no ono było małe, to środowisko społeczników, osób zaangażowanych właśnie w poprawę warunków życia robotników mieszkających w Warszawie. W każdym razie w jakiś sposób oni zaczęli pracować razem. I muszę tutaj dopowiedzieć coś o Stanisławie Rzemisie, który był też pedagogiem, nauczycielem, i Rzemis dostał takie zadanie specjalne od Toru, żeby przeprowadzić selekcję wśród osób, które zgłaszały się o przydział tego nowego mieszkania na kole, bo kiedy budowano osiedle, no to bardzo szeroko reklamowano właśnie tę całą akcję i próbowano dotrzeć jak najszerzej do robotników, żeby zgłaszali się o te mieszkania, no ale ten odzew był ogromny. Ponad 1000 zgłoszeń Tor otrzymał, no to było zdecydowanie więcej niż mieszkań, które mogły być po prostu przydzielone tym robotnikom, więc jakąś selekcję trzeba było przeprowadzić. No i właśnie tę selekcję przeprowadzał Stanisław Rzemis, który razem ze swoją niesamowitą grupą studentów, właśnie studentów przede wszystkim związanych z Wolną Wszechnicą. I tutaj jest ten pierwszy link, bo Stanisław Rzemis był związany z Wolną Wszechnicą Polską, był tam wykładowcą i jego studenci właśnie opracowywali

0: Robili razem z nim pod jego okiem taką ankietę, która przeprowadzana była wśród robotników. No i właśnie w tym procesie realizacji ankiet bardzo ważnym elementem było to, że dodatkowo oprócz informacji zapisanych w ankiecie postanowiono zatrudnić fotografa, który by dokumentował jeszcze dobitniej te warunki mieszkaniowe. No i właśnie dochodzimy do fotografii ankietowych, czyli Minorski bierze udział w tym niesamowitym przedsięwzięciu, jakim jest realizacja tych ankiet jako fotograf. Jest to właściwie, można powiedzieć, takie zlecenie, on dostaje za to wynagrodzenie. No i jego zadaniem jest udokumentowanie tych warunków życia i robi kilkaset fotografii. Niestety tylko niewielka część się do dziś zachowała, zarówno w zbiorach Muzeum Warszawy, ale też część jest w zbiorach Muzeum Niepodległości w spuściźnie Stanisława Rzemisa, no i kilka w tym niesamowitym maszynopisie, który teraz, no, mamy nadzieję, że już niedługo będzie w zbiorach Muzeum Warszawy. I te fotografie ankietowe, one mają naprawdę niesamowity status, bo z jednej strony dokumentują te warunki życia, z drugiej na wielu z nich są zanotowane na rewersie. Możemy tutaj zobaczyć, może jest taki specjalnie pokazany rewers, gdzie jest właśnie odnośnik napisany z fotografia ankietowa, ulica Marii Kazimiery Marymont. Jest data dokładna, kiedy zostało zrobione to zdjęcie. To jest właśnie fotografia ze spuścizny Stanisława Rzemisa.
1: Jakie pytania w tej ankiecie były zadawane?
0: Tam były pytania takie podstawowe, przede wszystkim oczywiście, ile osób mieszka, kto jest zatrudniony, bo chodziło o to, żeby oni mogli utrzymać te mieszkania. Też takie bardzo praktyczne, na przykład jak daleko ktoś pracuje, ale było też pytanie dotyczące stopnia zapluskwienia mieszkania, żeby na przykład nie przenosić się z meblami tymi starymi do nowego mieszkania. Oni mówili, że często mieli wrażenie, że przeprowadzają ankietę taką opiekuńczą, a nie o przydział nowego mieszkania, bo słuchali tych historii, przejmujących historii, pokazujących warunki życia, ale też takie no, historie po prostu życiowe osób, które tam mieszkały. I wiadomo, że realizacja tych ankiet była jakimś bardzo dla nich takim ekstremalnym wręcz doświadczeniem, bo te warunki życia, które my tutaj widzimy na fotografiach, które są często bardzo dobrze skomponowane, one są przemyślane. Minorski widać, że chciał jak najwięcej informacji zamieścić, zawrzeć w tym kadrze, po to, żeby było widać, no jak bardzo trudne są te warunki, ale to jest fotografia też od tej strony kompozycyjnej bardzo dobra. Ona ma głębokie czernie, często jest dużo informacji, które nas jakoś wciągają i takie zestawienie właśnie tej wizualności fotografii razem z tymi ankietami, które realizował cały ten zespół, no jest niesamowite i daje, myślę, że daje, mam nadzieję, też publiczności możliwość takiego zobaczenia, że to doświadczenie realizacji fotografii ankietowych było dla Minorskiego bardzo trudne. On z jednej strony sam doświadczał bardzo trudnych warunków mieszkaniowych. Mieszkał gdzieś po kotem czy u znajomych i bardzo wielokrotnie też o tym wspominał, że sam miał takie trudne warunki bytowe, więc wchodził do mieszkań i rozmawiał z ludźmi. Myślę, że w taki sposób, który był dla nich ważny i w podmiotowy sposób po prostu ich traktował. To znaczy, to nie były jakieś ilustracyjne zdjęcia pozowane. On wchodził w jakąś reakcję z tymi osobami, które fotografował, bo warto może też tutaj powiedzieć, że część zasadnicza tych fotografii to są puste wnętrza, bez ludzi, ale nie tylko na niektórych fotografiach, tak jak na przykład tutaj na tej małej stykóweczce, jednym z moich ulubionych obiektów na wystawie, możemy zobaczyć właśnie dzieci uczące się w mieszkaniu w suterenie, gdzie muszą doświetlać sobie lampą naftową zeszyt, bo tak bardzo mało światła wpada nawet w ciągu dnia do tej przestrzeni.
1: Te fotografie mamy pokazaną jako stykówkę, ale także dwie odbitki. Właśnie bardzo różne formaty są tych zdjęć, raczej niewielkie. To wynika z tego, w jakim czasie one były wywoływane?
0: Jest tak, że te fotografie ankietowe, one były rzeczywiście niewielkie. One były po prostu takim materiałem dowodowym, można byłoby powiedzieć. One były załączone do ankiet i faktycznie rozmiary są bardzo, bardzo małe. I to są wszystko te niewielkie rozmiary, to są oryginalne z epoki odbitki. część materiałów jest większa i to są fotografie, które wykonał minor.

0: Morski troszeczkę później z własnych negatywów i przekazał je do Muzeum Warszawy, ale tutaj mogę pokazać, to jest bardzo ciekawe zdjęcie, mieszkanie Alfreda Lota w baraku dla bezrobotnych przy ulicy Felińskiego. To były takie baraki, które miasto specjalnie wybudowało dla bezrobotnych. Można by powiedzieć, że taka akcja, no właśnie, żeby zapewnić mieszkania, krytykowana też przez niektórych, ale faktycznie dzięki tej fotografii możemy zobaczyć, jak wyglądało wnętrze takiego baraku, ale też jak Minerski fotografuje. Spójrz, że to jest kilka odbitek połączonych ze sobą, bo no, Minerski nie miał obiektywu szerokiego, który pozwoliłby mu z bliskiej odległości zawrzeć wiele informacji w kadrze, więc musiał robić kilka ujęć, później to połączyć, żeby no, właśnie pokazać jak najwięcej informacji. To niezwykłe zdjęcie, w którym no, widać cały dobytek tej osoby, która, no właśnie, Alfreda Lota. Tutaj to, na co chciałam też zwrócić uwagę, że wiele tych fotografii ma nazwiska osób, które tam mieszkały. To są informacje właściwie bezcenne, dlatego że o robotnikach bezrobotnych często mówimy o jakiejś masie, prawda? To nie znamy ich nazwisk. To nie są nazwiska, które zapisuje się w historii. A tutaj mamy rzeczywiście taką identyfikację możliwą do przeprowadzenia. No i mamy też adresy. To dla mnie było odkrycie takie, myślę, że no jedno z ważniejszych w ogóle, jeśli chodzi o cały proces prac nad wystawą. Właśnie takie naprawdę umiejscowienie tego i identyfikacja, które zdjęcia on wykonywał w ramach zlecenia, a które później zaczął robić już w ramach takiej swojej potrzeby pokazania w ogóle warszawskiej biedy. Bo to jest taki moment, który jest dla mnie też ważny, że on te pierwsze fotografie realizuje rzeczywiście na zlecenie, ale potem wraca często do tych samych miejsc, nawet często do tych samych ludzi i fotografuje ich, ale raczej to są takie bardziej uniwersalne widoki po prostu warszawskiej biedy, po to, żeby pokazać, jak Warszawa w tamtym czasie z jego perspektywy wyglądała.
1: Fotografie ankietowe, ale też wiele innych projektów artysty można oglądać w Muzeum Warszawy na wystawie Aleksander Minorski Fotografia to interwencja. Związane ze zdjęciami historię rekonstruuje jej kuratorka Karolina Puchała-Rojek. Do usłyszenia. Aleksandra Łapkiewicz.
2: Kunstkamera to stały punkt niedzielnych poranków. Ten dzisiejszy jeszcze trwa i mamy 14 minut także na wspólne słuchanie muzyki z nowych płyt i kolejne zaproszenia na spotkania w audycjach dwójki. Wiedzą już Państwo, że w koncercie w Pożelamczu jutro słuchać będziemy występu Concerto Copenhagen zespołu Larsa Ulrika Mortensena, ale w tym dwugodzinnym latem spotkaniu jest także miejsce na konkurs Płyta na lato. Będziemy grać o najnowszy album artystów, których chyba przedstawiać nie trzeba.

Płyta na lato. Jutro o ten album będę grać z Państwem w audycji Koncert w porze lunchu, gdzie punktem stałym jest właśnie ten wakacyjny konkurs. Jakub Józef Orliński i Michał Bieli, najnowszy album If Music, w tym Purcell, ale oczywiście także muzyka Händla, której przykładu właśnie słuchaliśmy. Zapraszam do udziału w tej naszej wakacyjnej grze. Niedzielny poranek dwójki, za 8 minut godzina 10, to teraz jeszcze jedna nowość płytowa, Arte dei Suonatori i no, myślę, kompozytor, który ze Świdnicą powinien się kojarzyć. Tam w każdym razie w Kościele Pokoju nagrywali jego muzykę artyści prowadzeni przez Marcina Świątkiewicza. Album wydany w piątek będzie moją propozycją w audycji Dawno Niedawno, a tym kompozytorem świdnickim jest Johann Gottlieb Janicz.

Piękne nagranie to koncerty klawesynowe i symfonie, fragment tej właśnie tego rozdziału twórczości Johanna Gottlieba Janicza. Za nami Arte dei Suonatori, Marcin Świątkiewicz. Premiera płyty miała miejsce przedwczoraj, 3 lipca. Będziemy słuchać jej w większym wyborze w dawno, niedawno, to państwo obiecuję, i opowiadać, co w miejscu urodzenia kompozytora w Świdnicy wydarzy się niebawem na festiwalu bachowskim. Zamykamy niedzielny poranek zapowiedzią z kolei spotkania koncertowego jutro w Letnim Festiwalu Muzycznym. Joanna Grodkowska będzie razem z państwem słuchać transmisji z festiwalu Radia France w Montpellier. Muzyka Brahmsa, Schumana. My teraz Brahmsa posłuchamy w nagraniu bohatera tego koncertowego spotkania, czyli Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej pod batutą Iwana Fischera. I tak zamkniemy poranek niedzielny. Do usłyszenia, Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury?

0: rozrywki. O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Pewnie jako dzieci nieraz zaglądaliśmy, co mają nasze zabawki w środku, ale nigdy nie udało nam się zobaczyć tego, co może się nam odsłonić, kiedy zajrzymy do lalki Bolesława Prusa. Zobaczymy tam świat, ale co chyba ważniejsze, zobaczymy tam też samych siebie. Nasze dylematy, nasze niepokoje, nasze lęki. Tylko troszkę inne od naszych, przybrane w nieco odmienne kostiumy i scenografie, ale bardzo bliskie światu i doświadczeniu, który jest naszym własnym. Zapraszam dziś o 14:00. Ryszard Koziołek.
2: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 10:00.
2: Kafe Muza.
3: Dzień dobry, witamy Państwa w to ciepłe, letnie, choć nie nazbyt gorące przedpołudnie niedzielne. Dziś gościem radiowej kawiarni jest Paweł Przytocki. Dzień dobry, Pawle.
4: Witam, dzień dobry serdecznie. Witam.
3: Paweł Przytocki jest dyrygentem, jest szefem artystycznym Filharmonii Łódzkiej po raz drugi. Jest także wykładowcą akademickim uczelni w Krakowie. Jest postacią wszechobecną w polskim, ale także międzynarodowym świecie muzycznym. A udało nam się spotkać dzięki temu, że znowu jesteś w drodze. I to w drodze do nieodległych od Warszawy Radziejowic. Co poczytuję sobie za taki bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności. I zanim opowiemy całą długą historię twojego życia, to może zacznijmy od końca. Po co ty właściwie do tych Radziejowic jedziesz?
4: Ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że życie jest w ogóle jednym wielkim zbiegiem. Bardzo dla mnie przynajmniej fajnych, przyjemnych okoliczności. A skąd Radziejowice? Radziejowice to jest festiwal Jerzego Waldorfa, na który zostaliśmy zaproszeni jeszcze rok temu, ale tak się złożyło, że wcześniej, tydzień temu byliśmy w Niemczech na trasie i jak gdyby przedłużeniem niemieckiego tournée jest koncert w Radziejowicach na zakończenie festiwalu.
3: No właśnie, to tylko pozwól, że wejdę ci słowo, tak. Bo mówiąc my, nie masz na myśli pluralis majestis, czyli my, Paweł Przytocki, tylko ty i twoja orkiestra, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina.
4: No właśnie, w Radziejowicach będzie grała oczywiście orkiestra, będą dwie solistki, Magdalene Ho, zwycięzczyni konkursu Clary Haskin, która zagra Mozarta, 13 koncert, i drugą solistką będzie Hanna Sosnowska-Bilk, sopranistka, która wystąpi w czwartej części symfonii czwartej Gustawa Mahlera.
3: Nawiązałeś do tego koncertu, który niedawno dawaliście z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej na festiwalu w Saarbrücken. Pamiętam nawet, że w czasie mojej krótkiej tu nieobecności wysyłałeś mi SMS-a w tej sprawie. Jaki jest związek, no właśnie, między tymi dwoma wydarzeniami programowy?
4: Programowy bardzo podobny, bo w Saarbrücken graliśmy Tansmana, wariację na temat Frescobaldiego i Weinberga, koncert wiolonczelowy, a po przerwie był również Gustav Mahler, czwarta symfonia. Tak się to bardzo ładnie wypełniło. A wcześniej, przed Saarbrücken, graliśmy na festiwalu Brandenburgische Sommer koncertę i tam był właśnie Mozart też. Więc mieliśmy w całej trasie do wyboru cztery utwory i wcześniej zagraliśmy wersję programową z Mozartem, a w Saarbrücken zagraliśmy wersję z koncertem Weinberga. No w ogóle miałem wielkie szczęście, bo na tej trasie w Niemczech przede wszystkim wspaniały odbiór tych koncertów. Ale miałem, oprócz mojej świetnej orkiestry, miałem trzy świetnych solistki, bo w Mozarcie była Magdalena Ho, wcześniej wspomniana.
3: Ta sama, która dzisiaj
4: w Radziejowicach. W Saarbrücken na festiwalu Musikfestspiele była Astrid Cyrano-Sian, która grała koncert wiolonczelowy. Zagrała go tak, że po prostu zapierał dech w piersiach.

0: jeszcze po tym Weinbergu wykonała krótki bis i zagrała na wiolonczeli i zaśpiewała jednocześnie z taką starą ormiańską pieśń, która po prostu no, spowodowała...
1: Sercołamacz.
0: Dokładnie tak. Po czym jeszcze nastąpił Gustav Mahler, który zakończony Himmlisches Leben i Hanna Sosnowska, Bill, sopranistka o przepięknej, krystalicznej barwie, tak jakby stworzona w ogóle do Mahlera, zaśpiewała, zakończyła symfonię Mahlera i po prostu publiczność z Saarbrücken oszalała.
1: To reasumując, dziś koncert finałowy na festiwalu w Radziejowicach z Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej. To jest oczywiście efekt wcześniejszych umów, ustaleń. No, taki prestiżowy moment festiwalu, który ma już 17-letnią tradycję. Dziś, w tym roku mamy 17 festiwal imienia Jerzego Waldorfa. A jak to było z Saarbrücken? Bo nie ukrywam, że dotarły do mnie bardzo pozytywne głosy po waszym tam występie. Pomyślałem, że oczarować niemiecką publiczność i zachwycić niemiecki management muzyczny Mahlerem, to nie jest taka prosta sprawa. No ale drugą sprawą jest w ogóle wejście w taki festiwal. Jak do tego doszło?
0: W ogóle moje związki z Saarbrücken sięgają jeszcze 26 lat wstecz. Ja tam miałem w takiej małej miejscowości Sankt Wendel realizowałem cykl wszystkich koncertów Mozarta. Przez 4 lata miałem 4 koncerty, bodajże 3-4 koncerty w roku i takie było założenie, że mamy wykonać wszystkie. Miałem do dyspozycji 3 orkiestry. Nieistniejącą orkiestrę radiową w Krakowie, kapelę Istropolitane z Bratysławy i Śląską Orkiestrę Kameralną. I z tymi 3 orkiestrami przez te 4 lata. Ale do czego zmierzam? Rok temu pojechaliśmy z Orkiestrą Łódzkiej Filharmonii do Chemnitz. Wymiana orkiestr, miasta partnerskie i tak dalej, i tak dalej. Zagraliśmy koncert oczywiście na początek. Krzysztof Penderecki, Adagietto z Raju Utraconego, po czym Brahms, pierwszy koncert fortepianowy i na koniec 7. symfonia Dworzaka. Demol, demol, Adagietto.
1: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko się zgadzało. Publiczności wiele nie było, ale tego samego dnia wieczorem przychodzi mail od dyrektora festiwalu Saarbrücken z zaproszeniem na przyszły rok. O nie miałem. Takie sytuacje się w ogóle nie zdarzają już w tej chwili, żeby zaraz po koncercie dyrektor festiwalu, który był obecny na koncercie, napisał, że zapraszam nas na festiwal.
1: W przyszłym roku.
0: W przyszłym roku. No i tak to się wydarzyło. Przy okazji właśnie również tego, tych dwóch koncertów w Niemczech jeszcze dostaliśmy trzeci koncert kameralny. Wystąpił świeżo, nowo powstały zespół kameralny Kwartet Tansman String Quartet, wyłoniony z muzyków Łódzkiej Filharmonii, który zagrał oczywiście Tansmana, tryptyk, zagrał Szostakowicza kameralną, czyli 110. Opus 110 i Śmierć dziewczyny Schuberta. No, lepiej nie trzeba. Świetne wejście dwóch zespołów i orkiestry i kwartetu na takim festiwalu. A chciałbym przypomnieć, że na tym festiwalu w tym roku grała Deutsche Symphony Orchestra Berlin, grała radiowa orkiestra, grali Ksenia Sidorowa, Avital, śpiewał Filip Żaruski, więc dobrze obsadzony festiwal, bardzo, bardzo godne towarzystwo.
1: Bardzo dobre towarzystwo. Powiedziałem, że będziemy cofać się na tej osi czasu i o twoim długim życiu opowiadać muzycznie pod końca. Mówiąc długie życie, mam na myśli to, że od 10 bez mała już lat kończy się twoja dekada jako szefa artystycznego Filharmonii Łódzkiej. To jest długi czas. Jak na obecne standardy, kiedy dyrektorzy artystyczni, ci naczelni zmieniają się często co kadencja, co 3, 4, 5 lat, to jest bardzo długi czas. I teraz, kiedy widzimy, słyszymy o waszych sukcesach, na przykład tych właśnie w Niemczech, no to chyba będzie całkiem uprawnionym wniosek, że to był dobry czas dla ciebie i dla Filharmonii Łódzkiej. Co się zdarzyło przez te 10 lat? Jak w ogóle patrzysz na tę perspektywę teraz? Mówię, 10 lat to będzie za rok, tak? 9 tak naprawdę.
0: Niedziela przed południe będzie spowiedź.
1: Słucham cię. Słuchamy cię.
0: Synu. To był piękny czas i ja się nie mówię.

0: To jest wciąż piękny czas, bo...
1: Tak, nie mówmy w czasie przeszłym.
0: Po ostatnich występach orkiestra, muzycy z orkiestry powiedzieli, panie dyrektorze, niech pan się nigdzie nie wybiera. My dalej chcemy. Dalej chcemy się w to bawić. No bo to jest dla mnie...
1: Wiesz, że teraz muzycy filharmonicznie cię słuchają. Tak. Potem cię rozliczą z każdego słowa, które tu padło. Więc uważaj.
0: Ale wydarzyło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. W ogóle wydaje mi się, że w perspektywie całej mojej działalności dyrygenckiej Łódź pozwoliła mi najbardziej rozwinąć skrzydła. Pod każdym względem. I takim... artystycznym przede wszystkim, ale też odbiłem się, troszkę psychicznie się odbiłem, jakby Kraków jest fajny, wszystko dobrze, ale jednak Łódź dała mi tego kopa takiego zasadniczego. I tutaj chciałbym jakby pokazać kilka wątków w ciągu tych 10 lat. To był wątek na przykład wykonania od 1 do 5 wszystkich symfonii Mahlera. To były symfonie Brucknera w większości, z wyjątkiem 9. To były występy, wielokrotne występy w Filharmonii Narodowej w Warszawie przy okazji festiwalu beethovenowskiego, ale też byliśmy zapraszani do koncertów abonamentowych w Filharmonii Narodowej. Pamiętam ten nasz ostatni koncert z Kubą Jakowiczem, który grał drugi skrzypcowy Szymanowskiego i koncert na orkiestrę Bartoka. Ten koncert utkwił mi bardzo, bardzo w pamięci. Nie tylko mnie, ale rozmawiałem potem z Jerzym Maksymiukiem, który był poruszony bardzo, bardzo tym koncertem. To były nagrania płytowe.
1: Właśnie, ja mam całą twoją najnowszą dyskografię, że się tak wyrażę, tu pod palcem. Możemy się dzielić tą muzyką ze słuchaczami. To może zanim przejdziemy do tego wątku polifonograficznego twoich nagrań, to posłuchajmy fragmentu z jednej z takich płyt. To będzie intermezzo Scherzino z koncertu fortepianowego Aleksandra Tansmana przy fortepianie Julia Kociuban. No i oczywiście Paweł Przytocki, dyrygujący Orkiestrą Filharmonii Łódzkiej.

No, trudno sobie wyobrazić bardziej szampański, muzyczny początek rozmowy. Przypomnę, Julia Kociuban w skercu, skercinie właściwie, z koncertu fortepianowego Aleksandra Tansmana, gościa audycji Kafe Muza, Paweł Przytocki i jego orkiestra, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Rozmawiamy teraz o tych fonograficznych twoich dokonaniach. Mhm. Tansman, no, kompozytor łódzki, to nie wystarczy, bo to znakomity kompozytor i ta muzyka broni się sama, niezależnie od tego, gdzie Tansman się urodził, gdzie tworzył, gdzie zmarł. Chcę w ten sposób też nawiązać do twoich wyborów programowych, bo te płyty, które mam w tej chwili przed oczami, leżą tutaj zresztą na stole przed nami, to są programowe wybory bardzo wysmakowane i bardzo nieoczywiste. Czym ty się w ogóle kierujesz, układając programy płyt?

0: programy koncertów.
1: Ostatnio w takim wywiadzie też, nie tak dawno, 3 dni temu, układanie programów to jest tak jak dobór wina do dobrej kolacji.
0: No i tu się odezwał Smakosz.
1: No nie można, nie można chociażby ciepłego, białego wina podać do świetnych bewsztyków. No bo, nie, no bo to się mija z celem.
0: To w ogóle jest obraza dla bewsztyków i dla wina.
1: Dokładnie. Ale generalnie rzecz biorąc...
0: Czyli co, liczy się smak?
1: Liczy się smak, wyczucie tego, co...
0: Znaczy, co z czym idzie?
1: Właśnie, co z czym idzie, a
0: łódź... Przepraszam, że ci wejdę słowo. No, jeśli chodzi o dobór win, proszę wybaczyć tutaj, i dań, no to są pewne reguły. Można je łamać świadomie, no tak. Nieświadomie, ale są pewne reguły. A no jeśli chodzi o układanie programu.
1: I znowu właśnie, nie podamy na końcu kolacji Pinot Noir. No nie. Bo to nie ma sensu, prawda? Pinot Noir musi być na początku, żeby na koniec kolacji wjechało Brunello di Montalcino z dobrych roczników, powiedzmy 17. Okej. Okay. I teraz jak program ułożyć tak, żeby to wszystko grało i na płycie, i na afiszu? Ja uważam, że dobrze ułożony program to jest połowa sukcesu przed koncertem. No. Oczywiście idąc łatwizną, można zrobić 3 koncerty muzyki filmowej, 5 radeckich i w ogóle i mamy sezon. Hura, hura. To nie o to chodzi. To kompletnie nie o to chodzi. To,
0: przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale przypomniała mi się niemalże anegdota, ale to z życia radiofonii muzycznych. Mieliśmy ostatnio przyjemność gościć kolegów ze stacji europejskich EBU na takim dorocznym posiedzeniu w Katowicach. I jedna ze stacji niemieckich... Pół żartem, pół serio, ale rozważając różne zawiłości układania programu radiowego, muzycznego, tam koledzy, koleżanki doszli do wniosku, że jak nie idzie, to jest coś takiego jak Beethoven Nop, taki przełącznik beethovenowski. Jak nie idzie, wrzucamy Beethovena. I to wtedy jest sukces murowany, wiadomo, że ludzie będą chcieli tego słuchać.
1: Przede wszystkim tutaj jakby to, co się w historii muzycznej Łodzi działo i dzieje, no, chociażby Tansman, to inspiruje. Mhm. Na przykład teraz otwarcie sezonu we wrześniu 26, to będzie Symphonie de Chambre Tansmana i to będzie drugi koncert fortepianowy Tansmana z Jonathanem Plowrightem. I po przerwie 4. symfonia Lutosławskiego. I, no i nie ma czegoś takiego, że po Tansmanie muszę zagrać coś, co jakby to będzie złagodzi obyczaje, czy wyprostuje. Nie, po prostu musi być, jest pewna siła, ekspresja tej muzyki, która buduje program. Mhm. Prawda?
0: No w ogóle się zastanawiam, czy jeśli już przywołujemy tutaj Tansmana, czy w ogóle Tansman jest jeszcze kompozytorem, który może budzić taki opór jako coś bardzo szorstkiego, no coś, co może, nie wiem, rani nasze muzyczne przyzwyczajenia. Tansman już chyba jest oswojony.
1: Oswojony. Raczej tak, zdecydowanie oswojony, natomiast w Łodzi nie do końca jeszcze rozpoznany. Mhm. Dlatego ja uważam, że trzeba tego Tansmana w Łodzi bardzo, bardzo dużo grać, żeby jakby podkreślić tą tożsamość czasu i miejsca. Tam się urodził, tam żył. Kumplowali się z Kleckim. Jedna ekipa, jedno towarzystwo. To trzeba do tego wrócić.
0: Słuchaj, a propos kumplowania się, to jeszcze wrócę do tego festiwalu w Saarbrücken, bo to jest festiwal, na który wróciliście, wy, Paweł Przytocki i Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, we wspaniałym, historycznym polskim kontekście.
1: A no oczywiście, że tak, bo na festiwalu Musikfestspiele bardzo często dyrygował Stanisław Skrowaczewski i potem nawet podczas kolacji po koncercie rozmawiałem z dyrektorem, panem Bernardem Leonardi, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie słyszy. I nagle pojawiło się nazwisko Krzysztof Penderecki, który tam często bywał. Nawet profesor Leonardi przyznał się, że on sam był i jest zafascynowany twórczością Krzysztofa Pendereckiego, bo jeździł na premiery oper do Polski i nawet mówi, że wspominał ostatnią bardzo wspaniałą premierę Króla Ubu w Operze Bałtyckiej. No, no proszę. To już byłem powalony.
0: No, na tym polega to piękno muzycznego świata, że tak. Można się wzajemnie poznawać i porozumiewać. Swoją drogą Skrowaczewski z Saarbrücken to są też legendarne nagrania symfonii.
1: Właśnie,
0: Brucknera.
1: Tak. Komplet Brucknera zrobiony fantastycznie. Zresztą ja muszę powiedzieć, że ten czas łódzki to jest mój czas...
0: Rozwinięcia skrzydeł. Wróćmy do tego wątku.
1: Właśnie. I Bruckner.
0: I Bruckner.
1: właśnie Bruckner, bo do tej pory ja z Brucknerem

0: Te partytury leżały u mnie. Ja tak przeglądałem, ale nie czułem się jakby na siłach.
1: Dlaczego?
0: Nie dojrzałem. Nie do końca rozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi. Szybciej Mahler, bo przecież w Krakowie, jak byłem dyrektorem, zrobiłem festiwal Gustawa Mahlera, zagraliśmy wszystkie symfonie Mahlera. Ja wtedy zrobiłem 6, 7, 8. Skończyło się to na Ojomie, no bo wiadomo, zawsze muzyka Mahlera.
1: No, wspaniale. No, czekaj, to ty teraz w Łodzi jak w sanatorium, tak?
0: Tak, myślę, że zdecydowanie 10 lat w Łodzi to jest znakomite sanatorium i odbudowa formy zdecydowanie.
1: Nie wiem, czy to jest temat do żartów, ale może lepiej nie drążyć. Ale wiesz, zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś o Brucknerze. No, nie wypominając, tak? Nie jesteś dyrygentem, debiutantem. I ja wiem, że do Brucknera sam, zresztą tego doświadczyłem, to przeżywałem jako dziennikarz muzyczny. Dojrzewałem bardzo długo. To nie jest miłość, która się pojawia na studiach w Akademii Muzycznej czy Muzykologii. Zapewne. Chociaż pewnie różnie bywa, ale tak, ja do Brucknera dojrzewałem bardzo długo po to, żeby się zacząć rozsmakowywać w tej muzyce rzeczywiście już po kryzysie wieku średniego.
0: Dokładnie tak, bo Mahler to była fascynacja i to było takie jakby naturalne. Mahler to w ogóle jest odwieczna wędrówka człowieka, to jest upadanie, to jest wstawanie. Zobacz, gdyby tak podłożyć jakikolwiek tekst niemiecki do muzyki Mahlera, to chyba słowo Liebe byłoby najczęściej używanym.
1: Miłość.
0: Prawda? U Mahlera. Ale to jest wędrówka człowieka. To są dramaty, upadki, to jest ekstaza, to jest miłość, to jest wszystko tam w tej muzyce jest.
1: No to jest ten cały świat.
0: Cały
1: jest,
0: świat, tak. Ale ten świat jakby powiedzieć, tego człowiek doświadcza w całym życiu.
1: Wewnętrzny kosmos ludzkiej egzystencji, tak?
0: Jakby tak porównać katedrę jakąś, to można byłoby dwie katedry. To znaczy na przykład Notre Dame i na to jeszcze nałożyć Sagradę Familię i mamy Mahlera. Mniej więcej.
1: To jest świetne porównanie.
0: Prawda?
1: Tak, znaczy rzeczywiście Mahler jest taki eklektyczny w tym wszystkim.
0: Dokładnie.
1: I czasami słuchając Mahlera można sobie zadawać takie pytanie, czy on się nie ociera o granice dobrego smaku, bo on zresztą sam przyznawał, że tak.
0: I mało tego, Mahler się cieszył z tego, że pisał w tych swoich listach, napisałem kolejną symfonię, której świat jeszcze nie słyszał. Wszyscy będą powaleni tym, co napisałem. Bo jakby sam komponował aferę, tak. Mówiąc w skrócie.
1: Natomiast Brucknera wprowadzał te plebejskie wątki, te zasłyszane gdzieś na ulicy katarynkowe motywy, które łamały te konwencje wielkiej świątyni muzyki i kazały spojrzeć na rzecz od strony bardziej przyziemnej, tak z żabiej perspektywy, chwilami. A Bruckner
0: to jest wciąż zagadka egzystencjonalna dla mnie. To jest pytanie, dlaczego jestem? Po co jestem? Dlaczego jestem, jaki jestem? I taka nieustanny u Brucknera jest taka polemika, właściwie sprzeczanie się z Bogiem. Ja nie mówię tutaj o Bogu w sensie katechizmu,
1: ale to z siłą najwyższą.
0: Ale to jest nieustanna sprzeczka. Es muss sein, jeszcze przecież od Beethovena, z kwartetów. Ale tak musi być, ale czy musi tak być? To pytanie, dlaczego? To przeznaczenie, ta nieustanna polemika z samym sobą i z Bogiem, dlaczego? Jak to się stało, że jestem taki, jaki jestem i dlaczego ja muszę się w tym wszystkim jakoś znaleźć? Dlaczego nie może być inaczej? Ja zauważyłem w ogóle u Brucknera coś takiego, że on... Jest dużo cytatów z Mozarta, ale to są cytaty z Mozarta głównie z Rekwiem. Takie rozwiązania harmoniczne, na przykład z Lacrimozy, albo z Domine Jezu, ne absorbe, a te astarta, różne kada. Tego jest dużo Brucknera. To jest troszkę jak u niego takie obsesyjne powracanie, ale to są te nieodwieczne pytania o ostateczność. Żyjemy wciąż w czasach
1: rozchwianiu
0: eschatologicznych. No, czasy są takie, jakie są. Eschatologiczne są już od co najmniej 200-300 lat, czy nawet więcej cały czas. No, jakby patrzeć na czas trwania w ogóle świata, to ostatnie 200 lat, 300 to jest nieustanny. Ale ten Bruckner to jest z kolei, jakby to porównać do katedry,

0: On jest surową katedrą, bez żadnych upiększeń. I tylko jedno zasadnicze pytanie. Gdzie ja jestem? Dlaczego ja jestem? Takie docieranie do samego siebie, do wnętrza. I ta nieustanna sprzeczność, ten dialog.
1: Nawet w symfonii romantycznej?
0: W romantycznej może nie do końca. Mhm. Właściwie to najwięcej tego wszystkiego jest 6, 7, a właściwie 8 najwięcej. 8. To jest według mnie, to jest królestwo jaźni. 8 symfonia.
1: A 9, której nie zagraliście w Filharmonii Łódzkiej?
0: 9, myślałem o 9, bo robiłem Tedeum i chciałem zrobić...
1: No właśnie, co ty myślisz o tej... Bo to jest koncept samego Brucknera, choć nie wiadomo, na ile on jest świadomy, żeby zwieńczeniem tej nieukończonej symfonii
0: było Tedeum.
1: Ale tam nic się nie zgadza.
0: To się nie zgadza właśnie, dlatego odszedłem od tego tematu. I chcę, i jeśli oczywiście będę miał możliwość trwać na posterunku Filharmonii Łódzkiej, to na pewno do 9 symfonii się jeszcze odniosę w jakikolwiek sposób.
1: Bardzo jestem tego ciekaw i bardzo tego wszystkim życzę.
0: I tak samo myślę, że 6-7, jeśli chodzi o Mahlera, to są ważne tematy, bardzo ważne.
1: Wróćmy jeszcze na moment do twojego życiorysu, bo ty wróciłeś do Filharmonii Łódzkiej i takie powroty nie zawsze się udają, często nie są łatwe. Jak z twojej perspektywy właśnie wyglądał ten czas pierwszy w Łodzi i ten czas obecny, teraźniejszy? Co się zmieniło? Co się wydarzyło?
0: No ja się w ogóle zmieniłem.
1: No
0: ja,
1: tak jak my wszyscy.
0: Tak jak my wszyscy, ciągle... Znowu jesteśmy w niedzielę. Pierwszy list do Koryntian przemija postać tego świata nieustannie.
1: Albo też wszystko płynie.
0: Tak. Wtedy to ja byłem narwany. Aczkolwiek...
1: Opowiedz, jak to było. Jak byłeś narwany. Bo
0: byłem narwany, ale udało się wtedy zrobić na przykład 7 bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. Wykonałem Metamorfozy Krzysztofa Pendereckiego. Tam się bardzo dużo wydarzyło takich ważnych koncertów. I nawet jak dziś przeczytałem, ktoś dokonał takiego omówienia pewnego czasu w Filharmonii. Taka powstała praca zbiorowa, praca chyba w Akademii Muzycznej w Łodzi. I ja nagle zobaczyłem tą książeczkę i przeczytałem o sobie, o tym, że to była niesamowita różnorodność programowa. Stwierdziłem, no dobrze, no czyli miałem dużo pomysłów. To się ciekawie działo, ale też był to trudny czas, bo wtedy Filharmonia była w dawnym kinie Lutnia na Piotrkowskiej. To nie była piękna sala. Aczkolwiek wtedy też się wydarzył pierwszy festiwal muzyki Aleksandra Tansmana. I były te koncerty nagrywane i były transmitowane przez Telewizję Polską. I nawet z tamtego czasu się zachowały jakieś filmiki, kiedy byłem piękny i młody i pełen zapału. Muszę do tego wrócić, aczkolwiek trochę się boję, bo no, jakby ja na swoje dyrygowanie z perspektywy czasu jakby spoglądam z dużym dystansem i widzę dużo takiego...
1: Niedojrzałości,
0: dużo młodzieńczości.
1: A to chyba nie jest nic złego. No, w sumie zależy.
0: To tak, ale prawdziwy dyrygent dopiero po 60 tak naprawdę.
1: No to jesteś w najlepszym wieku. Nie wypominając po raz kolejny. Proponuję za 10:30. Ja myślę, że tak. Po pierwsze posłuchajmy teraz muzyki Franciszka Mireckiego. To jest kolejny fragment z kolejnej twojej płyty. Kompozytor urodzony w roku śmierci Mozarta, 1791, zmarł w 1862. To jest fantastyczny okres w ogóle, można powiedzieć, stojący w tym ukochanym przeze mnie okresie na pograniczu epok, ponad epokami, takim wielkim mostem spinający to wszystko. A z drugiej strony właściwie też kompletnie nieistniejący w obiegu muzycznym. A jak już posłuchamy Mireckiego, to ja zapraszam też Państwa do rozmowy. 22 645 22 22. Otwieramy nasz telefon. Adres mailowy także przypominam. andrzej.sulek@polskieradio.pl. Paweł Przytocki w studiu Radiowej Dwójki w audycji Cafe Muza.

z Państwem z przyjemnością rozmawiać. Ja w tej rozmowie będę współuczestnikiem. Magda Łoś, widzę, że już ze słuchawką przy uchu. Słuchajmy Mileckiego, bo potem nie będzie okazji.

0: To skerco, trzecia część z symfonii c-moll Franciszka Mileckiego. Za chwilę zaprosimy do rozmowy trzy słuchaczki, które już czekają na linii, ale poproszę cię, Pawle, o dosłownie trzy zdania na temat tej symfonii. Jak doszło do tego nagrania?
1: Do nagrania doszło, znaczy w ogóle początek mój z Mileckim to są zajęcia z profesorem Maciejem Negrejem w Krakowie. Wtedy jeszcze pan profesor, teraz już Maciek. Maćku, pozdrawiam cię serdecznie, jeśli słyszysz nas. I pokazał mi wtedy partyturę, PWM-owską partyturę, Mirecki Symfonia. Ja otworzyłem pierwszą kartkę, patrzę, pierwsza część jest tak nieoczywiste, tak jakby nie pisane nad Wisłą, tak jakby odrębne od wszystkiego, co się działo.
0: Nie słyszysz tam trochę Moniuszki?
1: Nie aż tyle.
0: Nie aż tyle. To kogo tam słyszysz?
1: Tam było coś takiego, że najpierw pierwsze jakieś takie skojarzenie miałem z Mendelssohnem, ale jak zobaczyłem partyturę pierwszej części, myślę, coś tutaj jest... tak jakby sięgał troszkę dalej niż Mendelssohn, może w kierunku Franka. Ta symfonia tak się zaczyna bardzo przedziwnie, tak nieoczywiście, tak nie ma takiego, nie jest tak elegancko poukładana, jak wtedy się układano, że tak powiem.
0: No to jest 55 rok,
1: 1855. No po czym nagle gdzieś w czwartej części ta wiolonczela solo troszkę brzmi jak troszkę między w Schumannem, wczesnym Brahmsem. No nie, trzeba się za to zabrać. I jak nadarzyła się okazja, jakby już byłem w Łodzi, stwierdziłem, że trzeba dokonać nagrania płytowego, bo ja robiłem na koncercie z orkiestrą radiową dawno, dawno, to był 2010 rok, wtedy tę symfonię zrobiłem pierwszy raz. I to była transmisja. Notabene chyba połączyłem to z koncertem fortepianowym Klary Schumann. Mhm. I to mi bardzo dobrze grało wtedy. Jedno z drugim.
0: Na tej płycie łączysz symfonię Mileckiego z symfonią Józefa Wieniawskiego, ale musimy ten wątek na moment odłożyć, chociaż to jest kolejne potwierdzenie, że Filharmonia Łódzka pozwala ci rozwijać skrzydła.
1: Absolutnie.
0: Myślę, że z wzajemnością. Zapraszam teraz do rozmowy panią Wiesławę z Warszawy. Dzień dobry, pani Wiesławo.
2: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Ja usłyszałam, że pan wszystkie symfonie całego Brucknera nagrał.
0: Nie. To nie tak.
2: W programie był. Właśnie. A teraz jest Tanzman na tapecie. A ja właściwie ostatnio dojrzałam do Brucknera i w Filharmonii Warszawskiej, bo ja tutaj jestem w Warszawie, nie jestem młodziutkim słuchaczem i tak tęsknię za tym Brucknerem na żywo. Czy w pana programie tym przyszłego sezonu będzie również Bruckner?
1: To znaczy w przyszłym sezonie w Filharmonii Łódzkiej nie mam zaplanowanej żadnej symfonii Brucknera, ale jeśli, jak mówię, czas pozwoli i dalej w Łodzi będę dyrektorował, to obiecuję, że dziewiąta symfonia pojawi się na bank.
2: Dobrze, tylko że kiedy, bo ja już mam 77 lat, więc nie wiem, czy dożyję.
1: Panie, wszyscy jesteśmy piękni i młodzi, bez przesady.
2: Tak, No dobrze, będę obserwować w takim razie.
1: Zapraszam serdecznie do Łodzi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Zamówienie na dziewiątą symfonię Brucknera
1: tak
0: już
1: jest.
0: Masz, także radzę się sprężać. Pani Ewa z Warszawy, dzień dobry pani Ewo.
3: Dzień dobry. Ja chciałam tylko podziękować dziewczynie, która bardzo mi pomogła w zrozumieniu muzyki poważnej, pani Maji, która jest oczkiem i kocha was jako radio, słucha was i chciałam cię zapytać w jej imieniu, jak to jest, że ona jako ona nie może wejść na antenę, nie jest wpuszczana, a inni pozostali robią autopromocję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Wie pani, myślę, że to nie jest dobry temat, żeby rozmawiać o nieobecnych. Dobry moment. I proponuję teraz, żebyśmy przeszli do innej słuchaczki. Pani Elżbieta do nas również zadzwoniła. Dzień dobry, pani Elżbieto.
4: Dzień dobry. Mam trochę tremy.
0: No, proszę się nie tremować.
4: Raczej staram się dzielić swoimi opiniami w formie niewerbalnej. Ale tym razem chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za audycję, której poziom erudycyjny powoduje, że czuję

0: się jakby nie bardzo uprawniona do zadania pytania, które jest trochę prozaiczne.
1: Ale proszę zadawać, bo tak, gość jest tak bogatą osobowością, pan Paweł Przytocki, maestro, że po prostu fruniemy gdzieś wysoko, ale czas zejść na ziemię.
0: Właśnie już dawał temu sygnały. A pytanie jest takie, jaka jest pana Pawła ocena dającej się zauważyć tendencji do pewnego rodzaju dodatkowych atrybutów dyrygenta? Mam na myśli pewien rodzaj jakby mowy ciała, która to może odwracać uwagę słuchacza od meritum, czyli od muzyki.
1: Dziękuję za to pytanie. Bardzo dobre pytanie. To wcale nie jest przyziemne pytanie.
2: Od jakiegoś czasu, od roku 2007 jestem wykładowcą Akademii Muzycznej. Mam klasę dyrygentury. Wypuściłem już 8 dyplomantów, którzy pracują. I na ten temat właśnie chciałbym coś powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Otóż jest ta tendencja, ma pani rację, robienia z dyrygentury swego rodzaju aerobiku. Takiego trochę, no nie chcę tego nazywać cyrkiem, ale to nie ma nic wspólnego z muzyką. Otóż dyrygentura to jest oczywiście praca fizyczna, ale przede wszystkim to jest głowa. Głowa u studenta musi być ustawiona. Ustawienie głowy to jest ustawienie rąk. Ustawienie rąk to jest jakby coś, co przedłuża procesy, reakcje w mózgu na temat dotyczące w ogóle muzyki, myślenia o muzyce. Więc jeśli ta sfera, że tak powiem, aerobiko podobna dominuje w dyrygenturze, to należy jakby odwrócić troszkę tą całą sytuację, bo wszystko zaczyna się w głowie. Jeśli ta głowa, tak jak wspomniałem, jest w tej głowie jest porządek, to wtedy ręce są tylko, jakby to powiedzieć, bardzo delikatnym dodatkiem.
1: Wiesz, to, co mówisz, przemawia do mojej i myślę, że także pani Elżbiety, która do nas dzwoniła, i intuicji, i świadomości, i takiego poczucia właściwego porządku i hierarchii spraw. Ale prawda też jest taka, że publiczność, która przychodzi na koncert, słucha oczami.
2: Zgadzam się.
1: I niezależnie od tego, czy jest to solista przy dowolnym instrumencie, z dowolnym instrumentem, który wykonuje jakiś rodzaj, właśnie jak to nazwałeś, aerobiku. Czy jest to dyrygent, którego gest, albo w ogóle cała mowa, cała ekspresja ciała jest nadzwyczaj wyrazista, który wykonuje jakiś układ choreograficzny na swoim podejście. To nie pozostaje bez wpływu na odczucia, emocje publiczności, na sposób odbierania muzyki.
2: Tylko.
1: Teraz dla kogo to jest?
2: No właśnie.
1: Gdzie ten dyrygent jest?
2: Tylko
1: dla kogo?
2: Wtedy powstają jakby równolegle dwa filmy. Bo wtedy jest, jeden film to się nazywa orkiestra grająca i przy nadmiarze i braku dobrego smaku w dyrygowaniu, czyli kreowaniu wyłącznie siebie, powstaje coś takiego, że jest ściana. Tam orkiestra gra, jakby czasem się zdarza, że ona gra zupełnie co innego niż ten pan, dyrygent, który stoi przed. Tak. Mamy dwie transmisje. Mhm. Naraz obserwujemy. Wtedy to prawdopodobnie pani chyba o tym mówi, że tu się coś nie zgadza. Bo dyrygent wykonuje jakąś nieprawdopodobną mowę ciała, a tam tej nie ma realizacji w orkiestrze. Nie ma to żadnego wpływu. Więc to jest druga strona medalu. Jeśli mówimy o ustawieniu studenta dyrygentury, tak samo, wydaje mi się, że w orkiestrze trzeba to, co dyrygent powinien zrobić, to wypracować tak zwaną bazę wyjściową interpretacji, czyli ustawić charakter tematów, ustawić formę i wtedy może się delikatnie bawić w aerobik, ale musi bazę wypracować na próbach. Jeśli tej bazy nie zrobi,

0: ma mowy, żeby improwizacja dała efekt...
1: Pożądany efekt,
0: tak. Tak.
1: Wiesz, przypominam sobie pewną sytuację też z życia, kiedy pewien wybitny wokalista o międzynarodowej wielkiej renomie miał występować w sali NOSP w Katowicach. To był koncert transmitowany przez nas i jednocześnie przez telewizję. I chodziło o to, żeby utrzymać pewną stały związek, stałą łączność artysty z mikrofonem. To jest radio. Mhm. A on zadał wtedy pytanie, ale to robimy radio czy telewizję? Bo dla telewizji miał specjalną właśnie taką nieledwie choreograficzną propozycję zaplanowaną. No i to jedno z drugim nie grało. No. Robimy radio czy telewizję, Paweł? Na koncercie.
0: Na koncercie trzeba być sobą przede wszystkim. Jeśli ma się coś do powiedzenia, to trzeba być sobą. Ale bez, tak jak mówię, bez zbudowania rzetelnej bazy, nic się nie zrobi. Nic się nie da zrobić. Mam to szczęście, że orkiestra, z którą pracuję na co dzień, czyli Łuska Filharmonia, rozumie moje intencje i mało tego, że rozumie, to bardzo dobrze realizuje wszystko to, co mam w mojej głowie poukładane i chcę to przekazać orkiestrze. I nawet ostatnio na próbie powiedziałem, zagrajcie to państwo sami, ja spróbuję nie dyrygować.
1: I udało się?
0: Udało się.
1: Wspaniale. Przy telefonie jest pani Alicja Starnowa. Dzień dobry, pani Alicjo.
2: Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry wszystkim państwu. Więc tak, ja po pierwsze, ja jestem osobą, która do Filharmonii Krakowskiej zaczęła uczęszczać około 60 lat temu, czyli już mam staż. Więc panu dyrygentowi, panu Pawłowi chciałam bardzo podziękować za festiwal malerowski, który pamiętam do dziś. Program mam przed sobą i to było wspaniałe wydarzenie. Nie wiem, czy najwspanialsze w tym 60-leciu, ale było wspaniałe. I teraz daj Boże, dożyję tej 10. symfonii Brucknera w Łodzi. Przyjadę na pewno. Życzę dalej sukcesów, a obu panom bardzo dziękuję za wspaniałą audycję. Może tak raz na 10 Kafe Muza jest tak warta słuchania. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. No myślę, że każdy jest warta słuchania, tylko trochę z innej perspektywy.
0: Ale naprawdę jestem wzruszony.
1: A powiedz, kiedy był ten festiwal malerowski?
0: Dokładnie w rocznicę śmierci. 2011.
1: No to ładny kawał czasu. Pamięć, tak, jak widzisz, tak. pamięć słuchaczy
0: jestem naprawdę
1: jest
0: poruszony.
1: Twardsza niż skała.
0: Jestem tym poruszony. Pozytywnie.
1: Bardzo dziękujemy pani Alicjo. A teraz pan Piotr, świetnie. Mamy pierwszego słuchacza płci męskiej. Pan Piotr z Krakowa. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Witam. Piotr, zresztą pracownik były Filharmonii. Było dwóch Piotrów. Jeden w orkiestrze, a drugi w administracji. Na pewno pan wie, od którego Piotra.
1: Pozdrawiam.
3: Dziękuję. Panie Pawle, pani maestro, można powiedzieć. Pytania będą dwa. Jedno pytanie, żeby nie zapomnieć, czy w swojej pracy w Filharmonii przykłada pan taką samą wagę do koncertów dla młodzieży, dla dzieci, jak w Filharmonii, za co bardzo jest panu wdzięczne środowisko muzyczne krakowskie. A drugie pytanie, czy pan pamięta nasze zdarzenie z tournée Filharmonii po Turcji, Bułgarii i Grecji? I wtedy, no właśnie, piękne miejsce, bo amfiteatr u stóp Akropolu.
1: Herodos Attikos.
3: I pan Paweł się zgłasza do mnie taki troszeczkę rozkojarzony. Panie Piotrze, niech się pan przebiera, będzie pan na koncercie i przewraca stronę. Ja mówię, zaraz, nie rozumiem. Jest wiatr. Wszyscy muzycy mają szczypciki, oni sobie poradzą, ale ja sobie nie poradzę. Pan jest techniczny, pan jest wolny w tej chwili. Będzie pan przewracał strony. Jak zobaczyłem partyturę, to był Xenakis.
0: Nie.
3: Xenakis, partytura, tak, Xenakis napisał. Nie pamiętam, jaki utwór. W każdym razie to były robaczki.

0: I to nie były żadne nutki.
1: To był gość nazywał się Terzakis, nie Xenakis, Terzakis.
0: Terzakis. A może.
1: Tak,
0: może,
1: Terzakis,
0: może.
1: Kompozytor grecki. Pamiętam.
0: To. Może, no. W każdym razie, Robaczki, nawet jakbym coś na nutach znał, tak troszeczkę więcej, to bym wiedział, gdzie przewrócić stronę, prawda? A tutaj nic. Ale pan Paweł mówi spokojnie. I pan patrzy na moje oczy. Jak będę dochodził do granicy, to ja mrugnę prawym okiem, to takie historie, a to był sam początek. Tam wtedy był Antoni Witt, był jako mistrz, a pan był jako uczeń. To był początek kariery. Pamiętam to. 85.
1: Tak, panie Piotrze. No,
2: piękna anegdota.
1: Piękna anegdota. Wrócił pan do pięknych czasów. To był rok dokładnie 86 albo 7.
0: Może tak. Chyba tak. Tak. 85-86.
1: 87. Tak. 87 to był, bo nawet w 86 pierwszy raz poleciałem do Stanów, a w 87 pamiętam ówczesny dyrektor Filharmonii, pan Wiesław Kolankowski, tak. Wspaniały dyrektor, pamiętam go jak dziś, powiedział: panie Pawle, jest pan wolny? Bo tu mamy taką szybką robotę. I to było duże tournée Filharmonii Krakowskiej z chórem. Pamiętam, że dwa koncerty prowadził pan profesor Krzysztof Penderecki i prowadził chyba Rekwiem Polskie w tym samym teatrze. To był festiwal ateński, tak. To był ateński, a dwa dni później ja miałem koncert utworów kompozytorów greckich i tam był również piękny utwór a cappella Augustyna Blocha Anenaiki.
2: Jest taki.
1: Utwór wyśmienity, absolutnie zabrzmiał w tym teatrze, a teatr miał naturalną akustykę, bo to na wolnym powietrzu. I to było coś wyjątkowego, ten koncert. Pamiętam to, to była wielka partytura, to była olbrzymia partytura tego Terzakisa. On miał obsadę, była wielka orkiestra symfoniczna, chór i jeszcze był solista. Pamiętam solista Grek, który śpiewał ćwierćtonami, a miał te ćwierćtony w gardełku od dziecka wśpiewane, bo oni tam sobie tak czasem do kołyski podśpiewywali.
2: No tak, pogoda potrafi płatać figle. Wczoraj w Parku Ujazdowskim wiatr porwał namiot, niemalże przygniatając młodziutką pianistkę Elenę Hewoźniak, która grała tam krótki recital i naprawdę sytuacja była taka dość nieprzyjemna. Swoją drogą 14-latka wyszła z tego po prostu z kamienną twarzą. Byłem pod wrażeniem. Dzisiaj w Radziejowicach mam nadzieję, że nic nie przeszkodzi, nikt nie będzie musiał trzymać ci nut.
1: Też mam nadzieję.
2: Jeszcze jedna rozmowa, jeszcze jeden słuchacz przy telefonie, pan Dariusz z Goleniowa. Dzień dobry, panie Dariuszu.
3: Dzień dobry państwu, słychać mnie?
2: Tak, słuchamy pana.
3: Ja mam pytanie do pana Przytockiego.
2: Gdyby pan przyciszył radio u siebie, to byłoby panu znacznie łatwiej z nami rozmawiać. Będzie nas pan słyszeć w słuchawce. O, świetnie. Teraz możemy już czysto prowadzić rozmowę.
3: Chciałem zapytać pana Przytockiego o jego pierwszy moment kontaktu z Brucknerem, który go zainicjował w tą muzykę i w tą muzykę wprowadził. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Pierwszy kontakt z Brucknerem to była oczywiście Filharmonia Łódzka, moja pierwsza kadencja. Zaraz powiem, który to był dokładnie rok. To był rok, otwarcie sezonu w roku 95 albo 96. To była czwarta symfonia Brucknera. Najbardziej znana, powszechnie znana i chyba wtedy byłem na tyle, jak powiem, emocjonalnie i umysłowo rozwiniętym człowiekiem, że byłem w stanie pojąć wszystko, co się w tej muzyce dzieje. I wtedy właśnie pierwszy raz zrobiłem ją właśnie w Łodzi. To były tamte czasy. I potem długo nic. Aż wreszcie dojrzałem do tego, że w Łodzi należy po prostu zrobić więcej tych symfonii.
2: No i oby tak dalej. Drogi Pawle, nasz czas dobiega końca. Cofnęliśmy się już w twoją przeszłość dość daleko. Zresztą też za sprawą i z pomocą naszych niezawodnych

0: słuchaczy, to teraz wybiegnijmy w nieodległą przyszłość. Plany na wakacje. Będziesz wypoczywać gdzieś nad morzem, oderwany od muzyki, po prostu wakacje beztroskie.
1: Ja krótko odpoczywam. Lubię krótko, intensywnie. Nie, ja pewnie wejdę na Babią Górę i zejdę z Babiej Góry. I jeszcze,
0: to wystarczy. To
1: jeszcze może jeszcze jakąś inną górę i to myślę wystarczy.
0: Ale raczej góry niż morze, tak?
1: Chociaż nie, może tak. Może jak jest ciepły we Włoszech, to tak, nie wychodzę. Jednak. Ale to myślę, że to dopiero przełom sierpnia, września, bo dopiero wtedy będę troszkę luźniejszy.
0: A to przecież co ty będziesz robić w te wakacyjne upały?
1: Muszę w sierpniu w 2 tygodnie posiedzieć w Brazylii, bo tam muszę zrobić kursy mistrzowskie dla młodych dyrygentów w Brazylii. I tam to będzie od 10, 8 wylatuję do Brazylii sierpnia. A potem jeszcze w stolicy w Brazylii będę robił koncert muzyki polskiej.
0: A co tam zagrasz?
1: A, no, będzie oczywiście Karłowicz, Odwieczne pieśni, no bo mamy 150. rocznicę urodzin Mieczysława Karłowicza. Nie wiem, jak Brazylijczycy zrozumieją intencje zawarte w pieśni o wiekuistej tęsknocie. Kiedyś to robiłem w Turcji, nie bardzo wiedzieli, o co chodzi. Co to jest w ogóle wiekuista tęsknota. Ale myślę, że jakoś znajdziemy jakiś wątek wspólny. I oczywiście Lutosławskiego koncert na orkiestrę. To będzie prawdopodobnie trzecie wykonanie tego koncertu w Brazylii, bo drugie wykonanie robiłem w Porto Alegre. Jakieś 2 lata temu to było. I muszę powiedzieć, że odbiór muzyki Lutosławskiego w Brazylii jest taki, jak po strzeleniu kolejnego gola przez Brazylię, na przykład w meczu z Argentyną. Oni tak reagują na tę muzykę w sposób fenomenalny.
0: No to ja ci życzę sukcesu na miarę mundialowego Mistrzostwa Świata. Paweł Przytocki był państwa i moim gościem w audycji Cafe Muza. Życzę ci w te wakacje i sukcesów artystycznych, i pedagogicznych, i trochę czasu wytchnienia dobrego.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo.
0: Myślę, że pożegnamy się z kraweczkiem tylko, bo najwięcej czasu nie starczy. Drugiej części Symfonii Elegijnej w twoim wykonaniu, pod twoją batutą oczywiście Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej. Za konsoletą pozostaje Elżbieta Malinowska. Realizacja wideo Maciej Długosz. Wydawczynią audycji była Magdalena Łoś. Ja nazywam się Andrzej Sułek. Dziękuję państwu i dołączam do życzeń, które przysłał pan Emil w mailu. Szczęśliwej niedzieli, spokojnej pracy. No może z tą pracą to już nie przesadzajmy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku.

Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Poniedziałek.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła 11:00.
2: Las książek.
1: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zabieram dziś Państwa na 6. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej.
3: Bonjour, je m'appelle Margot Carrier, je traduis la littérature polonaise en français, je viens de Paris.
4: Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a második számú lengyel rádió a műsor hallgatóit, Petneki Noémi vagyok Krakkóból.
5: Marhaban, dvojka, ahlan wa sahlan bikum, ana hatif janabi, limutarjimi l'adab l'polandi.
6: Καλημέρα, είμαι η Ναταλία Σκανδάλη και είμαι από την Ελλάδα.
7: Bună ziua, mă numesc Constantin Giambașu, sunt profesor la Universitatea din București, predau limba și cultura polonă de peste 50 de ani.
8: Hello, my name is Antonia Lloyd-Jones and I'm a translator of Polish literature into English.
1: W jaki sposób trafiła pani do polszczyzny?
3: Ja się urodziłam w Polsce, także właściwie moim pierwszym językiem jest polski, a francuski dopiero drugim.
1: Margot Carrier, tłumaczka na język francuski.
3: Ja zawsze chciałam zajmować się literaturą, nie tłumaczeniem, znaczy nie myślałam o tłumaczeniu. W tłumaczenie wpadłam całkowicie przypadkowo. Kiedyś, już dawno temu, chodziłam na seminarium doktoranckie Milana Kundery, który zapraszał autorów z Europy Środkowej i Wschodniej, między innymi Tadeusza Konwickiego. I pamiętam, jak szłam na właśnie seminarium, czytałam sobie Nowy Świat i okolice i czytając, tłumaczyłam tak całkowicie, prawie bezwiednie na francuski, co mi bardzo przeszkadzało w czytaniu i stwierdziłam, że no ja to chętnie przetłumaczyła. Ja pamiętam, że się spytałam Konwickiego, czy ma agentkę, czy mogę to tłumaczyć. On powiedział, że tak, agentkę miał. No i to był super plan, tylko nic z tego nie wyszło, no bo potem jeszcze chyba to ktoś inny przejął. No tak to jest. A potem już tak bardziej na serio, mimo że to też było na serio, ale w każdym razie już z jakimś tam sukcesem, to przeczytałam Sublokatorkę Hanny Kral i ta książka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To przedstawienie takich dwóch światów, ciemny i jasny, i ta bohaterka, i w ogóle o Żydach w Polsce, i o tożsamości w ogóle. No i pomyślałam, że ja bym to chętnie przetłumaczyła. Pamiętam, że były targi książki w Paryżu i ja tak chodziłam od stoiska do stoiska, szukając, czy może ta książka jest przetłumaczona, ale nie była. Zdobyłam jakoś adres Hanny Kral i napisałam do niej list, no bo to było tam 20 lat temu, albo 25. I ona do mnie zadzwoniła rano, o 8 rano i powiedziała, że tak, proszę bardzo, może pani tłumaczyć. No i ja potem przyjechałam do Polski, spotkałyśmy się i ona od samego początku, jak mi komuś przedstawiała, to mówiła, to jest moja tłumaczka Margot Carrier, mimo że jeszcze niczego nie przetłumaczyłam. No ale potem właśnie przetłumaczyłam nawet nie Sublokatorkę jako pierwszą książkę, tylko Hipnozę. I tak sobie pomyślałam, że no dobrze, znaczy nie miałam takiego planu, że ja będę tłumaczyć książki. Myślałam sobie, przetłumaczę jedną, może dwie. No a potem się jakoś tak wciągnęło i samo się rozkręciło. No i potem byli inni autorzy, no Hanna Kral, no to taka trochę dobra wróżka, bo ona mnie wprowadziła właściwie środowisko literackie, ten reportaż literacki. No. Potem tłumaczyłam Mariusza Szczegła, Tochmana, tłumaczyłam Stasiuka, no Myśliwskiego, Olgi Tokarczuk, kilka książek. Także no potem to się tak samo kręci, no nie piszą, także że nawet już nie trzeba szukać nowych, co jest czasami trochę, no trochę mi tego brakuje, bo już nie bardzo mam czas, ale jeżeli coś znajdę takiego, no super, no to oczywiście proponuję, nawet jeżeli to sama nie tłumaczę, no bo nie,

0: nie na wszystko mam czas.
1: A ostatnio, a może nie ostatnio, były takie książki, które właśnie pani znalazła już z braku miejsca w kalendarzu, albo może po prostu z takiego poczucia, że to jest interesująca literatura, ale nie współgra z pani wrażliwością, podsunęła pani gdzieś komuś?
0: Tak, to już kilka lat temu to była Magdalena Parys na przykład. Ja przeczytałam Tunel, który mi się bardzo podobał i zaproponowałam to wydawnictwu, takiemu małemu wydawnictwu, ale bardzo prężnemu. I potem, no nie miałam czasu, żeby przetłumaczyć, ale mi się jednak ta książka podobała, więc z koleżanką to przetłumaczyłam. A na przykład Szymyczkową, czyli Denela z mężem Starczyńskim, to też zaproponowałam wydawnictwu, które przez chyba 2 lata w ogóle nie, a potem nagle się do mnie zwrócili, że a tu już skończyli jedną serię, nie wiem, czy to był Chmielarz, czy ktoś inny i będziemy Denela, czy byś to mogła zrobić, ale akurat tutaj nie mogłam, także to zaproponowałam koleżance.
2: Najpierw była miłość do Polaka i miłość również do Polski i potem dopiero nauka języka polskiego i konkretnie studia polonistyczne.
1: Noemi Petenki, tłumaczka na język węgierski.
2: Najpierw poznałam trochę Krakowa, jeszcze jako 14-latka, a w ogóle historia jest jeszcze dłuższa, ponieważ mój ojciec mówi po polsku i jest historykiem zajmującym się między innymi kontaktami polsko-węgierskimi, ale nie uczyłam się od niego polskiego i nie spodziewałam się, że los mnie rzuci na podobną drogę. Zawsze lubiłam czytać książki, właściwie byłam takim dzieckiem, powiedzmy neuroróżnorodnym, jak dzisiaj się mówi, i książki były moim światem. Później z kolei najpierw były studia latynistyczne, czyli łacina, czyli dużo tłumaczenia w domu w pojedynkę ze słownikiem, to filologia klasyczna dosłownie. I później właśnie miałam jeszcze, jako absolwentka, miałam wspaniałą propozycję od wspaniałomyślnego i niestety zmarłego niedawno, ale już Palfalviego, właśnie laureata między innymi Nagrody Transatlantyk, wielkiego tłumacza i polonisty, który właśnie tak wspierał młodych ludzi i od razu wrzucił mnie na głęboką wodę, dając mi do tłumaczenia Żeromskiego. Ale oczywiście tylko krótki tekst, chodzi konkretnie o naprobostwie w Wyszkowie. Natomiast potem była długa przerwa, też dyktowana między innymi życiem i dopiero się rozkręciłam w 2018 roku.
1: A co było tym bezpośrednim impulsem? Jakaś książka czy jakieś spotkanie?
2: Zwróciła się do mnie wydawczyni z Węgier z propozycją tłumaczenia książki Weroniki Murek, Uprawa roślin południowych metodą Miczuryna. I potem jakoś to się tak potoczyło dalej. Potem była Olga Tukarczuk, Opowiadania bizarne i to było w 2018 roku, zdaje się, czy 2019. I to była jedyna jej książka dostępna w języku węgierskim, kiedy ogłoszono ją jako laureatkę Nagrody Nobla. Także to chyba też dzięki Wutowi szczęścia oraz życzliwości innych kolegów i koleżanek. Tak mnie to tutaj skierowało.
1: To jest świetny początek. A jak pani właśnie trafia potem na kolejne tytuły? Zresztą Weroniki Murek książka to też ogromna skala trudności. Nie cofa się pani przed dużymi wyzwaniami. W jaki sposób te książki pani wybiera albo trafiają do pani? To jest właśnie ten łód szczęścia, czy to już też są takie świadome pani wybory?
2: Teraz to już od dawna są moje świadome wybory. I potrzebuję, żeby moja wrażliwość współgrała z wrażliwością teraz już najczęściej autorki, bo też zajęłam się pisarkami i poetkami polskimi. Napisałam również książkę w języku węgierskim o autorkach polskich od Orzeszkowej aż po Tokarczuk, a właściwie jest też wstęp, gdzie wspominam o ich poprzedniczkach.
3: W 1976 roku przyjechałem po prostu do Polski i otrzymałem potem stypendium rządu polskiego, żeby zrobić magisterium, no i doktorat.
1: Hatif Janabi, tłumacz na język arabski.
3: I akurat tak się złożyło, że pozostałem akurat w Polsce, no chcący czy nie chcący. Byłem skierowany na zespół teatrologii i filmologii przy polonistyce w Uniwersytecie Warszawskim. I także tam ukończyłem studia polonistyczne z

0: krócone raczej, ze względu na to, że ja przed tym ukończyłem arabistykę. No i potem zrobiłem doktorat, a temat był arabski teatr poszukujący, a doświadczenia współczesnego awangardowego teatru europejskiego i też akurat dodałem do tego teatr amerykański.
1: Jak z teatru trafił pan do literatury?
0: To znaczy ja przede wszystkim akurat jako arabista i jako przybysz, którego określano mianem obiecującego poety, także poezja nie była mi obca. Ja po prostu zacząłem swoją karierę od poezji i dzięki poezji do tej pory funkcjonuję. Natomiast jeżeli chodzi o moje zainteresowania translatorskie, to głównie z języka polskiego na język arabski, to jednak aktywność albo działalność nastąpiła po dosłownie tym, że ja akurat właśnie byłem najpierw poetą.
1: Zresztą wydaje się, że w języku arabskim w ogóle to poezja jest jednak królową literatury i też tak jak patrzyłam na to, co pan przekłada, to jednak często wybiera pan poezję.
0: Ja wybieram poezję ze względu na to, że ją kocham. Nie tylko dlatego, że ona jest górą. Bo poezja zarówno dla literatury polskiej, czy w ogóle kultury polskiej, jak i arabskiej była górą do niedawna. Także poezja zawsze była, jest i mnie się wydaje, że i będzie w ogóle taka forma wypowiedzi artystycznej, która wymaga specyficznych zarówno czytelników, jak i słuchaczy. I tak samo w ogóle, jeżeli chodzi na przykład o pozycję poezji w świadomości arabskiej, w kulturze arabskiej, mnie się wydaje, że taką samą pozycję poezja miała akurat właśnie w Polsce do niedawna. Taką pozycję bardzo ważną. Bo przecież, przepraszam, proszę mnie wybaczyć, czym jest literatura polska bez poezji polskiej?
1: Jak to się stało, że zaczął pan tłumaczyć? Czy to ktoś poprosił, czy pan, będąc zanurzony tutaj w kulturze polskiej, poczuł sam taką potrzebę?
0: Była taka potrzeba wewnętrzna, osobista, ale jednak mimo wszystko ja uważam, że to w ramach miłości dla Polski, jej literatury, kultury i też jako znak wdzięczności dla Polski, że Polska dała mi schronienie, dała mi piękne przeżycia. Dzięki Polsce i językowi polskiemu udało mi się jednak otwierać się na świat, czyli po prostu język polski zastępował angielski u mnie i dzięki temu językowi udało mi się spojrzeć na świat inaczej. I czułam po prostu, że ten język daje mi dużo bogactwa, dużo do namyślenia, dużo po prostu refleksji i tak dalej, i tak dalej. Także być może, że akurat właśnie te bodźce, czy te elementy, właśnie główne elementy, które mnie skłoniły do tego stopnia, żebym ja zajmował się przekładami z literatury polskiej na język arabski. A poza tym, za moich czasów właśnie, kiedy ja zacząłem tłumaczyć na język arabski, to nie było naprawdę takich tłumaczy, jeżeli chodzi o poezję głównie. Ja byłem tym prokursorem naprawdę.
1: A od czego pan zaczął?
0: Ja zacząłem od Różewicza i to z różnych względów, między innymi dlatego, że jednak on mi pasował w tamtych czasach. Po drugie, że ja go poznałem osobiście i zaprzyjaźniłem się z nim. Po trzecie, że mieliśmy wspólnych znajomych, że niektórzy w ogóle wykładowcy z polonistyki zachęcali mnie do czytania i ewentualnie tłumaczenia Różewicza na język arabski. I tak się zaczęło. Także to pierwsze te wiersze z literatury polskiej, to był po prostu od Różewicza.
1: A to chyba nie było takie proste. Zastanawiam się, czy on się dobrze przyjmował wśród słuchaczy arabskich czy czytelników, dlatego że wydaje mi się, że poezja arabska jest jednak mocno przywiązana do form, do rytmu, do takiej meliczności, a tego u Różewicza nie ma zbyt wiele.
0: Tak, tylko język arabski też przechodził przez różne takie zmiany, zarówno stylistyczne, rytmyczne, światopoglądowe i tak dalej, i tak dalej. I to począwszy od lat 30. zeszłego stulecia. W związku z tym te formy, które uprawiał Różewicz, czyli taki biały wiersz, język arabski też zna. Ale powiem szczerze, że tak samo jak i w języku polskim, ta nowa forma różewiczowska, była też obca ówczesnemu czytelnikowi i środowisku literackiemu. I tak samo jeżeli chodzi o ten

0: nowe współczesne formy arabskie. Do tej pory jest ten rozłam między stosowaniem klasycznej czy neoklasycznej formy poetyckiej i tej nowej, nowoczesnej, nawet powiedziałbym awangardowej, mając na myśli biały wiersz, poemat prozą i wolny wiersz.
1: Jestem pół Polką, moja mama jest Polką i pół Greczynką, także polszczyzna zawsze ze mnie była od urodzenia.
2: Natalia Szkandali, tłumaczka na język grecki.
1: Urodziłam się we Wrocławiu, a od trzeciego roku życia mieszkam w Grecji. Uczyłam się w domu rodzinnym, mój tato też znał idealnie polski, także dorastałam z oboma językami, a nie było wtedy polskiej szkoły, także nie było też możliwości oficjalnego systemu edukacji. Do teraz jedna z moich najbardziej ulubionych książek to są Dzieci z Bulerbyn i Muminki. Po polsku, chociaż wiem, że to nie są polskie książki, ale pamiętam, że moi rodzice, wtedy były inne czasy, nie było internetów i tak dalej, prenumerowali, jak to się nazywało, świerszczyk jakiś, czy miś, nie pamiętam, bo to bardzo dawno temu, ale dbali o to, żebym miała kontakt z językiem polskim, właśnie prenumerując takie czasopisma dla dzieci, a potem jak dorastałam, to już potem był świat młodych, także... I jako małe dziecko, jako dorastająca osoba czy nastolatka, zadbali bardzo moi rodzice, żebym cały czas była na bieżąco jednak z językiem polskim.
2: A jak trafiła pani do literatury? Skąd ta decyzja, żeby wkroczyć w świat literatury, który no, nie jest taką pewną ścieżką zawodową?
1: Jestem filologiem z wykształcenia i bardzo lubię czytać oczywiście, także od zawsze gdzieś była ze mną ta literatura. A ponieważ też tłumaczenie w pewnym sensie było całe życie ze mną, bo skoro dorastałam w dwujęzycznym środowisku, to tak naprawdę całe życie... Mój tato Grek, mama Polka, także całe życie ja chyba tłumaczę. To jedyna rzecz, co robię od urodzenia, to jest tłumaczyć w pewnym sensie. Ale jeżeli chodzi już o tłumaczenie literackie, to tak się zdarzyło, że mniej więcej 10 lat temu po prostu trafiłam na to, że był ogłoszony konkurs na przekład literacki zorganizowany przez Instytut Książki i Polską Ambasadę w Grecji. I to było opowiadanie Andrzeja Stasiuka Babka i Duchy. I nagroda była miesięczny pobyt właśnie w Instytucie Książki, opłacone wszystkie bilety i tak dalej. Pomyślałam, że spróbuję, że nie mam nic do stracenia, więc przetłumaczyłam, dostałam pierwszą nagrodę. Nagrodę dostałam w 15 roku, a przyjechałam po roku, bo dali możliwość kiedykolwiek chcę przyjechać, w którymkolwiek miesiącu. Wybrałam czerwiec, bo są dłuższe dni i lepsza pogoda. Tutaj w Krakowie, więc przyjechałam i to był piękny dla mnie miesiąc, bo był właśnie wtedy Festiwal Miłosza, było spotkanie różne z wydawnictwami, jakieś wieczory czytania poezji, rzeczy, które ja, co mieszkam w małym mieście, też w Grecji, w Heraklionie, pierwszy raz miałam styczność z takim i zobaczyłam, że to jest mój świat i wracając do Grecji, chciałabym coś zrobić, żeby zająć się tym też bardziej zawodowo, jakoś pracować z tłumaczeniem polskiej literatury na język grecki.
2: I jak to się zaczęło? Od jakiej książki pani zaczęła w takim razie? No bo to nie jest łatwe. Przede wszystkim, żeby znaleźć wydawcę pewnie dla polskiej literatury.
1: Zaczęło się od tego, że jak ja już wróciłam z tym opowiadaniem Stasiuka, to zaczęłam wysyłać do różnych wydawnictw i proponować, że się nazywam na tyle skandali, przetłumaczyłam to, dostałam nagrodę i niestety do dzisiaj w tym temacie nie ruszyło nic. Niektórzy mi odpowiedzieli, zobaczymy, bo ja sobie jakoś tak to wyobrażam, że może to gdzieś się ukaże, może będę miała kolejne propozycje i tak dalej. A tak się zdarzyło, że pierwsza książka była Sapkowskiego Krew Elfów, które było przedtem dwie książki przetłumaczone przez innego tłumacza, Dimitrisa Huliarakisa, który akurat powiedział wydawnictwu, że nie ma czasu i szukali kogoś innego i zwrócili się do Instytutu Książki, że szukamy osoby, bo jest nas bardzo mało osób w Grecji, co znamy Polski, więc nie mieli też większego wyboru, czy wygooglować, czy znaleźć w inny sposób. Instytut Książki dał na miarę na mnie, zwrócili się do mnie. Ja pomyślałam, że wreszcie jest okazja, bo to się zdarzyło po 2 latach mniej więcej, w 18. Przetłumaczem ukazał się w 19, także przez 2 lata nic się nie zdarzyło, że się tak wyrażę, ale zajmowałam się zawsze innymi rzeczami, pracowałam w szkole i tak dalej, ale to ruszyło w sumie z Sapkowskim w 19 roku. Wtedy oczywiście co było też serial na Netflixie, także to też jakoś tak to ustalili, zaprogramowali, żeby się ukazała ta trzecia książka, wtedy co był serial na Netflixie i w ten sposób stała się wielkim hitem i dlatego kolejna już propozycja, co była Król Szczepana Twardocha, zwrócił się do mnie wydawca, bo widział, że jest wielki hit Sapkowski, kto przetłumaczył, nowa tłumaczka i tak dalej, się do mnie zwrócił. Jako, dzień dobry, czy jest pani Natalia Skandali, to pani tłumaczyła Andrzeja Sapkowskiego i tak to ruszyło.
2: A tłumaczenie fantastyki po tłumaczeniu Stasiuka to nie był jakiś taki przeskok? To było bliskie pani sercu, czy po prostu jest pani dzielną tłumaczką i żadnej pracy się nie boi?
1: raczej to drugie, bo ja szanuję każdy rodzaj.

0: literatury i czytelników, którzy wiem, że ma wielbicieli wielkich Sapkowski, ale raczej ja jestem bliżej właśnie Stasiuka, czy literatury, jakby powiedzieć, pięknej, ale jak najbardziej rozumiem, że fantastyka to, jakby to powiedzieć, że się wchodzi w inny świat, że to ludzi może przemęczonych pracą, że odpoczywają czytając fantastykę, czy grając te gry, oglądają seriale, także bardzo szanuję czytelników, ale ja jednak to było bardziej dla mnie wyzwanie, żeby wejść w ten świat, niż że jest to, którym chcę się zajmować. Polska fantastyka na przykład.
1: I potem był Król Szczepana Twardocha. To już trochę bliżej pewnie pani zainteresowań.
0: Tak, tak. To był Król Szczepana Twardocha. Były też dwie książki dla dzieci. Były Mizielińskich, Dajgryza i Staniszewskich o szachach. Książka dla małych dzieci. A Król to było rzeczywiście... Tak się złożyło, że jak ja byłam tutaj wtedy, co dostałam tą nagrodę, że wtedy mniej więcej się ukazał Król po polsku. Także była na prezentacji w ogóle książki. Był tam Twardoch i wtedy sobie nie wyobrażam, że za 2-3 lata będę tłumaczyła tą książkę i nie poznałam nigdy pisarza z bliska, ale w pewnym sensie jakby była stale z nim w kontakcie, jak tłumaczyłam to, co on napisał w oryginale. Także tak się to stało, że dla mnie to do dzisiaj coś niesamowitego, że byłam na prezentacji i że po kilku latach, że właśnie tą książkę będę tłumaczyła.
1: A ona spodobała się w Grecji? Spotkała się z jakimś zainteresowaniem? Czy jednak jest to zupełnie niszowa literatura w południowym kraju?
0: Spodobała się, dostała recenzję i pozytywne i tłumaczenie też, ale ja myślałam, że będzie jednak większym hitem, ale podobała się i doceniana i jestem z tego zadowolona, z odbioru ludzi.
2: Po liceum miałem zamiar studiować filologię rumuńską.
1: Konstantin Dżambaszu, tłumacz na język rumuński.
2: Ale miałem bardzo dobrego nauczyciela od rosyjskiego i on mnie namawiał na slawistykę i były zdania, że najlepiej wybrać nie rosyjski, bo było dużo znawców, specjalistów, wybrać albo polski, albo czeski. I ponieważ w szkole mieliśmy taki tekścik sobieski i Rumunii, i każdy uczeń, każdy Rumun znał ten tekst, kim był Sobieski. I wówczas też oglądałem film Krzyżacy Sienkiewicza. To miałem właśnie dwa argumenty, aby wybrać polski. No i wybrałem polski, zapisałem się, zdałem egzamin i stałem się studentem polonistyki na Uniwersytecie w Bukareszcie. A po 2 latach nauki języka polskiego u nas, akurat to był bardzo ciekawy okres, rok 68. Ja akurat dostałem stypendium do Polski i przyjechałem w 68 w październiku do Polski, do Warszawy, gdzie mnie przyjęli na 3. rok. To ogromne wyzwanie, dlatego że jednak po 2 latach nauki języka polskiego w Bukareszcie nie znałem dobrze języka polskiego, poza tym trafiłem na literaturę pozytywizmu na filologii polskiej. Zima potężna, jedzenie słodkawe, niesmaczne. W każdym razie był taki trudny okres. Studiowałem 3 lata w Polsce, nauczyłem się języka, wróciłem do Bukaresztu. Myślałem początkowo, że będę pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako dyplomata, ale nie udało się. Ale może to było moje szczęście, bo był nakaz pracy i wtedy ministerstwo oświaty znalazło miejsce dla absolwentów slawistyki za granicą na uniwersytecie. I stałem się asystentem i tam się rozpoczęła moja kariera i dydaktyczna, i naukowa, i też potem tłumaczeniowa.
1: Pan podejmuje się, można by rzec, z naszej perspektywy najtrudniejszych wyzwań, czy jednych z najtrudniejszych, bo ma pan w dorobku przekłady i Mickiewicza, sonetów krymskich, i Wyspiańskiego, z którym naprawdę niewielu tłumaczy decyduje się zmierzyć, czy też Kordiana Słowackiego.
2: Droga do romantyzmu jest długa. Nawet początkowo nie myślałem o przekładach. To był taki traf, szczęśliwy traf. Akurat w 1974 roku, dawno temu, poznałem panią redaktor wydawnictwa nauk pedagogicznych w Bukareszcie, która była w Polsce, ja jej towarzyszyłem jako tłumacz i ona mnie zachęciła do tłumaczenia takiego podręcznika z zakresu dydaktyki. I przełożyłem podręcznik, z którego myśmy się uczyli, mianowicie Wincentego Okonia, Zarys dydaktyki ogólnej. I to był pierwszy mój przekład, ogromna frajda, a z drugiej strony pamiętam, że to finansowo, to była taka finansowa zachęta, bo dostałem dużo pieniędzy jako asystent jak

0: Akurat pamiętam, że za te pieniądze umeblowałem sobie pokój, no i kupiłem dywan, kanapę. W każdym razie już wtedy zrozumiałem, że jednak tłumaczenie opłaca się i warto się tym zajmować zawodowo. A później taki debiut poważny nastąpił bardzo późno, w 1988 roku, kiedy sam sobie wybrałem książkę, też takie ogromne wyzwanie, mianowicie Główne problemy wiedzy o literaturze znanego autora Henryka Markiewicza. To był podręcznik dla wszystkich filologów i ta książka się ukazała w bardzo znanym wydawnictwie rumuńskim Univers ze wstępem dobrego teoretyka literatury i tak samo za tę książkę dostałem tak dużo pieniędzy, że prawie połowę samochodu rumuńskiego Dacia. Po 90 roku, jak powstał wolny rynek, o wiele więcej wydawnictw, więcej możliwości i dla autorów, i dla tłumaczy, nie było już cenzury, zmieniał się świat. No i akurat w 95 albo 6 roku bodajże powstał Instytut Książki, który dofinansowywał tłumaczenia. I od tego momentu zacząłem tłumaczyć systematycznie, też na początku nie książki literackie, raczej humanistyczne. Przełożyłem Zniewolony umysł, promowałem Miłosza po raz pierwszy w Rumunii, był zupełnie nieznany, a ta książka wzbudziła ogromne zainteresowanie. Potem dalej Rodzinną Europę. Pamiętam, że w 1999 roku Rumunia była gościem honorowym na targach warszawskich. No i wtedy przy okazji tych targów wydaliśmy sporo książek z języka polskiego, między innymi właśnie Miłosza. Wydaliśmy takie antologie poezji polskiej, a drugi taki traf szczęśliwy, przygotowywaliśmy takie czasopismo literackie poświęcone poezji polskiej. I wtedy rozpoczęła się moja współpraca ze znaną poetką rumuńską, Pasjonarią Stoicescu. I ta współpraca trwa do dzisiaj ponad 25 lat. Ja przygotowuję przekład filologiczny, a ona przygotowuje wersyfikację na podstawie mojego warsztatu filologicznego. I w taki sposób dotarliśmy do romantyzmu, bo chodziło o to, żeby odrabiać zaległości. Co prawda, że Mickiewicz był, pan Tadeusz jest pięknie przełożony na język rumuński przez bardzo dobrego poetę, świętej pamięci Mirona Radu Paraskivescu. Ballady i romanse też zostało przełożone, ale nie było na rynku, czyli nakład dawno wyczerpany. I ja jestem przekonany, że potrzebne są nowe przekłady, nowe wersje. I w związku z obchodami romantyzmu polskiego w 2022 roku postanowiliśmy wydać właśnie ballady i romanse i sonety krymskie w takiej serii poświęconej romantyzmowi.
1: Ja studiowałam rusycystykę.
2: Antonia Lloyd-Jones, tłumaczka na język angielski.
1: I jak skończyłam studia, zaraz po studiach pojechałam do Polski po raz pierwszy pociągiem z Londynu do Wrocławia i miałam znajomych, którzy mieszkali we Wrocławiu, byli studenci i ja ich poznałam w Berlinie parę lat przed tym. I myśmy razem się porozumieli, mówiąc źle po rosyjsku. Na końcu stanu wojennego to było. Ja po raz pierwszy byłam w Polsce wtedy, jak było dość ponuro. I moi koledzy, jeden z nich był studentem rolnictwa i miał się opiekować stadem krów w Kotlinie Kłodzkiej. Ja z jego bratem pojechaliśmy tam i mieszkaliśmy pod namiotem ze studentami. Ja jedyna kobieta w tym małym gronie studentów, a nad ogniskiem dużo było takich żartów o babcia do lekarza i tak dalej. Ja nic nie rozumiałam, tylko ten śmiech. Nie wiem, co o mnie mówili, ale może nie chcę wiedzieć. Ale się krępowałam, bo nie umiałam po polsku, ani słowa nie mogłam wypowiedzieć. Więc tam w tych polach, gdzie koledzy biegali za te krowy, to ja czytałam Naucz się polskiego. Więc jestem samoukiem, się uczyłam od książek, ale czułam natychmiast,

0: tego szukałam. Wreszcie znalazłam. Po tyle lat w Związku Radzieckim, jako studentko i tak dalej, gdzie nie swoje się czułam, ale w Polsce czułam się, jestem wśród swoich, jestem w domu. No i zmieniłam kierunek.
1: A od razu wiedziała pani, że studiuje filologię, żeby zajmować się literaturą?
0: Nie, nie wiedziałam, że będę tłumaczką. To tłumaczenie mnie wybrało, a nie odwrotnie. Ja nie szukam kłopotów. Kłopoty często mnie szukają. To dziwnie, ale okrężną drogą doszłam do tego, bo na początku ja chciałam zostać dziennikarką, ponieważ widziałam, jak byłam w Polsce wtedy ten pierwszy raz, widziałam, że Druga wojna światowa dalej ma wpływ na życie moich współuczestników. I to robiło na mnie wrażenie, że w Wielkiej Brytanii w moim wieku wtedy ludzie nie myśleli za bardzo o tym, ich rodzice jak najbardziej. Ale w Polsce widziałam, że dalej te wyniki tej wojny dalej mają wpływ nad życiem młodych ludzi i że moi koledzy nie mieli tych wyborów co ja i oczywiście w czasie stanu wojennego było tak ponuro i smutno i wszyscy czuli, że była szansa, ale szansę straciliśmy, będzie na nowo szaro, ponuro, no i że ich życia będą zmarnowane tak jak życia ich rodziców przez tę wojnę. I ja myślałam, no u nas mało kto rozumie, że po tamtej stronie Europy ludzie dokładnie tak jak my po prostu nie mają tych szans co my. I chciałam pisać o tym, wyjaśnić moim rodakom, co się dzieje tutaj blisko w tym kraju. Więc chciałam zostać dziennikarką, ale potem zostałam redaktorem pisma, co wydawał rząd brytyjski, żeby promować Wielką Brytanię wśród młodych Polaków, co w ogóle nie było trudno. Wszyscy tutaj chcieli wszystko wiedzieć o moim kraju. Tam było o muzyce, rock i tak dalej. Tematy ciekawe. To fajnie było, bo miałam codzienny kontakt w pracy z językiem. Jak byłam redaktorem tego pisma Brytania, w 1988 roku pojechaliśmy do Glasgow, gdzie był wspaniały taki lektor czy profesor polonistyki Donald Peary. I on w 1988 organizował w Glasgow Festiwal Kultury Polskiej. Niesamowite było. Chyba był kantor, była Abakanowicz, byli tam malarze i aktorzy i pisarze. I ci pisarze po raz pierwszy od lat byli z zagranicy. I był Paweł Hille, który był młody pisarz i miał już duży sukces z Weisserem Dawidkiem. Był Bronisław Maj i Antoni Libera. Więc ja ich poznałam wtedy. Wydawnictwo Bloomsbury kupiło prawa do Weissera Dawidka, no i tłumaczyłam tę powieść, więc ten zawód mnie wybrał, a nie ja zawód.
2: Mniej więcej raz na cztery lata, inaczej było tylko w okresie pandemii.
1: Grzegorz Jankowicz, dyrektor Instytutu Książki.
2: Instytut Książki organizuje Światowy Kongres Tłumaczek i Tłumaczy Literatury Polskiej. Ten kongres jest takim miejscem, takim narzędziem, za pomocą którego my zbieramy w jednym miejscu wszystkich tłumaczy literatury polskiej. Tłumaczenie zazwyczaj wykonywane jest w odosobnieniu. Pracuje się nad przekładem z dala od ludzi, z dala od bieżących spraw, z dala od rzeczywistości. Ale ze względu na to, że wszyscy ci ludzie zajmują się językiem polskim i literaturą polską, to oni tworzą wspólnotę. Bardzo dobrze jest tych ludzi zebrać w jednym miejscu po to, żeby mieli możliwość wymiany doświadczeń, żeby mogli porozmawiać o najważniejszych dla siebie sprawach i problemach, żeby mogli się wzajemnie zainspirować, a także żeby mogli zapoznać się z tym, co się wydarzyło w ostatnich 4 latach w polskiej literaturze. Innymi słowy, kongres jest zarówno ideą wspólnoty, miejscem, w którym ta wspólnota się zbiera, oraz taką przestrzenią warsztatową, w której tłumaczki i tłumacze mogą się zapoznać z najważniejszymi zjawiskami polskiej literatury z ostatnich lat.
1: Najważniejszymi to brzmi tak hierarchicznie, ale to, co jest, myślę, dużą wartością kongresu, to jak wielopłaszczyznowy on jest, jak wiele obszarów literackich staracie się Państwo pokazać.

0: tłumaczom i umożliwić im udział w rozmowie, bo zastanawiałam się właśnie, na ile Instytut Książki ma trochę taką demiurgiczną rolę, rozsyłając do tłumaczy newsletter o tym, co się dzieje na polskim rynku wydawniczym. Nie sposób oczywiście w newsletterze, czy nawet w kilkudniowym kongresie objąć całości literatury polskiej. Państwo dokonujecie jednak pewnego wyboru.
1: Nasza rola jest służebna, nie demiurgiczna, dlatego że to nie my decyzjami urzędowymi

0: najważniejsze zjawiska, najważniejsze książki, tylko robią to ekspertki i eksperci zajmujący się na co dzień poezją, prozą, literaturą eseistyczną, dramatem itd., itd.
1: Z uniwersytetów, z redakcji?
0: To są zarówno akademiczki, akademicy, krytyczki literackie, krytycy literaccy, osoby, które zajmują się pewnymi zagadnieniami od strony wydawniczej, więc to nie Instytut Książki narzuca jakąś wizję. Instytut Książki tworzy ramy, ustawia pewną scenę. Na tej scenie pojawiają się przede wszystkim tłumaczki i tłumacze i mogą również spotkać się z właśnie osobami eksperckimi, zajmującymi się poszczególnymi dziedzinami literackimi, doskonale z tym obznajomieni. I teraz wspomniała pani o tym, że jest to hierarchiczne. Hierarchiczność jest tutaj nieodzowna, dlatego że z tego całego gąszczu książek wydawanych w kolejnych latach trzeba wybrać jakieś wartościowe publikacje. No ale mamy pewne kryteria, mamy pewne mechanizmy. Tymi mechanizmami są literackie nagrody, krytyka literacka, która jest w kryzysie, owszem, ale w czasopismach branżowych wciąż się rozwija, może nam służyć pomocą i my stawiamy nie na heteronomizujące instrumenty medialne, nie na promocję socialową, tylko właśnie na ekspertyzy krytyczek i krytyków. Nasza rola jest organizacyjna. My zajmujemy się tworzeniem odpowiednich warunków, w których z literaturą polską można się spotkać, w których można się z nią zapoznać, o niej krytycznie podyskutować i wyciągnąć z tego wnioski. No bo to nie jest tak, że tłumaczki i tłumacze od razu podejmą takie działanie. Mamy oczywiście nadzieję, że to ich do czegoś zainspiruje. Obserwujemy to, w kuluarach z nimi rozmawiamy, że ta inspiracja jest bardzo, bardzo mocna.
1: Zastanawiam się właśnie, jak silna jest tutaj też dialogowość w przygotowywaniu tego programu, bo to też przecież jest tak, że tłumacz musi się zdecydować na jakąś książkę, jakiś gatunek literacki. Na ile też kongres jest takim momentem, gdzie Instytut dostaje jakąś zwrotną informację, a może wcześniej, a może później. Czemu warto się, jakim obszarom, polom literatury warto się bardziej przyglądać, bo one interesują tłumaczy?
0: No tutaj korzystamy z naszego rozległego doświadczenia indywidualnego i instytucjonalnego, dlatego że cały czas jesteśmy z tłumaczkami, w kontakcie, ale również kreujemy te potrzeby, bo nasze zadanie nie polega tylko na tym, żeby wiedząc na przykład, że w obszarze anglojęzycznym literatura fikcjonalna ma się bardzo dobrze, a dajmy na to w obszarze niemieckojęzycznym czy francuskojęzycznym inaczej trzeba potraktować reportaż. My to wiemy, że robiąc to osiągniemy sukces, ale zarazem nasze zadanie polega na tym, żeby na te wszystkie interesujące nas rynki wydawnicze, do tych wszystkich obszarów językowych, w których chcemy być, bo my też strategiczne decyzje podejmujemy. Czasem podejmujemy decyzję, żeby w jakimś obszarze być bardziej, w innym obszarze nie chcemy być w ogóle. W związku z tym, że te decyzje strategiczne są podejmowane, nasze działania bywają punktowe. Natomiast jest tak, że zasada obowiązująca w Instytucie Książki jest uniwersalna. To znaczy robimy wszystko, ażeby polska poezja, polska proza, polski esej, polski dramat itd., itd. trafiały do jak najszerszego obiegu światowego. Na pewno jest tak, że polska literatura dziecięca święci triumfy na różnych rynkach wydawniczych. Ogromną popularnością cieszą się polskie powieści. I to zarówno powieści gatunkowe, na przykład w obszarze języka niemieckiego polska powieść sensacyjna czy kryminalna jest bardzo popularna, jak i powieści ambitniejsze we Francji czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Nie tylko Olga Tokarczuk.
0: Nie tylko Olga Tokarczuk. Cały czas popularna jest, obserwujemy to na przykład w programie translatorskim, klasyka, polska klasyka powieściowa. Przychodzi bardzo dużo wniosków właśnie na powieści Reymonta czy Nieśmiertelnego Sienkiewicza. Wszystko zależy od tego oczywiście, o jakim rynku wydawniczym mówimy, no ale te tendencje, te zjawiska są wyraźnie widoczne.
1: Jak to się stało, że przetłumaczyła pani lalkę Bolesława Prusa?
2: Była to zawsze moja ulubiona książka.
1: Natalia Szkandali.
2: Jak oddałam już króla i zanim jeszcze byliśmy w rozmowach z wydawcą, co możemy teraz dalej, jak następne książki, jakie będą, dużo nazwisk padło i w pewnym momencie ja mu powiedziałam, okej, bardzo ciekawe te wszystkie propozycje, ale najbardziej to ja bym chciała lalkę. To jest moje marzenie od zawsze i tak dalej. Moja ulubiona książka polska i chyba i ogólnie moja ulubiona książka. I wtedy on powiedział, miał na uwadze tą książkę, ponieważ oni, wydawnictwo Castagnoli,

0: gdyż greckie wydają też Tokarczuk, miał na uwadze lalkę i perłę Olgi Tokarczuk, więc wiedział, że jest jakaś wielka polska powieść, która się nazywa Lalka i którą warto kiedyś wydać, ale miał to w planach jakby później, bo wiedział, że ja byłam początkująca i to jednak jest książka, która być może potrzebuje bardziej doświadczonego tłumacza albo jakiegoś wielkiego pasjonata jak ja, która nie miałam wielkiego jeszcze doświadczenia, ale uwielbiałam tą książkę i chciałam to zrobić i to zrobiłam.
1: I jak?
0: No nie wiem, ważne było chyba przede wszystkim, że lubiłam książkę, że znam, że wiele razy ją czytam i że ponieważ byliśmy na spokojnie, na początku tylko rozmawialiśmy, nie miałam deadline'a, nie miałam jakiegoś, że muszę to wtedy skończyć, że powiedział mi jeden, dwa rozdziały, zobaczymy, ja zaczęłam to robić i brnęłam dalej bez konkretnego, powiedzmy, terminu i skończyłam to po półtora roku. Powoli czytałam różne teksty, przeczytałam Lalkę i Perłę, to wiadomo. Rozmawiałam z ludźmi, polskimi czytelnikami. Nie ma konkretnego sposobu chyba, nie ma jakiegoś przepisu, że tak trzeba to zrobić. Trzeba powoli, trzeba być bardziej cierpliwym, wracać do tego, że zawsze się coś zmieni. Nawet jak 500 razy się zobaczy przekład, zawsze się coś zmieni. W pewnym momencie trzeba powiedzieć stop i jest na takim poziomie, że już to, co mogłam zrobić, zrobiłam i już przejmie korektor, korektorka czy redaktor.
1: A jak Lalka się przyjęła w Grecji?
0: Książka się jeszcze nie ukazała, jest skończona, oddałam w zeszłym roku w sierpniu, ale najprędzej się ukaże w przyszłym roku, bo już wiemy, że korekta przynajmniej pół roku zajmie. Wybrali już korektora, który zna też bardzo dobrze rosyjski, jest tłumaczem rosyjskiego, także przeczytaj po rosyjsku, a ponieważ są słowiańskie języki, to być może jest inaczej niż przeczytać po angielsku czy po niemiecku. Wiemy, że przeczyta po grecku, po angielsku i po rosyjsku. Będzie na tym pracował, zacznie z tego, co wiem, jesienią. Będzie gotowa książka w przyszłym roku, więc następnym razem, jak z panią porozmawiam, to mam nadzieję, że już będę mogła powiedzieć, jak czytelnicy dobrali książkę.
1: A wydawnictwo ma jakieś nadzieje związane, czy robi to dlatego, żeby zapełnić taką, powiedzmy, lukę na półkach biblioteczno-księgarskich greckich?
0: Oni bardzo dobrze wiedzą, że klasyka to jest klasyka. Na przykład ja już jako bardzo dorosła osoba przeczytałam Moby Dicka. Także klasyka jest coś, że nie jest teraz hitem i teraz przeczytam, a inaczej przepadnie. Wiedzą, że to zostanie wydane i że ludzie będą to czytali teraz za 10 lat, za 15, za 20. Także wydali, nie że zapełnić lukę. To się robi jakimiś książkami, co dostały jakieś nagrody i tak dalej. Żeby to zostało, jakby powiedzieć, dla przyszłych pokoleń w pewnym sensie. Tak jak są takie książki jak Anna Karenina, czy Wojna i pokój. Nie są takie książki, które muszą być przetłumaczone i znajdą swoją publiczność. Może nie za rok, może za 10 lat, za 20 lat. Także klasyka to jest coś innego. To jest coś, co musi być przetłumaczone. I nawet jak nie będzie bestsellerów, to wie się, że tak powinno być.
1: A za co pani tak bardzo lubi Lalkę?
0: Że jakby opisuje wszystko. Opisuje jej historię, tej epoki, polityczną sytuację. Jest historia miłosna. I że zawsze mam odczucie, że jest jakby napisana dzisiaj. Że się nie odczuwa, że to jest książka, która ponad 100 lat temu była napisana. Że ma taki świeży język plus bardzo takim, że ma poczucie humoru świetne. To nie jest chyba aż tak częste jednak, wydaje mi się.
1: Co stanowi dzisiaj pani przewodnik po literaturze polskiej, tej, którą może pani już wybierać do tłumaczenia? Czy właśnie to jest zawsze współpraca z wydawcą? Czy to są jakieś pani osobiste upodobania? Jakaś książka trafi na przykład podczas pobytu w Polsce do pani i ma pani chęć ją przetłumaczyć?
0: Próbuję pytać znajomych z Polski na przykład, żeby mi zaproponowali. Też internet bardzo pomaga, bo się widzi, co ukazało się. Instytut Książki wysyła nam tłumaczom newsletter raz na 3-4 miesiące. Też wydawcy mają jakieś swoje propozycje, także jest zawsze bardzo dużo książek. Za dużo książek, za mało czasu.
1: A Białe Noce, o których tutaj też była rozmowa, jak do pani trafiły Urszuli Honek?
0: Ta książka, ponieważ była nominowana do Bookera, to grecki wydawca kupił prawa. Ja i tak ją przeczytałam, jak się dowiedziałam, że polska książka, bo to jest rzadkość jednak, że jest nominowana do Bookera. Ją zamówiłam, sobie kupiłam i nie natychmiast, ale mniej więcej po roku wydawca się do mnie zwrócił, że teraz są aplikacje do programu translatorskiego Instytutu Książki i czy byłabym zainteresowana to przetłumaczyć. Ja mu powiedziałam, że jak najbardziej, znam książkę, podobała mi się, przeczytałam. I wtedy mnie poprosił, żebym pierwsze 5 stron mu wysłała i CV po polsku, które przekazał autorce, żeby ona też miała wyobrażenie, kto najprawdopodobniej ją przetłumaczy. I po 2-3 tygodniach wrócił do mnie już z umową, którą podpisaliśmy, już z konkretnym terminem, kiedy mam oddać, jak to będzie wyglądało. I okazała się 2 miesiące mniej więcej temu w Grecji pod tytułem Lewkes Nichtes. Podobała mi się, bo jest taka specyficzna, że

0: To jest coś pomiędzy prozą i poezją i to ja niewiele razy w życiu się z tym spotkałam. Już były i pierwsze recenzje, pani Chojenek była w Grecji, była w Salonikach na 22. Międzynarodowych Targach Książki w maju i to była pierwsza pisarka w historii tych targach z Polski, która przyjechała. Po 2 dniach była w Atenach, mieliśmy spotkanie autorskie w kawiarni, przyszli ludzie, czekali w kolejkach na autograf, już ukazały się recenzje pozytywnie i mam nadzieję, że w przyszłych miesiącach będą dalej czytali tą książkę.
1: W tym roku rozmawiał pan o przekładaniu prozy Brunona Schulza. To jest taka literatura, która myśli pan, że w języku arabskim mieści się, pasuje do wrażliwości tego kręgu kulturowego?
2: Tak, zwłaszcza, że proza Schulza jest bardzo bogata.
1: Hatif Janabi.
2: Metaforycznie, kulturowo, są różne odniesienia. Jego styl akurat właśnie, jeżeli chodzi o długie zdania, mitologizacja rzeczywistości, to językowi arabskiemu nie były i nie są obce. Bo ten język akurat ma takie doświadczenie w ogóle, nawet i klasyczne. Ale nie oznacza to, że mój przekład, czy moje tłumaczenie raczej przeszło bez problemów. Tłumaczenie prozy Schulza należało do najtrudniejszych w mojej karierze translatorskiej z języka polskiego na język arabski. Kiedy on już mówił na przykład o sadach, o ogrodach i tak dalej, o tych drzewach, o cieniach i te cienie, które dostawiają się z naszymi cieniami ludzkimi, to trzeba to było oddać to wszystko. Nie tylko po prostu styl, ale i to, co jest poza stylem, poza językiem. A to jest zadanie, to bardzo trudne. W związku z tym dla mnie on był najtrudniejszy. Ale mnie się wydaje, że Schulz po prostu będzie funkcjonował w języku arabskim doskonale.
1: A jak pan się w ogóle teraz porusza w tym gąszczu polskiej literatury? Jak pan jeszcze wybiera sobie, kogo jeszcze warto językowi arabskiemu przyswoić?
2: Szczerze mówiąc, chciałbym mieć w tej chwili 20 lat. Dlatego, żebym myślał trochę inaczej. Żebym zdążył tłumaczyć te utwory, których nie udało mi się do tej pory. Z różnych powodów, chociażby z takiego powodu, że nie znalazłem w tamtych czasach dla takich tytułów wydawców. Głównie to, jeżeli chodzi o poezję oczywiście, bo to mało kto w tej chwili chce wydać poezję. Dalej, jeżeli chodzi o klasykę polską, to mówię chwileczkę, o co tu chodzi? Dlaczego ja mam wracać 200 lat po to, żeby wydać lalkę? No kto mi po pierwsze finansuje, gdzie bym znalazł czytelnika i to koszty. Lalka jest ogromny utwór, jest piękny utwór, ale jest też i trudny, nawet jeżeli chodzi o tłumaczenie. Na przykład pana Tadeusza, chciałem akurat właśnie go przełożyć na język arabski, ale nie miałem czasu, musiałbym poświęcić przynajmniej 2 lata. Na taki przykład. W związku z tym odkładałem jutro, pojutrze, rok, za drugi rok. Na przykład chciałem tłumaczyć drugą powieść chociażby Myśliwskiego, bo ja przełożyłem traktat o łuskaniu fasoli, który się ukazał kilka lat temu. Niemniej jednak chciałem też i dodać do tej powieści Widnokrąg. A poza tym ja czuję w ogóle, że jestem bezradny w tej chwili wobec tego żywiołu literackiego, czyli polskiego żywiołu literackiego.
3: Pierwsze kryterium to jest związane z programem nauczania.
1: Konstantin Dżembaszu.
3: Bo mamy taki program na uniwersytecie. No i jako profesor staram się to uzupełniać. A z drugiej strony ostatnio, od kiedy powstał Instytut Książki, to oni podają spis przekładów we wszystkich krajach. I ja oglądam ten spis. I to naprawdę to jest bardzo dobry kierunkowskaz, dlatego że jak się powtarza na przykład nazwisko jednego autora, najbardziej tłumaczona była przez wiele lat Olga Tokarczuk. Ja przełożyłem jej pierwszą książkę, ale nigdy nie przypuszczałem, że ona dostanie Nagrodę Nobla. Potem Stasiuk, Andrzej Stasiuk w wielu krajach. Potem na przykład z tej najnowszej literatury Fiedorczuk. Dla mnie to jest kryterium, ja oglądam około 10 krajów, najpierw z zachodu, potem z tej naszej strefy europejskiej i jeżeli nie jest tłumaczony razem z grupą, bo jest to takie grono tłumaczy rumuńskich, niektórzy pracują pod moją opieką i wtedy spotykamy się, wybieramy, składamy wnioski, ja ich zachęcam do tego składania, dlatego że wydawcy, wiadomo, mają kłopoty finansowe, tym bardziej,

0: że Instytut Książki prowadzi tę prężną taką politykę. Dzięki temu tłumacze mają pracę i mogą pracować. Ja osobiście pracuję systematycznie, prawie co roku około 4-5 przekładów. Najbardziej z tego wszystkiego, co przełożyłem do tej pory, to chyba najbardziej mi imponował Leśmian z zakresu poezji. A natomiast jeżeli chodzi o prozę, to przełożyłem Rodzinną Europę. No i tak się zastanawiałem, ile jest tej wiedzy w takiej książce, którą Miłosz napisał ponad 50 lat temu, ale jakże aktualna jest w dalszym ciągu. I oczywiście bardzo chwalę eseje Kłakowskiego, którego bardzo cenię, bo to bardzo nie tylko mądry filozof, ale język, w jakim pisze, to jest taki dla tłumacza bardzo, bardzo ścisły, który jak gdyby, jeżeli przestrzegasz te wszystkie składnie i tak dalej, jak gdyby sam język cię doprowadza do celu.
1: Teraz ostatnio tłumaczyłam książkę Hanny Kral.
2: Noemi Petenki.
1: To chyba nie muszę odpowiadać dokładnie na pytania, dlaczego właśnie ona. Jeśli chodzi o Leśmiana, to tłumaczyłam przede wszystkim dla siebie. Strasznie mnie fascynuje leśmianowska dwoistość istnienia. Natomiast na szczęście znalazłam kilka czasopism i innych takich stron internetowych, które przyjęły przekłady jego wierszy. Natomiast jeśli chodzi o powieści takie właśnie modernistyczne, bardzo chętnie tłumaczyłabym takie powieści, z tym, że właśnie trzeba by znaleźć wydawcę. W drugą stronę to działa, ponieważ jak widać, Polacy są zafascynowani Maroim, teraz ostatnio też Homboszem oraz Banfim, także mam jednak nadzieję, że coś zaiskrzy też w odwrotną stronę.
3: Ja akurat współczesną literaturę tłumaczę.
2: Margot Callier.
3: Wydaje mi się, że to jest ciekawsze na pewno dla wydawców, bo oni jednak, no mimo wszystko ta książka musi się sprzedać. I na pewno się lepiej sprzeda Olga Tokarczuk czy Stasiu, który ma tam już swoich fanów, mimo że nie jest tak znany publiczności szerokiej, niż Prus czy Naukowska, czy jakieś takie właśnie książki z klasyki. To jest trochę szkoda. Nie wiem, czy sama bym akurat się zdobyła na takie tłumaczenia, ale powinny być, ale pewnie są, to się trzeba dowiedzieć, jakieś dotacje europejskie właśnie, żeby klasykę, niekoniecznie tylko polską, ale środkowoeuropejską wydawać. Ale to jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest nawet jakiegoś pisarza nieżyjącego wydać, bo wydawcy szukają młodych, obiecujących.
2: A właśnie jeśli chodzi o te podróże po współczesnej literaturze polskiej, wspomniała pani, że Hanna Kral była taką dobrą wróżką, myślę, że też dobrą przewodniczką, zwłaszcza po świecie reportażu, ale nie tylko. Jak pani się porusza po tej literaturze?
3: Oczywiście staram się czytać polskie książki, staram się być, no jak to się mówi, au courant wszystkich nowości. Na pewno nie nadążam. Nie wszystko mi się podoba też. Jakoś myślę, że z wiekiem, z doświadczeniem pewnie mam też większe wymagania i rzadko ostatnio mnie jakieś książki tak całkowicie zachwyciły. No zachwyciła mnie rzeczywiście Kącka, którą zaczęłam tłumaczyć, która jest niesamowicie trudna i nie zdawałam sobie sprawy z tego czytając, bo czyta się bardzo dobrze, ale uważam, że jest to i temat, i sposób przedstawienia tego tematu, taki o w ogóle odmienności, nie tylko o autyzmie, tylko odmienności, o relacji między dwoma osobami, takiemu dotarciu się. Według mnie jest to uniwersalne. Bardzo mi rekomendowano Lebdę i Honek, które mi się podobały, ale no nie powaliły mnie na kolana, ale niektórzy uważają, że jest to świetne i pewnie, no i na pewno jest bardzo dobre.
2: A jakie są największe trudności pomiędzy polskim i francuskim?
3: Ojej, dla mnie to wszystko jest trudne. Znaczy ja należę do takich tłumaczy, którzy wątpią, może nie cały czas, ale w każdym razie często. Nawet proste książki, czasami jakąś biorę książkę, tłumaczyłam chyba Magdalenę Parys, i mi się wydawało, tu sobie odpocznę. I wcale nieprawda, bo to są tak różne języki. Na przykład czasy we francuskim są dwa czasy przeszłe. Znaczy jest więcej, bo następstwo czasów, ale po polsku jeden czas przeszły i to jest proste. W francuskim trzeba wybrać, to musi tłumacz wybrać, który. No, pewne narracje niby bardziej literackie, a drugie takie bardziej do rozmowy codziennej. Ale to też nie jest do końca prawdą. Już nie mówię o jakichś pewnych pojęciach czy kontekstach, które w Polsce są znane i to wszyscy rozumieją, no a za granicą trzeba jakoś to tak prze...

0: ułożyć, żeby to było zrozumiałe. No, to z Ucha Igielnego, który wyjdzie we Francji w przyszłym roku. Tam jest pies, który się nazywa Mieszko. No, więc ten pies Mieszko, no, nawet jeżeli dobrze historii nie zna, to po pierwsze się no, jakoś tak kojarzy z czymś, a jak się zna historię, to jeszcze lepiej. I właściciel tego psa w którymś momencie mówi do tego Mieszka, mówi, ty jesteś mądry pies i masz królewskie imię. No więc tutaj sobie pomyślałam, ojej, no to trzeba będzie jakiś przypis, że Mieszko był tam księciem. A ja nie lubię przypisów, nie lubię przypisów w powieściach, znaczy w literaturze pięknej. No i stwierdziłam, że no to go nazwę tego psa Rex. No bo Rex istnieje po francusku, jest zrozumiały, no i Rex ma królewskie imię, więc to była moja ostatnia rozmowa z panem Myśliwskim. Się spytałam, czy nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby ten pies po francusku, żeby ten Mieszko to był Rex. I Wiesław Myśliwski mi powiedział, nie, no bardzo dobrze.
1: Ja wybieram książki, co bardzo lubię. Muszę mieć związek z tą książką, aby dobrze go tłumaczyć.
2: Antonia Lloyd-Jones.
1: Po Weiserze, no, miałam zlecenie i miałam szczęście, ponieważ Timothy Garton Ash, historyk i pisarz, to on właśnie założył taki projekt, żeby wydać książki z regionu i między innymi Iwaszkiewicza. Więc tłumaczyłam wtedy dłuższe opowiadania, ale przedwojenne, więc Panny z Wilka, Brzezina, co dla mnie dalej jest najlepszy tekst polski, co kiedyś czytałam. Przepiękny tekst. I moja następna książka będzie Matka Joanna od Aniołów. I od wtedy, 25 lat temu, tłumaczyłam te opowiadania Iwaszkiewicza, mały zbiór. A teraz wreszcie przekonałam wydawcę, aby wydać Matkę Joannę. Bardzo się cieszę.
3: Pani w taki dobry moment weszła w literaturę polską, gdzie weszło to pokolenie Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk, prawda, tam jeszcze Manuela Gretkowska, tak. Izabela Filipiak.
1: Ja teraz jestem mentorką młodszych tłumaczy. Ja zawsze ich zachęcam, żeby czytać tych młodszych pisarzy i aby razem dorośli, ponieważ to jest przyszłość. I może nie są znani, ale Olga wtedy nie była aż tak znana. I trzeba po prostu wyrosnąć razem z pisarzami. I to bardzo fajnie, bo z Olgą na przykład jesteśmy z tego samego wieku. I znamy się już 30 lat. Boże. Więc to fajnie, że wspólnie mamy te kariery równoległe. Pierwsze z jej to Dom Dzienny, Dom Nocny czytałam. W zeszłym roku, 20 lat po wydaniu tej książki, miałam szansę poprawić tłumaczenie, ponieważ książka została wydana na nowo po angielsku. To bardzo ciekawe było siedzieć obok siebie 20 lat temu, młodszej Antoni, i ulepszyć ten przekład. Ja tłumaczyłam te książki jej, które rozgrywają się w Kotlinie Kłodzkiej. Jak to dziwnie, jak byłam po raz pierwszy w Polsce, trafiłam na Kotlinę Kłodzką przez zbieg okoliczności, bo moi koledzy tam mieli pracować z tymi krowami. A później, o wielu później, poznałam Olgę. No i znowu jestem jakoś skorzeniona tam w tej Kotlinie. Teraz ta książka zmieniła się dla mnie. Za dużo raz przeczytałam. Można w końcu mieć dość. Dla mnie ta książka, te domy są dość ponure. To jest książka terapeutki. Olga była psycholożką. I jako pisarka w tej książce dla mnie ona nie ma wielu sympatii dla bohaterów. I ja bardzo lubię jej empuzjon, gdzie ona współczuje bardzo z bohaterem. Ja również.
2: Następnego, 7. Światowego Kongresu Tłumaczy Literatury Polskiej należy się spodziewać, jak Państwo słyszeli, mniej więcej za 4 lata. Ciekawe, o jakich książkach wtedy najwięcej będzie się mówić. Tymczasem dziękuję Państwu za wspólnie spędzone przedpołudnie. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
4: Autopromocja. To się czyta.

0: Elio Biderman, Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
2: Autopromocja.
3: Tu program drugi Polskiego Radia, już prawie minuta po 12:00.
4: Quodlibet niedzielny.

No, dziś dżingiel był tym, co zapowie poniekąd przyszłość, to znaczy program naszego spotkania. Michał Dębski, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielne już popołudnie, razem ze mną Elżbieta Malinowska. Pozwoliłem sobie nadać podtytuł naszemu spotkaniu. Będą to Czułe struny. Dziś będziemy słuchać, jak w różny sposób można je wprawiać w ruch. Oczywiście może służyć do tego smyczek albo specjalne mechanizmy, klawisze. Można też wejść jednak z nimi w bezpośredni kontakt. I właśnie na tym bezpośrednim kontakcie ze strunami dziś się skupimy. Można korzystać więc z własnych palców albo małych, bardzo precyzyjnych przyrządów. Jestem ciekawy, czy mają Państwo swój ulubiony instrument strunowy właśnie z tej rodziny bezpośredniej, nazwijmy ją dziś. Niekoniecznie chodzi mi więc o instrumenty smyczkowe albo klawiszowe, chociaż jak wiemy, można na nich także grać własnymi palcami, o czym przekonaliśmy się szczególnie w XX wieku. A dziś na pierwszym planie gitary, harfy, lutnie, psauteria. Być może w tej rodzinie instrumentów jest właśnie taki, który lubią Państwo szczególnie i nie tylko ze względu na brzmienie, ale może także na wygląd albo jego konstrukcję. Proszę pisać michal.debski@polskieradio.pl. Jakie struny zdają się Państwu najbardziej czułe? Ja na przykład ostatnio jestem całkowicie oczarowany instrumentem, który teraz usłyszymy.

Czasami bywa tak, że po prostu zakochujemy się w jakimś instrumencie i w moim przypadku było tak ostatnio z cymbałami. Instrumentem, który kojarzy się raczej z muzyką tradycyjną i ewentualnie muzyką węgierską, bo to właśnie węgierscy kompozytorzy jako pierwsi wprowadzili cymbały na sale koncertowe, ale nie byli jedyni i właśnie przykładu takiego utworu dwudziestowiecznego, z początku XX wieku, napisanego nie przez węgierskiego kompozytora słuchaliśmy, Le Plus que l'onde, Wolniej niż wolno, Claude'a Debussy'ego, słynny fortepianowy walc, opracował właśnie ten francuski kompozytor w 1912 roku na małą orkiestrę, w której pierwszą, no właśnie, nie wiem czy na pierwszym planie, ale zdecydowanie słyszalne są w niej cymbały. Tę partię wykonał Derek Bell, a towarzyszyła mu Ulster Orchestra, dyrygował Jan-Pascal Tortelier. Dziś w Quod Libecie głównymi bohaterami są cymbały, ale także harfa, gitara, lutnia. Instrumenty bardzo czułe na dotyk grającej na nich osoby. Usłyszymy je w zupełnie różnych odsłonach, tak też postarałem się ułożyć dzisiejszy program, aby zaprezentowały się no właśnie zarówno tej czułej strony, jak i tej bardziej ekspresywnej. Skoro pojawił się wątek węgierski, to posłuchajmy pierwszej rapsodii Beli Bartoka. Tu znowu, na pierwszym planie pojawią się właśnie nie skrzypce, a inne instrumenty, nie cymbały, a inne instrumenty, natomiast cymbały także będą uzupełniać ten dźwięk orkiestry. Znowu wprowadzą ten magiczny element, który chyba najbardziej fascynuje mnie właśnie w cymbałach. Zaczniemy wolniej niż wolno, to znaczy będzie to pierwsza część, tak jak w przypadku poprzedniej, wolniejsza frisch w rapsodii, a później już przyspieszymy

czyli będzie to część zdecydowanie szybsza. Gra Frank Peter Zimmermann na skrzypcach, Bamberger Symphoniker poprowadzi Jakub Chrusza.

Frisch to druga część tego utworu Beli Bartoka. Wcześniej wprowadziłem Państwa nieco w błąd, bo Laszu to część pierwsza, dzięki której ta pierwsza rapsodia Beli Bartoka nabiera tempa, a dopiero później kończymy właśnie na tym szybkim Frisch. Chociaż skrzypce są tu na pierwszym planie, to być może słyszeli Państwo krótkie odpowiedzi cymbałów, które tworzyły rodzaj dialogu między tymi dwoma instrumentami. Ten utwór z końca lat 20. ubiegłego wieku wykonali Frank Peter Zimmermann, a Bamberger Symphoniker prowadził Jakub Chrusza. Niestety nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o typy cymbałów, więc nie wiem, jakiego rodzaju ten instrument można było usłyszeć właśnie w tym nagraniu, ale wiem, że tych typów jest bardzo dużo, w tym istnieją cymbały pedałowe, stworzone w XIX wieku na wzór fortepianu i ich konstruktorem jest Józef Szunda, czeski konstruktor instrumentów, który podjął się stworzenia koncertowej wersji cymbałów. W zasadzie, jeśli spojrzą Państwo na przykład na jakąś rycinę albo na ich zdjęcie, to okaże się, że to wygląda w zasadzie jak fortepian, tylko że z samą ramą, bez klapy, klawiszy i całego mechanizmu, który znamy dobrze z sal koncertowych. Zresztą taki instrument może być całkiem, może być nie lada gratką dla muzyków, którzy lubią na przykład preparować fortepian. Tu już zostawiam Państwa wyobraźni, co można zrobić właśnie z takimi cymbałami koncertowymi. Wrócimy jeszcze do tego instrumentu, ale teraz posłuchajmy innego hordofonu, mówiąc bardzo technicznie. Tym razem nie będzie już on uderzany, a szarpany. I to w wirtuozowski sposób.

I jednak jest to instrument smyczkowy. Pan Robert pisze o violi da gamba. Tak jak pan zresztą wspomniał, viola to skrzypce, gamba to nogi. Skrzypce z nogami to świetny trop, panie Robercie. W zasadzie rozwiązał pan zagadkę, jeśli chodzi o nazwę gamby, w skrócie mówiąc. Ale dokładniej chodzi tu o sposób, w jaki trzyma się te duże skrzypce, czyli właśnie między nogami. Czekam na państwa kolejne propozycje. michal.depski@polskieradio.pl. A skoro mówimy o instrumencie i nogach, to jest też inny instrument, który opiera się właśnie na tej części ciała. Co prawda w nieco innym pionie, jest to gitara. Sevillana, opus 29, Joaquina Turiny, właśnie tego utworu zadedykowanego Andresowi Segowi, legendarnemu hiszpańskiemu gitarzyście, słuchaliśmy. Dziś w interpretacji innego świetnego muzyka, także wirtuoza gitary, czyli Pepe Romero. Dziś w Kwodlibecie słuchamy czułych strun, czyli instrumentów, które reagują nawet na najdrobniejsze szarpnięcie palcem albo lekkie uderzenie młoteczkiem. Zaczęliśmy nasze spotkanie od nagrań z cymbałami, przed chwilą słuchaliśmy gitary, a teraz przyszła pora na syntezę poniekąd tych dwóch rodzajów brzmień. Chociaż utwór, który za chwilę państwo zaprezentuję, powstał dużo, dużo wcześniej niż kompozycja chociażby właśnie Joaquina Turiny czy Claude'a Debussy'ego albo Beli Bartoka. Cofniemy się w czasie do drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy w Wenecji komponował, a przede wszystkim grał na psauterium Fulgencio Perotti. Bardzo niewiele o nim wiemy. Przez kilka lat był mistrzem psauterium właśnie w Ospedale della Pietà, czyli w klasztorze sierocińcu, a także szkole muzycznej w Wenecji. To ta sama szkoła, w której uczył Antonio Vivaldi. Jeśli chodzi o psauterium, to jest ono w zasadzie krewnym cymbałów. Gra polega na uderzeniu młoteczkiem w struny, które są rozpięte. Czasami też nie. Tutaj trzeba dodać taki dopisek jeszcze, że nie zawsze to był młoteczek, które są rozpięte na płaskim pudle rezonansowym. Nie mamy czasu, by zagłębić się w szczegóły techniczne, ale jestem ciekawy, jak odbiorą państwo dźwięk tego właśnie instrumentu, psauterium. Tym bardziej, że występuje to w zupełnie innej roli niż cymbały w poprzednich utworach. Tu ewidentnie jest instrumentem solowym, co nie dziwi, ze względu na to, że Perotti był wirtuozem psauterium i nauczycielem gry na tym instrumencie. Na właśnie tych rozpiętych strunach na płaskiej desce rezonansowej zagra mistrz gry na tego rodzaju w ogóle instrumentach, czyli komale akakpo. Towarzyszą mu Tomasz Pokrzywiński, wiolonczela, Dochio Sol, arcylutnia i Martin Gester, organy.

Tak kończy się sonata G-dur Fulgenzio Perottiego, XVIII-wiecznego weneckiego kompozytora i nauczyciela gry na psauterium. Jest to utwór, w którym solista może wydobyć nawet te najdelikatniejsze brzmienia ze swojego instrumentu i w tym nagraniu jest to świetnie pokazane, szczególnie w drugiej części, która przynajmniej mi kojarzyła się z kołysanką i bardzo takim usypiającym, ale też poniekąd wciągającym brzmieniem. Zresztą nie ma się co dziwić, bo na psauterium grał Komale Akakpo, wirtuos wszystkich chordofonów uderzanych, chyba tak to najlepiej określić. Towarzyszyli mu Tomasz Pokrzywiński, wiolonczela, dohiosol, arcylutnia i Martin Jester, organy. Czytanie o historii mniej popularnych instrumentów poprowadzi nas czasami do bardzo ciekawych przecięć w biografiach muzyków czy kompozytorów i tak było w przypadku psauterium właśnie. W kontekście Fulgenzio Perottiego pojawił się chociażby Antonio Vivaldi, który uczył w tej samej szkole w Wenecji, a w przypadku kolejnego kompozytora taką słynną postacią był Józef Haydn. Mowa o Janie Krumpholzu, czeskim harfiście i autorze licznych harfowych utworów. Był uczniem Haydna, ale też występował z kapelą Esterházych. Żył w drugiej połowie XVIII wieku. Czyli w zasadzie w tym samym czasie, co Fulgenzio Perotti, usłyszą jednak Państwo, jak bardzo różni się ta kompozycja, to znaczy kompozycja Krumpholza, od sonaty, której słuchaliśmy przed chwilą. Krumpholz zrezygnował z pracy na dworze, na którym przez 30 lat służył Józef Haydn, a więc właśnie Esterházych, i wyjechał do Paryża. Swego czasu był uznawany za najwybitniejszego wirtuoza harfy. Nic więc dziwnego, że napisał aż kilka koncertów na ten właśnie instrument. My posłuchamy piątego z tej kolekcji w tonacji B-dur. To opus 7 Jana Krumpholza. Wykonają go na harfie Xavier de Maistre, towarzyszy mu zespół Les Arts Florissants, dyryguje William Christie.

To był piąty koncert harfowy B-dur, opus 7 Jana Krumholza. Na harfie grał Xavier Demestre, Lézard Florisson, tę orkiestrę prowadził William Christie. Pozostaniemy jeszcze w kwodlibecie na moment przy harfie, chociaż teraz pojawi się ona w zupełnie innej roli. Pojawi się w kontekście kameralnym i będzie to też zupełnie inaczej brzmiąca harfa, dobrana przez prawdziwą ekspertkę, jeśli chodzi o właśnie te instrumenty, Margaret Kühl, harfistkę, która specjalizuje się w wykonawstwie historycznym. I mówię o tym doborze instrumentu dlatego, że jestem po prostu zauroczony nagraniem, które za chwilę usłyszymy. Margaret Kühl zrealizowała je z Luką Pianką, lutnistą szwajcarskim. W ich wykonaniu usłyszymy partitę C-moll Jana Sebastiana Bacha, Schmider 997. Harfa i lutnia. Niektórym takie połączenie może wydawać się może nierozsądne, no bo brzmienie obu instrumentów jest do siebie dość zbliżone, ale w tym nagraniu harfa i lutnia uzupełniają się w jakiś niezwykły sposób, bo ich brzmienia naprzemiennie się jakby stapiają i później oddalają od siebie. Proszę tylko posłuchać. Preludium, fuga, sarabanda i żig. Margaret Kühl na harfie i Luka Pianka gra na lutni.

Margaret Kull, grająca na harfie z trzema rzędami strun, a więc instrumencie, który wymaga niezwykłej precyzji od grającej na nim osoby, ale instrumencie, który także potrafi szeptać. Było to słychać niejednokrotnie w tej interpretacji partity C-moll Schmider 997 Jana Sebastiana Bacha. Razem z Margaret Kull, harfistką, wykonał tę partitę na lutni Luca Pianka. Świetny duet zarówno muzyków, ale także samych instrumentów. W Kwodlibecie słuchamy muzyki na czułych strunach już od ponad półtorej godziny. Jestem ciekawy, w której odsłonie te właśnie instrumenty strunowe, te czułe struny są dla Państwa najbardziej przekonujące. Ja chyba skłaniam się ku kameralistyce, być może zasugerowałem się tym nagraniem z udziałem Margaret Kull i Luki Pianki, ale może kolejna rejestracja coś zmieni. Tym razem już w zupełnie współczesnej odsłonie pojawią się cymbały. Wracamy więc do tego instrumentu, od którego zaczęliśmy nasze spotkanie i będzie to kompozycja Henri'ego Dutilleux, Mystère de l'instant, w polskim tłumaczeniu Tajemnica chwili. Francuski kompozytor pisał ją przez 3 lata, od 1986 do 1989 roku. I chyba najlepiej potraktować ten utwór jako zbiór krótkich sekwencji. Mniej więcej jest ich 10 i są one takimi faktycznie muzycznymi momentami, chwilami. Dutilleux zestawia je ze sobą, ale nie tworzy spójnej narracji. Jego pomysłem było właśnie uchwycenie tych tytułowych chwil. Być może właśnie odkrywa, jakie są tajemnice, które skrywają. No ale skąd cymbały w tej całej kompozycji? Instrument ma w swoim brzmieniu coś magicznego. I mam wrażenie, że tutaj faktycznie jego partię można nazwać magiczną, bo tworzy coś na kształt muzycznych zaklęć, które odsłaniają kolejne tajemnice chwili. Być może brzmi to dosyć enigmatycznie, ale kiedy Państwo posłuchają Mystère de l'instant, to mam nadzieję, że dowiedzą się Państwo, o co mi chodzi. Chester Englander gra na cymbałach. Seattle Symphony Orchestra prowadzi Ludovic Morlot.

Mister Delin Stone, on jego Dutio, tajemnica chwili, a w zasadzie to tajemnica chwil. Jest to bowiem muzyczny kolaż, zbiór kilku migawek, które zestawia ze sobą kompozytor. Tym instrumentem, który je właśnie spaja, tym, który, jeśli mogę zapożyczyć sobie ten termin z na przykład etnomuzykologii, czy szerzej mówiąc etnografii, dokonuje pewnego rytuału przejścia. Są to właśnie cymbały. Ten może nawet czasami intonujący instrument i jeden z bohaterów naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania w Kwodlibecie. Zagrał na cymbałach Chester Englander, a Seattle Symphony Orchestra prowadził Ludovic Morlot. Cymbały

Czasami nazywane są też dulcimerą. Najprawdopodobniej ta nazwa jest zbitką dulce i melos. Piękna melodia, tłumacząc na polski. To na pewno można zagrać ją także na cymbałach. O tym przekonaliśmy się dzisiaj wielokrotnie w Quodlibecie i za chwilę przekonamy się o tym ponownie, ponieważ posłuchamy nagrania z albumu, który Patricia Kopaczyńska, ja słynna skrzypaczka, nagrała między innymi ze swoimi rodzicami, Emilią i Wiktorem. Skrzypaczka dorastała w rodzinnej, w muzycznej rodzinie i także w rodzinnej atmosferze na pewno. Jest skrzypaczką jej matka, a ojciec Wiktor Kopaczyński cymbalistą. Razem tworzyli duet Rapsodia, mówię o rodzicach, i taki też tytuł nosi ten rodzinny album. Posłuchajmy z niego najpierw Doiny, tradycyjnej rumuńskiej pieśni, którą wykona na cymbałach Wiktor Kopaczyński.

Niezwykłe możliwości daje ten instrument. Z jednej strony przytłumiony dźwięk, a czasami przechodzący później w krystalicznie czyste brzmienia. Oczywiście musi operować nim taki wirtuoz jak na przykład Wiktor Kopaczyński. Grał on na cymbałach Doinę, tradycyjną rumuńską pieśń. Jestem ciekawy, jakie brzmienia pozostaną z Państwem po dzisiejszej audycji, po dzisiejszym kwodlibecie. Czy to była harfa, czy to była lutnia, psauterium, a może gitara? Bardzo bym się cieszył, gdyby były to cymbały, ponieważ jest to mój osobisty wkład dziś, ten najbardziej osobisty w nasze spotkanie. I pozostaniemy jeszcze przy albumie, który Patrycja Kopaczyńska, ja, słynna skrzypaczka, wirtuozka, skrzypiec także, nagrała ze swoją rodziną, w tym ze swoim ojcem Wiktorem Kopaczyńskim. Posłuchamy jednego z 8 duetów na skrzypce i cymbały Giordi Kurtaga z opusu 4 tego węgierskiego kompozytora. Będzie to 8 duet, taki dosyć szorstki, ale myślę, że stawiający dużo pytań. Ja tymczasem dziękuję już za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski, do usłyszenia. Zbliża się godzina 14. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska.

0: Autopromocja.
1: Wakacje, czas zacząć. Gauthier Capuçon, Piotr Anderszewski, Fatma Said, Filip Żaruski, Jakub Józef Orliński. To tylko niektórzy z artystów, których płyty będzie można wygrać w konkursie Płyta na lato. Od poniedziałku do piątku w audycji Koncert w porze lunchu około godziny 15.30 zadamy Państwu pytanie. A od tego, jakiej udzielą Państwo odpowiedzi, zależeć będzie ewentualna wygrana. Jest o co walczyć. Płyta na lato. Regulamin dostępny na stronie internetowej polskieradio.pl w zakładce Dwójka Konkursy.
0: Autopromocja.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Radosław Krzyżowski.

0: co ma w środku lalka.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowej audycji z cyklu Co ma w środku lalka, w której przewodnikiem po świecie powieści Bolesława Prusa będzie profesor Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Tytuł naszej audycji brzmi Co ma w środku lalka, więc będziemy rozbierać tę lalkę na wszystkie strony. Może to dość prowokacyjnie brzmi jak na początek audycji, ale tym właśnie w tej audycji będziemy się zajmować. Wzrosła popularność powieści Bolesława Prusa za sprawą dwóch ekranizacji serialowej, telewizyjnej czy też streamingowej.

0: a także kinowej. Oprócz tego przygotowywana jest premiera teatralna, a więc wyraźnie to dzieło zaczęło inspirować współczesnych. No i w tych audycjach będziemy się nie tyle starali dowiedzieć, dlaczego to zainteresowanie wzrosło, tylko dlaczego w ogóle lalka powinna nas interesować.
1: Mam poczucie, że jestem ogarnięty i zagarnięty przez lalkę, to znaczy, że o czymkolwiek bym nie pomyślał jako składniku nowoczesnego świata, czyli tego, w którym ciągle żyjemy, to Prus jakoś mnie przewidział. Moje pytanie, mój dylemat, przewidział go w sposób właściwy dla epoki, w której żył, czyli drugiej połowy XIX wieku, ale jako, że ja mam mocne poczucie, że XIX wiek ciągle nie chce się skończyć, to te powinowactwa i związki ze współczesnością są bardzo mocne. Wielkie powieści, a mamy do czynienia z powieścią wielką, słowo wielka oznacza tu nie tylko rozmiar, a i to jest niemałe, bo mamy przecież bez mała 800 stron tekstu do przeczytania, ale wielką w znaczeniu rozmiaru problematyki, skali opowieści, perspektywy czasowej, ale także wielości bohaterów, że lalka chce zmieścić w sobie, bo taką ambicję mają wielkie dzieła, chce zmieścić świat. I Prusowi się to udało.
2: W starym subiekcie budziło się dziecko. Wydobywał wtedy i ustawiał na stole wszystkie mechaniczne cacka. Był tam niedźwiedź wdrapujący się na słup, był piejący kogut, mysz, która biegała, pociąg, który toczył się po szynach, cyrkowy pajac, który cwałował na koniu, dźwigając z drugiego pajaca i kilka par, które tańczyły walca przy dźwiękach niewyraźnej muzyki. Wszystkie te figury pan Ignacy nakręcał i jednocześnie puszczał w ruch. A gdy kogut zaczął piać, łopocząc sztywnymi skrzydłami, gdy tańczyły martwe pary, co chwilę potykając się i zatrzymując, gdy ołowiani pasażerowie pociągu jadącego bez celu zaczęli przypatrywać mu się ze zdziwieniem i gdy cały ten świat lalek przy drgającym świetle gazu nabrał jakiegoś fantastycznego życia, stary subjekt, podparłszy się łokciami, śmiał się cicho i mruczał. Dokąd wyjedziecie, podróżni? Dlaczego narażasz kark akrobato? Co wam po uściskach, tancerze? Wykręcą się sprężyny i pójdziecie na powrót do szafy. Głupstwo, wszystko głupstwo.
0: Wysłuchaliśmy jednego z początkowych fragmentów powieści Bolesława Prusa. W sklepie Wokulskiego Ignacy Rzecki przygląda się swoim ukochanym marionetkom, lalkom, bo właśnie tytuł Lalka jest taką wieloznaczną alegorią, wskazuje na kilka motywów. Można zacząć od Izabeli jako pustej, salonowej lalki, ale także Wokulski w jakimś sensie jest marionetką w rękach tej kobiety, ale też szerzej. Cały świat jest teatrum mundi, w którym ludzie są zabawkami, no właśnie, w rękach losu, Boga, historii czy systemu społecznego, w zależności od tego, co przyłożymy akurat, żeby się przyglądać, czemu się chcemy przyglądać. A więc dziś zajmiemy się tą tytułową lalką. Kim bądź czym jest lalka w lalce Bolesława Prusa? Otworzyłam kilka wątków, panie profesorze. Który jest panu najbliższy?
1: A ja wrócę przewrotnie do miejsca, od którego pani redaktor zaczęła, mówiąc, że będziemy lalkę rozbierać. Stare słowo rozbiór jest synonimem interpretacji, więc ono jest jak najbardziej na rzeczy. Ale my tę lalkę nie tylko będziemy rozbierać w tym rozumieniu, analizować, interpretować, ale my będziemy ją otwierać tak, jak ma to miejsce w, zdaniem Prusa, najważniejszej scenie, jeśli chodzi o objaśnienie tytułu, czyli scenie, która opowiada o procesie, o kradzież lalki, o którym to Prus mówił, o tym epizodzie, a właściwie o tym, co go zainspirowało, z uznaniem i wdzięcznością jako tej informacji przeczytanej w jednej z gazet, która pozwoliła mu scalić kompozycję powieści. Prus wyznawał, a jednocześnie już trochę polemizował z takimi jak my, którzy próbowali uchwycić lalkę w generalnej interpretacji i powiedzieć, że oto mamy do czynienia z wielką przypowieścią o tym, czy człowiek jest kowalem swojego losu, czy odpowiada za swoje czyny, czy jest autentyczny.

0: i samodzielny i suwerenny w swoich myślach, uczuciach, działaniach, czy też przeciwnie, pozostaje w rękach sił znanych lub nieznanych, tajemniczych, czy też najzupełniej trywialnych, jak ekonomia, jak natura, jak władza. I ten dylemat, który jest dylematem odwiecznym człowieka, wydaje się być, a nawet więcej, jest treścią tej powieści. Ale zarazem Proust przekornie powiada, nie. To w ogóle nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi wyłącznie o zwornik kompozycyjny, jakim jest lalka Heluni Staszkiej, która, czy też matka, której zostaje oskarżona o kradzież lalki należącej do Baranowej Krzeszowskiej. I jak państwo fantastycznie pamiętają, rozstrzygającym momentem tego sporu jest dekapitacja lalki, otwarcie jej i wgląd w środek, bo tam kryje się pieczątka Mincel Wokulski, czyli sygnatura sklepu, w którym to lalka Heluni Staszkiej została nabyta, a właściwie przyniesiona przez Wokulskiego w prezencie, co ostatecznie rozstrzyga spór, pognębia i kompromituje Baronową Krzeszowską. Ale nawet w tej scenie uparty analityk lalki dostrzeże metaforę, bo wielcy realiści pracują nieustannie na kilku poziomach znaczeniowych, tym konkretnym, tym doraźnym, ale także tym bardziej uniwersalnym czy przenośnym, bo można by zadać pytanie, kto w takim razie ma prawo do tego, co nazywamy lalką, czyli obiektu miłości, przywiązania, pragnienia. No i ta odpowiedź jest brutalna i trywialna. Ten, kto ma prawo ekonomiczne.
1: Czyli ma pieniądze.
0: Tego, ten, kto ma pieniądze.
1: Ale tych pretendentów jest wielu, tak mi się wydaje, do tej idei szczęścia i miłości, chociaż nielicznym, a właściwie nikomu się nie udaje w powieści Bolesława Prusa. Najczęściej mówi się właśnie w kontekście tytułu powieści Prusa o Izabeli Łęckiej jako lalce salonowej. To jest wychowana, wykształcona panna, jakby była nieprzychylna, to powiedziałabym, że wyznająca etos klasy próżniaczej. Mówię o tym trochę przesadzając, ale to dlatego, że jeśli używamy tej metafory w kontekście Izabeli Łęckiej, no to właśnie trzeba te cechy bohaterki podkreślić. Ona nie rozumie wartości pracy, ale też ma takie poczucie wyższości wobec ludzi, nie tylko warstw niższych, w ogóle wydaje się, że jest uprzywilejowana i każde swoje zachowanie tym uprzywilejowaniem próbuje tłumaczyć, no więc determinuje ją jakaś rola, nawet nie tyle rola społeczna, co klasa społeczna, z której pochodzi.
0: Tak, to się narzuca bardzo mocno i wcale się nie dziwmy temu, że pierwsi recenzenci lalki utożsamiali tytuł powieści, która notabene, jak pamiętamy, miała się nazywać zupełnie inaczej. Trzy pokolenia, Prus zmienił zdanie właśnie ze względu na ów epizod, jak twierdzi, a zarazem dostarczał bardzo wielu argumentów, żeby jednak Izabelę Łęcką z lalką utożsamiać z tym czymś, co nazywamy lalkowatością, czy lalką po prostu w znaczeniu przenośnym, a więc człowieka, istotę, która jest pewną powierzchownością, piękną, urodziwą, zadbaną, ale w gruncie rzeczy, która tylko człowieka udaje. Natomiast Prus z jakichś powodów upierał się, żeby tego nie robić. Odpowiadając na recenzję Aleksandra Świętochowskiego, powiedział zdecydowanie, panna Izabela nie jest lalką. Lalką jest lalka Heluni Staszkiej. No i czytelnik może być mocno zdezorientowany, no bo jakże to nazwisko Izabeli Łęckiej, czyli Łęcka, prowadzi nas wprost do słynnej fraszki o żywocie ludzkim Jana Kochanowskiego, pisarza, poety, którego Prus uwielbiał, cenił ogromnie. Uczymy się tej fraszki chyba jeszcze w szkole podstawowej, a w każdym razie ją czytamy. Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, wemknął nas w mieszek jako czynią łądką, kończy swoją fraszkę Jan Kochanowski. Owa łądka to nic innego jak lalka właśnie. Łęcka i łądka. Wydaje się, że sprawa jest załatwiona i powinniśmy uspokojeni skończyć interpretację.
1: A ma pan jakąś intuicję, dlaczego Prus tak zaprzeczał, chociaż tak się cisnęła ta interpretacja bardzo?
0: To jest, wbrew pozorom, pytanie proste, a odpowiedź złożona. My wokół niego będziemy krążyć w tych gawędach.

0: próbując uchwycić cechę Prusa jako pisarza, która nie od początku, nie od razu z obcowaniem z nim samym, z jego biografią, z jego dziełem się narzuca. To znaczy pisarza przewrotnego, skrytego, bardzo tajemniczego, pełnego cech charakteru, które wskazują na tajemnice, na urazy, być może na kompleksy czy zranienia, które dają o sobie znać w takich właśnie epizodycznych zachowaniach. Prus, który stara się nie tyle zapanować nad interpretacją, bo on nam nie narzuca rozumienia swojej powieści, on nam ją komplikuje, on nas zbija z tropu, z tego tropu, który by całą powieść chciał sprowadzić do romansu, który w gruncie rzeczy byłby alegorią kobiecości czy pewnego typu kobiecości. I tak, trzeba się z nim zgodzić, ponieważ fragment, od którego zaczęliśmy, dzisiejsze spotkanie odgrywa o wiele ważniejszą rolę. Mianowicie Ignacy Rzecki sportretowany jest przez autora w pewnej porze i zachowaniu charakterystycznym dla tej postaci, ale też pewnego momentu dnia, kiedy nie ma już klientów w sklepie, kiedy wszyscy subiekci odchodzą do domu i wtedy subiekt zaczyna się bawić, inscenizuje sobie świat za pomocą zabawek, nie tylko ludzkich, bardzo ważna rzecz, ale także zabawek mechanicznych, zabawek naśladujących zwierzęta, puszcza je w ruch, wszystkie one są ruchome, co też jest bardzo ważne. Przygląda się temu światu jak taki demiurg, który powołał do życia istnienie jakiegoś świata. Śmieje się z tego, czyli dokładnie jak u Kochanowskiego, naśmiawszy się nam, śmieje się nasz pan Ignacy, hi, hi, hi. I nagle następuje zwrot. W pewnym momencie, można powiedzieć, w apogeum zadowolenia i rozbawienia, zmienia swój nastrój i rozdrażniony chodzi po pustym sklepie, za nim jego pies i on mówi: głupstwo handel, głupstwo polityka, głupstwo podróż do Turcji. Jeśli mamy w pamięci wartości życiowe, którymi kieruje się Ignacy Rzecki, to są fundamenty sensu jego życia. Handel, polityka i pragnienie powrotu śladami kampanii węgierskiej, którą odbyli razem z przyjacielem Augustem Kacem. Cóż takiego się stało w tej scenie, że bohater od rozbawienia i błogiego wręcz nastroju przechodzi do rozdrażnienia, frustracji? Otóż tu widzimy, w jaki sposób Prus, sięgając po starą i wydawało się bardzo zużytą alegorię teatru świata, opisuje ją zupełnie na nowo, nadaje nowe znaczenia. Oto żyjemy w świecie, w którym nie ma jak u Kochanowskiego owej ręki dobrotliwej czy karzącej, która kieruje ludzkimi losami, ale można by powiedzieć, że nowoczesny świat, scjentyzm, rozum, nauka odcięły niczym nożycami sznurki ludzkiej marionetki i została ona uwolniona na pozór od metafizycznej, transcendentnej siły, która kieruje światem. Ale po krótkim momencie olśnienia suwerennością i wolnością człowieka przychodzi refleksja, że te tajemnicze siły boskie czy metafizyczne zostały zastąpione przez bardzo, bardzo zwykłe i trywialne. Przed darwinowską naturę, która sprawia, że rywalizujemy o przeżycie. Przez ekonomię, przecież to czas dzikiego kapitalizmu, a cała lalka jest opowieścią o tym rodzącym się czy rozwijającym się kapitalizmie wolnokonkurencyjnym. Polityka, o której Prus za dużo o współczesnej pisać nie może, ale bardzo dużo mówi o polityce europejskiej. Więc Rzecki w gruncie rzeczy zadaje za nas pytanie, o co chodzi? Jaki jest sens tego życia? Jakie znaczenie ma jednostkowy los w żywiole tych potężnych sił? Co nami kieruje? I co jeszcze by dla Prusa scjentysty nie było najważniejsze? Ale czy to w ogóle ma jakiś cel poza samą wolą przeżycia?
1: No chyba nie. Głupstwo, wszystko głupstwo. Cytując po raz kolejny Rzeckiego, rzeczywiście emocje, popędy, choroba, starość to są takie naturalne reguły, wobec których wszyscy ci bohaterowie są bezradni, jak no, lalki wobec siły, nie wiem, grawitacji, bo już nie użyję tej metafory z tymi sznurkami, którymi ktoś pociąga, skoro znajdujemy się w takim świecie. Ale myślę sobie, że też takie postawienie sprawy stawia Bolesława Prusa jako twórcę w takim nowoczesnym świecie, jeśli chodzi o filozofię. No, to są takie

0: takie motywy egzystencjalne.
1: Absolutnie tak. I dlatego lalka jest ciągle dla nas ważną powieścią, że my te pytania sobie zadajemy w bardzo podobnym kontekście, nawet mimo różnicy ponad 100 lat, która nas oddziela od powstania lalki. Bo czyż my dzisiaj jeszcze z równą intensywnością nie pytamy, czy świat, z którym mamy do czynienia, jest rzeczywistym światem, czy też jest produkcją algorytmów, czy ktoś, kto jest po drugiej stronie ekranu i wchodzi z nami w interakcję, czy jest prawdziwym człowiekiem, czy jest tylko wygenerowanym awatarem, i tak dalej, i tak dalej. Prus w polskiej literaturze jako pierwszy podjął tę kwestię autentyczności, a z drugiej strony bycie lalką, czy stanie się lalką, jest nieustannym zagrożeniem dla jednostki. Coś, co za chwilę, bo przecież upłynie pół wieku i opisze nam fenomenalnie Franz Kafka w procesie, prawda? Ta niepewność, co za siły kierują moim życiem i w jaki sposób je przeniknąć, przebić się za tę zasłonę, za którą ktoś, coś, już coraz bardziej coś pociąga za sznurki. Jak ważna była ta scena dla Prusa, świadczy fakt, że powieść kończy się niemalże repliką tej sceny, którą przeczytaliśmy na początku. Mianowicie Rzecki tuż przed śmiercią jeszcze raz, jak mówi narrator, po raz tysięczny rozkłada wszystkie te zabawki, znowu się przygląda ruchowi tych nakręconych figur. No i kończy z taką konstatacją na temat braku solidarności społecznej, że oto jesteśmy, że wszystkie te figury nie są w stanie sobie pomóc w tym swoim indywidualnym pędzie i zatroskaniu o swój wewnętrzny ruch, ale zrujnować życie sobie nawzajem potrafią zupełnie naturalnie. Bardzo przygnębiająca, pesymistyczna perspektywa co do naszej zdolności bycia razem w sposób pokojowy.
0: I tutaj odwołanie do tej sprężyny, która jest tak samo ślepa jak one, te marionetki. Rzeczywiście budowa tego fragmentu z końca powieści Bolesława Prusa, nawet te słowa, których używa Prus, są podobne, o tym nakręcaniu i o wydobywaniu wszystkich naraz. I też o pewnym wstydzie, który Rzecki ma wobec tego, że w ogóle tymi lalkami lubi się bawić. Spójrzmy jeszcze na jedną lalkę, w lalce Bolesława Prusa. Myślę tutaj o Wokulskim. Wydaje mi się on taką lalką na dwóch polach co najmniej. Pan profesor pewnie odkryje jeszcze kolejne. Po pierwsze lalka Izabeli Łęckiej, właściwie z lalką własnej obsesji miłosnej. I też, i to ten drugi aspekt, jest lalką z powodu tej obsesji awansu społecznego, co też wydaje mi się wiąże się z tym, że on jako przedsiębiorca też jest marionetką rynku i polityki. Jego majątek, a tak mu na nim zależy, jest zależny właśnie od koniunktur wojennych, bo przecież handlował bronią w czasie wojny, i relacji z administracją, w domyśle z rosyjską administracją w Warszawie, bo przypomnijmy, to końcówka XIX wieku, Warszawa.
1: Tak, Wokulski także doświadcza ryzyka stania się lalką, czyli stania się istotą zależną, istotą, która jest pod wpływem kogoś innego, która traci możliwość decydowania o sobie, kimś, kto uczestniczy, czy też podejmuje pewną grę napisaną dla niego przez kogoś innego. Zresztą w pewnym momencie przyjaciel Wokulskiego, dr Szuman, charakteryzując jego stan kryzysu miłosnego, powiada o pękniętej sprężynie. Te analogie krążą w lalce, integrując bohaterów, wydawałoby się, ze sobą różnych, właśnie integrując w tym, co ja bym nazwał ryzykiem lalki, czyli ryzykiem albo bycia oszukanym przez kogoś, kto udaje człowieka, a w gruncie rzeczy jest tylko dysponentem jakiejś gry, albo świadomie udaje i oszukuje, albo po prostu jest biernym wykonawcą konwencji społecznych, czy jakichś reguł środowiskowych. Niezwykłość tej postaci polega na tym, że Wokulski popada w to ryzyko lalki, w to stadium lalki, ale się z niej nieustannie wydobywa. Dlatego on jest tak frapujący, prawda? On to widzi, że kupuje biały cylinder, że wydaje za dużo pieniędzy, że się popisuje. W pewnym momencie nawet jest taka fantastyczna scena, która jest parafrazą drugiej fraszki o żywocie ludzkim. Panie godnoli, niech rozkosz tę sprawuje, gdy inni za łby wodzą, a ja się dziwuję. Kiedy Wokulski sprzedaje sklep, i mówi, nagle poczuł się, jakby był aktorem, który przestał grać, usiadł na scenie i patrzy na swoich kolegów i zastanawia się, co oni właściwie robią, co to za dziwaczny spektakl, w którym uczestniczą. Te momenty rozbicia formy,

0: powiedzielibyśmy już Gombrowiczem, w biografii powieściowej bohatera są fascynujące. Od samego początku. Wchodzi w małżeństwo drobnomieszczańskie, no trochę z przypadku, ale trochę też z własnego działania to rozbija. Stara się być bohaterem romansu przygodowo-biznesowego, ale zaczyna go to mierzić, bo czuje, że uczestniczy właśnie w jakiejś steatralizowanej formie życia. Robi karierę finansową, jest na fantastycznej drodze, żeby zostać multimilionerem, ale nagle sprzedaje sklep, firmę, spółkę do handlu ze wschodem i z tego też się wycofuje. I ta dynamika niezgody na zaprzepaszczenie tego, co powinno być, co jest, nie waham się tego powiedzieć, świętością życia, czyli życie jednokrotne, spontaniczne, szczere, przenika tę postać. Jest chyba w Lalce jako powieści, jedna scena, która jest czystą definicją tego, co Proust mógł jako lalkę rozumieć, lalkę jako atrybut czy jako ryzyko człowieczeństwa. Mianowicie prezesowa Zasławska, charakteryzując bohaterkę z drugiego czy nawet z trzeciego planu, Ewelinę, mówi o niej, że ona jest dziecko lalka, czy lalka i zepsute dziecko, jeśli dobrze pamiętam, i dodaje do tego objaśnienie: nie zbudził się w niej rozum ani serce. I gdybym miał powiedzieć, co Proust rozumiał jako taką najbardziej bezpośrednią wykładnię tytułu powieści, to byłoby to istnienie nieautentyczne w tym rozumieniu, że nie myśli na własną rękę, nie myśli samodzielnie, nie myśli krytycznie i nie pozwala sobie na szczerość uczuć. Nie daje dostępu tym uczuciom ani do siebie, ani tym bardziej do świata, tłumiąc szczerość afektów, szczerość uczuć, spontaniczność właśnie konwencjami, grą, teatrem. Ta wykładnia dziś byłaby mi chyba najbliższa wykładnia samego Prusa.
1: I wydaje mi się też, że ona po raz kolejny, podkreślam to, brzmi bardzo współcześnie i znowu lalka jawi się nam jako taka powieść do czytania dziś, bo czymże jest życie współczesnych ludzi, takim negocjowaniem bycia samemu, ale w tym sensie bycia nieporuszonym rzeczywistością nas otaczającą i z próbą budowania takiego własnego poczucia wartości, pozbawionego emocji i zależności od innych osób, tak, w tym sensie emocjonalnej zależności od innych osób, to trochę jak takie diagnozy ze współczesnych gabinetów terapeutycznych brzmi dla mnie.
0: Świetna uwaga. Czasem, żeby pokazać ten projekt Prusa, bawię się ze studentami w taką szybką diagnozę stanu emocjonalnego bohaterów, ale też stanu cywilnego. Mianowicie ja wymieniam imiona bohaterów, prosząc studentów, aby określili stan cywilny. I tak sobie wędrujemy od Wokulskiego, Rzeckiego, prezesowej Zasławskiej, pani Wąsowskiej, Łęckiego, Szumana i tak dalej, i tak dalej. Państwo już podążają szybko za tym tokiem w enumeracji i okazuje się, że mamy do czynienia z kawalerem, starym kawalerem, wdowcem, wdową, osobami w separacji i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Okazuje się, że Proust z zadziwiającą, ale metodyczną konsekwencją zrujnował życie razem. To znaczy u Prusa ludzie nie potrafią dać sobie wspólnie szczęścia, wsparcia, pomocy. To jest panorama singli, panorama jednostek, indywiduów, osób wyizolowanych. My dzisiaj mówimy o izolacji cyfrowej, bo ta technologia nam pomaga, ale Proust znowu odkrył coś fenomenalnego, potwornego, ale zarazem jego przenikliwość jest olśniewająca, że on pokazał, czym jest nowoczesny świat, który stawia na samodzielność, na to, żebyśmy byli zaradni, żebyśmy nikogo nie potrzebowali, ale zarazem, żebyśmy się opancerzyli przed, prawda, przed innymi, żeby nikt nas nie zranił, żeby nikt nas nie dotknął, żebyśmy od nikogo niczego nie potrzebowali. Ceną za to jest nowy rodzaj samotności, która jest charakterystyczna dla człowieka nowoczesnego.
1: I tutaj widzę dwa wątki, na które chyba dziś już nie będzie czasu, ale myślę, że te pytania powrócą. Mianowicie Proust jako taki prorok kryzysu rodziny, modelu rodziny, ale z drugiej strony Proust jako prekursor nowoczesnej psychologii właśnie. Proust to robił w drugiej połowie XIX wieku i mam nadzieję, że do tego wrócimy. Ostatnia kwestia dotycząca tego Teatru Mundi. Pan profesor od tego właściwie zaczął, ale tutaj chcę jeszcze dopytać o to całe społeczeństwo i Warszawę,

0: jako trochę scenę, w której rozgrywają się kolejne akty tego teatru świata, mianowicie różne role społeczne, jakie są przypisane bohaterom, którzy nie mogą wyjść ponad te kwestie, które są im napisane.
1: O tak, tych scen jest kilka. One nie tworzą świata zharmonizowanego. To nie jest jedna wielka scena świata, gdzie ludzie trochę jak u Calderona w życiu snem różnych nacji, różnych grup społecznych, różnych profesji razem ze sobą toczą żywot. To raczej Wokulski jest chyba jedyną postacią i to jest znowu kolejny aspekt tej niezwykłej postaci. On się przemieszcza po tych scenach. To on jest tak naprawdę wędrowcem, który przemieszcza się ze sceny na scenę i to zarówno horyzontalnie, jak i wertykalnie. Symboliczne wydobycie się o własnych rękach, o własnych siłach z piwnicy, z której żartowni się w winiarni Hopfera usuwają mu drabinę, a on tymczasem siłą własnych rąk wydobywa się na powierzchnię i jest gestem symbolicznym, prawda, z jakichś dołów społecznych na salony arystokracji, ale Wokulski też porusza się po ogromnych przestrzeniach geograficznych. Czym innym jest zaledwie sugerowana, ale bardzo znamienna scena zesłania, siedmioletni pobyt na Syberii. Warszawa oczywiście także nie jest jednorodna, bo to przecież są wyścigi, to są łazienki, to jest krakowskie przedmieście, ale to jest także straszne Powiśle, które jest emanacją nędzy i biedy i właściwie popycha Wokulskiego do takich skrajnie deterministycznych myśli o tym, że postęp nie ma tam żadnego dostępu i nigdy się nie zdarzy. No i wreszcie wielka europejska scena, salon par excellence, jakim jest Paryż, który Prus zmitologizował i uczynił z niego rzeczywiście jakiś taki salon cywilizowanej Europy. I tam też Wokulski za chwilę poczuje się jak ryba w wodzie.
0: Żegnamy się, zachęcając Państwa do ponownej, może pierwszej lektury Lalki Bolesława Prusa. My w tym na antenie programu drugiego Państwu pomagamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 13:50 prezentujemy tę powieść w interpretacji Jerzego Kamasa, a więc serialowego Wokulskiego. Panie profesorze, jakie słowa zachęty dla tych, którzy nie mieli okazji z Lalką się jeszcze spotkać, skierowałby pan? Myślę, że na początku możemy tak dydaktycznie działać, na początku naszego cyklu.
1: No na przykład Ignacy Rzecki w pewnym momencie czyni w swoim notatniku takąż oto uwagę, że Mraczewski był z Matyldą na Hugonotach i siedział w 8. rzędzie. I narrator nie odpowie nam na pytanie, dlaczego pan Ignacy, poczciwy Ignacy Rzecki, czyni takie notatki na temat wszystkich subiektów sklepu Wokulskiego. Moglibyśmy brutalnie powiedzieć, dlaczego pan Ignacy zbiera kwity na swoich kolegów.
0: Kończymy naszą audycję, pierwszą audycję z cyklu Co ma w środku lalka. Profesor Ryszard Koziołek był naszym przewodnikiem po powieści Bolesława Prusa. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.
2: Program drugi Polskiego Radia, minęła 14:30.
3: „79 dni dookoła multiversum”.
2: Michał Nowak,
4: Jakub Dymiańczuk.
2: Dzień dobry. 79 dni letniej ramówki spędzimy w towarzystwie superbohaterów. 6 audycji, które im poświęcimy, nie będzie jednak leksykonem. Będziemy pytać raczej, skąd się biorą, komu lub czemu służą i dlaczego tak łatwo obdarzamy ich zaufaniem. Bo może superbohaterowie nie są rozwiązaniem, może są objawem, a jeśli tak, to całkiem możliwe, że diagnoza nie jest specjalnie optymistyczna. Krótko mówiąc, zaplanowaliśmy cykl o momencie, w którym człowiek przestaje wierzyć, że świat da się unieść własnymi rękami i zaczyna marzyć o kimś, kto zrobi to za niego. Początek jest niewinny. Trauma, przypadek, decyzja. Bohater pojawia się jako odpowiedź na brak, prywatną stratę albo publiczną bezradność. W pierwszym odcinku jeszcze wierzymy, że to historia o przekroczeniu siebie. Potem jednak pojawia się władza, a wraz z nią dręczące pytanie, kto kontroluje tych, którzy mogą wszystko? Superbohater przestaje być wybawcą, a zaczyna przypominać nieuregulowaną siłę, coś między instytucją a kaprysem. W trzecim kroku pęka tożsamość.

0: Maska, która miała chronić, zaczyna deformować. Nie wiadomo już, kto jest kim. Człowiek udający bohatera, czy bohater udający człowieka. To moment, w którym opowieść przestaje być komfortowa. Czwarty odcinek odsłania mit. Ale nie jako wzniosłą strukturę, tylko jako narzędzie podtrzymywania sensu. Superbohaterowie stają się nowymi bogami, tyle że nie są wszechmogący, są bardziej przewidywalni i dostępni na żądanie. I wtedy przychodzi pęknięcie właściwe – relacja. Bohater bez ludzi nie istnieje, ale ludzie niekoniecznie chcą żyć obok kogoś, kto ich przerasta. Miłość tłumu łatwo zmienia się w strach, a wdzięczność w podejrzenie. I na końcu zostaje inność. Bycie więcej okazuje się byciem poza. Superbohater nie jest już fantazją o mocy, tylko opowieścią o samotności, której nie da się znieść bez maski. Być może problem nie polega więc na tym, że superbohaterowie są niewiarygodni. Może problem polega na tym, że są zbyt wiarygodni, jako odpowiedź na świat, w którym zwykły człowiek przestał wystarczać.
1: Przyjrzymy się też temu, jak te mity były kreowane, jakie są wspólne elementy każdego z nich i co mogą oznaczać w świecie, który jest tych mitów właściwie już pozbawiony, gdzie religia traci takie znaczenie, jakie miała kiedyś. I popkultura zaczyna dominować nasz sposób postrzegania świata i myślenia o świecie i być może nawet ten sposób myślenia o świecie w jakimś sensie reguluje. To wszystko można znaleźć w opowieściach superbohaterskich. Mówię o opowieściach, bo rzeczywiście nie tylko komiksach, ale również w filmach, serialach, czasami nawet w prozie to wszystko jest z nami od prawie stulecia, więc jest to kawał historii, o której można porozmawiać.
0: Na początku wypada się zająć początkiem, czyli genezą superbohaterów. Superbohater nie pojawia się nigdy przypadkiem. Rodzi się tam, gdzie świat okazuje się pęknięty. Pośród traumy, straty, katastrofy, upadku porządku albo nagłego wtargnięcia chaosu. To właśnie dlatego jego geneza jest zawsze czymś więcej niż biograficznym początkiem. To akt założycielski całego moralnego wszechświata, w którym funkcjonują superbohaterowie. Zacznijmy od pierwszego superbohatera, czyli Supermana. Punktem wywoławczym dla momentu, w którym on się pojawia na Ziemi, jest kryzys. Zagłada planety, z której pochodzi. On jest wtargnięciem siły niemal boskiej do naszego świata.
1: Kryzys i w ogóle śmierć, moim zdaniem, to jest początek właściwie prawie każdego z superbohaterów. Musi się wydarzyć coś dramatycznego, coś, co niekoniecznie daje im mocy, o czym będziemy rozmawiać, ale coś, co wprawia ich w działanie. To niemal zawsze, przynajmniej w przypadku tych najważniejszych postaci z kultury popularnej, to jest śmierć. W przypadku Supermana no to jest śmierć całej planety, rzeczywiście, planety Krypton, która uległa zagładzie. Rodzice Kal-Ela, bo przecież nie nazywał się Supermanem na początku, wysyłają go w szalupie ratunkowej w przestrzeń, niczym Mojżesza w kołysce puszczonej na wodzie. Kal-El trafia na Ziemię jako niemowlę, uratowane przez zwyczajnych ludzi gdzieś ze środkowego zachodu, przez małżeństwo Kentów. Tragedia jest startem do czegoś innego i czegoś dobrego.
0: Od razu wyjawmy, do czego będziemy się tutaj odwoływać. Do trzech filmów. Superman w reżyserii Richarda Donnera, Spider-Man w reżyserii Sama Raimiego oraz Batman Początek w reżyserii Christophera Nolana, a także do dwóch komiksów. Superman na wszystkie pory roku, Jeffa Leba i Tima Sale'a oraz Batman Rok Pierwszy Franka Millera i Davida Mazzucchelli'ego. I opowieść o Supermanie, który spędza pierwsze lata właśnie gdzieś na środkowym zachodzie w Ameryce, jest opowieścią o człowieku, który musi nauczyć się, jak oswoić te siły, które w nim drzemią, jak doprowadzić do tego, żeby one się stały też użyteczne. Odróżnia się od rówieśników, ma nie pokazywać, że jest ponadprzeciętnie silny, ponadprzeciętnie zdolny, ma wyostrzone zmysły i w tym wszystkim pomagają mu rodzice. Ludzie prości, ale niezwykle mądrzy.
1: Mądrzy taką życiową mądrością, mądrzy mądrością rodziców, którzy swego przybranego syna kochają i chcą chronić za wszelką cenę. W tym komiksie pojawia się bardzo wiele wątków, które są charakterystyczne dla całego gatunku superbohaterskiego, nie tylko dla historii o Supermanie, czyli właśnie chronienie tej swojej tożsamości, która de facto jest ochroną bliskich Supermanowi osób. On jako Clark Kent pracuje w mieście Metropolis w gazecie Daily Planet. I oczywiście to jest od wielu, wielu lat przedmiot nieustannych żartów. Dlaczego wystarczy, że Clark Kent zdejmie okulary i garnitur i nagle nikt nie rozpoznaje w nim Clarka Kenta, chociaż jest dwumetrowym, potężnie zbudowanym mężczyzną, zupełnie jak Superman.
0: Może dlatego, że jest niezdarą na co dzień.
1: Poza tym wydaje mi się, że trudno uwierzyć, że ktoś, kto może latać i

i może wszystko miałby siedzieć za biurkiem w redakcji czy robić jakąkolwiek inną rzecz. To dotyczy tak samo wielu innych superbohaterów, bo większość z nich chroni swoją tożsamość. Robią to ze względu na bliskich. Po to, żeby no właśnie rodzice Clarka Kenta nie stali się obiektem ataku czy przedmiotem

0: projektowanych przez multimiliardera Lexa Luthora, chce tego Supermana w jakimś sensie pokonać. Lex Luthor i Superman chcą w jakimś sensie tego samego, tylko stoją po przeciwnych biegunach dobra i zła.
1: Lata młodości Supermana upływają w takiej sielskiej atmosferze, gdzie każdy zna każdego, wiadomo co komu podać w barze. Wszyscy się znają, poklepują po plecach i tworzą jakąś wspólnotę. To jest świat dość silnych więzi małej społeczności. Oczywiście jak Superman przylatuje do Metropolis, sytuacja jest zupełnie inna, to jest wielkie miasto, ale w tym świecie, mimo że oczywiście działają jacyś rabusie, istnieją kradzieże, jak to w dużym mieście, no to nie ma jednak takiego mroku, jaki widzimy w Batmanie. Świat Batmana to jest świat, w którym dominuje rynsztok i rozpacz. Nie działają już żadne zasady, policja jest skorumpowana, ci, którzy są bogaci, gnębią tych, którzy są biedni. W tym świecie właśnie powstaje Batman, ale powstaje w dwóch krokach, w dwóch traumach, z którymi musi się zmierzyć. Pierwsza trauma polega na tym, że jest świadkiem śmierci własnych rodziców. To różnie bywa przedstawione, bo o ile w komiksie Batman Rok Pierwszy idzie z rodzicami do kina, tam dokonuje się ten atak bezpardonowy, rabunek zakończony morderstwem. O tyle w filmie Batman Początek rodzice wychodzą z opery, dlatego że chłopiec nie może wytrzymać tego, co widzi na scenie. I to jest ta druga trauma, mianowicie kontakt z nietoperzami. I oprócz śmierci rodziców, z którą musi się zmierzyć, to musi się jeszcze zmierzyć z własnym strachem. Strachem takim atawistycznym.
0: To są wątki, które pojawiają się często w komiksach o Batmanie. W różnych formach pojawiały się historie, w których jako chłopiec wpada gdzieś do jaskini, w której są nietoperze. Ta jaskinia mieści się na terenie posiadłości Wayne'ów, no bo słuchaczom, którzy nie są tak dobrze zaznajomieni z tą komiksową mitologią, trzeba przypomnieć, że o ile Superman był bohaterem ludu, wychowany właśnie w małym miasteczku typowym dla Stanów Zjednoczonych, to Bruce Wayne, czyli Batman, jest dziedzicem gigantycznej fortuny, przedstawicielem elity, w tym niekoniecznie dobrym rozumieniu tego słowa. Stąd się też bierze to zderzenie jasności Metropolis i tego światła, które dominuje w mieście, i tego mroku Gotham. Te komiksy od początku były w jakimś sensie przeciwstawne. Batman powstał rok później niż komiks o Supermanie i celowo był wymyślony jako przeciwieństwo tego, co się działo w opowieściach o Supermanie. One w latach 30. oczywiście były 1000 razy bardziej naiwne niż teraz. Natomiast rzeczywiście, o ile Superman jest bohaterem, który wykorzystuje moc, która, warto pamiętać, też jest trochę przypadkowa, on ma na Ziemi tę nadludzką moc, ponieważ pochodzi z planety, gdzie świeciło inne słońce, i na Ziemi po prostu jego ciało funkcjonuje inaczej. Jest zdolny latać, jest niezniszczalny i ma nadludzką siłę, dlatego że to nasze żółte słońce z Układu Słonecznego daje mu taką moc.
1: Gdyby mieszkał na planecie Krypton, byłby zwykły,
0: przeciętny. Byłby zwykłym kryptończykiem. Natomiast Batman po pierwsze jest postacią pozbawioną jakichkolwiek nadludzkich mocy, co też w jednym z filmów późniejszych było pięknie wykorzystane. Jak ktoś pyta Bruce'a Wayne'a, jaka jest twoja supermoc, Bruce Wayne odpowiada, jestem bogaty. Natomiast jako bohater zrodził się z traum. Z tych, o których mówiłeś, ze śmierci rodziców, za którą w zależności od wersji tej opowieści się dodatkowo obwinia, z lęku przed nietoperzami, ciemnością i czymś niespodziewanym. I on te obie traumy przekuwa na swoją korzyść. Lęk opanowuje, prowadząc niezliczone ćwiczenia i doskonaląc ciało i umysł. Traumy po śmierci rodziców nigdy mu się nie udaje pozbyć, natomiast walczy z nią, wypowiadając wojnę złu, które nęka miasto Gotham.
1: I to jest kluczowe, ta walka ze złem dla Batmana, zwłaszcza w kontekście filmu Batman Początek, bo można się zastanawiać, jak ta walka miałaby przebiegać, w jaki sposób ją prowadzić. Notabene ciekawe jest to, że chyba nie przychodzi nikomu do głowy, że można nie walczyć ze złem. Można przyjąć taką ewangeliczną zasadę czynienia dobra, zamiast łapania złoczyńców, krępowania ich i dostarczania organom sprawiedliwości. W wypadku Batmana jest gniew, który też za tym stoi. Gniew, który być może nawet przypomina nieco chęć zemsty. Idzie o to, żeby odróżnić jednak zachowanie Batmana od kogoś, kto jest mścicielem, albo od kogoś, kto działa w taki sam sposób jak złoczyńcy, czyli kieruje się własnym interesem. Cała akcja sprowadza się do tego, żeby pokazać,

0: że Batman jest kimś innym, chociażby przez to, że współczuje tym, których uważa za złoczyńców. Że nie jest tak, że jeśli on kogoś kopnie, to jest mu z tego powodu przyjemnie, bo rozładowuje napięcie. Chociaż akurat w komiksie Batman Rok Pierwszy on odczuwa satysfakcję wtedy, kiedy karze złoczyńców, ale to jest właśnie dopiero początek. On się uczy, jak panować nad własnymi emocjami i nad własną satysfakcją z tego, że ma przewagę fizyczną i przewagę korzystania z gadżetów, których ma pod dostatkiem w walce ze złem.
1: To jest bardzo ważny wątek w ogóle w tych historiach. Wrócę do tego, co mówiłeś, czy można nie walczyć. To był temat, który się pojawiał w tych komiksach, często w formie trochę żartobliwej, jako element analizy. To znaczy, że być może wystarczyłaby solidna psychoterapia i zamiast wydawać fortunę na Batmobile, kuloodporne kostiumy i cały ten zestaw gadżetów, których używa Batman w tej swojej krucjacie przeciwko złu, mógłby stworzyć fundację, która by zajęła się wychowywaniem dzieci, żeby nie schodziły na drogę zła. Natomiast to zawsze jest jakoś tam tłumaczone tym, że Gotham jest tak zabagnione, że najpierw trzeba spychacza, żeby to oczyścić, a potem dopiero można się zająć naprawianiem świata. Trzeba dorzucić jeszcze ten wątek, który bardzo zaburza sposób myślenia Bruce'a Wayne'a, że on prowadzi podwójne życie w znacznie większym stopniu niż Clark Kent. W cywilu jest milionerem, bawidamkiem, bywalcem salonów i bohaterem artykułów w prasie brukowej, a jako Batman jest człowiekiem, który w gruncie rzeczy przez całe życie walczy z depresją. Tylko że zamiast przerabiać to za pomocą chociażby psychoanalizy, to walczy z nią fizycznie, tukąc bandytów. Dlatego czasami sprawia mu to jeszcze na początku satysfakcję. To było też świetnie pokazane w tym ostatnim filmowym, jak dotąd, Batmanie z Robertem Pattinsonem, gdzie tam wprost spada z ekranu zdanie: jestem zemstą. Bohater jest sfrustrowany, kompletnie nie panuje nad emocjami. Wie tylko, że jego celem jest wymierzanie kary wszelkiego rodzaju bandytom, ponieważ mści się za śmierć swoich rodziców, za utracone dzieciństwo i za traumy, z którymi sobie poradzić nie potrafi. Zazwyczaj nie przekracza granicy, którą sobie sam ustanowił, czyli nie zabija. Są filmy, w których to się dzieje i są stare komiksy, w których to się dzieje. Nie przypadkiem nawet, tylko że to jest zamierzone działanie. Natomiast w tej podstawowej wersji mitu Batman nie zabija, Superman zresztą też nie. Natomiast czasami krzywdzi tych złoczyńców bardziej niż jest to konieczne.
0: Ważne w tym kontekście jest jeszcze jedno. Batman musi się nauczyć tego, za co jest w stanie odpowiadać. Ta historia z wyciągnięciem rodziców ze spektaklu operowego, ona jest symboliczna też dlatego, że on, nosząc w sobie poczucie winy, poczucie odpowiedzialności za to, co się stało, niejako przypisuje sobie nadmierną moc. A przecież to nie on pociągnął za spust. Jego nauka polega na tym, żeby on poznał, za co jest w stanie odpowiadać, nawet dysponując tymi wszystkimi gadżetami, wielkimi mięśniami, umiejętnościami rozmaitych sztuk walk i wyostrzonym umysłem, świadomością tego, co się dookoła niego dzieje.
1: To właściwie otwiera kolejny wątek, który też pojawia się w innych komiksach superbohaterskich: poczucie winy ocalałego. Myślę, że to jest dosyć istotny element kwestii, jak mały Bruce Wayne dojrzewa w głowie do tego, żeby stać się Batmanem. To nie jest tylko zemsta, to nie jest tylko chęć wymierzenia sprawiedliwości, to jest też nieustanna walka z poczuciem winy, że on przetrwał. W komiksie o Supermanie, o którym dzisiaj rozmawiamy, na wszystkie pory roku, też jest jedna scena, w której Superman ratuje w czasie tornada pracownika stacji benzynowej. Super, ocalił życie, ale patrzy potem na zniszczone przez tornado Smallville i zastanawia się, czy mogłem zrobić więcej. I to pytanie, czy mogę zrobić więcej, w przypadku Batmana jest jeszcze częściej wykorzystywane. Czy można było zrobić coś, co powstrzyma Jokera po raz tysięczny przed zabiciem przypadkowej osoby? Czy można zrobić coś, co sprawi, że korupcja w policji Gotham City będzie mniejsza? Czy można naprawić świat i czy można działać więcej, mocniej? Czy można władować więcej pieniędzy i więcej siły w to, żeby to miasto, w którym Batman działa, się zmieniło? Prawdopodobnie nie można. I on ma tego świadomość, ale jednocześnie nigdy nie przestaje sobie tego pytania zadawać.
0: Jeszcze jeden bohater dzisiejszej audycji z zupełnie innego uniwersum, bo do tej pory rozmawialiśmy o uniwersum DC Comics, teraz przeskakujemy do uniwersum Marvela. Chodzi o Spidermana. Opowieść, powiedzmy, młodzieżowa. Jak Spiderman zostaje superbohaterem? Przypadkowo. Zostaje ukąszony przez podrasowanego radioaktywnego pająka. Ważne w tym kontekście jest to, co się dalej z nim dzieje.

0: On jest nastoletnim chłopakiem, kujonem, który jest gnębiony przez swoich kolegów i oto nagle zyskuje niebywałą siłę. Wykorzystuje ją zresztą na początku do tego, żeby się odegrać na tych, którzy wcześniej się nad nim znęcali. To jest taka historia, która jak akt inicjacyjny prowadzi głównego bohatera, Spidermana, od chłopca do stania się mężczyzną. To jest opowieść o tym, w jaki sposób rozpoznać tę swoją tożsamość właśnie w tym bardzo newralgicznym i kruchym momencie nastoletniości.
1: Jest zdanie, które pojawia się w większości filmów, takie zdanie klucz, które mówi Peterowi Parkerowi, jego wujek Ben, z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Jeśli zdejmiemy tę warstwę patosu i przestaniemy zastanawiać się nad tym, czy to jest związane wyłącznie z wielką mocą, która jest nadludzką mocą, tylko spojrzymy na samych siebie, no to jest po prostu kwintesencja wchodzenia w dorosłość. Z wielką mocą, czyli z tym, że stajesz się dorosły i masz większe możliwości kierowania swoim życiem. Nie wszyscy mają, ale co do zasady. Wiąże się wielka odpowiedzialność za siebie, za kolejne osoby, które się pojawiają w twoim otoczeniu. To jest po prostu metafora tego przejścia ze stanu nastoletniej beztroski do stanu, w którym, mówiąc po amerykańsku, trzeba wziąć sprawy we własne ręce. W przypadku Spidermana tam są jeszcze dodatkowe elementy. Przypadkowość tego procesu stawania się superbohaterem, bo jego moc rzeczywiście jest wynikiem wypadku. Natomiast początkowo korzysta z tego trochę dla frajdy. Tu dać komuś kuksańca, tu zarobić pieniądze w walkach zamaskowanych zapaśników. Ale pojawia się też ten element tragedii. Spider-Man wypuszcza z rąk przestępcę, który później zabija jego wujka. Właśnie ta śmierć, o którą on się obwinia i być może obwinia się w jakimś sensie słuszniej niż Bruce Wayne za śmierć rodziców, jest tutaj tym elementem, który sprawia, że Peter Parker, nastolatka, który nad tymi mocami nie panuje, postanawia stać się człowiekiem, który z tych mocy korzysta w bardziej umiejętny sposób.
0: Superman spada z nieba. Świat jest właściwie podobny do naszego. Ani specjalnie zły, ani specjalnie dobry. On go w pewnym sensie zmienia, bo Lex Luthor, któremu odebrana jest miłość i uwielbienie tłumu, zostaje strącony z tego piedestału, na którym stoi jako człowiek najbogatszy, najbardziej wpływowy, który właściwie rozdaje karty w Metropolis. Superman staje się sensacją i on, jak to narcyz, zepchnięty z piedestału, zaczyna knuć. Pojawienie się Supermana wyzwala ciemne moce. W wypadku Batmana on jest reakcją na te ciemne moce. Świat jest zły, zepsuty do szpiku kości. On usiłuje go uporządkować i właściwie jest postacią ze świata Kamisa, postacią absurdalną. To znaczy on wie, że nie uda mu się wygrać tej walki ze złem, ale i tak podejmuje tę szamotaninę z siłami ciemności. No i wreszcie Spider-Man, który pojawia się w idealnym momencie. Właśnie wtedy dokonuje eksperymentu medycznego jeden z szalonych naukowców, który dla pieniędzy i sławy jest gotów zrobić wszystko. Zyskuje nadzwyczajną moc, ale też rozszczepienie jaźni, które prowadzi do tego, że staje się superłotrem. I gdyby nie Spider-Man, świat byłby na skraju zagłady. Więc mamy Supermana, który wywołuje lawinę zła, Batmana, który próbuje ją powstrzymać i Spider-Mana, który pojawia się w idealnym momencie, żeby móc spróbować przynajmniej zapanować nad superłotrem.
1: Ten wątek równowagi sił zła i dobra jest bardzo interesujący. Akurat te tytuły, o których dzisiaj rozmawiamy, rzeczywiście w ten sposób to układają. Chociaż w Batmanie, który przeciwstawia się jako bohater tej fali zła, która opanowała świat, złoczyńcy pojawiają się też w reakcji na jego działalność. To jest też bardzo ciekawe w filmie Nolana, tam jak się pojawia łotr zwany Ra's al Ghulem.
0: On właściwie rymuje się z siłami totalitaryzmu. Otóż on myśli o sobie jako o kimś, kto jest jednoznacznie spojony z koniecznością i z wyższym porządkiem. On jest reprezentantem siły, która ma oczyścić świat bez względu na koszta i zupełną bezwzględnością podchodzący do tego, co jest złe.
1: W jakimś sensie ich cel jest zbieżny. Tylko metody oraz koszty, które są gotowi wpisać w te metody działania, są zupełnie inne. Nie trudno kibicować Batmanowi i potępiać Ra's al Ghula, ale jednocześnie gdzieś zostaje zawsze to niewygodne pytanie. Jak bardzo można nie liczyć się z kosztami, żeby osiągnąć wyższy cel? Nie cel jakiś prywatny, nie cel uwielbienia i olbrzymiego majątku, jak w przypadku Lexa Lutora, tylko cel taki, który jest utopią.

0: czy pokój na świecie. Czy można zabijać w imię pokoju? Jest to pytanie zadawane, myślę, od czasów biblijnych, a dzisiaj jest straszliwie aktualne. Znowu te historie superbohaterskie, reagując jednak na jakąś rzeczywistość. Batman jako komiks powstawał tuż przed II wojną światową. Batman Nolana, 2005 rok, czyli mamy trwającą wojnę z terrorem po atakach z 11 września. Więc to wszystko jest niewiarygodnie interesującym odbiciem tego, w jaki sposób patrzymy na świat i w jaki sposób ta rzeczywistość, która nas otacza, cały czas te same pytania powtarza. To znaczy, ile zła można wyrządzić w imię dobra?
1: To prowadzi jednoznacznie do eskalacji. Eskalacja jest zasadą świata Batmana, ale właściwie można byłoby powiedzieć w ogóle superbohaterów. Im więcej siły, im większe zdolności, im lepszy sprzęt superbohatera, tym silniejsza, bardziej przemyślana, a może bardziej chaotyczna, jak w wypadku Jokera, ale jednak tym bardziej znacząca będzie odpowiedź Superwatera. To sprzężenie pomiędzy superbohaterem i Superwaterem jest na tyle silne, że trudno powiedzieć, kto kogo wywołuje. Świat z jednej strony potrzebuje superbohaterów i oni uporządkowują ten chaos, z którym się spotykają, ale być może oni nie tylko są kimś, kto zbawia, ale też kimś, kto ten chaos potęguje i kto prowadzi do jeszcze większego rozlewu krwi chociażby i do jeszcze większej liczby ofiar.
0: I do większego lęku, bo im więcej jest tych nadludzkich wydarzeń, tym większa też nieufność. Co może zrobić Superman ze swoją mocą, który gdyby chciał, pstryknąłby palcem i stałby się królem świata, ponieważ mógłby każdego zmusić do posłuszeństwa. Czy walcząc z przestępcami, Batman nie łamie prawa bardziej niż oni? Czy ta walka ze złem nie przynosi więcej szkód niż pożytku? Chociażby właśnie przez te eskalacje przemocy, przez to, że każde działanie Batmana, Supermana, Spidermana i całych rzeszy superbohaterów przywołuje nową falę superłotrów, którzy chcą się zemścić, chcą się zmierzyć, chcą pokazać, że jednak ich racje są ważniejsze, albo tak jak Joker w Mrocznym Rycerzu Christophera Nolana, po prostu chcą patrzeć, jak świat płonie.
1: Opowieść amerykańska o genezie superbohaterów jest szczególna, to znaczy ona jednoznacznie stawia na jednostkę. To jednostka jest w stanie zmienić bieg świata. Od jednostki zależy, jak się potoczą koleje całej ludzkości, a więc jest jednocześnie wzniosła i arogancka, indywidualistyczna. To nie ludzie razem zbierają się i postanawiają coś zrobić. Ludzkość jest bierna, a to jednostka podejmuje działania i zmienia bieg historii.
0: Nawet jeśli kolektyw, to rzeczywiście kolektyw jednostek zdolny do współpracy w imię wspólnego celu, ale jednak jednocześnie działający na własnych zasadach. To jest kult tej jednej osoby, która przyjdzie i nas ocali, co bardzo często też w komiksach i filmach jest kluczem do tego, żeby ludzie trochę zdejmowali z siebie odpowiedzialność. Czy jeśli możemy liczyć na to, że Superman nas ocali, no to czy musimy coś robić? Co jest też na dobrą sprawę dosyć przerażającą wizją człowieka, po prostu jako istoty.
1: Ludzie nie tylko są bierni w tych opowieściach superbohaterskich, ale z reguły są dobrzy. Kapryśni oczywiście, superbohaterowie obawiają się tego, że może łaska ludu jednak w pewnym momencie okaże się dla nich nieprzychylna, jeździ na pstrym koniu, ale generalnie jeśli ktoś jest dobry w tym świecie, to ten zwykły, prosty człowiek i właściwie on nie musi się zmieniać. W tym sensie widzę pewne zagrożenie nie tylko dla tego świata superbohaterskiego, ale też dla takiego sposobu myślenia i w ogóle dla genezy superbohaterów.
2: Plansza odcinka.
1: Oprócz rozmowy o poszczególnych zagadnieniach, problemach dotyczących świata superbohaterów, będziemy też się przyglądać kluczowym planszom komiksów. No i teraz pierwsza z nich, Superman na wszystkie pory roku. Szarości, bardzo zimne kolory. Superman przylatuje i ze sobą przynosi martwą kobietę. Jego superprzeciwnik Lex Luthor mówi do Supermana, mówią, że potrafisz zmieniać bieg potężnych rzek, ale tak niewiele wiesz o tym, jak delikatna jest kondycja ludzka. No i rzeczywiście Superman, pochodząc z Kryptona, jest pozbawiony słabości ludzkich, musi się dopiero nauczyć, jak to jest być człowiekiem, żeby mógł odpowiednio się zachowywać.
0: Ta śmierć, o której ta plansza opowiada, śmierć kobiety, która przez chwilę występuje jako superbohaterka o pseudonimie Toksyna. Ta kobieta stała się superbohaterką dzięki manipulacji.

0: manipulacją Lexa Luthora. To jest kobieta, którą wcześniej Superman ocalił z pożaru, co Lex Luthor wykorzystał po to, żeby upokorzyć jego jako superbohatera. Kosztem tego upokorzenia mogła być śmierć właściwie całego Metropolis, zatrutego przez związek chemiczny. Toksyna mogła ocalić wszystkich ludzi, którzy doświadczyli tego zatrucia, natomiast ona za to płaci z własną śmiercią, więc ta manipulacja Lexa Luthora, bardzo istotna dla całej relacji, która łączy Luthora z Supermanem, jest po prostu metodą upokorzenia nadczłowieka, uświadamiającego Supermanowi, że są takie sytuacje, w których nie jest w stanie ocalić wszystkich. To jest dosyć przejmująca przez te zimne barwy, ten padający deszcz i burze w tle. Wersja dylematu wagonika, to znaczy możesz zabić albo wielu, albo jednego, ale zawsze ktoś zginie. I to jest chyba, przynajmniej w tym komiksie, pierwsza taka sytuacja, w której Superman zdaje sobie sprawę z kruchości bycia. Niezależnie od podejmowanych decyzji, zawsze może wydarzyć się coś, co sprawi, że nawet jego nadludzka siła okaże się niewystarczająca.
1: Ciekawy też paradoks z samym Lexem Luthorem, bo oto jego słowa mówiące prawdę są wymierzone w Supermana. One są po to, żeby go zranić i uświadomić mu przy okazji jego samotność. Jego samotność w posiadaniu supermocy. A więc mamy tutaj taki moment, w którym ten mit superbohaterski styka się z doświadczeniem śmierci, kruchości i też odpowiedzialności za własne czyny, co jest właśnie charakterystyczne dla późnego superbohatera. Mhm. Właśnie dlatego ta scena działa tak mocno. Pokazuje, że geneza właściwie nigdy się nie kończy. Superman będzie musiał co chwilę dokonywać rachunku sumienia. To nie jest Superman, który jest triumfujący. Klęczy w deszczu, bezradny wobec tego doświadczenia śmierci. Peleryna nie powiewa mu na wietrze. On jest zgarbiony i przygięty do ziemi tym doświadczeniem. Mimo że może zapobiegać katastrofom, widzieć na odległość, świdrować swoim wzrokiem ściany, słyszeć z niewiarygodnie dalekiej odległości, jednego nie potrafi odwrócić śmierci, a więc jest takim małym mesjaszem, który może wiele, ale nie może wszystkiego.
0: Podoba mi się to określenie małym mesjaszem, bo ono też uświadamia, jak ważny ten komiks jest właśnie w odkręcaniu boskiego mitu superbohaterów. Zwykło się mówić o superbohaterach, że to są bogowie między ludźmi, no ale właśnie ostatecznie, pomijając kilku, którzy są bogami, tak jak Thor w komiksach Marvela, choć bardzo by chcieli, nie są wszechmocni i nigdy nie będą.
1: Nie jest to opowieść o superbohaterach jako figurze siły, ale raczej winy i odpowiedzialności. Geneza ostatecznie prowadzi do tego. Za 2 tygodnie porozmawiamy o władzy. Tymczasem bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Nowak.
0: Jakub Dymiańczuk.
1: Do usłyszenia.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Arkadiusz Jakubik.
3: Wszystko się zgadza, tu program Drugi Polskiego Radia, jest 15.
4: Dwójka na fali.
3: Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonami
5: Grzegorz Dąbrowski
3: i Mariusz Gradowski.
5: Witamy Państwa w nowej, wakacyjnej audycji, w której donikąd nie będziemy się spieszyli, w której będziemy chcieli Państwu zaproponować takie oderwanie się od codzienności, zatrzymanie w tym biegu, które XXI wiek na nas narzuca. Chodźmy na tę jedną godzinę, zatrzymajmy się w audycji Dwójka na fali.
3: Co tydzień o 15 w każdą wakacyjną niedzielę będziemy spotykali się, a czy uda nam się zatrzymać Państwa i siebie w tym biegu, no to się okaże. Proszę oceniać, proszę sprawdzać, proszę pisać. Na razie na mój adres mailowy mariusz.gradowski@polskieradio.pl. Będziemy też sprawdzali komentarze pod profilem Muzyki w kadrze, który na wakacje zmieni się w profil audycji Dwójka na fali. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie pewna myśl przewodnia towarzyszyła wszystkim kompozycjom, które zabrzmią w naszej audycji. Ciekawi jesteśmy z Grzegorzem, czy Państwo zgadną, jaka to może być myśl przewodnia. Innymi słowy, co łączy te wszystkie utwory, które zabrzmią.

Zaczynamy od jednej z tych kompozycji, których, no, przyznam szczerze, nie mogło zabraknąć. I co więcej, ta kompozycja jako pierwsza jest takim znakiem, jest pieczęcią. To jest utwór, którym nastroimy naszą audycję. Jaki to utwór? Henry Mancini, Lujon.

0: Tak, to jest ta kompozycja, którą stroimy w fale naszej audycji Dwójka na fali, Henry Mancini, Lou John.
1: Tak, jest to kompozycja, która żyje własnym życiem, prawda? Wydawać by się mogło, że jest to muzyka filmowa. Była przecież wykorzystywana między innymi przez braci Coen w The Big Lebowski. Brali ją też na warsztat artyści muzyki jazzowej i popularnej. A to po prostu zwykła autonomiczna kompozycja zainspirowana dosyć nietypowym instrumentem perkusyjnym, właśnie Lou Johnem, takim metalofonem skonstruowanym gdzieś w połowie lat 50. Podobnie historia potraktowała twórczość Ala Bowleyego. Proszę sprawdzić w wolnej chwili, proszę państwa, utwór zatytułowany My Woman. Na pewno państwo rozpoznają rzewny temat grany na trąbce, a stał się on po prostu jednym z lepiej rozpoznawalnych sampli w historii muzyki popularnej. Nie będziemy jednak słuchali My Woman Ala Bowleyego, bo teraz sięgamy po utwór, który ten znakomity śpiewak nagrał z orkiestrą Raya Nobla. Jest to utwór, który w nagraniu ma takie przytłumione, oniryczne brzmienie, będące przecież efektem możliwości technicznych lat 30. XX wieku, a więc jest to swego rodzaju efekt uboczny, a nie cel sam w sobie. A jednak właśnie to brzmienie sprawiło, że Midnight, The Stars and You tak doskonale wkomponowuje się w finał Lśnienia Stanleya Kubricka.

0: Pamiętają Państwo to ostatnie ujęcie w Lśnieniu Stanleya Kubricka, gdzie kamera odjeżdża od zdjęcia, które wisi na ścianie hotelu Overlook. A w samym centrum tego zdjęcia ubrany w smoking Jack Torrance, tak jakby zawsze, od zawsze mieszkał w tym hotelu. I razem z tym ostatnim ujęciem brzmiała muzyka Ala Bowley'ego i Raya Nobla oraz jego orkiestry. Midnight, The Stars and You.
1: A jak Państwo słyszą, nie będziemy wahać się mówić o zakończeniach filmów, które są już klasyką kina. No, kto nie widział Lśnienia, to może szybko zapomni o tym, co powiedział kolega Grzegorz. No, ale to jest taka klasyka, że właściwie rzeczywiście trudno czasami powstrzymać się, żeby do jakiegoś szczególnie istotnego momentu w filmie się odnieść. Czasami trzeba. No, ale postaramy się, jeśli coś będzie nowszego, żeby raczej Państwu nie psuć, żeby nie zdradzać. No, tak jak Grzegorzu zachęciłeś, żeby sprawdzić ten piosenkę My Woman, ja tutaj na boczku szybko sprawdziłem i rzeczywiście, nawet szczerze mówiąc, przyznam ci i państwu, że nie pamiętałem, że to jest ten utwór z tak znanym riffem i tak szeroko wykorzystywanym, ale niech to pozostanie powiedzmy pracą domową. Natomiast przypominamy, że utwory, które dzisiaj prezentujemy, mają pewną nić wspólną, coś je łączy. Czy państwo mogą już po tych dwóch utworach spróbować oszacować, zgadnąć, co je łączy? Może ten trzeci utwór pomoże. To jest kompozycja Franza Wangsmana Dance and Angela, która znalazła się w czołówce do serialu Ostre przedmioty, serialu produkowanego przez znakomitego twórcę Jean-Marc Vallée, niestety nieżyjący już, ale przypomnijmy, że to on był tą siłą napędową za Ostrymi przedmiotami, a także za serialem Wielkie kłamstewka. Mhm. Cudowne opowieści.

wieści, ale też znakomicie wykorzystywana muzyka w tych serialach to jest coś, co zapada w pamięć. A w przypadku Ostrych Przedmiotów, no to nie jest bardzo lekki serial, natomiast czołówkę ma znakomitą, sam jest znakomity, ale jeśli ktoś by się bał sprawdzić całość, to niech chociaż czołówki sprawdzi, bo tam był świetny pomysł. Oto dokładnie ta sama czołówka, ta sama układka poszczególnych sekwencji, poszczególnych zdjęć i muzyka. Zdaje się, że za każdym razem inna. No ale tutaj też zdradzimy. To wciąż jest utwór Franza Waksmana, tylko że w różnych stylach podawany. Tutaj dwa przykłady. Najpierw utwór oryginalny, a później z jednego z kolejnych odcinków wersja trip-hopowa.

0: Tak, brzmi wersja trip-hopowa utworu Franza Waxmana Dance and Angela, a wcześniej wersja oryginalna. Obydwa fragmenty w ścieżce dźwiękowej do serialu Ostre przedmioty w czołówkach pojawiały się, cudownie odmieniając za każdym razem pierwszy kontakt z nowym odcinkiem. Pan Robert pyta, czy utwór Henry'ego Manciniego nosi także tytuł Slow Hot Wind. Potwierdzamy, tak, to jest ta druga nazwa, która przylgnęła do tej kompozycji. Równorzędnie stosuje się Slow Hot Wind i Lujon. Nam jakoś Lujon się troszkę bardziej może podoba. Jeszcze pan Robert miło dodaje, że podoba mu się początek audycji, że przepysznie się ta muzyka toczy. Bardzo dziękujemy. No i mamy nadzieję, że kolejne utwory tylko ten poziom utrzymają.
1: To ja jeszcze króciutkie ad vocem do wcześniejszej, Mariuszu, twojej wypowiedzi. Może się po prostu umówmy tak, że ja będę zdradzał zakończenia, a ty czołówki filmu. Oczywiście
0: dobrze.
1: Żarty żartami, ale no, niech będzie jakiś okres karencji, powiedzmy, jeżeli film będzie młodszy niż te 40 kilka lat, to może umówmy się, że,
0: dobrze, no tak.
1: że będziemy zakładali, że słuchacze, a już na pewno słuchacze programu Drugiego Polskiego Radia, takie klasyki jak Lśnienie Stanleya Kubricka, czy Ostre przedmioty, które myślę też do kanonu klasyki i muzyki czy filmu, czy
0: serialu
1: czy twórczości telewizyjnej weszły.
0: Potwierdzam.
1: A kolejnym utworem o bardzo chwytliwym temacie przewodnim

który dla Państwa wybrałem, jest piosenka Davendry Banharta, amerykańskiego artysty tworzącego muzykę z pogranicza rocka, muzyki psychodelicznej, psych-folku czy wręcz neofolku. Całkiem niedawno, bo 25 czerwca ten artysta występował na poznańskim festiwalu Malta, a ja sięgam po jego płytę z roku 2013, płytę zatytułowaną Mala i po utwór Never Seen Such Good Things.

0: Nigdy nie widziałem, aby tak piękne sprawy szły tak źle. I wszędzie, gdzie się udajemy, grają naszą piosenkę. A powinienem wiedzieć, że ktoś tak podobny do mnie da mi popalić i rzuci mnie na kolana. Miłości, jesteś bardzo dziwna. To jest fragment tekstu Devendry Banharta. Piosenka Never Seen Such Good Things, która właśnie wybrzmiała, wpisuje się w ten ciąg, w tę linię, którą coś łączy. I pan Marek jeszcze wcześniej napisał, bardzo miło, wszystkie nadawane utwory łączy zaawansowany wiek, pochodzą one nie z tej epoki. No ten utwór Devendry Banharta pokazuje, że to dobry trop, ale był do pewnego momentu dobry, natomiast teraz rzeczywiście coś nowszego się pojawiło, a jednak podpowiadamy, coś tutaj wspólnego te utwory mają. Co to będzie, zdradzimy pod koniec audycji, chyba że państwo zgadną wcześniej.
1: No tak, chyba że uznamy, że skromne 45 lat Devendry Banharta to już jest wiek słuszny.
0: Młody mężczyzna.
1: Mężczyznę, tak. Pozostajemy jeszcze w sferze piosenek. W dodatku piosenek swoiście miłosnych, bo sięgam po artystę, dla którego brzmienie psychodeliczne, psychfolkowe, a nawet momentami dreampopowe nie jest obce. Tym artystą jest Angus Stone, australijski piosenkarz i kompozytor, który przez lata funkcjonował pod różnymi szyldami i pseudonimami.

Prócz własnego imienia i nazwiska znany był także jako Lady of the Sunshine, a od ponad 10 lat podpisuje swoje płyty jako Dope Lemon. Kids Falling in Love.

0: Kids Falling in Love, Dope Lemon, czyli Angus Stone. Jest to utwór z roku 2022, więc ani wiek artystów, ani wiek utworów, które dziś Państwu prezentujemy w audycji Dwójka na Fali, no nie jest tym tropem, którego poszukujemy.
1: Pan Marek pisze, może miłość. I no cóż, powiedzmy sobie szczerze, że wielka sztuka jest albo o miłości, albo o śmierci, więc w jakimś sensie można by tak powiedzieć, ale to nie jest bardzo zła odpowiedź, ale jednak to nie jest dokładnie ta nić, którą tutaj żeśmy wymyślili i na którą nanizaliśmy te kolejne utwory. I kolejna propozycja może jeszcze bardziej to pokaże, że coś tutaj innego się toczy niż miłość. Sam Thompson, nominowany do nagrody Emmy, angielski kompozytor muzyki filmowej, pochodzi z Preston. Nie jest to kompozytor bardzo znany. Jego dorobek wciąż

wciąż się tworzy, jeśli można tak powiedzieć. Jest to młody twórca, ale wydaje się, że daje się poznać od bardzo ciekawej strony, zarówno jako twórca muzyki ilustracyjnej, jak i twórca muzyki autonomicznej. I sięgnijmy po taki właśnie przykład. Oto Sam Thompson zaprosił do współpracy artystkę imieniem Eloisa Flerton i razem przygotowali utwór, który zaraz zabrzmi. I troszkę odmieni tę paletę barw, ale czy aż tak bardzo? Posłuchajmy. Kompozycja Coalesce.

0: Taki tytuł nosi ta kompozycja. Sam Thompson i Eloisa Flair Tom. Utwór, który wpisuje się w narrację dzisiejszej audycji. Coś te wszystkie utwory łączy. Ale co to jest? Co to może być? Czy państwo mają ochotę na taką zabawę, aby spróbować odgadnąć? Zapraszamy do pisania, czy to w komentarzach na Facebooku, czy mailowo mariusz.gradowski@polskieradio.pl. I pani Kasia miło pisze, dziękujemy. Słucha się panów audycji wspaniale, klimat innych czasów, jakby troszkę lepszych. Wspaniały start, niedziela. Tu poranne godziny, bo pani Kasia pozdrawia nas ze Stanów Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że ta muzyka sprawdzi się i po południu, tak jak jest teraz, siedzimy w studiu i ją dla państwa przygotowujemy na bieżąco, ale też kto będzie odsłuchiwał z podcastów wieczorem może, albo tak jak pani Kasia, kto słucha w godzinach porannych w Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że to do wszystkiego będzie pasowało.
1: 27 minut pozostało do godziny 16. Słuchają państwo audycji Dwójka na fali. No i płyniemy dalej z nurtem naszych wyborów do premierowej audycji, do naszego leitmotivu. A podczas pracy nad wyborem muzyki postanowiłem zaproponować kompozycję Paula Desmonda, znakomitego saksofonisty, którego nazwisko sprzęgło się z kwartetem Dave'a Brubecka. Zresztą słusznie, tym bardziej, że Take Five, mega hit, że się tak ośmielę powiedzieć, tego kwartetu, to jest właśnie kompozycja autorstwa Paula Desmonda. Dzisiaj zaś proponuję państwu utwór z jego autorskiej płyty, płyty zatytułowanej Glad to be Unhappy, czyli w wolnym tłumaczeniu Dobrze być nieszczęśliwym, albo Cieszę się, że jestem nieszczęśliwy. Bardzo to stoickie podejście. I stoicka jest to również muzyka. Z tego albumu kompozycja A Taste of Honey.

0: A Taste of Honey. Paul Desmond na saksofonie altowym, Jim Hall na gitarze, Eugene Wright, zresztą kolega Desmonda z kwartetu Brubecka, na kontrabasie i Connie Kay na perkusji.
1: Pan Robert pisze, może łączy te muzyczne perły. Panie Robercie, to jest niezły trop, ale pewnie tak, można by się zastanowić, ale nie, to jednak nie jest ta nić, którą tutaj wykorzystaliśmy, chociaż to skojarzenie jest bardzo dobre. To na pewno jest muzyka na fali, która pasuje do naszej audycji, podobnie jak następna kompozycja i znów sięgamy do wielkiej spuścizny, którą pozostawił Henry Mancini, ale tym razem będzie to utwór z płyty specjalnej, przygotowanej z okazji setnej rocznicy urodzin tego wielkiego kompozytora, 100 Sessions, Henry Has Company. I na tym albumie pojawiają się znakomici goście, ojej, kogo tutaj nie ma, Stevie Wonder na przykład, i Stevie Wonder już za chwileczkę zabrzmi jako instrumentalista grający na harmonijce w ten wyjątkowy sposób. To szczególne brzmienie od razu można rozpoznać. Będzie też znakomita orkiestra Los Angeles Philharmonic, którą poprowadzi Gustavo Dudamel. Ale będzie też zabrzmi sama Audrey Hepburn, ponieważ będzie to Moon River w wersji moim zdaniem bardzo dobrej. Otóż pierwsza część wyjęta jest jak gdyby żywcem z filmu. To jest to wykonanie Audrey Hepburn, to ona śpiewa i tak też jest poprowadzona orkiestra, tak jak w filmie. Ale zaraz potem jest ta druga część, która rozwija temat główny i pojawia się ten cudowny list Audrey Hepburn do Henry'ego Manciniego. List, w którym artystka wyraża swoją wdzięczność za muzykę do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. Ale co ja będę opowiadał? Niech państwo sami posłuchają.

0: dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time,
1: with your score.
0: A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey.
2: Wspaniały jest ten list Audrey Hepburn do Henry'ego Mancini'ego. Wspaniała jest kompozycja Moon River. Tu w tej cudownej wersji z płyty 100 Sessions Henry Has Company wśród wykonawców m.in. Stevie Wonder, harmonika, śpiew Audrey Hepburn, a Los Angeles Philharmonic poprowadził Gustavo Dudamel.
3: Pan Piotr nie przyłączył się do naszej zabawy i nie zgaduje, jaki jest temat przewodni dzisiejszej audycji, natomiast napisał kilka miłych słów, które z chęcią przytoczę. Już słyszę miłe pluskanie wody w jeziorze. Słucha się cudownie. Klimat prezentowanej muzyki pozytywnie mnie zaskoczył. Dobrze, będziemy grali w taki sposób, no przynajmniej do końca lata. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale uprzedzam też myśl, która może przyjść do głowy, że naszych dzisiejszych wyborów ani nie łączy klucz anglosaski, ani tym bardziej muzyka w tempie andante, czego dowód damy właśnie teraz, bo sięgamy po artystów raz z Polski, a dwa, że to będą Mitch and Mitch, znani z brzmień, przy których noga aż sama rwie się do tańca.

0: Mitch and Mitch with their incredible combo. To utwór zatytułowany Samba Goes On z epki, którą ci artyści wydali w 2019 roku pod wspólnym tytułem Frisco Moods.
1: Pani Kamila pisze, czuję włoskie klimaty w przewodniej myśli audycji. Kto wie, kto
0: Mancini,
1: wie.
0: Mancini.
1: No tak. Nie da się wykluczyć, że jest tutaj taka nitka, no ale tak jak w dobrej tkaninie, nie, to nie jest tylko jeden wątek, jedna osnowa. Nie, tutaj jest kilka przeplatających się nici i kto wie, może ten włoski trop również, ale to nie jest ta mocna nitka, na której nawlekaliśmy koraliki kolejnych kompozycji. I jeszcze jedna, proszę sprawdzić, It's Another Diamond Day. Jeszcze jeden cudowny, brylantowy dzień.

0: jakie to krótkie, jakie to efemeryczne i jakie cudowne. It's Another Diamond Day, śpiewała Vashti Bonian i na pewno nie jest to ostatni raz, kiedy będziemy sięgali po utwór tej znakomitej artystki.
1: Mówisz krótkie, efemeryczne i cudowne. Mhm. To brzmi jak utwór, który rozwiązuje zagadkę tematu przewodniego naszej audycji.
0: To już teraz?
1: Sięgam. Tak, zostało już 8 minut do godziny 16. Pora wreszcie odsłonić nasze karty. Sięgam po muzykę braci Gutierrez, Hermanos Gutierrez. Dwóch braci urodzonych w Szwajcarii, ale o mocno osadzonych ekwadorskich korzeniach. Alejandro i Esteban Gutierrez obaj grają na gitarach muzykę z nieistniejącego filmu o bezdrożach i krajobrazach obu Ameryk. Oto kompozycja Cerca de ti, czyli blisko ciebie, z płyty zatytułowanej Hoy como ayer, czyli dziś tak jak wczoraj.

0: Za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, mam wrażenie, że jest zdecydowanie za krótki, że ta efemeryczność, cudowność, oniryczność, te bezdroża mogłyby się ciągnąć i ciągnąć w nieskończoność. Cerca de ti, braci Gutierrez. No dobra, Mariuszu. Zostawiam tobie rozwikłanie zagadki.
1: Tak, ja tylko powiem, że te bezdroża się pewnie ciągną, ale ten nieistniejący film kiedyś się musi skończyć. Ta scena, tak, w której brzmi ta muzyka, gdzieś musi przejść w następną scenę. Zresztą te płyty tak brzmią, że właściwie słuchamy ich, jak gdybyśmy oglądali film. No dobrze, ale to przejdźmy do sedna, do rozwiązania naszej zabawy. Drodzy państwo, wszystkie utwory, które zabrzmiały, były w pewnym momencie rozważane przez nas jako utwory, które mogłyby być dżinglami do tej audycji, które mogłyby stanowić muzyczną wizytówkę naszej audycji. Mają takie początki, taki nastrój, taki charakter, że stwierdzaliśmy, a może to by pasowało, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że chyba najbardziej jednak bracia Gutierrez, Hermanos Gutierrez i Cerca de ti to będzie ten utwór, którym będziemy się z państwem witali przez całe wakacje.
0: A skoro Hermanos Gutierrez wygrali w tej konkurencji niełatwiej, jak państwo słyszeli, przez ostatnie 55 minut, to jeszcze przez chwilę pozostańmy z nimi. Dołączy do nich Jack Johnson w utworze Green Board.

0: Jack Johnson i Hermanos Gutierrez w kompozycji Green Board. Już prawie na zakończenie audycji Dwójka na Fali.
1: Tak, bo to już prawie wszystko. Dodamy tylko, że playlista audycji znajdą Państwo na profilu na Facebooku. Zachęcamy też do sprawdzenia podcastu tej audycji. A my już bardzo dziękujemy. Słyszymy się za tydzień. W pierwszym rejsie Dwójki na Fali nad Łodzią zza konsolety czuwała Magdalena Wojtulanis. Przy jednym wiośle siedział
0: Grzegorz Dąbrowski.
1: A przy drugim Mariusz Gradowski i bracia Gutierrez.

0: Dwójka jest też na miejscu rządu.
1: Słuchowisko.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam bardzo serdecznie o nietypowej porze, ale właśnie w ramówce wakacyjnej będziemy się spotykać o 16. A dziś ciąg dalszy reminiscencji z festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, który zakończył się kilka tygodni temu. Prezentujemy słuchowisko Radia Katowice o Jerzym Kukuczce. Słuchowisko zostało wyróżnione za muzykę, którą skomponował Miłosz. Wyreżyserował je Robert Talarczyk, a wystąpili aktorzy Teatru Śląskiego. Zapraszam.
1: Radio Katowice i Teatr Śląski prezentują Himalaje. Słuchowisko Artura Pałygi, Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego.
3: Jesteśmy w bazie 5000 metrów nad poziomem morza. Towarzyszymy w wyprawie Jerzego Kukuczki na południową ścianę Lhotse. Najtrudniejszy szczyt Himalajów, najbardziej wymagający. Niezdobyta południowa ściana. Jedno z największych urwisk górskich. 3 kilometry, 200 metrów pionowej, lodowej ściany. Spędziliśmy kilka dni w Katmandu. Aklimatyzacja, przygotowanie, decyzja. Kukuczka, Pawłowski ruszają na szczyt.
4: Śnieg bardzo dobry. Beton, do którego wchodzą tylko kolce raków. Po 50 metrach zaczynają się jaja. Pod 3-centymetrową warstwą cukru szklisty lód. Zaczynamy się ślizgać.

0: Wybijam wygodny stopień i czekam. Wyrąbuję kolejne stopnie. Nie czuję rąk ani nóg. Odczuwam okropne zmęczenie. Jestem zdenerwowany. Ruszam się jak mucha w smole. Idzie mi się ciężko. Co krok oddech. Ruchy mechaniczne. Czekan, krok, oddech. Czekan, krok, oddech. Czekan, krok, oddech. Głowa chce mi pęknąć. Tracę czucie w palcach nóg. Bolą mnie oczy. Głowa rozumiem. Ale oczy... Rysiek, jesteś...
1: Nie gada się. Nie ma jak gadać. Raz jeden w górze, raz drugi. Siedzimy z Jurkiem w namiocie. Czekamy. Czekamy, tak. 3 dni. Na wysokości 7200.
0: Wszystko wraca do mnie.
2: To ty wracasz. To wszystko tu jest.
0: Kto? Czyj to głos?
2: To ja, Lotse. A ty kto?
0: Nazywam się Jurek Kukuczka. Mieszkam przy księdza Markiewki 94, Katowice, Bogucice, w familoku. Na środku podwórka Hasiok. Ubikacje wspólne na półpiętrze, ale woda w kranach jest. Na ścianie krzyż i Matka Boża. Moja mama pracuje w katowickiej fabryce narzędzi górniczych. Pracuje fizycznie, na taśmie. Mój tata jest kolejarzem.
3: Patrz, Jurek, to jest świat. Patrz, jaki mały, chociaż duży.
0: Tato!
3: To jest atlas, a w nim cały świat. No patrz, oceany głębokie, pustynie gorące, stepy bezkresne.
0: A tu?
3: A tu są góry.
0: A one są jakie?
3: Te tu? Najwyższe.
0: Wyższe niż nasze Alpy za oknem?
3: Nasze Alpy to są hałdy czarne wełnowieckie. Mają kilkanaście metrów.
0: Czemu ty mi to, tato, mówisz? Czemu się wspinałem na hałdy?
3: Wszyscy się wspinali. Wszystkie chłopaki z familoków.
0: Ale czemu ja bardziej? Czemu jak dotknąłem skały, podciągnąłem się, pokonałem? Czemu wszystko przestało się liczyć?
3: Bo ty jesteś Indianinem. Na hałdzie zostałeś Indianinem. Inni byli kowbojami, a ty zawsze Indianinem.
0: Ale to kowboje zawsze wygrywają.
1: Jurek! Jurek!
0: Dźwięki są przytłumione. Wszystko jakby z waty, jesteśmy jak zjawy.
1: Brak tlenu. Chodzi o brak tlenu w mózgu. Za krótka aklimatyzacja.
0: Bo nie mamy czasu. Trzeba się wstrzelić. Mamy okienko pogodowe.
4: Synku, czy to jest bezpieczne, co robisz? Czasem człowieka tak coś pcha bezmyślnie. Nie wiadomo co. Ja się tego boję.
0: Mamusiu, mamy liny. Nic mi się nie stanie. Jak nawet bym spadał, to mamy liny, tak? Zawieszę się na linie, będę wisiał.
4: Ludzie najważniejsi. Zawsze, wszędzie ludzie najważniejsi. Pamiętaj, nie góry, nie liny, ludzie. Ty nie możesz o tym zapominać. Ludzie są różni przecież. Ale czy ty możesz wisieć na kimś? Ktoś cię utrzyma?
0: Mamo, to jest podstawa, jak się wspinasz. To jest podstawa, że wiesz, że w razie czego możesz wisieć na kimś, że ktoś cię utrzyma. I to jest piękne.
4: Lina. Pokaż mi tę linę.
0: To dobra lina.
4: To? Cienka taka. Boję się o ciebie, synku. Masz takie piękne, dobre życie. Tu masz życie. Tam nie masz życia. Tu jesteś związany z Celinką, z dziećmi, z nami. To są ważne liny. Grube, solidne. A ty tam na takiej cienkiej wiś.

0: Jesteś? Rysiek.
1: 7300. Celina? Celinko. To na Załężu było. Ten monopolowy. Przy Gliwickiej. Taka była śliczna, czarnowłosa. Czego ty tam nie robiłaś? Magazynierka? Ekspedientka? Pani kierowniczka? Kierowniczko, pani się zlituje. Lody. Lody podają. Zimną wódkę. Zimne nóżki. Kafe sport.
2: Pan wychodzi?
1: Nie. Taka ładna dziewczyna nie może przecież zostać sama.
2: Smutek widzę w pana oczach.
1: Jurek.
2: Cecylia. Ale mówią Celina ci, którzy mnie znają. Takie trochę skośne masz te oczy. Ale rozmarzone. O czym marzysz?
1: O czym marzę? Teraz? O tym, żeby być na górze.
2: Co?
1: Przepraszam. Tylko gdzie jest ta góra?
2: Niesamowite masz te oczy. Co ci się tam odbija w tych oczach?
1: 3 oddechy krok. 4 oddechy krok. Mrok przed oczami.
2: Łóżko, samotność, zimno, brak ciebie. I nie ma ciebie, i nie ma, i nie ma, i nie ma.
1: Przez mrok bolącymi oczami widzę wypłaszczenie przed szczytem. Przerażenie. Pierwsze uczucie to przerażenie. Jestem przerażony.
2: Ja nie mam pretensji. Ja rozumiem. Ja muszę rozumieć.
1: Jednostajność i metodyczność to jakoś ratuje. Staram się iść jednostajnie, jak maszyna. Maszyna nie myśli, nie ma uczuć.
2: Szkoła, przedszkole, dom. Szkoła, przedszkole, dom.
1: Nie jestem maszyną, spadam. Bez myślenia spadam, bez uczuć. Krótko, 20 kroków, spadam.
2: Wykąpać, położyć, spać. Spać, spać, spać, spać samotnie.
1: Odpoczywam. W głowie się kręci.
2: I czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i czekam, i czekam.
0: Szczyt jest dalej niż był. Rysiek, jesteś?
1: Jestem.
0: Idźmy na wprost tym filarem.
1: Nie mamy rozpoznanej tej drogi, Jurek.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Stary, jak nam się uda wejść tą, którą mamy, to będzie wspaniale.
0: Idźmy nieznaną.
1: Mamy liny poręczowe przygotowane, mamy namioty. Idźmy tam, gdzie to jest.
0: Idźmy, gdzie nie ma.
1: Nie, nie idę nieznaną. To jest ryzyko za duże. Mamy 3-kilometrową ścianę. Starczy.
0: Dobra już! Krzyżyk. Celina. Gdzie jest mój krzyżyk?
2: W domu jest krzyżyk.
0: Nie mogę bez krzyżyka.
2: Zostawiłeś, Jurek, wiesz?
0: Gdzie jest mój krzyżyk?
2: Zapomniałeś.
0: Celina.
2: W domu, Jurek.
0: Ja nie mogę pójść bez krzyżyka, słyszysz?
2: W domu jest.
0: Gdzie jest mój krzyżyk?
2: Jurek, w domu jest krzyżyk.
0: Celina! Nie pójdę bez krzyżyka! Krzyżyk!
2: Zapomniałeś.
0: Gdzie jest mój krzyżyk?
2: W domu, Jurek.
0: Krzyżyk! Celina!
2: W domu.
0: Gdzie jest mój krzyżyk?
1: Jurek!
0: Krzyżyk!
1: Jurek, co z tobą? Dajesz radę?
0: Czy ja daję radę? Czy ty dajesz radę? Dajesz? Dajesz?
1: 7400! 1150 metrów do szczytu.

0: Herbaty, panie Jurku?
1: Znam panią. Pani jest dziennikarką. Herbata. Napiłbym się herbaty. Gorącej herbaty.
0: Niestety mamy tylko zimny wrzątek.
1: Gorącej herbaty z cukrem.
0: Wie pan, w jakiej sprawie jest to przesłuchanie?
1: Ktoś zginął?
0: Cały czas ktoś ginie w tym waszym ekskluzywnym sporcie. My zadajemy pytanie, kto winien.
1: Nie wiem. Szczerze, nie wiem.
0: Piotr Skorupa. Mówi to panu coś?
1: Piotrek. Przyjaciel. Mój przyjaciel, on pierwszy na moich oczach. Wchodziliśmy na kazalnicę. Piotrek szedł ostatni za mną. Czekałem na niego.
0: Pamięta pan, co pan wtedy zrobił?
1: Gorącej herbaty. Dla nas.
0: Pospiesz się.
1: Słucham?
0: Pospiesz się.
1: Nie wiem.
0: Pospiesz się.
1: Nie rozumiem.

0: Dlaczego pan krzyknął do Piotra Skorupy, pospiesz się?
1: Bo zrobiłem herbatę.
0: Zostały mu 3 metry. Po co się miał spieszyć?
1: Bo herbata stygła.
0: Piotr Skorupa z Katowic. W czasie wspinaczki na kazalnicę spadł z wysokości 260 metrów. To był pana przyjaciel.
1: Tak. To jest mój przyjaciel.
0: Po śmierci Piotra Skorupy mówił pan, że kończy pan ze wspinaczką.
1: Nie wiedziałem, czy dam radę. Czy swoim ciałem mi nie przesłoni góry. Czy nie będę go widział cały czas za sobą.
0: I co? Traumy starczyło na miesiąc. Miesiąc nie minął i poszedłeś znów.
1: No, tak to jest z tymi górami.
0: Demony, nie góry.
1: Bo pani to chce wszystko umysłem. A to nie idzie umysłem.
2: Siedem.
3: 500. Nikt jeszcze nie był na tej ścianie tak wysoko.
4: Dalej. Dalej. Czekam. Krok. Oddech. Czekam. Krok. Oddech. Czekam.
3: Krok.
4: Oddech. Krok.
3: Czekam.
4: Oddech.
3: Krok.
4: Czekam.
3: Oddech.
4: Krok.
3: Czekam. Krok.
4: Oddech.
3: Oddech.
5: Wejrzyj. Coś ci narysuję.
6: Loce. Słyszę cię, Loce. Co ty mi pokazujesz? Co to jest?
5: Na pierwszym planie, tak bardziej z przodku, będzie święto Barbara. Piękno. Kształtno. Z fajnie z tymi cyckami. Mo korale. Nasze barburki przeca zawsze nosiły korale, pra? I czerwone batki. A tam ze zadku bardziej będzie kopalnia. Z takimi wielkimi łukami łokien, co by się nikomu nie pomyliło. No i na znak, że koszt jest skądś. I jakby się nie wyrywał, to go i tak sam zaś nazad przyciągnie. Ta gruba ma takie koła i po jednej stronie, i po drugiej, żeby była, wiesz, równowaga. Jak cię jedno będzie spuszczało na dół, to drugie cię wywiezie na wierzch. A nad tą grubą będzie takie fest modre niebo z wielkim i małym wozem. Bo my, synku, wszystkie są z kosmosu. Ulepione z takich maluśkich cząsteczek, jak te najdalsze gwiazdy. I nic dziwnego, że one nas wołają. Jednych bardziej, innych mniej. A to po to, żeby była równowaga. Ale ziemia silniejszo trzyma nas w uścisku. A kole tej barburki bydą stoli tak. Po jednej stronie czorno baba, a po drugiej biały górnik. Też dla równowagi. Ta czorno baba zabiera tej barbarzy tego białego górnika. A baba jest tak czorno, tak wes czorno, jak ten wągiel ze ściany, przed kerem chop każdego dnia stowo i wali. Wali w nią, w ta ściana, całym ciałem, gową, durś i durś i durś i choćby nie ściął. Ale kosmosu to nie obchodzi. Wcale go nie obchodzi, co ty chcesz, a czego ty nie chcesz. Kosmos jest na to za wielki. On cię wcale nie widzi. Łon ino musi wszystko wyrównać. Jak coś ci dowo, to za roski ci coś zabierze. Widzisz, tak to zostało wymyślone. I tego nie zmienisz. No i o czym teraz myślisz,

0: człowieku? O tej krówce? Saturna?
1: O Ewereście. O Maćku. O Ewereście. Everest. Po narodzinach mojego pierworodnego, Maćka. Potem jak Wielicki i Cichy jako pierwsi zdobyli go zimą. Jest wiosna. Jest Andrzej Czok. Mój przyjaciel.
2: Idziemy bez tlenu?
3: Idziemy bez tlenu.
2: Wstajemy o pierwszej.
3: Wychodzimy o piątej?
2: Na początku dobrze.
3: Później śnieg nas hamuje.
2: Pola śnieżne przykryte cienką warstwą lodu.
3: Skorupa się łamie i się pływa w sypkim śniegu.
2: Pierwsza grań 25 metrów ściana.
3: Jurek?
2: Duszę się.
3: Odkręć tlen.
2: Nie, nie.
3: Odkręć tlen.
2: Tlen. Sekundy. Uspokoić. Koniec. Koniec tlenu.
3: Dużo nie wzięliśmy.
2: Skała zagrada drogę.
3: 200 metrów. Dasz radę?
2: Zlałem się. Zlałem się w spodnie.
3: Wydaje się, że to szczyt. A to garb. Następny. Garbi.
2: Jest! Jest! Jest, Andrzej! Jest! Jest! Mount Everest! 11 godzin!
4: Sześć lat później.
1: Czas leci.
4: Pod Kanchenjungą. Obrzęk płuc. Umarłem jak ty, byłeś blisko szczytu.
1: Andrzej.
4: Rwałeś do przodu, jakby to był jakiś pieprzony wyścig kolarski.
1: Andrzej.
4: Zostawiłeś mnie w namiocie.
1: Andrzej.
4: Chorego.
0: Wiedziałeś, że mój mąż był chory.
1: Nie wiedziałem.
0: Wiedziałeś. Wiedziałeś i poszedłeś na ten szczyt. Chociaż wiedziałeś.
1: Wieczorem gadaliśmy, że rano atakujemy. Andrzej źle się czuje, nie jest pewny, czy pójdzie. Zobaczymy. Przez noc nic się nie działo. Rano wyszliśmy z Krzyśkiem, Andrzej spał. Schodzimy, a Andrzej... nie żyje. Schodzimy, a Andrzej nie żyje. Czemu lekarz nie powiedział? Czemu nie powiedział, że natychmiast schodzić z nim to lekarz? Lekarz miał powiedzieć, ja nie jestem lekarzem.
0: To był twój przyjaciel. Ile lat się znaliście? Widziałeś go, znałeś go. Jurek, wiedziałeś. Chciałeś nie zobaczyć. Ja wiem, po prostu chciałeś nie zobaczyć. Szczyt, szczyt, szczyt, szczyt, szczyt, szczyt. Jak nie masz szczytowania, to nic się nie liczy, co? Szczytowanie, szczytowanie, orgazm, orgazm.
1: Lód, odprysk. Czekać. Czekan. Lina. Rysiek. Chcę wiedzieć, że idziesz.
5: Oddech. Stop. Oddech. Stop. Jestem. Jesteś?
1: Jestem. 7600, nie?
5: 7600.
1: Już mniej niż kilometr do końca.
5: Ciężko jest. Zwolnijmy, bo nie damy rady.
1: Damy.
5: Damy. Damy. Dobra. Damy.
6: Panie Jerzy, ogląda się pan czasami za siebie?
1: No dlaczego pani pyta tak dziwnie? Nie rozumiem, o co pani chodzi.
6: Rozumie pan. No. Dobrze pan rozumie. Chodzi mi o plecy. O to, co na plecach pan swoich niesie. O ten ciężar, o ten chłód. Piotrowski. Tadeusz Piotrowski. Pamiętamy.
5: Jesteśmy! Jesteśmy! Szczyt! Szczyt K2! Całkiem nową drogą! Dzięki! Dzięki, Jurek!

0: Tadeusz?
1: No, no Tadeusz! No co ty, Jurek? Tadeusz! Ja! Tadeusz! Jurek! Jurek, trzymaj mnie! Trzymaj mnie, Jurek! To przez tego operatora nikt mnie nie brał. Jurek, no, no trzymaj mnie! To przez niego nikt nie chciał iść ze mną. Latało, wiesz który? No ten. Ten, co zamarzł. Jurek! Jurek! Oni powiedzieli, że to przeze mnie. Ja nie wiedziałem, że on słabnie. Jurek, ja nie widziałem, że on słabnie. Wywalili mnie z klubu i nikt już nie chciał iść ze mną. A ty chciałeś! Dzięki! Dzięki, Jurek! Jurek, trzymaj mnie! To początek, jak to mówią, wspaniałej przyjaźni, co? No co? Jurek! Jurek! Co robimy następne? On wisiał na mnie, wisiał ten latało, wisiał cały czas. Ja się czułem, jakbym chodził z trupem wiszącym na plecach, no.
0: Nie dam rady ci pomóc.
1: Ja, nie, Jurek, trzymaj! No trzymaj mnie, Jurek, raki! Raki zepsute! Odpięły mi się raki! Jurek!
0: Nie utrzymasz się bez raków, bez szans.
1: Jeszcze chwila! Jeszcze oddech, Jurek!
0: Musisz mnie puścić, bo mnie pociągniesz za sobą.
1: Jurek, nie, trzymaj, trzymaj mnie! Jurek, Jurek, ja go mam na plecach cały czas. Tak jakby, wiesz, on mnie ciągnie, ciągnie w dół. Tak jak ty mnie masz i będziesz mnie miał. Będziesz mnie niósł, Jurek. Będziesz mnie niósł tak jak ich wszystkich, Jurek. Jeszcze jeden oddech, Jurek.
0: Puść mnie. Puść mnie.
1: Jurek, jeszcze jeden oddech.
0: Puść mnie.
1: Już.
2: Jurek?
0: Rysiek. Co jest?
2: Krzyknąłeś?
0: Nie.
2: No wydawało mi się, że krzyknąłeś.
0: Nie, to nie ja.
2: A kto? No co ty?
0: Nie krzyknąłem. Idziemy dalej, możesz?
2: Mogę. No mogę. Idziemy.
3: Obudzisz mnie? Jurek, jak zasnę, obudzisz?
0: Mrówka?
3: A może ja teraz śpię, co?
0: Obudzę.
3: To czasem trudno rozróżnić.
0: Ja nie wiem, o czym ty mówisz, mrówka.
3: Przyśniło mi się coś dziwnego. Mogę ci opowiedzieć mój sen?
0: Jak musisz?
3: Że na szczycie jest pusto. Że wszystko jest na dole. Że na szczycie jest nic. Że całe coś jest na dole. Że się wspinasz i wspinasz tylko po to, żeby sobie popatrzeć w dół. Że nie ma na szczycie żadnego Boga, bo on jest na dole. Że nie ma żadnego bliżej Boga, co najwyżej dalej. Że nie ma nic pięknego, bo piękne widać w dole. A może mi się to nie śniło, Jurek, co?
0: Może się nie śniło.
3: Jak ja mam sprawdzić, co mi się śni, a co nie, skoro mam takie rękawice, że nie mogę się uszczypnąć? Jurek, Jurek, uszczypniesz mnie? Jurek, ja nie miałam nigdy mojego ośmio. Ja nie miałam mojej ósemki. Jurek, obudź mnie, proszę. Niech mnie ktoś obudzi. Obudzi mnie ktoś?
2: Jesteśmy na 700.
0: Jeszcze tylko 800 metrów. 800.
4: Jeszcze jedną rzecz ci narysuję. Patrz. Śmiertka z taką srogą kosą tańcuje na białym śniegu z czarną babą. Białego górnika na plecach niesiesz ty. A jak ta śmiertka przestała tańcować, to ten biały górnik ślatuje jej z pleców i znikł.

0: i durź. Choćby nie ściął. No i co? Potrafisz to zatrzymać? Człowieku?
1: Jest z nami w studio pan Wojtek, Wojtek Kurtyka. Znali się z Jurkiem, znali i wspinali razem.
2: Jak daleko można się posunąć w ryzykowaniu ludzkim życiem? Twoje życie to także życie ludzi, którzy od ciebie zależą, którzy są z tobą związani. Ryzykując swoim życiem, ryzykujesz ich życiem, które już nigdy nie będzie normalne. Wy, którzy akceptujecie to ryzyko, jesteście winni tak samo. To jest ciężka choroba. Ściganie się na te trasy, wejścia, szczyty, ryzykowanie życiem dla sportu. Powinniście się leczyć.
1: Himalaizm to jest coś więcej niż sport.
2: Ich to kręci. Ich przyciąga to, że można się zabić. To ich właśnie bierze. Są tacy, co się w tym celu podduszają. Są tacy, co sobie dają złoty strzał. A wy chodzicie w Himalaje zimą. Jesteście ćpunami.
3: Dlaczego widzę, słyszę to wszystko w tym śniegu? W tym lodzie na wysokości 7800. Na gładkiej pionowej ścianie lotce? Bal. Słyszę bal.
4: Witamy Państwa na Balu Mistrzów Sportu. Hotel Europejski. Warszawa, 1988 rok. Czy królem dzisiejszego balu będzie Jerzy Kukuczka w koronie Himalajów? Jerzy Kukuczka, który jako drugi na świecie zdobył wszystkie ośmiotysięczniki świata. Wchodzą goście. Widzę Ryśka Pawłowskiego.
5: Nierówną walkę się wdał z Messnerem. Tyrolczyk ma pieniądze, ma możliwości.
4: No, w nierówną walkę, ale w pięknym stylu, prawda?
5: Nie miał szans. Messner dużo wcześniej zaczął.
4: No, mieć koronę jako drugi to też pięknie.
6: Teraz go czeka zasłużony odpoczynek. Słyszałem, że dom buduje. Przekona się, jaki to wyczyn sportowy zdobyć porządną muszlę klozetową.
4: Pan się przedstawi. Do mikrofonu, proszę.
6: Wystarczy prezes. To ja decyduję, kto i gdzie pojedzie.
4: Przed mikrofonem pani Wanda Rutkiewicz. Pani Wando, czy pani uwierzy, że Kukuczka, który już zdobył, co chciał zdobyć, przestanie się wspinać? Czy góry go nie przywołają, nie zatęsknią?
7: Góry nie wołają. Irytuje mnie to gadanie o górach, jakby miały ludzkie uczucia. Górom jest totalnie obojętne. Uczucia ma żona Kukuczki i dzieci Kukuczki.
4: Pani opowie, pani Celino.
8: Jestem szczęśliwa, że zdobył tę koronę. Że zdobył ten ostatni ośmiotysięcznik i już. I że nie będzie się wspinał, wystarczy. Kamień spadł mi z serca, cała lawina kamieni spadła mi z serca, że zdobył, co chciał i już. Wie pani, że on jest z nami 3 miesiące w roku? Maciek bardzo lubi, jak mu czyta książki. Wojtek go bardzo potrzebuje też. Bardzo, bardzo się cieszę, że już. Koniec już.
4: Proszę państwa, plebiscyt wygrywają. 2 marki. Łbik i Dopierała. Arcyświetni kajakarze. Panie prezesie, pan skomentuje.
6: Zawsze drugi, co? Znam to uczucie. No, tak wybrali ludzie. Kajakarstwo jest bardziej medialne. Muszą zacząć zabierać telewizję ze sobą na te ściany.
4: Przed nami Reinhold Messner, który planuje efektowne zakończenie kariery. Chce zdobyć niezdobytą ścianę Lhotse, południową ścianę Lhotse. Kompletuje zespół najlepszych himalaistów świata. O południowej ścianie Lhotse mówi pan jako o największym wyzwaniu współczesnego himalaizmu i że elita światowego himalaizmu, przez pana zebrana, musi temu wyzwaniu podołać. Kukuczki pan nie zaprosi?
9: Kukuczki? Nie zna angielskiego. Wolę się wspinać z kimś, z kim mogę pogadać.
4: On twierdzi, że zna angielski.
9: Nie chodzi tylko o angielski. Mam szacunek do wspinaczy, którzy są myślicielami. Sorry.
7: Jurek, jak się żyje, jak się już spełniło życiowy cel?
10: Z górki, Wanda. Z górki.
7: A nie myślałeś sobie nigdy, co się potem dzieje z tym?

0: tymi bohaterami? Przychodzi taki bohater cały w kwiatach, siada sobie na łóżku, patrzy, królewna, którą dostał za żonę, smacznie śpi. No to on patrzy w okno, na gwiazdy, na nią i na gwiazdy i słucha, jak mu tam zegar tyka w kuchni i myśli, będę teraz żył długo i szczęśliwie, długo. I szczęśliwie, długo.
1: O co ci chodzi, Wanda?
0: Zdobędę tę koronę Himalajów. Zdobędę tę twoją koronę. Jeszcze szybciej. Nie 16 lat jak Messner. Nie 8 lat jak ty. Zrobię ją w kilkanaście miesięcy.
1: Mam dość. Dość tego balu.
2: Jurek. Jurek. Jurek, czekam na ciebie w domu, Jurek. Chodź do domu.
1: Wycofał się. Messner się wycofał, Celinka.
2: Nie będzie się wspinał jak ty?
1: No wycofał się spod południowej ściany Lotze. Nie dał rady. Żaden z nich nie dał rady. Ekipa marzeń, Dream Team. Tylko kukuczki nie zaprosili i nie dali rady.
2: I co z tego?
1: A jakby się nagle okazało, że ten niezaproszony kukuczka poszedł i dał radę.
2: Mówiłeś, że już nie pójdziesz w wysokie góry, Jurek. Mówiłeś, że już nie. Jurek. Jurek, mówię do ciebie. Ty wiesz, że my się nigdy nie kłócimy? Bo albo ciebie nie ma, albo ja gadam sama do siebie. Inni ludzie się podobno kłócą w małżeństwach. Słyszałeś o tym? Może ja powinnam się z tobą pokłócić, Jurek. Jurek, słyszysz mnie? Jurek. Ja bardzo chciałabym się z tobą pokłócić, Jurek.
3: Nowy początek.
1: Ja nigdy nie mówiłem, że skończyłem. Jak dobrze idzie, to po co kończyć?
3: Ale nikt z panem teraz nie pójdzie. Po tym, jak Dream Team pokazał, że się nie da zdobyć tej ściany. Po tym wypadku, po tych zabitych teraz. Nikt nie pójdzie.
1: Od kiedy ją zobaczyłem na tym obrazie, na tym zdjęciu, tę południową ścianę, pulsuje mi w głowie. Zorganizuję tę wyprawę.
3: Musi pan mieć naprawdę dobry zespół.
1: Ktoś się musi zgodzić.
4: Za szybko, za gwałtownie, źle dobrany zespół. Po co?
1: Prezesie, potrzebuję wsparcia. Serio.
4: Serio, panie Jurku. To pan już wszystko zdobył. Czego pan jeszcze chce? Po co jeszcze wsparcie? No... Z drugiej strony, rozumiem, że Messner panu na odcisk nadepnął i teraz pan ma energię, żeby udowodnić. Ja dzięki tej energii też się w życiu wspinam. Im bardziej upokorzą, tym wyżej się wespnę.
1: Pomożecie?
4: W tej Polski sukces będzie. Pokażemy Zachodowi. Polacy zawsze tam, gdzie najtrudniej szarżują. Somosierra, Monte Cassino. Teraz Lotze.
1: Gładka ściana. 8516 nad poziomem morza, 11 kilometrów wszerz, 3 kilometry w górę. Rysieje, chodź ze mną na Lotze.
5: Kiedy?
1: Teraz.
5: Słyszysz, dopiero co hołda spadł. Dopiero co pod Everestem zginęło 5 naszych.
1: I co z tego?
5: No, ty nie masz warunków fizycznych jak Messner. Nie jesteś ani tak wysportowany, ani tak wytrenowany.
1: Idziesz ze mną?
5: A co, nikt nie chce iść z tobą? Co? Trudno ekipę zebrać.
1: Idziesz ze mną?
5: Z Wielickim byś wolał, z Heizerem. Ale ich zaprosił Messner, a ciebie nie.
1: Idziesz? Ze mną?
5: Ty po co ty wracasz na Lotze? Od Lotze zacząłeś twój pierwszy 8. I chcesz na Lotze skończyć?
2: Chciałabym, żebyś tam już nie szedł. Tak jak mówiłeś. Mówiłeś, że jak zdobędziesz koronę, to już tylko zwykłe góry. Już nie takie, w których można zginąć, Jurek.
1: Wszędzie można umrzeć. Pod auto wpaść.
2: Chcę... tam jechać z tobą?
1: Nie. Trzeba wybierać. Albo, albo. Nie ma, że trochę tak, trochę tak.

0: Albo zostaję z tobą, albo zdobywam szczyt.
1: Po co?
0: Bo... Jeszcze ten jeden raz. Idziesz ze mną?
2: Mnie ta ściana przeraża. Jest lawiniasta. Jest piekielnie trudna.
0: Pawłowski, idziesz ze mną czy nie?
2: No idę.

0: odkurec. No, damy radę, damy radę. Patrz.
1: 8000.
2: Co ich tam może spotkać, panie Reinholdzie, po przekroczeniu tej granicy, powyżej której zaczynają się dziać dziwne rzeczy?
3: No wie pani, zwidy, omamy, halucynacje, duchy himalajskie. Nie wiadomo co. Naukowo tłumaczy się to niedostatkiem tlenu.
2: To znaczy, co dzieje się konkretnie?
3: Konkretnie. Na przykład, schodzę z partnerem, który mówi, żebym mu posłał łóżko, a ja nie czuję nic dziwnego w tym poleceniu, tylko że nie wiem, skąd wziąć pościel. No właśnie. Albo na przykład, zatrzymuję się na odpoczynek, dzielę jedzenie na pół, dziwię się, że jestem sam. Myślę, co się stało, czy od początku byłem sam? Czy ten ktoś, kto szedł ze mną, został? Ale chwila, kto to był? I skąd się wziął tutaj? Zastanawianie się nad tym wyczerpało moje możliwości intelektualne na tej wysokości. Rozumie pani?
2: Tak, tak.
3: No właśnie, kobiety.
2: Kobiety. Perspektywa kobiet. Dobrosława Wolf Miodowicz. Dobrusia. W górach od roku 1970. 8050. To jej liczba. I ani kroku wyżej.
4: Przez kilka godzin, tak, myślę, że to kilka godzin, boję się. Bardzo się boję. Czuję, że te góry zakleszczyły mnie, że są ciasną klatką, ciasnym pudełeczkiem bez wyjścia. Krzyczę ze strachu i wtedy pudełko pęka i już rozumiem, że jestem aniołem.
2: Jest z nami pan Wojtek Kurtyka. Czy pan również to słyszał?
5: Wiatr zaczął śpiewać głosem Barbary Streisand. Ten jego głos powoli robi się coraz bardziej dźwięczny, metaliczny, aż się zamienia w dźwięk dzwonu.
4: Pojawił się koło mnie jakiś obcy facet. Jest powyżej 7000. Nie znam go.
5: Pojawiła się koło mnie nieznana kobieta. A kto ty jesteś?
4: A kto ty jesteś?
5: Ja się tu wspinam na szczyt. A właściwie schodzę. Tak. Na szczycie już byłem? Tak, tak, na pewno byłem. A ty?
4: Ja też. Też byłam na szczycie. Nie widziałam cię.
5: Jestem Wojtek.
4: Cześć. Jestem mrówka.
5: Coś mi to mówi? Czekaj, coś mi świta.
4: Metodą dedukcji dochodzimy do tego, że się znamy i że się wspinamy razem.
5: Wyjaśniliśmy.
4: Jesteśmy w pętli, jak na niezłym haju. Tylko, że wisimy na lodowej ścianie i musimy zejść, bo umrzemy. W którą stronę się schodzi?
5: Ej, zadzwoń po pizzę, żeby tu ktoś przyleciał i nam dowiózł.
4: Ej, dobra, okej.
6: Halo? Tak, dzień dobry. Tak, poproszę pizzę. Margaritę, podwójny ser. Dobrze.
5: Dla mnie quattro formaggi.
6: Dobra. Tak, dziękuję.
4: Będzie. Mamy czekać.
5: Chyba już lecą. Czuję.
4: Helikopterem lecą. Lecą.
5: Czuję,
4: pani
5: czuję
4: też
5: zapach.
4: Czuje?
2: Tak. Tak, ja czuję, tak. A pan to poczuł? Panie Piotrowski, panie Tadeuszu? Proszę nam wszystkim powiedzieć.
7: Obsuwa się kawałek góry. Spadam, wiszę na linie przyczepionej do partnera. Szarpnęło nim, ale wytrzymał. Nie jest w stanie mnie podnieść. Opuszcza mnie w dół, aż znajdę miejsce, w którym się przyczepię. Wyciąga nóż i przecina linę. Wiem, że wróci do bazy. Powie wszystkim, że nie żyje. Widzę to w tym momencie od razu. Bo w tym momencie wiem wszystko. Bo wyszedłem ze swojego ciała. Zobaczyłem, że pełzam po lodowcu. Przyszła moja matka. Każe mi iść dalej. No idź, synku, no idź, no idź. Potem przyszedł Bóg. Wygląda jak starzec z kaplicy Sykstyńskiej. Potem widzę demony i orgie. Demony. Przechodzę po...

0: Między spółkującymi w rytm muzyki demonami opowiadam dowcipy, z których sam się śmieję. Wiesz, słuchaj, przychodzi facet do lekarza, patrzy, on cały taki jakby z lodu i się topi. Potem widzę, że za demonami jest nasza baza. Doszedłem do niej, doszedłem. Żyję.
1: Wie pani... Trzeba rozdzielać na logikę, co jest prawdą, a co śpiewem gór. To nie jest łatwe, bo śpiew uwodzi.
2: Nie chcę was wszystkich widzieć. Nie chcę was słyszeć. Chcę zdobyć tę górę, ten szczyt. Czekam. Oddech. Czekam. Rozszczepiam linę.
3: Co?
2: Będzie 80 metrów liny, nie 40.
3: Będzie mniej wytrzymała. Znacznie mniej.
2: Ale będzie szybciej. Dwa razy szybciej. Mamy mało czasu. Za mało. Czekam. Oddech. Czekam. Oddech. Czekam.
4: Pożegnaliście się z Jurkiem, Celinko?
5: Odprowadziłam go na dworzec w Katowicach, mamo. Wiesz, ruch był straszny, taki jakby ruch nagle się zrobił, mamo.
4: Pożegnaliście się, czy nie?
5: Rano dzieci, zawieść. Wiesz, ja nawet nie pamiętam, o czym myśmy rozmawiali. Nie, ja nie pamiętam nic.
4: Celinko, powiedz mi, pożegnaliście się z Jurkiem?
5: Skoczył do pociągu w ostatnim momencie, krzyknął, nie bój się, nie martw się, wrócę, dbaj o dzieci. Tylko ten krzyżyk.
4: Krzyżyk?
5: No wiesz... Ten krzyżyk, co brał na każdą wyprawę, na szyję, zapomniał, zostawił, nie wziął, zapomniał krzyżyka, zapomniał.
4: Boję się, Celinko.
5: Wojtuś miał sen. Wstał o 4 rano i powiedział, że śnił mu się tata. Jeździli razem windą, a ta winda nie mogła się zatrzymać. Wojtuś mówił, że tata naciskał na guzik i krzyczał: alarm, alarm, alarm, alarm, alarm, alarm, alarm, alarm.
2: Czekaj, czekaj. Krok, krok, oddech. Czekaj.
3: 8, 300. 8, 300.
6: Minus 40 stopni. Nie ma wiatru. Słońce. Widzę świat pode mną. Trzeba wchodzić. Nie można stać, żeby nie odmrozić nóg. Krzyk. Znam taki krzyk. Ktoś leci.
7: Lina zawsze w końcu pęka. I albo spadasz, albo lecisz do góry. Zależy, z której strony spojrzeć.
8: Czekam na pana z wypowiedzeniem. Ileż można po tych górach latać? Pan ma więcej wolnego niż ja miałem kiedykolwiek w życiu.
9: Ale ja, panie prezesie, wszystkie 8000 zdobyłem.
8: Messner zdobył.
9: Drugi byłem.
8: Drugi. O drugich nikt nie pamięta. Pan wie, kto drugi na Mount Everest wszedł albo biegun zdobył? Nikogo nie obchodzą drudzy.
9: Ale ja na 8 wszedłem nowymi drogami. 4 zimą, w tym 3 po raz pierwszy, jeden samotnie.
8: Ale właśnie pańska lina się zerwała. Już pan leci w dół. Nigdy nie znajdą pana ciała. Chociaż koledzy panu pogrzeb fikcyjny odprawią, żeby rodzina odszkodowanie dostała. Oszukają państwo nasze. Ładnie to tak? W grobie trumna, w trumnie pusto. Wstyd, panie Kukuczka. Nie ma pana, panie Kukuczka. Dlatego zmuszony jestem panu wręczyć wypowiedzenie. Jest pan wolny.

0: Tato, patrz. To jest świat. Taki mały, chociaż duży.
1: To śnieg. Zaraz stopnieje.
0: Tutaj nie topnieje. Tutaj śnieg jest wieczny.
1: Jesteś na końcu świata.
0: No i widzisz? Dotarłem tu. Na ten koniec. Patrzę w tę gwiazdkę, w gwiazdkę śniegu. A w środku patrz. Widzisz?
1: Porządek. Regularność.
0: A w środku ty, i mama, i Celina, i dzieci.
1: A ty? Na zewnątrz.
0: Tato, czy ja dobre życie wybrałem?
1: Myślisz, że wybrałeś?
0: Celina, jesteś? Chciałem powiedzieć, myślę, że mogę to powiedzieć. Myślę, że powiedziałbym to teraz, gdybym mógł, że moim największym szczytem było, że zostałem wtedy. Tak. Moim największym wyczynem było niezdobycie Everestu z powodu, że zostałem z tobą i rodziliśmy dziecko.
2: Schodzi. Wraca. Jest sam. Dlaczego Jurek schodzi sam? Weszli we dwójkę. Schodzi jeden. Proszę państwa, to nie jest Jerzy Kukuczka. Schodzi Ryszard Pawłowski. Sam.
3: Pękła lina. Pękła lina. No. Po prostu. Pękła.
0: Celina, jesteś. Ona się tobie należy. Ona jest dla ciebie. Weź tę koronę, jest twoja.
4: Chciałabym, żebyś tak pomyślał. Ale to jest nieprawda. Jurek, co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
0: Góry.
4: No widzisz.
5: Było to słuchowisko Himalaje Artura Pałygi, Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego. Wystąpili Bartłomiej Błaszczyński, Katarzyna Brzoska, Grażyna Bułka, Dariusz Chojnacki, Marcin Gaweł, Jerzy Głybin, Karina Grabowska, Barbara Lubos, Michał Piotrowski, Aleksandra Przybył, Grzegorz Przybył, Agnieszka Radzikowska, Wiesław Sławik, Marcin Szafosz, Krystyna Wiśniewska-Sławik. Kierownictwo produkcji Ewa Niewiadomska. Muzyka Miłosz. Realizacja dźwięku Jacek Kurkowski. Reżyseria Robert Talarczyk.

0: Autopromocja.
1: Lato mamy w tym roku rekordowo gorące, ale Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został zamrożony. Zapewne w związku z tym Fundacja Powszechnego Czytania zbudowała koalicję organizacji również spoza pola literackiego, która wystosowała do premiera list postulujący wpisanie czytelnictwa do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, widząc właśnie w tym zajęciu sposób budowania odporności na dezinformację i oręż w wojnie kognitywnej. Czy słusznie? Czy może jednak czytanie powinno pozostać w sferze wyboru, w sferze kultury, rozrywki? O tym porozmawiamy w najbliższej debacie dwójki we wtorek o 19:00. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
0: Autopromocja.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
4: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 17:00.
5: A nam tamże intlizjojamy boszungu babo.
0: Słuchaj świata.
5: Gozycia, gozycia ingane za mnie.
4: Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie. Na Morzu Śródziemnym znajdują się dwie niezwykłe wyspy. To Korsyka i Sardynia, gdzie wielogłos nie jest jedynie muzycznym zabytkiem, ale żywym sposobem opowiadania o wspólnocie, pamięci i tożsamości. Na początek Affiletta wraz z Paolo Fresu i Daniele Di Bonaventura to ich słynny wspólny album Mistico Mediterraneo z roku 2011.

korsykańska filetta, a także Paolo Frezu i Daniele Di Bonaventura, czyli Mistico Mediterraneo. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona właśnie tym niezwykłym tradycjom. Tradycjom Korsyki i Sardynii. Usłyszymy zarówno zespoły, które od dziesięcioleci wyznaczają kierunek odrodzenia korsykańskiej muzyki, takie jak słuchana przed chwilą Mafiletta, ale także L'Alba, która dzisiaj nas trochę zdominuje, ale zabrzmią także sardyńscy mistrzowie śpiewu, Cantu a Tenore, to m.in. Concordu e Tenore di Orsay oraz Tenore Morales de Orgosolo. Korsykańska polifonia i sardyński śpiew a tenore mają wspólne korzenie w życiu niewielkich wspólnot, ale rozwinęły się w odmienny sposób. Na Korsyce dominują śpiewy o niezwykłej ekspresji, bardzo często związane z religią i poezją. Na Sardynii natomiast Cantu a Tenore zachowuje swój surowy i archaiczny charakter. Cztery głosy tworzą tam niezwykłą tkankę brzmieniową, której źródeł badacze doszukują się w dawnych pasterskich sposobach naśladowania odgłosów natury. Obie tradycje zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO i są wciąż żywe. Nadal rozbrzmiewają podczas świąt, spotkań rodzinnych, festiwali i koncertów, a kolejne pokolenia uczą się od starszych śpiewaków. To muzyka zakorzeniona w przeszłości, ale żyjąca tu i teraz. Gdyby mieli Państwo okazję, to warto wybrać się na niezwykły festiwal.

festiwal organizowany przez muzyków Affiletti w Calvi, to Rencontre des Chants Polyphoniques, w tym roku wypada w połowie września. Zapraszam zatem Państwa na spotkanie z głosami Korsyki i Sardynii, głosami, które od wieków opowiadają historię dwóch wysp położonych w samym sercu Morza Śródziemnego. Przed nami L'Alba z Korsyki i nagranie Miserere z albumu Grilli, który ukazał się w roku 2024.

A to już Lalba i repertuar Wielkiego Tygodnia Miserere. To, proszę Państwa, zespół, który dziś należy do jednych z najciekawszych przedstawicieli współczesnej muzyki Korsyki. Zespół Lalba powstał na początku lat 90. w Balań w północno-zachodnim regionie wyspy i od początku stawiał sobie za cel nie tylko rekonstrukcję dawnej tradycji, ale także jej twórczy rozwój. Fundamentem ich muzyki pozostaje oczywiście wciąż korsykańska polifonia, czyli jeden z najważniejszych symboli tożsamości wyspy. Jednak Lalba od wielu lat odważnie otwiera się na wpływy całego obszaru Morza Śródziemnego. Te tradycyjne wielogłosy spotykają się zatem z gitarą, skrzypcami, klarnetem, fletami, mandoliną, harmonium, a nawet instrumentami i inspiracjami zaczerpniętymi z Afryki Północnej, Hiszpanii, Grecji czy Bliskiego Wschodu. Muzycy podkreślają, że korsykańska tradycja nigdy nie była zjawiskiem zamkniętym. Przeciwnie, od wieków rozwijała się właśnie dzięki kontaktom z innymi kulturami śródziemnomorskimi. Przez ponad 3 dekady działalności Lalba stała się jednym z muzycznych ambasadorów Korsyki, oczywiście oprócz Affiletty, i regularnie koncertuje na najważniejszych festiwalach muzyki świata. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić ich najnowszy album Vivu, który po raz pierwszy dokumentuje koncertowe oblicze zespołu. To oblicze pełne swobody, improwizacji i emocji, które od lat stanowią o jego wyjątkowej pozycji na współczesnej scenie muzyki śródziemnomorskiej. Większość repertuaru znamy już z wcześniejszych płyt, zwłaszcza z albumu Grilli, którego przed chwilą słuchaliśmy, ale w wersjach koncertowych te kompozycje według mnie zyskują zupełnie nowy wymiar. Nieco dłuższe introdukcje instrumentalne, troszkę większa swoboda improwizacji, subtelne zmiany tempa i dynamiki sprawiają, że te utwory nie brzmią jak odtworzone aranżacje, ale jak żywy organizm. Myślę, że największą siłą Vivu jest jednak naturalność. W czasach, gdy coraz częściej nagrania poddawane są cyfrowej obróbce, Lalba pozostawia miejsce na niedoskonałości, spontaniczność, dłuższe oddechy. Słychać reakcje publiczności, drobne zmiany frazowania i dialogi pomiędzy

muzykami. To właśnie te elementy budują dramaturgię koncertu i przypominają, że muzyka tradycyjna istnieje przede wszystkim w danym momencie, we wspólnym przeżywaniu chwili. Vivu nie jest de facto dokumentacją jednego występu na żywo, bo na tę płytę składają się różne nagrania z występów m.in. na Korsyce, ale także w Kopenhadze. Przed nami zatem album Vivu, czyli L'Alba na żywo, którą tworzą Laurent Barbelozzi, skrzypce Antoine Leonard Beljoder, mandolina, Eric Ferrari, gitara basowa, François Guirnaud, instrumenty dente, Sébastien Lafarge, harmonium, gitara, Gianfrancesco Mattei, gitara mandola i Petro Giovanni Mattei, gitara. Oczywiście wszyscy artyści są także wspaniałymi wokalistami. Przed nami Alba i album Vivu.

dosłownie kilka tygodni temu. To była Polifonia Korsykańska. No i dzisiaj w audycji obiecałem Państwu także dla porównania muzykę Sardynii. Przed nami zatem jedni z najwybitniejszych strażników tej tradycji wokalnej, czyli Concordu e Tenore di Orsay. Grupa, która powstała w roku 1978 w niewielkim miasteczku na wschodnim wybrzeżu Sardynii, właśnie w Orsay. Artyści, którzy pielęgnują dwie dawne tradycje śpiewacze, to zatem śpiew świecki, zwany canto a tenore i sakralny canto a concordu. Muzycy, co warto wspomnieć, uczyli się tego repertuaru jeszcze bezpośrednio od starszych śpiewaków w swojej miejscowości. Dzięki temu zachowali autentyczny styl wykonawczy, przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mam nadzieję także, że zdążyli wykształcić kolejnych adeptów tej niezwykłej sztuki. Przed nami zatem dwa nagrania. Concordo e tenore di Orsay z roku 2003.

To były, proszę Państwa, pieśni w wykonaniu zespołu Concordu e Tenore di Orsay. I był to przykład pieśni Concordu, czyli pieśni religijnych. Te nagrania powstały w roku 2004. No i teraz, żebyśmy mogli porównać, kolejny album, Novarea, to już rok 2014, i pieśni tenore, czyli pieśni świeckie.

No i tym razem pieśni Atenore, czyli pieśni świeckie w wykonaniu Concordu e Tenore di Orsei, zespołu, który wykonuje zarówno pieśni religijne, jak i właśnie świeckie. W tej ostatniej kompozycji z albumu Nova Rea z roku 2014, która zatytułowana była Adori Jontana, wystąpił także Ernst Reiseger. No i jeszcze na zakończenie chciałbym zaprezentować Państwu kolejną nowość płytową, której częściowo już w źródłach mieliśmy okazję posłuchać. To nowa płyta Vinti e Maio, którą stworzyli wspólnie Tenore Murales de Orgosolo i Paolo Angeli. To bardzo ciekawe spotkanie fenomenalnych muzyków, którzy pielęgnują tradycyjną i archaiczną sztukę śpiewu canto e tenore wraz z awangardą. Warto także powiedzieć, że ich płyta Vinti e Maio nawiązuje do 20 maja, bo Vinti e Maio to po prostu 20 maja, a to jest data głęboko zakorzeniona w pamięci mieszkańców Orgosolo. Przywołuje ona zarówno dawny zwyczaj wiosennego powrotu pasterzy na wspólne pastwiska, ale także wydarzenia z roku 1969, kiedy mieszkańcy tej górskiej, sardyńskiej miejscowości pokojowo sprzeciwili się budowie wojskowego poligonu na terenach Prato Bello. Ten protest stał się jednym z najważniejszych symboli obywatelskiego oporu na Sardynii i do dziś pozostaje bardzo ważnym elementem lokalnej tożsamości. To już dzisiaj muzyka na zakończenie naszego śródziemnomorskiego spotkania. Paolo Angeli, a także Tenore Murales de Orgosolo, album Vinti e Maio. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc co

0: Oś bez ładu i składu wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
2: Autopromocja.
3: Program drugi jest 19:00.
1: Letni festiwal muzyczny.
3: Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Dobry wieczór. Mniej więcej do 22:30, a może i 40. Dużo muzyki przed nami.

Na powitanie Kian Soltani i wiolonczeliści berlińskiej Staatskapelle. To opracowanie pieśni Antonina Dworzaka, Kesz Duch Mój Sam z cyklu czterech pieśni op. 85 wprowadza nas w program dzisiejszego wieczoru, bo tę pieśń cytuje Antonin Dworzak w środkowej części swojego koncertu wiolonczelowego Hamol, którego dzisiaj będziemy słuchali, kiedy około 20.15 przeniesiemy się do Lubeki. Z tamtejszej Musik und Kongresshalle transmitować będziemy koncert inauguracyjny jednego z najważniejszych europejskich festiwali letnich, Festiwalu Muzycznego Szlezwiku-Holsztyna. Wystąpi świetna orkiestra, którą doskonale znają Państwo pewnie jeszcze pod dawną nazwą Orkiestry Radia Północno-Niemieckiego w Hamburgu, ale już od jakiegoś czasu jest to orkiestra NDR Elbphilharmonii, związana z tym ikonicznym już hamburskim budynkiem nad Łabą, którą tę orkiestrę poprowadzi amerykańska dyrygentka Karina Kanelakis, a solistką będzie rosyjska wiolonczelistka Anastazja Kobiekina. W drugiej części koncertu posłuchamy pierwszej symfonii D-dur Gustawa Mahlera, zatem repertuar znany i lubiany. By zatem nie powtarzać tych samych historii, zapowiadając ten repertuar, zanim rozpocznie się koncert, postanowiłem poprowadzić Państwa tropem inspiracji, autocytatów i kontekstów towarzyszących powstaniu tych utworów. Aby zatem wejść w nastrój pierwszej symfonii Mahlera, sięgnąć należy do jego cyklu czterech pieśni wędrownego czeladnika, bardzo osobistych, bo napisanych po zawodzie miłosnym. Mahler sam napisał ich teksty, wzorując je na pieśniach ludowych i tworząc cykl, w którym młody człowiek ze złamanym sercem rusza w wędrówkę przed siebie.

i w poszukiwaniu siebie. Proponuję, żebyśmy przypomnieli sobie prawie 60-letnie nagranie Dietricha Fischera-Dieskaua z Orkiestrą Symfoniczną Radia Bawarskiego pod batutą Rafaela Kubelika. Na tytuły pieśni to przypominam, kiedy moja ukochana bierze ślub, dziś rano szedłem przez pola, mam rozpalony nóż i dwoje błękitnych oczu mojej ukochanej.

Dietrich Fischer-Dieskau i Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego pod batutą Rafaela Kubalika. Słynne nagranie z 1968 roku, cykl czterech pieśni wędrownego czeladnika Gustawa Mahlera, z którego pieśni druga i czwarta stały się później materiałem pierwszej symfonii tego kompozytora, a tejże pierwszej symfonii posłuchamy w sumie już niedługo, po 21 w ramach transmisji z Festiwalu Szlezwiku-Holsztyna, czyli za jakieś 2 godziny. Przed dziełem Mahlera w programie koncert wiolonczelowy Hamol Antonina Dworzaka mamy więc program złożony z filharmonicznych przebojów. Nie każdy jednak wie, że Dworzak, zanim napisał jedno z najważniejszych dzieł w literaturze wiolonczelowej, zupełnie nie był przekonany do możliwości solowych tego instrumentu. Uważał, że dźwięk wiolonczeli nie przebije się przez późno-romantyczną orkiestrę i sam w sobie jest mało atrakcyjny. W górze jęczy, a w dole mruczy, jak gdzieś napisał do kogoś w liście Dworzak. Wpływ na tę opinię miała też nieudana młodzieńcza próba skomponowania właśnie koncertu wiolonczelowego, którą to próbę uznawał Dworzak za swoje absolutne fiasko. Zmienił zdanie pod wpływem premiery drugiego koncertu wiolonczelowego Emol opus 30, swojego amerykańskiego kolegi, kompozytora i wiolonczelisty Wiktora Herberta, kolegi z National Conservatory of Music w Nowym Jorku. I to właśnie w Nowym Jorku 9 marca 1894 roku Dworzak usłyszał ten koncert Herberta, który był także pierwszym wiolonczelistą New York Philharmonic Society i wykonał partię solową. Dworzak zachwycił się tym, jak koledze udało się pokonać to wyzwanie napisania koncertu na wiolonczele i orkiestrę i zaraz zabrał się do pisania swojego koncertu Hamol, którego posłuchamy po 20. Teraz zaś posłuchajmy, jak brzmiało dzieło Wiktora Herberta, dużo mniej dzisiaj znane. Grają Gauthier Capuçon i Orkiestra Symfoniczna Radia we Frankfurcie. Dyryguje Paweł Jerwi.

Drugi koncert wiolonczelowy E-moll op. 30 Wiktora Augusta Herberta zabrzmiał w programie drugim Polskiego Radia, którego Państwo słuchają. Grali Gauthier Capuçon na wiolonczeli i Orkiestra Symfoniczna Radia we Frankfurcie pod batutą Pawła Jerwiego. To tytułem zapowiedzi koncertu otwierającego Festiwal Szlezwiku-Holsztyna, który będziemy transmitować już za niespełna pół godziny, a otworzy go Anastazja Kobiekina swoim wykonaniem koncertu wiolonczelowego H-moll Antonina Dworzaka, dla którego koncert Herberta słuchany przez nas przed chwilą był bezpośrednim impulsem do zmierzenia się z wyzwaniem właśnie stworzenia koncertu na ten skład. Do rozpoczęcia transmisji proponuję, byśmy pozostali jeszcze w nastroju amerykańskiego okresu twórczości Antonina Dworzaka. Jego Symfonia z Nowego Świata była z kolei wielką inspiracją właśnie dla Wiktora Herberta, ale my symfoniki będziemy mieli dzisiaj w bród. Proponuję teraz zatem 12 kwartet smyczkowy F-dur op. 96 amerykański w rewelacyjnym nagraniu Pavel Haas Quartet.

12 kwartet smyczkowy F-dur, op. 96, amerykański Antonina Dworzaka w tym wspaniałym nagraniu czeskiego zespołu Pavel Haas Quartet. Program drugi Polskiego Radia jest 13 minut po 20. Już za chwilę połączymy się z Musik und Kongresshalle w Lubece, skąd transmitować będziemy koncert inauguracyjny festiwalu, który często zaczyna ten nasz letni sezon transmisji Festiwalu Muzycznego Szlezwiku Holsztyna. Dzięki transmisji, którą umożliwi nam Radio Północno-Niemieckie, usłyszymy ich orkiestrę NDR Elbphilharmonii, którą poprowadzi Karina Kanellakis. Solistką będzie rosyjska wiolonczelistka Anastazja Kobiekina. W drugiej części koncertu posłuchamy pierwszej symfonii D-dur Gustawa Mahlera, a przed przerwą koncertu wiolonczelowego Hamol op. 104. A w przerwie mam dla Państwa polecajkę czytelniczą. Zapraszamy do posłuchania rozmowy Wacława Cholewińskiego z Marcinem Pilisem, autorem powieści Kobieta, która żyła najdłużej. Jak Państwo wiedzą, od czasu pełnoskalowej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę artyści rosyjscy goszczą u nas rzadko, ale Anastazja Kobiekina w obliczu wojny od razu otwarcie potępiła atak Rosji, narażając także swoją rodzinę mieszkającą w tym kraju. Występuje z ukraińskimi muzykami, wspiera ukraińską kulturę. Za chwilę otworzy 41. Festiwal Szlezwiku Holsztyna. Impreza, która przyczyniła się do dobrego startu jej kariery, przyznała jej bowiem 2 lata temu nagrodę imienia Lenarda Bernsteina. Bernstein był związany z Festiwalem Szlezwiku Holsztyna od jego początku.

wspierał go swoim nazwiskiem i przyciągał do niego kolejnych wielkich artystów, którzy utworzyli renomę tego festiwalu, takich jak Yehudi Menuhinan, Sophie Mutar, Światosław Richter czy Mścisław Rostropowicz. W 1987 roku, czyli roku drugiego festiwalu, Bernstein powołał do życia Międzynarodową Akademię Orkiestrową na zamku w Salzau, działającą pod hasłem Let's Make Music as Friends. Akademia pozostaje od tego czasu ważnym elementem działalności edukacyjnej festiwalu i pozostaje nim do dziś. Nagrodę imienia Bernsteina przyznaje się od roku 2002. No i właśnie Anastazja Kobiekina jest tej nagrody laureatką. Czekamy, aż pojawi się na estradzie z koncertem wiolonczelowym Hamol Dworzaka. To jest koncert, którym zadebiutowała 2 lata temu na Promsach. Wtedy miała 30 lat. I to nie jest byle jakim zespołem, bo z Filharmonią Czeską. Dzisiaj wystąpi z Elbphilharmonii pod batutą Karinę Kanellakis, amerykańskiej dyrygentki, która w drugiej części poprowadzi pierwszą symfonię Mahlera. Jesteśmy w Musik und Kongresshalle, największej tego typu sali w Schleswigu-Holsztynie, położonej na Półwyspie Wałowym, otoczonym wodami rzeki Trawe. Z tego budynku, otwartego w latach 90., roztacza się widok na hanzeatyckie Stare Miasto w Lubece. Jesteśmy więc w sercu Hanzy i zaraz stamtąd słuchamy koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka.

0: Vielleicht war Antonin Dvořák selbst ein bisschen überrascht.
1: Prosto z Lubeki, z koncertu inaugurującego 41. Festiwal Muzyczny Szlezwika-Holsztynu. Koncert wiolonczelowy Hamol op. 104 Antonina Dvořáka, Anastazja Kabiekina i NDR Elbphilharmonii pod dyrekcją Krystyny Kanelakis. No, potężny, ciężki koncert wiolonczelowy, jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy w repertuarze na ten instrument, w tonie nieco bohaterskim, ale też oczywiście lirycznym. I gdybym miał wskazać na te elementy interpretacji Anastazji Kobiekiny, które najbardziej przykuły moją uwagę, byłyby to właśnie liryzm i barwa. Ta artystka gra na wiolonczeli Antonia Stradivariego, Bonami Dobrej Suggia z 1717 roku, wypożyczonej przez Stradivari Stiftung.

0: Habis Reutinger, Hagler Corey. Ale jest to, jak wielu współczesnych muzyków, artystka wszechstronna, gra też na wiolonczeli barokowej, zresztą nagrywa ostatnio głównie dawny repertuar, taki zmiksowany ze współczesnością, można powiedzieć. Anastazja Kobiekina pochodzi z rodziny muzycznej. Jej ojcem jest kompozytor Władimir Kobiekin. Grę na wiolonczeli rozpoczęła, jak miała 4 lata. Studiowała w Konserwatorium Moskiewskim, potem u Jensa Petera Mainza na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie, u Jérôme Pernaud w Konserwatorium Paryskim i u Christine Forden von der Goltz w Wyższej Szkole Muzyki i Sztuk Performatywnych we Frankfurcie nad Menem. Była finalistką konkursu Eurowizji dla młodych muzyków w 2008 roku. Jest też laureatką konkursu imienia George'a Enescu i zdobywczynią 3 nagrody w konkursie imienia Czajkowskiego. Nagrała do tej pory 2 płyty w wytwórni Sony, Venice, czyli Wenecja, z muzyką dawną i współczesną. Często ta współczesna dialoguje z dawną. Tam znalazł się m.in. utwór jej ojca Władimira Kobiekina, oparty na lamencie Ariadny Monteverdiego. Na drugim albumie Kobiekina gra suity wiolonczelowe Jana Sebastiana Bacha. To odważne, jak na tak młodą artystkę, nagrać cały ten komplet. W tym roku, jakoś, można powiedzieć, komplementarnie zapowiada się epka, czyli taka krótka płyta Bach Reworks, przy której Kobiekina współpracowała m.in. z Hanią Rani i z kanadyjską kompozytorką Aleksandrą Streliski, czyli tym nurtem muzyki, który dzisiaj nazywa się czasem neoklasycznym, takiej muzyki uprzyjemniającej życie, gdzieś związanej również z minimalizmem. Anastazja Kobiekina, jak widać, poszukuje, jest cały czas gdzieś na początku swojej kariery. Na pewno to już jest taki ugruntowany początek, ale no jednak jeszcze wiele, myślę, lat i poszukiwań ma przed sobą. Napisał dla niej utwór koncertujący, właśnie taką symfonię na wiolonczele z orkiestrą Bryce Dessner. Ostatnio grywa bardzo często ten właśnie utwór na koncertach. Będzie bis.
1: Was für eine Freude und Ehre, bei der Eröffnungskonzert von dem Schleswig-Holstein Musikfestival zu spielen und zusammen mit so fantastischen Musikern und Musikerinnen von dieser unglaublichen Ensemble Elbphilharmonie Hamburg.
0: To podziękowania dla wspaniałych muzyków Elbphilharmonii w Hamburgu.
1: Wissen Sie, ich habe einen Lieblingskomponist. Da bin ich aber nicht so ganz objektiv, weil es mein Papa ist.
0: To jest jej, będzie muzyka jej ulubionego kompozytora, ale nie jest obiektywna, bo to jej tata.
1: Ist für Cello und Tamburin. Das ist Galliarda, ein mittelalterischer Tanz.
0: Galliarda na wiolonczele i tamburyn Władimira Kobiekina.
1: Zusammen mit Mitglied dieser Ensemble zusammen zu spielen. Bitte einen großen Applaus für Moses Santos.
0: Moses Santos to muzyk Elbphilharmonii, który zagra właśnie na tamburynie, perkusista.

0: Music for Anastasia heißt eine Sammlung mit Stücken für Cello, Solo,
1: Galiarda, wariacje na wiolonczele i tamburyn Władimira Kobiekina. Anastasia Kobiekina, czyli jego córka, grała dzisiaj na wiolonczeli, a na tamburynie Moises Santos Bueno, pierwszy perkusista orkiestry NDR Elbphilharmonii w Hamburgu, pochodzący z Via Canias w Hiszpanii, współpracujący z niemieckimi orkiestrami. I tak kończy się, jak Państwo słyszą, pierwsza część dzisiejszego koncertu. Po przerwie pierwsza symfonia Gustawa Mahlera. Ta przerwa potrwa około pół godziny i ja Państwa zostawiam teraz na chwilę, ale proszę pozostać z nami. Teraz gość w Studiu Dwójki.
2: Wacław Cholewiński, dobry wieczór Państwu. W przerwie koncertu odetchniemy na chwilę od muzyki, ale nie od kultury. Nie od kultury z wysokiej półki, bo zaprosiłem dziś do studia pisarza znakomitego Marcina Pilisa, z którym porozmawiamy o jego nowej powieści zatytułowanej Kobieta, która żyła najdłużej. Dzień dobry, Marcinie.
3: Dzień dobry.
2: No to powiedz, ile żyła ta kobieta?
3: Zgodnie z tym, co mamy w książce, to jest 36 tysiącleci, przynajmniej do momentu, kiedy kończymy czytać książkę.
2: 36 tysięcy lat.
3: Tak.
2: Ale skąd w ogóle pomysł na to, aby w powieści, nawet obszernej, 512 stron, zawrzeć taki obszar historii od paleolitu do czasów absolutnie współczesnych? Policzyłem, to twoja 11. książka, ale w żadnej wcześniejszej nie obejmowałeś więcej niż 2-3 pokoleń.
3: Tak, to prawda. Ja w ogóle lubię takie rozdęcie czasowe. Wiesz, w tych książkach rozmaitych rzeczywiście to występowało. Pomysł o tym, żeby napisać taką, w której bohater będzie tak długo istniał, to właściwie miałem od wielu dekad, kilku dekad, jeszcze chyba na studiach, będąc, rozmyślałem sobie o tym. Tylko tak naprawdę nie miałem jakiegoś pomysłu na to, w jaki sposób to zrealizować. Wyobrażałem sobie, że to musi być jakiś mężczyzna, który żyje powiedzmy tam od czasów magdaleńskich aż po dzisiaj. Aż nagle pomyślałem, że przecież to o wiele lepiej będzie, jeżeli to będzie kobieta. Kobieta, która żyje w nie taki standardowy sposób jak wampiry, które tam wysysają krew i tak dalej, tylko w sensie właściwie samej świadomości, która jest przekazywana z matki na córkę, z matki na córkę i tak niekończący się ten właśnie taki korowód powiedzmy świadomości trwa aż po dzisiaj. Więc to był taki pomysł, żeby to w ten sposób zrealizować, a skąd on się wziął, tak, nie wiem, tkwiło to we mnie, że to jest takie po prostu próba zmierzenia się z własnym istnieniem tego bohatera, tej bohaterki,
2: ale
3: pojednania się z własnym istnieniem.
2: Zmierzenia się z upływem czasu?
3: Z tym, kim się jest, z poczuciem sensu istnienia w tak bardzo długim

0: długim okresie pojednania się jak gdyby z tym istnieniem, z tym brakiem poczucia tego sensu tak naprawdę, brakiem możliwości zrozumienia, kim się wtedy jest, jak jest status, nie wiem, jakiś taki własny, wewnętrzny, czy też ontologiczny wręcz, takiej istoty, no bo czy jest ona człowiekiem, to do końca nie wiemy.
1: Nie uciekasz od swojego miejsca zamieszkania. Jeden z bohaterów powieści mieszka w Myszkowie.
0: No tak, to prawda. Z tym, że tu kiedyś pytano mnie, czy to jakieś alter ego autora, ale ja się tutaj oczywiście odżegnuję od takich podejrzeń, nic takiego nie ma. Tak, to prawda, występuje Jura, przede wszystkim krakowsko-częstochowska. Jest to miejsce, gdzie też oczywiście odkrywano pozostałości, są tam stanowiska archeologiczne z czasów paleolitycznych, więc między innymi dlatego.
1: No dobrze, ale muzeum tam nie ma.
0: Nie ma, nie ma. To znaczy, jest, w Żarkach jest muzeum, ale zupełnie inne. To jest takie muzeum Stary Młyn i to jest zupełnie coś innego. Natomiast w książce jest muzeum jak gdyby zahaczające o paleolit, więc zupełnie coś innego.
1: No dobrze, a twój sposób zbierania materiałów do tej książki, no bo tam jest ogromnie dużo historii, no takiej, która nawet dla mnie, człowieka, który się pasjonuje historią od dziecka, no to tam jest strasznie dużo rzeczy, o których ja nie wiedziałem.
0: Nie wie się wszystkiego ogólnie. Powiem ci tak, jeśli chodzi o research, bo też pytano mnie o to, to ja już odpowiedziałem w jednym z takich wywiadów też, że właściwie życie nasze już po przekroczeniu kilku dekad życia, to ono samo staje się pewnego rodzaju researchem i przez te wszystkie lata, kiedy poznajemy rozmaite książki, czytamy i zapoznajemy się z jakimiś rzeczami, no to właściwie czerpiamy z siebie. Natomiast ważne jest to, żeby iść z biegiem tych współczesnych odkryć naukowych, nowinek naukowych i tak dalej, ponieważ to nam pokazuje, w jakiej mierze na przykład od lat 80., kiedy ja bardzo już wtedy interesowałem się takimi sprawami, podejście do odkryć paleolity zmieniło się, więc to stąd się bierze.
1: Zmieniło się na jakie?
0: No na przykład rola kobiet w paleolicie, kiedy wcześniej było to no, mniej więcej w taki sposób, że raczej naukowcy uważali, że one nie brały udziału na przykład w polowaniach czy coś takiego. No dzisiaj to podejście troszkę się zmienia.
1: Choć mógłbym oczywiście polemizować, podobnie jak bohaterka twojej książki, która twierdzi, że życie wówczas wcale nie było gorsze niż dzisiaj, choć z całą pewnością było inne i my je inaczej postrzegamy, inaczej współcześni postrzegali. Więc można by oczywiście polemizować, co zresztą w jakiejś mierze sam robisz w tej swojej książce, ponieważ sam opowiadasz na kartach książki o tym, że nasze spojrzenie na przeszłość wynika tylko z jakichś zapisów, a my tak naprawdę nie wiemy, jak ono wyglądało.
0: Tak, no, zderzenie z historią każdego umysłu, każdego człowieka, który czyta o historii, jest jego indywidualnym zderzeniem. Zderzeniem czy wejściem w tę historię. On sam musi sobie wyobrazić. Jeżeli nie będziemy pamiętali o tym, że są jakieś filmy, jeżeli zapomnimy o tych obrazach filmowych, no to każdy człowiek właściwie w inny sposób wyobraża sobie tę przeszłość, historię. To jest jego indywidualne podejście, a więc jak gdyby czytanie o historii to jest oczywiście sięganie do źródeł, bądź dobrych opracowań, plus własna wyobraźnia. I z tego tak naprawdę wytwarza się ta historia. To nasze podejście indywidualne każdego człowieka.
1: No tak, ale to, ponieważ oba jesteśmy pisarzami, no to w którymś momencie zaczyna faktycznie brać górę nasza fantazja, bo tak, musimy tak dorobić historię. Nie jesteśmy żaden z nas naukowcami i nie musimy opierać się wyłącznie na materiale źródłowym, na zapisach. Niemniej jednak każdy z nas stara się być jak najbliżej tej prawdy, prawda?
0: Tak, tak, zgadza się. No, po to właśnie jest ten research, o który pytałeś, o to poznawanie. To znaczy, zazwyczaj jest tak, że i sam dobrze o tym wiesz, kiedy piszemy książkę i to z tego całego naszego researchu może 3% w tej książce się znajduje. No nie, a cała reszta jest jak gdyby
1: tak,
0: taką
1: fundamentem. Tak, ale te 3% jest niezwykle ważne.
0: Tak, no niezwykle ważne, oczywiście.
1: Bez tego po prostu osadzenie historii w jakichkolwiek realiach jest bez sensu.
0: Bez sensu, no. Byłoby zupełnie niewiarygodne. Na tutaj 36 tysiącleci, więc no trzeba to było jakoś sobie z tym uporać. Ja bym tylko chciał zwrócić, wiesz, uwagę na taką sprawę, na konstrukcję tej książki, bo ona jest dość specyficzna i to jest taka konstrukcja, która w pewnej mierze też jest pewnego rodzaju wypowiedzią, bo ona jest odwzorowaniem tego, w jaki sposób funkcjonuje ludzka pamięć, czyli niechronologicznie, jak gdyby z dala, jak gdyby z boku od tej takiej linearności czasowej. Więc te epizody, które przedstawiają bohaterkę tę moją, pisane w pierwszej osobie, są takimi właśnie niechronologicznymi impresjami z tego czasu, z tej otchłani, które wynikają z jej pamięci. No i więc to jest taki rodzaj konstrukcji.

0: A ta druga warstwa, jak gdyby taka już czysto fabularna, tocząca się obecnie w roku 25, jest taką przeciwwagą właśnie dla tej potężnej otchłani czasowej i taką, powiedzmy, pewnego rodzaju też oddechem dla czytelnika.
1: Ale dlaczego jest przeciwwagą? Ja mam, czytając tę książkę,
0: uzupełnieniem
1: miałem wrażenie,
0: też taką,
1: że jest kontynuacją, uzupełnieniem.
0: Oczywiście. Znaczy mam na myśli taką przeciwwagą w sensie technicznym, w sensie tego, w jaki sposób czytelnik to poznaje, bo nasycenie tymi epizodami, to są krótkie epizody, jest ich 43, każdy z nich jest taką, jak mówię, impresją jakby zamkniętą, w pewnym sensie nieruchomą. I to może być troszkę męczące, więc w tym sensie mówiłem, że to jest przeciwwaga, kiedy nagle jesteśmy w 25 roku i mamy do czynienia z klasyczną fabułą, gdzie dwoje bohaterów spotyka się i oni mają tam jakiś cel, do którego zmierzają.
1: Ta historia ma swych bohaterów, ale równie ważne są dwie figurki.
0: Tak, tak, to rzeczywiście już właściwie na pierwszych stronach jest o tym mowa.
1: Jest na pierwszych stronach, ale przewija się przez całą powieść.
0: Przez całą książkę, tak, no to aż do samego końca, aż do tych ostatnich, bo tam chyba nawet ostatnie zdanie o tych figurkach traktuje. Więc tak rzeczywiście jest. To są figurki paleolityczne, wyrzeźbione właśnie mniej więcej w 34 tysiącleciu przed naszą erą. I z punktu widzenia jakby fabularnego i całej książki, one są takim łącznikiem między tymi epizodami. Materialnym elementem, który przewija się w każdym z tych epizodów, w każdej epoce. Łączą te wszystkie epoki jakby tym swoim byciem. Natomiast dla bohaterki są oczywiście czymś istotniejszym, tym takim jak gdyby miejscem, w którym ona umieszcza swoją tożsamość w jakiejś mierze i potwierdzeniem tego jej statusu i potwierdzeniem również tego, że to, co ona przeżywa, odbywa się realnie. Nie jest to jakby jej wymysłem, nie jest to przeżyciem szalonego umysłu, tylko realnie odbywającym się pewnego rodzaju taką anomalią ewolucyjną, powiedziałbym.
1: 36 tysięcy lat, jedna z twoich kobiet płonie na stosie.
0: Tak, tak.
1: No mamy oczywiście Holandię, czy też Niderlandy. Jest.
0: Tutaj mówisz o Montségur, no nie? Tam
1: tak,
0: Tatarowie. Tak.
1: Jest ksiądz, jest sędzia. I uznają jej winę. Była kim? Czarownicą?
0: To zdarzenie między nią a mężczyznami jest dość specyficzne, tylko że tutaj nie chodzi o jakiś taki bardzo silny antagonizm płciowy. Ja bym tego tak w ogóle nie postrzegał. Zanim odpowiem na twoje pytanie, to muszę tutaj jakby taki wstęp poczynić. Chodzi o to, że mamy różne rodzaje mężczyzn w tej książce pokazanych, z którymi ona się styka, plus oczywiście kobiety, ale mówmy o mężczyznach w tym momencie. Więc mamy mężczyzn takich, którzy są bardzo negatywnie jednak przedstawieni i najczęściej są oni powiązani z jakąś formą władzy, czy na przykład jakiś tam wódz plemienia, powiedzmy, czy sędzia, który prowadzi proces.
1: No on w sumie wychodzi jednak dobrze.
0: Dobrze, tak.
1: Znacznie trochę, tak. Gorszą sytuacją jest sytuacja księdza.
0: To się zgadza, to zaraz wrócę, ale to są właśnie ci mężczyźni. Natomiast druga grupa tych mężczyzn powiązanych właśnie no nie wiem, z jakąś twórczością, z wytwarzaniem czegoś, czymś takim pozytywnym, jest przedstawiona inaczej. Więc tutaj jak gdyby ta różnica między męskością a żeńskością nie jest tak właśnie skategoryzowana, że tu mamy dwie jakieś zwalczające się płcie, tylko bardziej właśnie odnosi się do relacji właśnie na przykład powiązanych z władzą albo z jakąś twórczością. I tutaj te relacje między kobietą, moją bohaterką, a tymi mężczyznami są bardzo różne. I teraz wracając właśnie do tego pytania o ten stos, prawda, i o to wszystko, no to mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której ona na swojej drodze właśnie spotyka tych mężczyzn z tego zakresu władzy, plus społeczeństwo, które nie dowierza mniej więcej. Tutaj znowu te figurki są jak gdyby powodem, dla którego ona zostaje tam oskarżona o rozmaite rzeczy i podlega tutaj rozmaitemu badaniu, przy czym dochodzi do dość takiego naturalistycznego dialogu między nią a przesłuchującymi ją właśnie sędzią i tym duchownym, który
1: protestanckim dialogu, duchownym, a później zostaje katolickim kardynałem.
0: Tak, to też dochodzi do... To jest taka dość mało prawdopodobna właściwie rzecz, ale jednak prawdopodobna, ponieważ wszystko jest prawdopodobne. To tak jak gdzieś tam moja bohaterka mówi, że jeżeli wynaturzenie występuje w naturze, no to jest częścią natury, a więc w zasadzie jest też naturalne.
1: Tak, Marcinie, ale z drugiej strony następczyni twojej bohaterki próbuje zebrać wiadomości o swojej matce, babce, nie wiem, no w każdym razie ileś pokoleń. I w gruncie rzeczy wśród ludzi, którzy ją pamiętają, ani jeden głos nie jest pozytywny.
0: Bardzo ciekawy fragment poruszyłeś i to chyba jeden, który bardzo lubię, bo ty nawiązujesz teraz do tego dziennika Eleonory van der Hoyle, czyli Niderlandki, która jest córką sędziego, który sądził tę moją bohaterkę i skazał ją na śmierć.
1: I który zachował figurki.
0: Zachował figurki, a później uznał, że jednak popełnił błąd, no nie? Bo on potem przed śmiercią, jak gdy mówi, że ten uśmiech u niej to nie był uśmiech szatana, no nie?

0: Więc tak, to jest bardzo ciekawy właśnie motyw tej kobiety, która to wszystko spisuje przede wszystkim. Ona jak gdyby nigdy nie spotyka się z tą moją bohaterką. Nie ma fizycznego kontaktu między nimi, ponieważ dzielą je dekady. Natomiast wewnętrznie odczuwa jakąś taką niesamowitą więź, prawda, do tej mojej bohaterki. I na końcu nawet taką modlitwę przecież wygłasza do Boga z prośbą o to, że kiedy już umrze i gdzieś znajdzie się gdzieś daleko stąd, no to chciałaby właśnie tą moją bohaterkę, która spłonęła wtedy na stosie, spotkać. Więc to jest takie jak gdyby połączenie ponad czasem, no nie?
1: To jest bardzo, bardzo ciekawy akurat fragment twojej powieści.
0: Archaizowany jeszcze chciałbym podkreślić tutaj, ta stylistyka też
1: i pisany kursywą.
0: Kursywą, no tak. No.
1: Zdradź może naszym słuchaczom, bo w książce nie chce twoja bohaterka tego zdradzić, jak wyglądał Kohelet.
0: A no tak, ona tam kilkakrotnie powtarza, że nie zdradzi prawdziwego imienia Koheleta, oczywiście. Mówi tylko o tym, że był łagodny i imię też miało brzmienie takie łagodne, jak on sam był łagodny. To jest jedyna postać historyczna, albo właściwie parahistoryczna, bo nic o nim nie wiemy, poza tym, że napisał słynną swoją księgę i prawdopodobnie był mędrcem, który wygłaszał różne mowy i do ludzi w Jerozolimie. Więc ta łagodność, której moja bohaterka mówi, chyba jest najcelniejszym tutaj, powiedzmy sobie, taką cechą, którą można mu przypisać.
1: Chciałem, no ale on uniknąć... był jednocześnie zaintrygowany jej mądrością.
0: Tak, no bo widzisz, no Kohelet jest w jakiejś mierze takim wnioskowaniem intuicyjnym na temat ulotności, owej marności. To są te różne tłumaczenia, czy marność, czy bardziej ulotność rzeczy. Natomiast ona sama jest ucieleśnieniem naprawdę tych jego intuicji, tych wnioskowań właśnie, albo takim wręcz umysłowym i cielesnym doświadczeniem tego, co on mówi. I tam jest też takie domniemanie, że ona w jakiejś mierze zainspirowała go do tego, ażeby ta księga powstała, bardzo zresztą ciekawa, niezmiernie taka, można powiedzieć, zapowiadająca może kiedyś chrześcijaństwo, ponieważ on w jakiejś mierze mówi o tym, że ten taki Bóg starotestamentowy, który nagradza zawsze dobrych czy mądrych, no to w prawdziwym życiu do końca tak właśnie to nie wygląda. To spojrzenie Koheleta w jego księdze jest pełne takich, powiedzmy, właśnie też przeciwieństw. No nie, z jednej strony mówi o tym, że nie warto się trudzić, no bo przecież koniec mędrca i głupca jest taki sam, przy czym podważa tutaj mądrość, no nie, a więc, która jest najwyższą wartością przypisaną Bogu w Starym Testamencie. A z drugiej strony mówi, że jednak, czy jest coś piękniejszego niż kiedy człowiek raduje się właśnie nad tym, co stworzył. Więc to jest takie...
1: W twojej książce jest też wątek kryminalny. Jest chłopak z Beaujolais i nazywa się Maurice Givon. Mhm. I to on odkrywa te figurki, które są w muzeum. Później w niewyjaśnionych okolicznościach jedna jest z figurek jest w muzeum, ginie. Mhm. I to się staje kanwą współczesnej historii. Mhm. Ale ten człowiek jest mordercą i to wielokrotnym mordercą.
0: No tak, no tutaj rzeczywiście to jest znowu jedna z tych postaci w tej, powiedzmy, w tym szeregu mężczyzn złych, tych szeregu takich mężczyzn negatywnych, których na swojej drodze spotyka moja bohaterka. On jeszcze tam jest powiązany w pewien sposób inaczej, ale tu już nie chciałbym o tym mówić. No jest to taki motyw sprawczy tutaj. Potrzebna była mi właśnie tego rodzaju postać, który jest moralnie bardzo negatywnie oczywiście pokazany, ale co ciekawe, moja bohaterka w ogóle nie zamierza ingerować w jakoś głębiej, na przykład domagać się jakiejś sprawiedliwości. I to też jest po to, ażeby pokazać, że jej moralność właściwie nie jest moralnością, ponieważ ona tak naprawdę nie jest już taka czysto ludzka, w sensie takim czysto jednostkowym. Żyjąc od tylu tysiącleci, jak gdyby spogląda na to wszystko jakby zza szyby albo z pewnej odległości. I dlatego właśnie ona jak gdyby nie żąda tutaj jakiejś sprawiedliwości, która miałaby być zadana Maurice'owi
1: Givonowi. Jest negatywnym absolutnie bohaterem, ale z kolei Sir John jest pozytywny.
0: No to widzisz, Sir John jest bardzo... To są chyba moje ulubione fragmenty, bo książka jest skonstruowana, tak jak mówiłem, ma te dwie warstwy, epizody i rozdziały, plus dziennik Eleonory, ale są jeszcze wewnątrz tych epizodów takie mikrocykle. I jednym z nich jest właśnie to, co mówisz, czyli spotkanie Sir Johna, arystokraty angielskiego, na pokładzie statku trójmasztowca San Felipe. I tam są chyba cztery epizody, bo tak, cztery epizody są poświęcone tej relacji. Bardzo je lubię, dlatego że one są wzruszające i nawet sam bardzo po prostu emocjonalnie do nich podchodziłem, bo są takie ładne, takie, są takim oddechem. One występują zawsze w momencie, kiedy poprzedza je epizod jakiś taki ciężki, mocny, mroczny, w którym bohaterka doświadcza złych rzeczy i potem nagle pojawia się właśnie ten San Felipe, jest Sir John, jest ten ocean i jej rozmyślania też oczywiście o naturze czasu, znaczy naturze właściwie swojego

0: istnienia, bez odpowiedzi oczywiście. I tutaj też jest taki, w tym epizodzie taki moment przekazany, w którym ona jak gdyby, ona ciągle powtarza o tym, że chce to skończyć, że ta nieśmiertelność jej już ciąży, ale nie jest w stanie tego zrobić, bo ciągle ciało ją blokuje. Jest jakaś dziwna, tajemnicza wola, która ją blokuje. I ona w tym momencie też jak gdyby jeszcze dokłada do tej tajemniczej woli argument taki czysto odnoszący się do takiej logiki czasu. Ona mówi, że przyszłość jest moim warunkiem. Czyli, że skoro istnieje moja przyszłość, to wciąż istnieje. I dlatego właśnie żyję. Czyli jak gdyby mamy tutaj pewnego rodzaju takie odwrócenie tego spojrzenia.
1: Wyprzedziłeś moje pytanie.
0: Aha, to przepraszam.
1: Wyprzedziłeś moje pytanie, bo no, faktycznie twoja bohaterka wielokrotnie chciała skończyć tę historię.
0: Tak, tak.
1: Jedynym wyjściem było samobójstwo, ale ona go nie dokonuje.
0: Tak, nie dokonuje tego. I to jest jakiś taki najmocniejszy determinizm, który nad nią właśnie ciąży. Tam jest taka scena w jednym z epizodów, jak stoi nad przepaścią, z tą mają swoją następczynią. No, z tą córką.
1: Nie, ale wiesz co, to jest tak, epizod taki, w którym wydawałoby się, że może skończyć, ale z drugiej strony jest tam sporo takich scen, po których no, zwykły człowiek w zwykłym życiu miałby trudności, żeby się podnieść. I mówię o epizodach na przykład z północnej Słowiańszczyzny i porywania tych młodych dziewczyn, kiedy na oczach matki, no wiadomo, że już się nigdy więcej na przykład nie zobaczą, prawda? I to są takie tragedie, no, no nieludzkie zupełnie.
0: No tak, tak, no ale to jest właśnie też, chciałem tutaj jak gdyby też unaocznić i pokazać, znaczy pewnie to wszyscy rozumiemy i wiemy o tym, że ta przemoc jednak dominowała przez całą naszą historię i zazwyczaj państwo silniejsze po prostu podbijało państwo słabsze. Moment powstawania państw też najczęściej zaczynał się po prostu od, nie wiem, jakieś grupy wojów, którzy anektowali jakąś tam wioskę, jedną, drugą i tak dalej. I tutaj w tej Słowiańszczyźnie, no rzeczywiście, bo tam są te porwania, potem do krajów arabskich są tam ci Słowianie, nasi przodkowie w zasadzie transportowani. Ona to przeżywa kilkakrotnie. Tak?
1: No ale jest na przykład epizod też z kupcem arabskim, który przyjeżdża tutaj.
0: Jest mężem jej nawet.
1: Tak wtedy. Naprawdę, żeby no, kupować niewolników. Tak. I zostaje w sposób brutalny, tak, tak. Absolutnie na jej oczach zarżnięty. No.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc tych epizodów takich no,
0: brutalnych. Tam jest jeszcze ten Kagr, no nie?
1: Jest
0: w Paleolicie.
1: Sporo, tak.
0: Tak, w 27 tysiącleciu dochodzi do tego, że ona też jest wykorzystywana seksualnie. Tak, jest tego sporo, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę rozpiętość czasową, i tak nie aż tak.
1: Piszesz o historii, o pamięci, o naszym postrzeganiu przeszłości. W którymś miejscu twoja bohaterka mówi, że postrzeganie świata tak naprawdę zmieniło się od wieku chyba XIX, od czasu, no, tak, kiedy tak. Zaczęły powstawać zdjęcia. W wieku XX i XXI świat nabrał w tym zakresie niewiarygodnego przyspieszenia. Od momentu, kiedy mamy telefon z możliwością robienia na nim filmów, no to w gruncie rzeczy każdy fragment życia jest dokumentowany. Mam wrażenie, że przyszłe pokolenia, jeżeli nie nastąpi jakaś apokalipsa, jednak będą miały znacznie łatwiej z weryfikowaniem rzeczywistości, choć zawsze ona będzie kwestią interpretacji.
0: No będzie kwestią interpretacji. Pytanie, na ile prawdziwa będzie ta, no nie wiem, wiedza zachowana za pomocą na przykład mediów społecznościowych, w jakiej mierze to będzie w ogóle przekazywać jakąś taką prawdziwą istotę tego, w jakiej rzeczywistości my dzisiaj istniejemy, no bo jest to przecież w dużej mierze też pewna kreacja tych wszystkich ludzi, którzy to robią. Ale pewnie masz na myśli też zapiski filmowe, oczywiście wiadomości, które przetrwają, jakieś kroniki i tak dalej. No tak, będą mieli łatwiej, będą mogli sobie to jakoś lepiej wyobrazić i należy im tylko pozazdrościć. Tak jak mówiłem, to my postrzegamy poprzez, kiedy abstrahujemy od filmów fabularnych i nie myślimy o cesarstwie rzymskich przez pryzmat Gladiatora i Russella Crowe'a, no to wiesz, to wtedy pozostaje tylko nasz umysł, żeby sobie to jakoś wyobrazić, na przykład kroczący legion. Natomiast no, ludzie przyszłości będą już pozbawieni tego, tej możliwości. Historia będzie jednakowa dla wszystkich.
1: Los wielu pokoleń kobiet, trudny, niekiedy wręcz brutalny. I męskie przekonanie, że górują nad kobietami intelektem, że w gruncie rzeczy mogą z nimi wszystko zrobić, no bo mają siłę. No przed chwilą wspomniałeś no taką niezbyt ciekawą postać, brutalną niezwykle, która no, po prostu traktuje kobietę jak przedmiot. ale niderlandzki sędzia

0: Ja przypomina sobie po czasie, oczywiście, kiedy kobieta spłonęła na stosie, że ona była intelektualnie no co najmniej równa, jeśli nie na znacznie wyższym poziomie niż on i ksiądz, który brał udział w procesie.
1: Wynikało to oczywiście z jej ogromnego doświadczenia, z którego oni nie mogli sobie zdawać sprawy. Natomiast no, ten sędzia, on jest podczas tego całego tego dialogu taki wycofany, to ten duchowny młody, prawda, agresywny, jest bardziej taki właśnie trudny w tej rozmowie, bardziej napastliwy, można powiedzieć. Moja bohaterka no, pokonuje ich jak gdyby tą wiedzą, tą, a także takim spokojem, bo ona doskonale wie, co się wydarzy, że ona nie ma możliwości tutaj wybronienia się w żaden sposób, więc często spogląda gdzieś w bok, nasuwają się jej wspomnienia z dawnych czasów, ze Słowiańszczyzny między innymi. Mimochodem dodam, że na przykład wspomnienia Słowiańszczyzny i ataku, żeby wziąć niewolników, akurat pojawiają się właśnie w czasie, kiedy do jej domu przychodzą ci wysłannicy sędziego, prawda, żeby to są, więc dość podobne, zbieżne są tam wizje. Natomiast ten sędzia, tak, on pod koniec życia jak gdyby zauważa, że tak naprawdę dokonali zła zamiast dobra, w które wierzyli, że czynią właśnie. To też taki paradoks.
0: A współcześnie ta historia opowiedziana przez bohaterkę no, swojemu w pewnej mierze partnerowi od któregoś momentu jest ta historia trudna do uwierzenia i żaden z nas, gdyby usłyszał ją z ust kogokolwiek, to by nie uwierzył.
1: To by nie uwierzył. No, wiem, zastanawiałem się, jak ma się zachować Wojciech w tej sytuacji. No, scenę pomyślałem tak, zrobimy to z seksem, będzie akurat dobrze, bo on będzie taki jeszcze troszkę otumaniony, powiedzmy. Po jakiejś tam upojnej nocy nagle ona mu objawia, no nie? Zupełnie bez jakiegoś tam wstępu nagle mówi mu coś takiego i on w tym momencie, tam ten dialog, pamięta, że się toczy, on nie uwierza, nie wierzy, ale no jednak widzi, że ona jest bardzo poważna. Poprzez długą podróż, długo rozmawiali, poznał ją jako osobę o dużym, o takim no, interesującym
0: ogromnej
1: intelekcie,
0: wiedzy.
1: Tak, wiedzy i tak dalej. I nagle no, ona mówi mu coś niestworzonego, prawda? No i on, wiesz, tam dokonuje takiego zawieszenia niewiary, mówiąc Kierkegorem w zasadzie, takiego zawieszenia niewiary, żeby jak gdyby dalej toczyć tę grę. I w miarę upływu czasu, jak on jak gdyby tę niewiarę zawiesza, czyli nie wierzy, ale jednak bawi się, tak uważa w jakiejś mierze, ale w miarę upływu czasu ta niewiara zaczyna przekształcać się, to zawieszenie przestaje być zawieszeniem, no nie? Więc on jak gdyby zaczyna faktycznie w to wierzyć, no.
0: Czasem rzeczy niewiarygodne mogą być prawdziwe. W przerwie koncertu mieli Państwo możliwość posłuchania Marcina Pilisa, autora świetnej powieści zatytułowanej Kobieta, która żyła najdłużej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Ja już też się z Państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo. To jest Dwójka cały czas. 21:34 już prawie. Już za kilka minut połączymy się ponownie z Lubeką, aby transmitować drugą część koncertu inauguracyjnego 41. Festiwalu Muzycznego Szlezwika Holsztynu. Jednej z największych takich muzycznych imprez w Europie. Ale na chwilę jeszcze wróćmy do Anastazji Kobiekiny, która była gwiazdą pierwszej części dzisiejszego koncertu. Oto jedno z jej nagrań pokazujące nieco inną jeszcze twarz tej artystki.

To piosenka Radiohead, Like Spinning Plates, Anastazja Kobikina i Jean-Selim Abdelmoula. Jakże w duchu festiwalu w festiwalu Szlezwika-Holsztynu, na którym rozbrzmiewa bardzo różna muzyka. W tym roku związana ze Sztokholmem, ponieważ Sztokholm jest miastem partnerskim tego festiwalu. A teraz za chwilę symfoniczna kulminacja tego wieczoru inauguracyjnego. Pierwsza symfonia Gustawa Mahlera. W Hamburgu jest tak zwany kwartał kompozytorów, w którym znajduje się 6 muzeów poświęconych kompozytorom związanym z tym miastem. I chociaż Gustav Mahler kojarzy się zdecydowanie z uniwersum estetycznym Europy Środkowej, z taką austro-węgierską fuzją kultur, no to warto pamiętać, że był związany z Hamburgiem przez 6 lat, 1891-97, które uważał później za jeden z najważniejszych etapów swojej kariery. Był tutaj pierwszym kapelmistrzem i kierownikiem muzycznym Teatru Miejskiego. I to właśnie z Hamburga trafił w 1897 roku na stanowisko dyrektora Wiener Hofoper. Ale jeszcze w Hamburgu w 1893 roku miała miejsce premiera jednej z wersji przerabianej po wielokroć, pięcioczęściowej pierwszej symfonii D-dur. Dzisiaj posłuchamy jej w wersji ostatecznej, czteroczęściowej, która nas w to malerowskie uniwersum wprowadza. Właściwie w to wszystko, co potem przynoszą kolejne symfonie. To uniwersum obejmujące muzykę przeszłości, muzykę ulicy, wątki żydowskie, psychoanalizę, namiętną wiarę religijną, chrześcijańską. Mahler ochrzcił się właściwie w trakcie swojego życia, tradycję ludową, no i pieśń, bo jak wspomniałem, materiałem pierwszej symfonii są 2 pieśni z cyklu Pieśni Wędrownego Czeladnika, jego autorstwa, te bardziej pogodne. No i już jesteśmy w Lubece. Historia tej symfonii to jest też historia porzucania i ukrywania wątków literackich i inspiracji od Jeana Paula i E.T.A. Hoffmana, ich opisów natury i fascynacji groteską i makabrą, przez Boską Komedię Dantego, ale także sztuki plastyczne, zwłaszcza drzeworyt Kondukt pogrzebowy myśliwego autorstwa Moritza von Schwinda, na którym zwierzęta leśne niosą trumnę zabitego myśliwego. Ten obraz stał się jednym z impulsów do powstania takiej groteskowej trzeciej części symfonii Marsza Żałobnego, opartego na melodii dziecięcej piosenki Frer Jacques, czyli Panie Janie po polsku. Później Mahler trochę się zdystansował od tych wszystkich inspiracji i właściwie je ostatecznie porzucił. I symfonia dzisiaj jest prezentowana po prostu jako czteroczęściowa symfonia, muzyka absolutna, obejmująca allegro sonatowe w pierwszej części, taneczne, drugą część, marsz żałobny i finał, burzliwy finał, w którym na koniec pojawia się owo słynne malerowskie światło, o którym tak wiele pisał Bohdan Pociej. To jest koncert otwarcia festiwalu Szlezwika-Holsztynu, ale w zasadzie festiwal już się zaczął, bo dzisiejszy koncert jest powtórzony.

powtórzeniem programu, który zabrzmiał w Lubece już wczoraj. Elbphilharmonii przed Państwem i Karina Kanellakis, amerykańska dyrygentka, która tę orkiestrę dziś poprowadzi w pierwszej symfonii Mahlera.

0: Beifall aus fast 2000 Paar Händen. Und wenn das Orchester
1: tak, Konzertem w Musik- und Kongresshalle w Lubece rozpoczął się 41. Festiwal Muzyczny Schleswika-Holsztynu. Słuchaliśmy pierwszej symfonii D-dur Tytan Gustawa Mahlera. Orkiestrę Elbphilharmonii Radia Północno-Niemieckiego poprowadziła amerykańska dyrygentka Karina Kanelakis, naczelna dyrygentka Orkiestry Filharmonicznej Radia Holenderskiego i pierwsza dyrygentka gościnna London Philharmonic Orchestra, specjalizująca się w muzyce późnoromantycznej. Wcześniej słuchaliśmy z towarzyszeniem orkiestry pod jej kierunkiem także koncertu wiolonczelowego Dworzaka z Anastazją Kobiekiną w partii solowej. Jak wspominałem, festiwal Schleswika-Holsztynu zaczął się już wczoraj, bo dzisiejszy koncert był powtórzeniem tego programu transmitowanym przez radio i telewizję północno-niemieckie. Wczoraj też w hamburskiej Elbphilharmonii wystąpiła artystka rezydentka tegorocznego festiwalu, łotewska akordeonistka Ksenia Sidorowa. My tej artystki posłuchamy 20 lipca w transmisji, kiedy to wystąpi w tej samej sali w Lubece w koncercie akordeonowym Tenu Krwica, a estońską orkiestrę festiwalową poprowadzi wtedy Paavo Järvi, także w uwerturze Poświęcenie domu i symfonii pastoralnej Ludwika van Beethovena. Już zapraszam na ten koncert. Polskę na festiwalu Schleswika-Holsztynu w tym

roku reprezentuje Jan Lisiecki, da dwa recitale pod hasłem Świat Tańca 23 lipca w Rendsburgu i 24 w Rellingen, a potem wystąpi w finale festiwalu 29 i 30 sierpnia w Kilonii, gdzie zagra koncert fortepianowy Griega. Festiwal obejmie ponad 200 koncertów w 120 miejscach w Szlezwiku-Holsztynie.

0: Danii. Jeśli statystyki sprawdzą się i w tym roku muzyki w jego ramach posłucha około 200 tysięcy osób, dodam, że na pewno więcej, bo tylko dzisiejszy koncert transmitowały radio i telewizja północno-niemiecka NDR, radio holenderskie i włoskie i my w dwójce. Kończymy ten koncert naszego letniego festiwalu. Jutro Joanna Grodkowska zabierze Państwa do Montpellier na festiwal Radia France, gdzie wystąpią Renaud Capuçon i Budapeszteńska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją Iwana Fischera. A dzisiejszą transmisję zrealizowała Magdalena Wojtulani, sprowadził Adam Suprynowicz. Jest 22:42. Za chwilę wieczór płytowy. Proszę zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: To się czyta.
3: Nelio Biderman. Lazar. Jego matka, która po śmierci jego ojca, mamrocząc coś bez ładu i składu, wciąż chodziła do otaczającego zamek lasu. Ten las, który przyciągał ją tak, jak księżyc przyciąga morze. Ten las, który połknął jego ojca, zabił mu matkę, a brata doprowadził do obłędu.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Zachęcam do słuchania. Michał Klawiter.
1: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
5: Słuchają Państwo programu drugiego, jako się rzekło, za 16 minut, godzina 23:00.

0: Prawa transmisji są święte, zatem dopiero o tej porze rozpoczynamy wieczór płytowy, mając nadzieję, że wszyscy z Państwa w komplecie są razem z nami. Z nami, to znaczy z Magdaleną Wojtulanis, która realizuje program, oraz z tymi, którzy są w studiu.
1: A są w nim Przemek Psikuta
0: i Tomasz Szachowski. Proszę Państwa, dziś będzie mocno, wakacyjnie, wspomnieniowo, może chwilami kontrowersyjnie. W każdym razie wykonawcy, których będziemy słuchać, już zostali ocenieni przez historię. Już właściwie my nic, niewiele więcej możemy dodać do tego, co o nich wiadomo, co wnieśli. Jaką rewolucję, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszych wykonawców, o pierwszy zespół, spowodowali, obyczajową, która w jakimś sensie może trwa nawet do dzisiaj. Wyznaczyła pewne kierunki, powiedziałbym, dla młodych pokoleń, nie zawsze może akceptowane przez starsze pokolenia. Niemniej to są wydarzenia historyczne i w jakimś sensie płyta, której będziemy słuchać w części pierwszej, też ma znaczenie historyczne, a powstała bardzo, bardzo dawno temu, choć jak posłuchać tej muzyki, to tak jakby została nagrana wczoraj.
1: Powstała dokładnie 60 lat temu i żeby było ciekawiej, to była czwarta płyta już wtedy w dyskografii bardzo mocno idącego do góry zespołu The Rolling Stones, a Stonesi w przyszłym tygodniu wydają zupełnie nową płytę. To tylko w przypadku tego zespołu może się zdarzyć. Dziś czwarta płyta Stonesów, Aftermath, płyta niezwykle ważna dla rozwoju całej muzyki rockowej. Płyta, która ukazała się w dwóch wersjach, angielskiej oraz amerykańskiej. To są nieco różne albumy. Dziś sięgniemy po wersję amerykańską, która ujrzała światło dzienne dokładnie 20 czerwca 1966 roku. A w drugiej części, proszę Państwa, pojawi się muzyk, o którym często mówimy i który grał już wielokrotnie u boku właśnie między innymi Rolling Stonesów czy Beatlesów. Billy Preston. Billy Preston nazywany piątym Beatlesem. W tym roku mija 20 lat od jego śmierci. Billy Preston urodzony w roku 1946, więc jakby podwójna rocznica, bo 80 lat temu przyszedł na świat ten amerykański keyboardzista, muzyk klawiszowy, znakomity wokalista, aranżer, który

0: wspierał bardzo wielu ważnych muzyków, ale działał także na własny rachunek. I dziś w wieczorze płytowym jego album wydany w roku 1970, wydany w wytwórni Apple, czyli w wytwórni Beatlesów, wyprodukowany przez George'a Harrisona, Encouraging Words.
1: 1966-1970 to jest okres rozdygotany, niesłychanie ważny dla pokolenia. Miałem szczęście obserwować jako nastoletni chłopak i słuchać muzyki i Prestona, i przede wszystkim Rolling Stonesów. I to wszystko, co się wtedy zaczęło dziać, bo trudno powiedzieć, że już w jakimś rozkwicie, powiedziałbym, stylistyka Rolling Stonesów była. Chociaż przypomnijmy, że jednak oni nie zaczynali od zera, bo to jest cały background rock'n'rollowy, prawda, amerykański. W jakimś momencie Rolling Stones troszkę, powiedziałbym, użyję tego słowa, emigrowali z Anglii, prawda, bo znaleźli fantastyczną publiczność w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że ta szorstka stylistyka, taka nawet chwilami pełna przesady, powiedziałbym, chropowata, bardzo silna, jednoznaczna, jakby stroniąca od niuansów, będąca jednak w jakiejś może nie opozycji, ale różniąca się od tego, co wnosili Beatlesi, prawda? Tę szlachetność, tą europejską harmonię, cyzelowanie w aranżacjach. Tego Rolling Stonesów nie było i dlatego publiczność amerykańska uważała, to jest bardziej ich muzyka, ich zespół. Tam odnosili wielkie sukcesy, tam wydali tak naprawdę więcej płyt.
0: Tam zaczęli,
1: skończę tylko zdanie, bo to są bardzo ważne rzeczy, które chcę powiedzieć. Tam zaczęli zarabiać wielkie, wielkie pieniądze.
0: Właśnie, dokładnie. Na singlach, na fantastycznych singlach, które podbiły rynek amerykański, bo nie zapominajmy, że dziś będziemy słuchali Stonesów z Brianem Jonesem na pokładzie, z tym pierwszym, najważniejszym Stonesem, który, jak wiemy, źle skończył i szybko opuścił grupę, ale on zakochany był w muzyce tradycyjnej amerykańskiej, w czarnym bluesie, w bluesmenach, w standardach amerykańskich i, jak państwo na pewno doskonale wiedzą, pamiętają, pierwsze płyty Stonesów to był właśnie ukłon w stronę różnego rodzaju interpretacji, przeróbek fantastycznych. Tam Brian Jones czuł się najlepiej. No a płyta, której posłuchamy dzisiaj, zrywa trochę z tym ukłonem w stronę amerykańskiej tradycji, bo tutaj duet Mick Jagger i Keith Richards po raz pierwszy na tak szeroką skalę pokazuje swój talent. Mamy już ich oryginalne utwory, nie pozbawione tego wszystkiego, czym, co kocha Ameryka w latach 60.
1: No, można by nieskończenie i o tych latach, i o tych zespołach, o Billy Prestonie, który chyba jest trochę dzisiaj zapomniany. A gdy państwo posłuchają drugiej płyty, to myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla części słuchaczy, ponieważ też on jest bardzo amerykański, bardzo wrośnięty w czarną tradycję, prawda? To jest funk, to jest soul, to jest blues przede wszystkim. I tutaj gdzieś spotykają się z Rolling Stonesami w takiej estetyce, powiedziałbym, która apeluje do, czy też uruchamia, powiedziałbym, to młode pokolenie. Powiedziałem, zaryzykowałem twierdzenie, że ta rewolucja trwa nadal. W jakim sensie trwa, prawda? Bo to było hasło, jesteście młodzi, stwórzcie swój świat, swoje postrzeganie świata, swoją wrażliwość. Nie próbujcie oderwać się od rzeczywistości stworzonej przez pokolenie swoich rodziców. No to były, powiedziałbym, szokujące niekiedy doznania czy obserwacje starszego pokolenia, które się przejawiały w krytykach, prawda? Pewna część krytyki w ogóle uważała, że to jest muzyka nie do zaakceptowania, postawa nie do zaakceptowania. A jednak te dziesiątki lat pokazały, że to oni mieli rację i ta witalność, ta ekspresja, która się przejawia również w tym, że nadal grają, nadal nagrywają płyty, jest jakąś siłą, może nie wskazówką do końca, nie w każdym momencie, bo jednak ich życiorysy bardzo kontrowersyjne. Ale jednak powiedziałbym, ta ekspresja, ten żywioł zawarty w muzyce, w nagraniach, w kompozycjach

0: on przetrwał próbę czasu i próbę tej krytyki, która pojawiała się tu i ówdzie. Ale a propos, jeszcze jedno słowo chcę powiedzieć, że na Aftermath tam się pojawiają pewne pomysły bardzo szlachetne poprzez wykorzystanie różnych instrumentów, prawda? Tego nie było wcześniej. Więc oni byli otwarci na wszelkie brzmienia, które wzbogacały taki image dźwiękowy, tym bardziej, że no cały czas gdzieś w podświadomości w tle była rywalizacja z Beatlesami, zwłaszcza w tym momencie z płytą Rubber Soul.
1: Podgrzewana przez otoczenie, przez producentów, przez menadżerów. To bardzo ważne, o czym mówisz, bo chyba już później nigdy nie było aż tak drastycznej rewolucji, i nigdy cała ta otoczka, wszystko co działo się wokół Stonesów, wielu właśnie dosyć konserwatywnym krytykom, słuchaczom przysłoniło zawartość muzyczną. To o czym mówisz, Aftermath ma kilka momentów, kilka utworów absolutnie wyjątkowych, ale wówczas ta rewolucja kulturalna i to, co działo się wokół zespołu, no, jak wiemy, wielu zapłaciło najwyższą cenę, w tym właśnie Brian Jones. Proszę Państwa, gorąco zachęcamy, jak zawsze, do refleksji, do oceny. Proszę wspólnie z nami słuchać, proszę pisać. Jesteśmy pod adresem wieczorpłytowy@polskieradio.pl. Na Facebooku już sporo ciekawych rzeczy Państwo nam przysłali.
0: Tu przychodzi mi do głowy takie pytanie, które można było postawić kilkadziesiąt lat temu, ale po wielu latach odpowiedź może być inna, bardziej dojrzała z pewnej perspektywy i to pytanie kieruję do starszych słuchaczy. Pytanie jest oczywiste. Na czym polega fenomen The Rolling Stones właśnie z tej perspektywy ponad półwiecza? Bo to troszkę jest co innego niż to szaleństwo w latach 60., a nawet 70. Mamy dużą perspektywę, żeby tak na spokojnie zastanowić się, posłuchać tego żywiołu, który nadal jest obecny, nadal jest, powiedziałbym, żywy, nadal oddziaływuje na starych płytach. Na czym to polega? Może wnieśli coś ważnego do muzyki rozrywkowej generalnie, prawda?
1: Na pewno wnieśli. Czekamy na Państwa, no właśnie, przemyślenia takie z perspektywy lat, z pewnego dystansu. I przechodząc już do płyty, nie przedłużając tego wstępu, dziś mamy nieco mniej czasu, pozwolę sobie przytoczyć kilka dosłownie zdań z tekstu, dużego tekstu Jerzego Żywuskiego, na którego pióro lubimy się powoływać w wieczorze płytowym. Jerzy Żywuski w 1992 roku, kiedy powstało pismo Tylko Rok, pokusił się o zrecenzowanie całej ówczesnej dyskografii Stonesów. Wówczas ona kończyła się na płycie Flashpoint, na płycie koncertowej. Wtedy ostatnią płytą Stonesów był album Steel Wheels, wydany w roku 1989. O Aftermath Jerzy Żywuski pisał wtedy tak. Ta płyta była potrzebna The Rolling Stones jak powietrze. W roku 66 nikt już nie miał wątpliwości, że wykonawca, który nie umie komponować, skazany jest w najlepszym przypadku na wegetację z dala od głównego, coraz bardziej rwącego nurtu przemian w muzyce rockowej. Z letargu ocknęła się Ameryka i sięgnęła do własnego dziedzictwa w sposób bardziej twórczy niż angielscy turyści. Co więcej, stamtąd zaczęły napływać nowe idee, nowe pomysły, nowa koncepcja patrzenia na świat. Aby się utrzymać, należało adaptować się do zmieniającej się rzeczywistości. Aby odnieść sukces, trzeba było wykazać się oryginalnością. W obrębie Stonesów właśnie dokonała się mała, pałacowa rewolucja, w wyniku której drugą osobą w zespole stał się Keith Richards jako partner Micka Jaggera w tworzeniu nowego repertuaru. Brian Jones, bez wątpienia najbardziej wszechstronny muzyk, nie przejawiał szczególnego zainteresowania komponowaniem, ale coraz bardziej folgował swoim skłonnościom do narkotyków.

0: To ostatnie sprawiło, iż z Kretesem przegrał walkę z Jaggerem o pozycję lidera The Rolling Stones. Aftermath jest intrygującą syntezą starych doświadczeń i nowych fascynacji. I Jerzy Rzewuski kończy dłuższy tekst, kończy tak o tej płycie. Aftermath w swojej różnorodności aranżacyjnej i stylistycznej definiuje praktycznie zakres zainteresowań Stonesów na następne ćwierć wieku, który po krótkim intermedium na bardziej eksperymentalne przedsięwzięcia zacznie obowiązywać od płyty Beggar's Banquet.
1: No i to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do muzyki. Świetne dwie płyty, proszę Państwa, dziś w wieczorze płytowym. Mimo późnej pory warto z nami zostać i warto napisać kilka słów, bo po latach te słowa mogą brzmieć troszkę inaczej niż kiedyś.
0: Oczywiście, że tak. I myślę, że to tak ważna pozycja, że za czas jakiś w wieczorze płytowym zabrzmi także angielska wersja tej płyty. Państwo nas znają w przypadku Stonesów, Beatles, tak właśnie czynimy. Zatem dziś ta wersja amerykańska, którą otwiera utwór Painted Black, który nie znalazł się w wersji angielskiej. To takie różnice
1: niepojęte,
0: były możliwe
1: tak.
0: tylko wówczas. Painted Black, Stupid Girl, Lady Jane.
1: No to jest powiedziałbym fenomen i wyjątek, prawda?
0: Tak, tak. Napisano o tym utworze całe stronice.
1: To jest piosenka, która jest w playliście programu drugiego, proszę Państwa, bo jest ukłonem w stronę baroku, prawda?
0: To
1: jest,
0: prawda.
1: Jest piękna, staroangielska, powiedziałbym, estetyka i poetyka.
0: Under My Thumb, Don't You Bother Me i pierwszą stronę zamyka utwór Think. Skład zespołu. Mick Jagger, partie wokalne, przede wszystkim także harmonijka. Keith Richards, gitara, partie wokalne. Brian Jones, gitara, marimba, dzwonki, cymbały, sitar, fortepian, organy, klawesyn. To pokazuje, jak wszechstronny to był i zdolny człowiek. Charlie Watts, perkusja, instrumenty perkusyjne. Bill Wyman, gitara basowa. I muzycy towarzyszący, Ian Stewart, fortepian, organy, klawesyn. I Jack Nitsche, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne. Słuchamy wersji stereofonicznej tego albumu, bo 66 rok to jest czas, kiedy płyty ukazywały się w dwóch formatach. U nas wersja stereo, wersja zremasterowana w Stanach Zjednoczonych i opublikowana tamże w roku 2002.

0: The Rolling Stones i czwarta płyta Aftermath. Dziś pierwsza bohaterka wieczoru płytowego w dwójce. Za nami strona pierwsza, Painted Black, Stupid Girl, Lady Jane, Under My Thumb, Don't You Bother Me, Think. Płyta, która ukazała się na dwóch rynkach, jeśli można tak powiedzieć, nagrywana w grudniu 65 roku i marcu 66 w studiach RCA w Kalifornii, wydana w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Wersje różniące się między sobą. My słuchamy dziś tej amerykańskiej, która ukazała się nakładem oficyny London, czyli amerykańskiej Decca w czerwcu, dokładnie 20 czerwca 1966 roku.
1: Pisze pan Bartek. Aftermath ukazała się tego samego dnia, co magazyn Time ze słynną okładką tytułem i artykułem o swingującym Londynie. Ten album ma w sobie jak żaden inny ducha tamtych czasów. Zmieniała się moda, obyczajowość, pojawiały się narkotyki. Nowe pokolenie zaczynało żyć swoim życiem, zapominając o traumie wojny, w której wciąż tkwili ich rodzice. Zadziwiające jest, jak na przestrzeni kilku lat Stonesi dorastali. Dwa lata po świetnym, ale opartym na cudzych piosenkach debiucie, piszą całkowicie autorską, modną płytę. Dwa lata później nagrywają arcydzieło w postaci Jumping Jack Flash, a później tworzą sekwencję czterech epokowych płyt, które definiują ich do dziś jako pomnikowy zespół. Aftermath pozwoliła Stonesom dorosnąć, dojrzeć, uratowała ich przed podzieleniem losu grup, które bazowały tylko na cudzych piosenkach. Stonesi na początku kariery mieli genialne single, ale nie nagrywali wielkich płyt. Aftermath jest pierwszą wybitną płytą i pamiątką brzmienia i klimatu Londynu połowy lat 60. Pozdrawiam i mam nadzieję, że zagracie wersję brytyjską płyty. Dziękujemy. Bardzo ciekawe wspomnienia i powiedziałbym refleksje po latach pana Bartka. Namawiam państwa, zwłaszcza tych starszych, dla których powiedziałbym to wspomnienie Stonesów ma też znaczenie sentymentalne.

0: Bo my jako fani, którzy dorastali, przepraszam, że tak powiem, no być może wśród Państwa są już mający trochę lat słuchacze, myśmy też przeżywali swoje i powiedziałbym dzięki nim w inny sposób troszkę poznawali i odczuwali świat. To jest bardzo ciekawa, powiedziałbym, refleksja mogłaby być ciekawa z takiego punktu widzenia bardzo osobistego, psychologicznego. Może ktoś z Państwa parę słów na ten temat chciałby napisać.
1: Rok później, dodajmy, Stonsi zagrali w Warszawie, prawda, w 67 roku.
0: I co ciekawe, Mick Jagger pamięta ten koncert, prawda? Jak pytany był, to pamięta.
1: Tak.
0: No, byliśmy egzotycznym krajem dla wszystkich zespołów, które przyjeżdżały z zachodu.
1: Na pewno tak. I to była jedna z pierwszych tak dużych europejskich tras tutaj zahaczających o blok wschodni. A propos przebojów, singli, hitów, to dodajmy, że w tym samym 66 roku ukazuje się płyta Big Hits, High Tide and Green Grass, która osiągnęła absolutne szczyty popularności, sprzedaży, a tę płytę otwierał być może największy rock'n'rollowy hit lat 60. I Can't Get No Satisfaction, którego nie umieścili na płycie, tylko właśnie na tym albumie.
0: Kontrowersyjny. Kiedyś prawie, że uważany był za skandal. No tak. Ale jakoś lata, powiedziałbym, przykryły te wszystkie emocje i trudno sobie wyobrazić dzisiaj Stonsów i tamte lata bez tego utworu.
1: Pan Piotr pisze do nas tak. Dobry wieczór, bo płytowy. Moja ulubiona druga połowa lat 60. w wieczorze. Co łączy oba prezentowane w tym wydaniu albumy? Opowieści mężczyzn o kobietach i nawiązania do twórczości grupy The Beatles. Aftermath to obok płyty Out of Our Heads moja ulubiona płyta Stonsów z lat 60. Na niej bardzo silnie słychać inspiracje Beatlesami. Kiedy w 65 roku panowie z Liverpoolu w kompozycji Norwegian Wood użyli sitaru, Stonsi powtórzyli ten zabieg w wydanym rok później utworze Painted Black. Arcydziełem jest łagodna, arystokratycznie rockowa ballada Lady Jane. Zdecydowanie wolę dłuższe wydanie brytyjskie. Amerykańska edycja jest natomiast bardziej skondensowana, jest ostrzejsza. W większym stopniu wskazuje drogę, którą wybrali w kolejnych latach Stonsi. Najlepszym zwiastunem stylu grupy w kolejnych dekadach jest świetny utwór Look at the Stupid Girl. Moim zdaniem Billego Prestona wciąż słucha się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak zabrzmi dziś w drugiej części wieczoru. Soul, funk, blues, gospel. Czego tu nie ma? Wszystko połączone unikatowym, bujającym groove'em. Bardzo lubię balladę Little Girl. Łącznikiem między prezentowanymi dziś i jutro dwoma albumami jest na płycie Prestona cover I've Got a Feeling z repertuaru The Beatles. Pozdrowienia dla nas wszystkich, dla wszystkich także słuchaczy, zarówno tych stałych, jak i tych zmiennych, pisze pan Piotr. Dziękujemy.
0: Zmienni słuchacze, pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
1: 25 minut już po 23, a my dopiero na półmetku amerykańskiego wydania płyty Aftermath. Trzeba przyznać, że Judy Klein, który zajmował się odrestaurowywaniem tych sesji, tych taśm matek, wykonał świetną robotę, bo ta płyta brzmi, tu jeden ze słuchaczy tak też napisał, jakby została nagrana znacznie, znacznie później. Odpowiadamy, korzystamy dziś z wersji 2002 rok amerykańskie wydanie kompaktowe. No i strona druga przed nami, Flight 505, High and Dry, It's Not Easy, I'm Waiting. No i finał płyty w tej amerykańskiej wersji Stonsi wybrali na zakończenie utwór 10-minutowy, improwizowany, który też wyznacza trochę kierunek psychodelicznego grania. Pójdą dalej w tym kierunku i będą go rozwijać na przestrzeni lat. Going Home.

Come on.

0: Jedyny w swoim rodzaju finał płyty Aftermath w wydaniu amerykańskim. Jam, trans, improwizacja, Going Home, ponad 11 minut na płycie studyjnej w 1966 roku. Na stronie B kolejno Flight 505, High and Dry, It's Not Easy, I'm Waiting i właśnie Going Home. No i przypomnijmy ten złoty skład zespołu The Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts i dodatkowo Ian Stewart na instrumentach klawiszowych oraz Jack Nitzsche, także organy klawesyn i perkusja.
1: Właściwie nie wiem, od czego zacząć. Taki krótki komentarz przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o utwór ostatni w repertuarze tych wielkich zespołów lat 60. Każdy z nich miał przynajmniej jeden utwór, który był właśnie taką powiedział, rozportartą na kompozycją na długiej przestrzeni, gdzie mogło się dziać bardzo dużo, gdzie muzycy wprowadzali publiczność w trans, prawda? Poprzez to, że ten groove, dzisiaj byśmy powiedzieli, prawda? Sekcja bardzo prosta, ascetyczna, powtarza pewną frazę. No u Beatlesów, na przykład Hey Joe, prawda? Jest też takich parę momentów, gdzie oni ciągną również na płytach studyjnych, prawda? Utwory. To jest ta refleksja, powiedziałbym, z ostatnich minut. Natomiast jeszcze raz dla mnie niesłychanym fenomenem jest prostota, powiedziałbym, tego przekazu.

0: już ich stać było w jakimś momencie na to, żeby zaangażować dowolnego muzyka grającego na dowolnym instrumencie z dowolnej części świata, prawda? A cały czas jednak są wierni tym kilku instrumentom i dlatego one są, powiedziałbym, na pierwszym planie. Tak jak harmonika ustna. Przecież Jagger nie gra tutaj niesłychanych rzeczy, ale gra dokładnie te dźwięki, te krótkie frazy, które trzeba tu zagrać, no, prawda?
1: Na tym polega rock and roll.
0: Powiedziałbym czystość stylu.
1: Tak.
0: Zarówno Beatlesom, jak i Rolling Stonesom udało się stworzyć własny styl, powiedziałbym taki niesłychanie komunikatywny przez to, że nie ma tu komplikacji. Jeżeli są, to są przewidywalne. To mieszczą się, powiedziałbym, w ich własnym, wykreowanym przez nich świecie. Nie wiem, czy... Bo to wcale nie jest takie łatwe, żeby spróbować opowiedzieć, na czym to polega, prawda? Ten jednak wielki fenomen, no, który jest jednym z największych w tej dziedzinie, prawda? Muzyki rozrywkowej, muzyki pop, czy muzyki rockowej ostatnich dziesięcioleci, prawda? To jest szmat czasu. To nie jest 10 lat, 20, tylko to jest 60 lat.
1: Tego, tak jak powiedziałeś, nie da się, nie da się powiedzieć słowami. Nawiążę jeszcze do tego specjalnego wydania poświęconego Stonesom z początku lat 90. Wtedy poproszono wielu muzyków w naszym kraju, którzy, aby skreślili kilka słów. Tam była cała plejada Nalepa, Waglewski i Marek Jackowski napisał wtedy tak. Siedzę pod olbrzymim bagiennym kwiatem na Saskiej Kępie i niestety... Tego, co czuję do Stonesów, nie jestem w stanie w żaden sposób wyrazić słowami. Drodzy dziadkowie, szanowni rodzice i wy, kochana młodzieży, bez nich nie byłoby naszej muzyki, nie byłoby pisma Tylko Rok, musielibyście do końca życia słuchać Franka Sinatry i Edwarda Ciukrzy.
0: Nie ujmując niczego Frankowi Sinatrze, tak? To będzie
1: oczywiście,
0: kogo czego.
1: Że nie.
0: Bo pewnie bez jednego nie byłoby drugiego. Wszystko ma swój wszystko ma swoją kolej, prawda? I gatunki są tak poukładane. Na przykład Stonesi bardzo rzadko próbowali wchodzić czy flirtować z muzykami jazzowymi, choć to się zdarzało.
1: Sonny Rollins.
0: Tak, no na przykład.
1: Grał solówki na ich płytach. I też grał w sposób bardzo dopasowany, prosty. Trochę nie jak Rollins.
0: Tu jest jeszcze jedna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, która wykracza poza muzykę. Otóż oni w jakimś momencie stali się gwiazdami, stali się postaciami, z którymi przeprowadzano wywiady. Uważnie, zwłaszcza młodzież, słuchała tego, co mają do powiedzenia i powiedziałbym, że ta sława w jakimś sensie ich przerosła. To znaczy, ale przerosła w takim całkowicie zrozumiałym znaczeniu. Każde słowo, każde zdanie, każda myśl, każdy stosunek do życia, stosunek do kobiet,
1: tak.
0: O którym mówiliśmy, prawda? Nagle to się stawało niesłychanie ważne, bo to powiedział Mick Jagger. I młodzież słuchała bardzo uważnie. To było, a niekoniecznie to, powiedziałbym, korespondowało z takim poglądem, powiedziałbym, o dobrym rozwoju. Dlatego tutaj tych zakrętów była masa. To jest problem zresztą popkultury, który ciągnie się od dziesiątków lat i nie skończył się. Więc spadła na nich ogromna odpowiedzialność. Nagle się stali wzorem dla dużej części młodzieży. Nie tylko ubierania się, zachowania się, ale również tego, co mówili.
1: Na pewno,
0: prawda?
1: Na pewno.
0: Tutaj ten problem w stosunku do kobiet, on się tu pojawia co jakiś czas. Narkotyki, alkohol, używki.
1: Na pewno tak. I jeszcze ta amerykańskość Stonesów, to, że już wtedy wszyscy podkreślali, że Stonesi byli wyjątkiem, bo oni nie byli turystami w Stanach. Oni byli przyjmowani jako zespół swój, nawet amerykański, a potem ten wektor amerykański objął bardzo mocno Keith Richards, prawda? Po śmierci Briana Jonesa on szedł w tym czarnym kierunku. Pan Andrzej napisał do nas bardzo ciekawie, cytuję, The Rolling Stones to muzyczny bunt rock'n'rolla, na którym wyrastają kolejne młode pokolenia słuchaczy, jak i zespołów. Legenda, ikona kultury kształtująca wciąż swą historię. Oni mogliby już tylko sprawdzać stan swojego konta i wypoczywać, ale nic tak nie daje życiowego kopa jak rock'n'roll.

0: The Rolling Stones jest tym żywym przykładem. Wciąż wzbudzają podziw, szacunek, uśmiech, emocje, radość, czasem gniew, ale to wciąż jest naturalne. To wciąż dzieje się wczoraj, jutro i dziś, a nazywa się The Rolling Stones. Słuchanie ich muzyki, kolekcjonowanie ich płyt, czytanie ich biografii, zobaczenie ich na żywo, marzenie każdego fana. Czasami mam wrażenie, że oni sami o własnych siłach nie zejdą ze sceny. Tak mocno są zakorzenieni w tym, co tworzą i czym się później dzielą. Że to tak bardzo napędza i daje siły na trwanie w tym trudnym show biznesie. Tak pisze pan Andrzej z Rudy Śląskiej. No właśnie, coś w tym jest. Pamiętam, kiedy jechaliśmy z przyjaciółmi do Pragi na koncert Rolling Stonesów w latach 90. Wtedy już rozmawialiśmy o tym, że Stonesi sami nie zejdą ze sceny. Dziś mamy rok 2026. Dziś mamy już za dwie minuty poniedziałek i w tym tygodniu ukazuje się nowa studyjna płyta zespołu The Rolling Stones.
1: No cóż więcej powiedzieć.
0: No właśnie. No. Stawiamy kropkę w temacie Stonesów.
1: To jest ważny moment, żeby przejść do postaci Billy Prestona. Przejść w sposób, powiedziałbym, płynny. Dlatego, że to jest podobny okres i podobny krąg wielkich postaci, które gdzieś tam też stają, ale nie w sensie konfrontacyjnym, tylko stają jako partnerzy na drodze Stonesów, bądź na wspólnych koncertach, bądź na wspólnych festiwalach. Preston jest postacią, powiedziałbym, niedocenioną. Postacią, która trochę przechodzi do historii muzyki pop jako taka osobowość drugiego czy nawet trzeciego planu i to niesprawiedliwie, ponieważ był niesłychanie zdolnym człowiekiem. Bardzo wiele postaci chciało z nim pracować. Zapraszali go na sesje, czerpali z jego pomysłów, z jego kompozycji. Grywał tu i ówdzie na organach, na fortepianie. Był niemal stałym członkiem zespołu, a jednak nie dostąpił nigdy sławy zbliżonej chociażby, prawda, do Beatlesów, choć współpraca z George'em Harrisonem, a nawet w jakimś momencie z całym zespołem, prawda, wydawało się, że to tylko krok dzieli od tego, żeby może nie był Beatlesem piątym, tak jak się wydawało, że może być, ale że będzie stałym partnerem, prawda? Wymienianym, prawda? I tak dalej.
0: Tak, to bardzo ciekawe, bo wiele osób zadaje sobie to pytanie. Gdyby Beatlesi przetrwali, bo na płycie Get Back Preston gra jak naprawdę pełnoprawny członek tego zespołu, to być może wstąpiłby w szeregi grupy, a tak jak wiemy, współpracował na płytach solowych. Oni z kolei odwzajemniali się, bo na płytach solowych autorskich Prestona mamy plejady fantastycznych muzyków, tak.
1: No, z drugiej strony, skoro już tak dywagujemy i puszczamy wodze fantazji, to gdyby się tak stało, to być może nie nawiązałby kontaktu z całą masą wielkich postaci tej drugiej sceny, powiedziałem afroamerykańskiej, prawda? Tutaj tych nazwisk jest sporo. No zacznijmy od kręgu Quincy Jonesa. To już są późniejsze lata, prawda? Luther Vandross. To jest Ray Charles. Ray Charles był takim autorytetem, że ktoś, kto znalazł się w jego zespole czy w jego zasięgu, natychmiast zyskiwał, powiedziałbym, taką pieczątkę jakości. I tę pieczątkę Billy Preston miał. Wszyscy chcieli z nim grać, wszyscy chcieli brać jego piosenki i wykonywać. Chcieli, żeby jego solówki na organach miał niezwykłe wyczucie, stylu.
0: Jego brzmienie, prawda, tak. Tych elektrycznych organów, niepowtarzalne, świetny głos.
1: Ale właśnie, kropką nad i są jego płyty. Ja się aż dziwię, że nie są tak często wymieniane, nie są tak często współcześnie przywoływane. Bo płyta, której dzisiaj posłuchamy, moim zdaniem absolutnie to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, porównywalny z wielkimi nazwiskami, prawda?
0: Zresztą w Stanach Zjednoczonych było oczywiście inaczej, bo on był w wielu kręgach bardzo wysoko ceniony. Dość powiedzieć, że Miles Davis na

0: płycie Get Up With It
1: zamieszcza
0: utwór, który tytułuje Billy Preston jako hołd, prawda, dla Prestona, płyta z 1974 roku.
1: Jego życiorys pokręcony, nie do końca spełniony, używki, uzależnienia, powiedziałbym taki brak konsekwencji może, który wynikał ze skomplikowanej drogi życiowej. To też miało ogromne znaczenie.
0: Na pewno tak dosyć krótkie życie, tak. 59 lat tylko.
1: Tak, ale nagrania przetrwały i warto tego posłuchać, bo to jest wysokiej klasy artysta.
0: Piąty album studyjny dziś w wieczorze płytowym Encouraging Words, czyli słowa otuchy, słowa zachęty. Płyta wydana w wytwórni Beatlesów, Apple Records. Nagrana w Londynie. Zauważyliśmy to słuchając Stonesów. Stonesi nagrali swoją płytę Aftermath w Kalifornii. Preston nagrywa swój album w Londynie przy pomocy, właściwie wyprodukował płytę George Harrison, z którym się przyjaźnili, grali potem na swoich solowych płytach. I co ciekawe, mamy tutaj na tym albumie dwa sztandarowe tematy Harrisona, My Sweet Lord oraz All Things Must Pass, czyli tytułowa kompozycja z tego potrójnego debiutu i opus magnum Harrisona, prawda? Mhm. I tutaj po raz pierwszszy zostały one nagrane 2 miesiące przed pojawieniem się właśnie albumu Harrisona. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że wśród słuchaczy Wieczoru Płytowego jest sporo też osób, które dziś po raz pierwszy usłyszą ten album, więc proponujemy, posłuchajmy strony pierwszej i skomentujemy to, co się tutaj wydarzyło. Korzystamy również z bardzo dobrej reedycji albumu, który w oryginale ukazał się w 1970 roku. Korzystamy z reedycji 2021 rok, płyta winylowa i przed nami strona pierwsza. Right now, little girl, use what you've got, my sweet lord, let the music play the same thing again. I skład zespołu postaramy się wyłuskać, przytoczyć, bo tu grają wielkie nazwiska. George Harrison, gitara elektryczna, syntezator Mooga. Eric Clapton, gitara elektryczna w trzech utworach. Delaney Bramlett, również gitara. Klaus Voorman na gitarze basowej, basista Lennona. Jim Gordon, perkusja. Ringo Starr, perkusja. Bobby Keys, saksofony. Jim Price, trąbka, puzon, róg. Do tego chórki, do tego różne jeszcze dodane partie wokalne. No i na czele zespołu Billy Preston. On tutaj jest pierwszym głosem. On gra na organach, fortepianie, harmonijce i wszelkich instrumentach klawiszowych. Przed nami strona pierwsza.

0: Billy Preston i jego album Encouraging Words z 1970 roku. Piąty studyjny album tego wspaniałego amerykańskiego muzyka, klawiszowca, wokalisty. Płyta, która ukazała się nakładem wytwórni Apple Records i była jedną z najważniejszych płyt wydanych w tej oficynie, poza oczywiście płytami Beatlesów. Za nami strona pierwsza long playa: Right Now, Little Girl, Use What You've Got, My Sweet Lord, Let the Music Play i przed chwilą The Same Thing Again. My Sweet Lord, czyli George Harrison, który ten utwór nagrał chwilę później na swoim niezwykle ważnym, potrójnym albumie All Things Must Pass.
1: Tak, Billy Preston jest postacią niezwykłą. Gdy wgłębić się w jego życiorys, to naprawdę imponujący, nieprawdopodobny wręcz jest zestaw artystów, z którymi współpracował. I to współpracował, powiedziałbym, w sposób niesłychanie czynny i twórczy, wnosząc i swoje solówki, i swój głos, i swoje pomysły, i swoje kompozycje. I to jest rozstrzał artystów stylistycznych niebywały, bo to jest już poza George'em Harrisonem, to oczywiście to jest także Eric Clapton, to jest Johnny Cash, przeczytałem.
0: Właśnie, tak.
1: To jest grupa postaci związanych z, powiedział, tą sceną afroamerykańską, z Whitney Houston i Patti LaBelle na czele i Lutherem Vandrossem, prawda? Ale też jest Eric Clapton, jest grupa The Band już w późniejszym okresie. Jest Joe Cocker, który śpiewa jego piosenki, prawda? No, można by tak bardzo długo to cytować. I właściwie on trochę w tej działalności nie miał miejsca dla siebie, powiedziałbym, prawda? Bo był rozrywany, był bardzo potrzebny, zapraszany. I może to jego życie artystyczne takie niepozbierane było do końca. On potrzebował takiego mocnego menago, który powiedział: teraz jest czas dla ciebie, prawda?
0: Odłóż na bok
1: odłóż na boku, bo to wspaniale, że oni cię zapraszają, ale teraz jest czas, żebyś nagrał te najważniejsze swoje płyty, prawda? I być może to się częściowo stało, bo płyta jest świetna, ta, której słuchamy teraz.
0: Tak jak mówisz, to się częściowo stało i no tak już jest. Po jego śmierci, trochę przedwczesnej, zmarł 20 lat temu, nagle pojawiło się dużo opinii na ten temat. Rick Wakeman, no legenda, prawda, klawiszowiec Yesów, ostatnio o nim sporo mówiliśmy w wieczorze płytowym, powiedział w jednym z programów, te słowa są przytaczane, że to bardzo niesprawiedliwe, frustrujące, że ludzie pamiętają Billego tylko jako muzyka sesyjnego, a dwa albumy, i tu wymienił Rick Wakeman właśnie na naszą płytę Encouraging Words oraz album That's the Way God Planned It, czyli dwie płyty nagrane dla Apple, pomijane albumy, absolutne perły, idealne połączenie światów, gospel, muzyki funk i fantastyczna współpraca takich muzyków, których tutaj wymieniamy. To też jest niezwykle ważne, bo są różne rodzaje spotkań, zapraszania takich gości specjalnych, prawda? Solówka, reflektor, naświetlona jedna partia, a tutaj to wszystko się przenika. My słuchając do siebie często mówimy: o, to gra Harrison, a tu się pojawia gitara Claptona. Wszystko jednak pomyślane jako taki kolektyw, jako no, świetna ręka producencka George'a Harrisona, też trzeba tutaj to podkreślić.
1: No, jesteśmy troszkę od tego wieczorze płytowym, żeby wyławiać takie nagrania, już trochę zapomniane, i postaci,

0: które, no użyjmy jeszcze raz tego określenia, były postaciami drugiego planu, trochę drugiego, trzeciego planu, niezbędnymi, bo bez nich właściwie kariera tych mega gwiazd, prawda, z pierwszych stron gazet byłaby niepełna. Zawsze musi być ten aranżer, zawsze musi być producent, zawsze musi być ktoś w rodzaju wizjonera i takiego pomysłodawcy, jak w jazzie na przykład Norman Granz, prawda? Trzeba zgromadzić właściwych ludzi o właściwym czasie do właściwej realizacji, co wcale nie jest takie proste. Być może Billy Preston, tak mówiąc wprost i ostatecznie, nie doczekał tej super godziny i super gwiazdy, prawda? Mówię, może gwiazdy to niewłaściwe słowo, ale wiedzą Państwo chyba, o co chodzi. Trafienie w punkt to jest problem każdego z nas, prawda? Żeby znaleźć się we właściwym momencie, we właściwym miejscu i wtedy, kiedy mamy tyle lat, kiedy możemy jeszcze bardzo dużo zrobić. Być może tutaj się rozminęły te rozmaite wątki w jego życiu. No ale dobrze, że są te płyty, bardzo dobre płyty.
1: Był cały czas w trasie, podróżował Europa, Stany Zjednoczone, w samej Kalifornii współpracował z plejadą muzyków. No, to był
0: Każdy go potrzebował,
1: a był przełom lat 60. i 70. Pani Iza napisała: obie płyty prezentowane dziś w wieczorze ukazały się zanim pojawiłam się na świecie. Niemniej słucham. Fajna muzyka. Proszę Państwa, druga strona albumu Encouraging Words przed nami. Kolejne szlagiery. Zaczynamy drugą stronę od utworu napisanego przez duet Lennon-McCartney. I've Got a Feeling. To kolejny w serii interpretacji utworów Beatlesów na płytach Prestona. Później oryginały: Sing One for the Lord, When You Are Mine, I Don't Want You to Pretend, Encouraging Words, kompozycja tytułowa. Utwór przedostatni George'a Harrisona, All Things Must Pass, i finał płyty Roniego Lee Williamsa, You've Been Acting Strange.

Tej płyty Billego Prestona nie słyszałam wcześniej, pisze pani Izabela, ale odnoszę wrażenie, że Lenny Kravitz słuchał go i to często. A pan Paweł, płyta Prestona bardzo, bardzo dobra, ale chyba jednak nadal będę pamiętał.

0: Pamiętał go przede wszystkim jako ważnego muzyka z wiekopomnych nagrań innych artystów. Taka pozycja to wcale nie jest mało. Billy Preston i album Encouraging Words, dziś jako nasza pozycja druga. I've got a feeling, sing one for the Lord, when you are mine, I don't want you to pretend, Encouraging Words, all things must pass, i przed chwilą You've been acting strange.
1: Słowo komentarza byłoby takie, że jest to produkcja, powiedziałbym, bardzo ambitna i taka sporo tutaj pracy zostało zrobione, bo mamy i chórki, mamy orkiestry, mamy przeróżne aranżacje, prawda? Bardzo różne solówki, no i partia wokalna, która jest stylowa, która jest konsekwentna od początku do końca. On wie, czego chce. To jest całość, której się dobrze słucha. Na tym powinna polegać dobra, duża płyta, prawda? A wyszliśmy od czego? Od Stonesów, gdzie ta idea też jest ważna, czy była ważna, bo jednak dziesiątki lat minęło od nagrania tego albumu.
0: A kropkę nad i postawił tutaj George Harrison, który album Prestona wyprodukował.
1: Dziękujemy Państwu za refleksje. Nie było może ich dzisiaj tak wiele, no ale rozpoczęliśmy później, nietypowa pora. To zrozumiałe. Liczymy na kolejne odwiedziny naszych słuchaczy na forach. Chętnie będziemy cytować. Dochodzi pierwsza, program Drugi Polskiego Radia. Magda Wojtulanic żegna zza konsolety i my ze studia.
0: Przemek Psikuta
1: i Tomasz Szachowski.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Kinga Price.

Witam Państwa, przed mikrofonem Joanna Grodkowska. W fantazji polskiej dziś kilka kołysanek. Pierwsza to Good Luck Huberta Zemlera z nucącą AAA Barbarą Kingą Majewską, a zaraz po niej Good Night Henryka Mikołaja Góreckiego z 1990 roku. Pożegnanie przyjaciela Michaela Weinera, zmarłego rok wcześniej dyrektora artystycznego London Sinfonietty. Dedykacja ta wybrzmiewa w końcowym ogniwie dzieła zawierającym muzyczny szyfr z liter nazwiska Weinera, a w partii sopranu słyszymy słowa mowy pożegnalnej Horacego do Hamleta. Dobranoc, słodki książę, niechaj ci do snu nucą chóry niebian z aktu piątego Hamleta Williama Szekspira. Trzyczęściowe dzieło w całości utrzymane jest w wolnych tempach, lento z określeniami tranquillo i tranquillissimo, co czyni je rodzajem spokojnej, przepełnionej smutkiem kołysankowej medytacji. Barbara Kinga Majewska, sopran, Ewa Lipchen, flet altowy, Emilia Sitarz, fortepian i Hubert Zemler. Najpierw w swojej kompozycji Good Luck na metalofonie, a potem na trzech tamtamach w dziele Henryka Mikołaja Góreckiego Good Night, op. 63.

Wysłuchaliśmy kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego Good Night, opus 63, a wcześniej Good Luck Huberta Zemlera. Wykonawcami byli Barbara Kinga Majewska, Ewa Lipchen, Emilia Sitarz i Hubert Zemler. Teraz For You, Anne Lille Henryka Mikołaja Góreckiego, skomponowane z myślą o norweskiej flecistce Anne Lille Rie, której grę Górecki podziwiał podczas wizyty w Lerchenborgu w 1984. Tempo dochodzące do furiozo i skala trudności stawiają przed solistą wysokie wymagania. Z kolei akompaniament fortepianu potraktowany jest asynchronicznie wobec linii fletu w sztywnych repetycjach i ostinatach. Ewa Lipchen, flet, Emilia Sitarz, fortepian. For You, Anne Lille Góreckiego.

Ewa Lipchen, flet, i Emilia Sitarz, fortepian, wykonały kompozycję Henryka Mikołaja Góreckiego For You and Lil. A teraz Hubert Zemler, Grzegorz Tarwit i Miłosz Pękala we fragmencie wspólnej, kolektywnej improwizacji De Natura Numeri, inspirowanej dziełem Krzysztofa Pendereckiego.

Hubert Zemler, Grzegorz Tarwit i Miłosz Pękala w kompozycji, improwizacji kolektywnej De Natura Numeri, inspirowanej dziełem Krzysztofa Pendereckiego. A na zakończenie jeszcze Iga Cembrzyńska i jej kołysanka do tekstu Andrzeja Kondratiuka. Do usłyszenia, Joanna Grodkowska.

Minęła druga, czas zatem rozpocząć muzyczną noc Euroradia w dwójce. Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie i zapraszam do godziny piątej na wybór najlepszej muzyki koncertowej z całej Europy i świata. W drugiej części naszego programu m.in. Dixit Dominus Jerzego Fryderyka Händla oraz kameralistyka Józefa Haydna. Rozpoczynamy jednak letnio od cyklu pieśni z opus 7 Hektora Berlioza. Le Nuit d'été, czyli letnie noce. Idealnie. Śpiewa Marianne Beate Kielland, a towarzyszy jej orkiestra radia norweskiego.